0: Audiokracja.
1: To była Sara w singlu, który stworzyła z Robertem Cichym. Na teraz, że inny tandem, dlatego, że premierę dzisiaj ma nowy singiel Patrycji Krzyczman. Jeżeli ktoś uważnie słucha Radio Pole, to może kojarzyć Patrycję, dlatego, że artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecnie tam pracuje i najbardziej kojarzona jest ze sztukami plastycznymi, natomiast muzyka zawsze grała jej w sercu. Inspirowała się m.in. Katarzyną Groniec i Marią Peszek i jej muzyczny talent dostrzegł Marcin Bors, który jest współtwórcą jej repertuaru, no i który też zaangażował do takiej studyjnej pracy Marcina Borsa. Natomiast takim nominalnym producentem jest też Maciek. No i Patrycja powoli odsłania karty. Najnowszy singiel, szósty już Patrycji, nazywa się Spływaj. I jak przyznaje artystka, to jest pierwsza piosenka, którą napisała. I zainspirowała się momentem, w którym próbowała oswoić i pogodzić się z porażką. Utwór opowiada o niedopasowaniu do narzuconych standardów, o bycia niewybraną i ocenianą przez ludzi, od których zależało, jak potoczy się moja artystyczna droga. Gdybym wiedziała, że to dopiero początek tych zmagań, byłabym dla siebie bardziej łagodna. Mimo wszystko jestem wdzięczna za to, że nie wszystko mi się udaje i za tych wszystkich ludzi wystawiających na drodze transparenty z hasłem "Nie tu trafiłaś, odejdź skąd przybyłaś". Tak o singlu mówi Patrycja. Sugerowałem, że Maciej Werk, kojarzony oczywiście z zespołem Hedone, jest takim patronem, filarem w tej pracy twórczej Patrycji, jeżeli chodzi o odsłonę muzyczną. No i tym razem też dobrał bardzo dobry skład, dlatego że w utworze Spływaj poza Maćkiem grają też Aleksander Orłowski, czyli perkusista współpracujący m.in. ze Smolikiem i Kevem Foxem i z zespołem T-Love. No i pojawia się bardzo ładna partia trąbki Pawła Samokina. Przypominam, nowy singiel Patrycji Krzyczman nazywa się Spływaj.

To była Patrycja Krzyczman, a teraz stało się tak bardzo naturalnie. Tak się ułożyły premiery. To nie był żaden zamysł, no ale będzie artysta bardzo pokrewny, jeżeli chodzi o doświadczenie i wrażliwość do Patrycji. Muzykę co prawda wykonują trochę inną, choć raczej inspirują ich bardziej mroczne brzmienia, natomiast Karol Stolarek też jest artystą z Łodzi, też jest kojarzony ze sztukami plastycznymi, nawet jest doktorem sztuki, także zdecydowanie

0: Natomiast nowy singiel Człowieka to jest rzecz trochę odmienna, która może lekko odstawać od jego twórczości, chociaż oczywiście do niej pasuje. A skąd ta odmienność? O tym opowie autor.
1: Cześć, tutaj Człowiek, kłaniam się nisko, nazywam się Karol Stolarek, działam pod pseudonimem Człowiek. Zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno do odsłuchania mojego najnowszego singla, który nazywa się Praca w Re. Praca w Re to kawałek, który jest numerem stricte wakacyjnym, letnim. Numer, który będzie kojarzył się Wam naprawdę z odpoczynkiem i z relaksem. Pozdrawiam gorąco wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Opole. Mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś w Opolu na jakimś koncercie. Opole to piękne miasto i chciałbym Was jeszcze raz bardzo mocno pozdrowić, uściskać i zachęcić do słuchania numeru Praca w Re. Człowiek, do zobaczenia.

nasze. Zabędzone słowa, że ty tutaj i na zawsze.

odwagi. To był człowiek przy okazji nowego singla artysty. Wróciliśmy też do debiutanckiej płyty, którą Karol Stolarek wydał pod tym pseudonimem. A propos debiutanckich płyt, trudno w to uwierzyć, ale w tym roku swoje 10. urodziny obchodzi płyta Revolving Door, czyli rzecz jasna debiut fonograficzny Piotra Zioły. Artysty, o czym warto pamiętać, który wychował się w Opolu, zresztą kształcił się w Plastyczniaku, czyli tuż obok Radia Opole, i nawet ostatnio wracałem do płyty Spacer po Warszawie Roberta Cichego, gdzie gościnnie pojawił się Piotr Zioła. Oczywiście wiąże się to też z przyjaźnią Roberta Cichego z Grzegorzem Ziołą, czyli ojcem Piotra. Natomiast a propos płyty Revolving Door, to tutaj tych postaci, które pomogły Piotrowi, było wiele. Natomiast on jest autorem koncepcji, współkomponował wszystko, stworzył kilka tekstów, także jest to jak najbardziej autorska wypowiedź i to bardzo udana, dlatego że płyta została nagrodzona Fryderykiem. Oczywiście też dużą rolę w tym odegrał Marcin Bors, który przepięknie producencko wyczuł takie staroszkolne brzmienie, to, że Piotr Zioła jako wielką inspirację podawał m.in. Amy Winehouse. Jest dziesięciolecie i pojawiła się specjalna wersja singla Safari, który, trzymając się tego naszego matecznika, skomponował razem z Piotrem gitarzysta z Opolszczyzny, czyli Marcin Juszczyszyn, który na co dzień współpracuje przede wszystkim z wokalistkami, no ale z Piotrem też sobie świetnie poradził. Tekst do Safari napisał z kolei Kamil Durski, przez lata kojarzony m.in. z Lily Hates Roses czy Atlantą. Ostatnio jest bardzo fajna przygoda hardcore punkowa z zespołem Węże, do której na pewno będziemy w Radio Pole wracać. Natomiast jeżeli chodzi o nową wersję, dość mocno przearanżowaną, chociaż drastycznie nie odbiegającą od oryginału, no to pojawił się wyjątkowy gość, czyli Vito Bambino. Jak przyznaje Piotr, chciał, żeby Vito Bambino wniósł swoją charakterystyczną barwę i żeby w piosence pojawiła się taka lekkość i melancholia. Piotrowi zależało na tym, żeby pojawił się głos zupełnie inny od tego, którym dysponuje Piotr Zioła, żeby to był ciekawy dialog. To jest piosenka trochę oderwana od kontekstu, dlatego że nie będzie remake'u płyty, no ale będzie reedycja tego debiutu, także jeżeli ktoś się nie załapał, będzie mógł sobie tej płyty posłuchać, a przede wszystkim też stanowi zapowiedź nowego autorskiego materiału Piotra, który powinien się ukazać na jesień bieżącego roku. Przypominam, Piotr Zioła postanowił razem z Vito Bambino ponownie zinterpretować utwór Safari.

wróciliśmy, korzystając z okazji do płyty Revolving Door Piotra Zioły, która w tym roku obchodzi dziesięciolecie i doczeka się reedycji. Wcześniej na antenie Radia Opole pojawił się nowy wariant utworu Safari. Piotr Zioła zaprosił do nowej wersji piosenki Vito Bambino, ale poza reedycją w tym roku pojawi się również zupełnie nowy materiał Piotra Zioły, także będziemy trzymać rękę na pulsie. Te nagrania na pewno będą pojawiać się na antenie Radio Opole. Teraz takie troszeczkę nawiązanie do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Oczywiście nie sugeruję, że słuchacze Radio Opole mają być tak czujni i pamiętać, co dokładnie było na antenie. Natomiast przypomnę, że w przerwie między koncertem debiutów a koncertem Super Jedynek miałem przyjemność porozmawiać w plenerowym studiu Radia Opole z Busławem. Busław przyszedł dzień wcześniej posłuchać, natomiast kolejnego dnia występował w ramach koncertu Hip Hop Jedno Podwórko, no bo jest saksofonistą zespołu Torres Brothers, ale jako muzyk sesyjny ma bardzo imponujący CV, jest też multiinstrumentalistą, no ale przede wszystkim ma też ambicje pieśniopisarskie, autorskie. Ostatnimi laty był troszeczkę mniej aktywny. Co prawda w pewnym momencie powrócił po dłuższej przerwie, ale jak przyznał mi Busław w rozmowie podczas Festiwalu Opolskiego, szukał pomysłu na twórczość, próbował bardzo wielu wariantów tego, jak chciałby, żeby jego muzyka brzmiała, i wydaje mu się, że już ten ostateczny wariant znalazł. Przynajmniej czuję, że materiał, który chce światu zaprezentować, będzie spójny, będzie dość mocno pulsujący, taneczny. No i pojawi się w jego teraz solowej twórczości więcej syntetycznych tropów. Jego najnowszy singiel nazywa się Nie Chcę Sialala i jak zaznacza Busław, to wcale nie jest najbardziej taneczna czy energiczna z propozycji, które znajdą się na planowanej na jesień epce. Ten mini album z kolei będzie przed smakiem czegoś większego. Jak przyznaje Busław, w końcu czuje się dobrze, bo robi to, co chce, a przez dłuższy czas w życiu robił nieświadomie rzeczy, których wcale robić nie chciał. Słuchamy nowego singla Busława.

nie zechciała. Nie chcę, żebyś chciała. Mała zmiana, nowa myśl się tli w głowie. Wiem, że nie wypełnisz tego, czego sobie dać nie mogę.

To była Nowika z gościnnym udziałem Busława. Busław wydał w tym tygodniu zupełnie nowy singiel, który zwiastuje epkę. Ta epka z kolei to zapowiedź większego wydawnictwa, także czekamy na to, co zrobi ten wokalista, multiinstrumentalista, saksofonista, songwriter, jakkolwiek go sobie określimy. Jest, wydaje mi się, mimo że polski rynek muzyczny teraz stoi rodzimymi wykonawcami, oni, jeżeli chodzi między innymi o koncerty, napędzają rzeczywiście, można powiedzieć, nawet gospodarkę. Zresztą ostatnie stadionowe koncerty, czy Taco Hemingwaya, czy Dawida Podsiadły, pokazują, że nie jest tak, że 90 tysięcy osób może przyjść tylko na koncert zagranicznego artysty, no ale mimo wszystko gdzieś zawsze mamy głód międzynarodowych sukcesów polskich wykonawców. Są gatunki, które nam zawsze wychodziły bardzo dobrze i wśród tych gatunków jest klasyka, a wydaje mi się, że do szeroko pojętej klasyki można zaliczyć to, co robi Hania Rani. Do klasyki, powiedzmy, współczesnej, gdzie jest miejsce na ambient, elektronikę, wyjście poza jakieś takie wypracowane formuły, natomiast gdzie jest wciąż miejsce na elegancję, nostalgię, kunszt, świetne rzemiosło. Hania Rani koncertuje na całym świecie, jej twórczość jest bardzo dobrze przyjmowana, wypełnia największe filharmonie w Europie i nie tylko. No i nie dziwi, że została odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis. Jest to no, duże osiągnięcie, ale jak najbardziej zasłużone i na takie wyróżnienie zdecydowanie artystka zasługiwała. Skoro przywołaliśmy temat Hani Rani, to sięgniemy do jej gościnnego występu na płycie MTV Unplugged Natalii Przybysz. Natalia postanowiła zinterpretować jeden z bardziej poruszających utworów w swojej karierze, czyli Królową Śniegu. No i zaprosiła do tej interpretacji właśnie Hanię Rani. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z Radiem Opole dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, spokojnego weekendu. Do usłyszenia niebawem.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek, czyli ja. Rozpoczynam audycję Więcej Kultury. Razem ze mną w studiu jest moja pierwsza gościni, Mirella Bukała. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Artystka, jedna z laureatek nagrody na tegorocznym salonie wiosennym. O tym wspomnimy. Wspomnimy też, powiem to teraz, a później jeszcze Państwu o tym przypomnę, że jak ktoś zachęcony naszą rozmową będzie chciał spotkać osobiście się z Mirellą, to jest taka możliwość, dlatego że trwa ciągle jeszcze cykl spotkań w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu z laureatami i laureatkami tegorocznego salonu wiosennego. I 14 o godzinie 16 właśnie Mirella Bukała i Barbara Gębczak będą bohaterkami w galerii ZPAP, pierwsze piętro na ulicy Krakowskiej. To jest ważne, bo w różnych miejscach to się dzieje, dlatego o tym mówię na początku i później jeszcze przypomnę, bo jak ktoś usłyszy Galeria Sztuki Współczesnej, to być może pójdzie do Opolanina, a tym razem to spotkanie będzie właśnie w galerii ZPAP na Krakowskiej, pierwsze piętro, całkowicie za darmo. No i tam zakładam, będziecie troszeczkę opowiadały o tym swoim myśleniu sztuką, będziecie odpowiadały pewnie na pytania. Ja też je zadam. Czy ucieszyłaś się bardzo z nagrody na salonie wiosennym?
1: Tak, ucieszyłam się, bo salon wiosenny wcześniej był jesienny. To była dla mnie zawsze taka najbardziej wow wystawa w roku. I jak mogłam już brać w niej udział i być częścią tego, to było dla mnie super wow, bo ogólnie Opole jest dla mnie bardzo ważne, bo tutaj się wszystko w moim życiu dzieje, tak? Tutaj bluzgam na miasto, tutaj cieszę się z miastem, bo tutaj jakby wszystkie moje sukcesy i wszystkie moje porażki się zaskrzydlają, więc jakby na tle innych konkursów, w których też brałam udział i też dostawałam różne nagrody, to była dla mnie jakaś taka wyjątkowa, więc tak ucieszyłam się bardzo.
0: No tak, ja nawet widzę to wzruszenie teraz, bo jeżeli chodzi o salon wiosenny, rzeczywiście trudno tego inaczej nie nazwać. Użyjmy wielkich słów. Jest to najbardziej renomowana

0: tych właścicieli. Pytam też w kontekście, jak słuchają nas młodzi artyści, zwłaszcza i myślą, jak tu się teraz przebić, co zrobić, no to ktoś powie, no to proszę, idź, prawda, daj swoje dzieła na aukcję i już, ale to chyba nie takie proste.
1: Nie, to nie jest proste. Właśnie w tym wypadku jest może tak, że ja w sumie tutaj lokalnie to chyba nie jestem zbyt
0: znana
1: artystą, tak, bo jednak nie zawsze się pokazuję na tych salonach wiosennych, bo nie zawsze mam co pokazać, bo właśnie jak już wspomniałeś, dużo rzeczy sprzedaję na aukcjach różnych i no prywatnym kolekcjonerom, tak, i właśnie więc tak to jest bardzo trudne, bo w ogóle przebić się z jakimś pierwszym obrazem właśnie ten, kiedy na przykład dużo dom aukcyjny przyjmuje ten twój pierwszy obraz, to jest takie wow. I wtedy już jest dużo łatwiej, tak? Bo już jak to się sprzeda, jeszcze najlepiej w jakiejś fajnej cenie, no ale jak w ogóle się sprzeda, to już jest tak fajnie, nie? Że już zaczynają, okej, to bierzemy też na następną aukcję i na przykład drugi dom aukcyjny podpatrzy i też mówi, okej, gdzieś u innych się sprzedaje, to my ją też weźmiemy, nie? Albo na przykład bardzo dużo daje udział w konkursach. To jednak jest bardzo ważny element robienia kariery artystycznej. Jak się dostaniesz na wystawy w jakiejś fajnej galerii, no to jest wtedy duży plus i duży taki możliwość rozwoju, nie?

0: Wracamy do rozmowy z Mirellą Bukałą, laureatką jednej z nagród tegorocznego Salonu Wiosennego.
1: W Opolu przecież od wielu lat tak jest, że są spotkania też z jurorami. Można się czegoś dowiedzieć, zobaczyć, na co zwracają uwagę. Czasami oczywiście opinie jak zawsze są podzielone. Jedni się dziwią, dlaczego to, a nie inne otrzymało nagrodę. Ale zawsze jest to jakiś taki sygnał, że ten artysta czy ta artystka to jest ktoś, komu warto się przyglądać, kogo doceniło też jury, a tutaj mamy takie ogólnopolskie, naprawdę renomowane, za każdym razem inne, więc to też podnosi rangę całego tego wydarzenia. No i myślę, że rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest taki paradoks. Każdy artysta chciałby, żeby jego dzieła kupowane były, żeby mógł z tego się utrzymywać, ale jeżeli będę sprzedawał swoje dzieła, to później nie mam jak zrobić wystawy i czego tak naprawdę pokazać. To troszkę paradoks dla tych, którzy czasami się zastanawiają i mówią, że no artyści to jak chcą się utrzymywać, to niech sobie po prostu sprzedają swoje dzieła. No ale jeżeli tworzę jakiś obraz przez miesiąc, powiedzmy maluję i ktoś go kupi i ktoś zapyta, a co robisz, no to mogę mu ewentualnie zdjęcie pokazać. Tutaj też mogę sobie zobaczyć i widziałem jeden z obrazów właśnie takich Broadway, który został właśnie sprzedany, no to już mogę zadowolić się tylko i wyłącznie jego reprodukcją na stronie domu aukcyjnego. Już go nie zobaczę, tylko też nie zgłosisz na żaden salon nigdzie, no bo już poszedł w prywatne ręce. Troszeczkę przyznaję, jest to paradoksalne. Idealnie byłoby chyba tworzyć najpierw pod kątem festiwali, konkursów, a później ewentualnie dawać po prostu na jakieś aukcje.
2: No tak, dokładnie tak jest. Chyba, że jesteście genialnym dzieckiem i już kończąc ASP bierzecie pod skrzydła jakaś super galeria i wtedy no cena obrazu jest wysoka, więc wtedy można sobie pozwolić na to, że sprzeda się jeden obraz, no nie wiem, parę miesięcy i w tym czasie tworzy się coś innego. Albo są też na przykład różne stypendia, które też umożliwiają, nie wiem, stypendia prezydenta miasta chociażby. I wtedy można chwilę poświęcić na namalowanie większej ilości obrazów, które no, gdzieś się wystawi, tak?
1: Albo jakiegoś cyklu też ambitnego bardziej projektu, bo są też projekty, które trwają. Jednym przyjdzie jedna rzecz szybko, dosyć i sprawnie, bo jest pomysł i ręka sama się prowadzi, a czasami to jest tytaniczna, wielomiesięczna praca, zamazywanie, zamalowywanie, bo ciągle jestem niezadowolony. O tym też trzeba pamiętać, że nie mówimy tutaj o jeleniach na rykowisku, które można kopiować i w milionach kopii sprzedawać. Stąd ta różnica między artystą a na przykład pisarzem czy pisarką, który jak jego tytuł chwyci, to nagle wydawnictwo może dodrukować milion i sprzedać milion egzemplarzy takiej książki. Nie da się sprzedać obrazu i później sprzedawać jego kopię. Nikt tego nie kupi. No, z rynkiem sztuki jest akurat tak. To też tym wszystkim, którzy powątpiewają, czy artystom należy wspierać i im pomagać, trzeba. Dlatego, że tutaj nie da się sprzedać miliona kopii, tak jak miliona książek, jeżeli tytuł nagle okaże się bestsellerem. Każdy chce mieć tylko to jedno, jedyne, wyjątkowe dzieło.
2: Dokładnie. Raczej ja mam to szczęście, że jestem bardzo płodnym artystą. Nie brakuje mi nigdy pomysłów i rzadko brakuje mi weny, więc mogę stworzyć dużo, ale niektórzy mają częste kryzysy i w takim kryzysie no, nie da się po prostu tworzyć, więc wtedy zostaje się no, bez niczego, więc trzeba pomagać artystom.
1: Ale póki co głównie jest to rysunek i malarstwo, rzeczywiście w twoim przypadku, czy inne dziedziny też? Bo teraz, wiesz, często się łączą, artyści szukają, łączą różne techniki.
2: No ja działam zawsze ręcznie, tradycyjnie, więc tak malarstwo i rysunek, ale też to przekładam czasem na animację, czasem zrobię dla kogoś jakiś plakat.
1: Albo teledysk.
2: No właśnie, teledysk, dokładnie.
1: To możemy podpowiedzieć, słynna grupa, 13 piętro, możecie sobie pooglądać.
2: Tak, polecam klip Świt 13 piętra, rysowany przeze mnie przez kilka tygodni.
1: No właśnie, to jest też kolejny przykład tego, jak to wszystko trwa. Poklatkowa animacja, tytaniczna, ciężka praca, wszystko trzeba powielać. Każdy delikatny ruch rysuje się właściwie poszczególne etapy. Jak ktoś pamięta, jak albo był na przykład w Muzeum Polskich Filmów Animowanych, to wie, jak to wyglądało, to nanoszenie każdego ruchu. Mirello, słuchaj, ja mam nadzieję, że wszystko to, czego nie zdążyliśmy Państwu powiedzieć, to spotkanie na pewno będzie dłuższe, które odbędzie się 14. Przypomnę, w galerii ZPAP pierwsze piętro, to tam, rozumiem, można będzie dowiedzieć się bardziej szczegółowo, bo my tutaj oczywiście też nie możemy wymieniać żadnych nazw, żadnych galerii ani domów aukcyjnych, bo to byłaby już, drodzy Państwo, wtedy reklama. Natomiast oczywiście myślę, że bez trudu, tak jak ja to zrobiłem, jak wpiszecie sobie Mirella Bukała, to przynajmniej część rzeczy będziecie mogli zobaczyć, bo mam takie też poczucie, że taki przykład jak twój jest przykładem dobrym, zwłaszcza dla tych, którzy zastanawiają się, czy to jest dobra ścieżka zawodowa. Jest, po prostu da się i można, przy czym wymaga to wiele samozaparcia.
2: Jeśli mogę się wtrącić, jak najbardziej jest, ale nie polecam, jeśli ktoś musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa albo bardzo przejmuje się przyszłością, to wtedy jest ogólnie znerwicowany, więc wtedy to jest bardzo ciężka droga, bo jednak nigdy do końca się nie wie, czy w przyszłym miesiącu będzie się miało w ogóle jakiekolwiek pieniądze, tak? To nie jest nigdy zapewnione, więc nie mam stałej wypłaty co miesiąc, więc no trudne to jest, ale jeśli ktoś musi i wie, że musi to robić, to ja bardzo polecam, bo absolutnie nie zamieniałbym tej drogi życiowej na żadną inną, mimo tych wszystkich trudności, biedy i innych uniedogodnień.
1: I bardzo się cieszę, że to wybrzmiało, bo ostatnio toczy się debata, czy artystów wspierać, czy nie, czy mają dostać jakieś preferencyjne też ubezpieczenia i inne rzeczy. Ja myślę, że tak, chociaż oczywiście detale będą jeszcze pewnie długo dopracowywane, bo pytanie, kto jest artystą i kto będzie to ustalał, to jest to, co największą burzę zawsze wywołuje, bo to teraz nie chodzi o to, żeby ktoś, kto chciałby mieć tanie ubezpieczenie, kupi sobie plakatówki, prawda, i blok tekturowy, namaluje kilka obrazków, prawda, drzewka, jakiś pejzaż z Opola i powie, że jest słynnym pejzażystą, któremu po prostu nikt nie kupuje jego dzieł i już. No to nie tak. No, pamiętajmy, że zawsze takie troszeczkę przerysowanie jest oczywiście zabawne, pokazuje, jakie może to przybrać oczywiście rozmiary i do czego może dojść. Natomiast myślę, że w tym wszystkim jednak fachowa ocena, jednak komisje i tak dalej. Będzie dobrze. Na pewno jeżeli coś się będzie działo, to będą jeszcze rozmowy, będę na pewno zapraszał też gości i ludzi z galerii, ludzi związanych z rynkiem sztuki, żeby troszeczkę rzucić na to sensownego światła. Natomiast tak jak mówiła Mirela i tak jak już Państwu też tutaj wspominałem, proces twórczy to nie jest wyrabianie konkretnej jednej rzeczy, którą możemy kopiować nieskończoną ilość i dopóki się sprzedaje, to my świetnie sobie zarabiamy. Natomiast jak też wiele osób mówiło, naród bez sztuki, bez kultury przestaje być narodem, przestajemy mieć swoją historię. Dzisiaj ciągle, jeżeli mówimy o naszej historii, odnosimy się do wielkich dzieł literackich, do muzyki. Jesteśmy z tego dumni, to buduje naszą tożsamość i jakkolwiek dzisiaj współczesnej sztuki często nie rozumiemy, to następne pokolenie za 100 lat może się okazać, że Mirella Bukała będzie klasykiem, o którym będą uczyli w szkołach, bo tak może być. Tego dzisiaj nie wiemy, czego ci oczywiście życzę.
2: Dziękuję sobie też.
1: No i życzę ci mimo wszystko, żeby udało ci się też zorganizować jakąś indywidualną wystawę. Wiem, że czasami posalonowo jeszcze takie rzeczy też się dzieją, więc może z następnymi obrazami, innymi dziełami będzie tak, że uda się też je najpierw pokazać szerokiej publiczności, czego ci życzę. Życzę też oczywiście wielu innych sukcesów i mam nadzieję do zobaczenia niedługo.
2: Ja również zapraszam na zadawanie pytań w niedzielę.
1: I przypomnę jeszcze, galeria ZPAP, pierwsze piętro, a godzina będzie, drodzy Państwo, to 16. Mirella, bardzo Ci dziękuję, a z Państwem jeszcze się nie żegnam, bo za chwilę usłyszymy się z kolejną gościnią.

0: pomału dzisiejsze wydanie audycji Więcej Kultury. Zakończymy je literacko, nie wprost festiwalem książki, ale literaturą. Razem ze mną jest Agnieszka Kania. Cześć Agnieszko.
1: Cześć Witku, dzień dobry Państwu.
0: Dom Sztuki Żar i klub czytują się świetnie, albowiem w klubie zaszła istotna zmiana. Być może będzie to coś, co będzie się rozwijało, bowiem do klubu przyszedł osobiście autor. Niewiele jest takich klubów czytelniczych, gdzie autorzy przychodzą, czy autorki. A u Was tak było. Kto to był?
1: To był Tomasz Różycki i sprawiliśmy niespodziankę klubowiczom i klubowiczkom, dlatego że to jego przyjście było ukryte w tajemnicy.
0: Członkowie nie wiedzieli, że przyjdzie.
1: Nic.
0: Czytali książkę i... Aha.
1: Tak, i najpierw nie dość, że czytali książkę, nie dość, że się spotkaliśmy o 18 i dyskutowaliśmy o tej książce zajadle, tak jak to zwykle się dzieje, każdy sobie wpadał w słowo, każdy miał coś więcej do powiedzenia niż mógł powiedzieć, dlatego że jest nas oczywiście cała masa i nie dla każdego wystarcza 10 minut przecież na wypowiedzenie się o tym, co czytał, więc wpadaliśmy sobie w słowo, dyskutowaliśmy, kłóciliśmy się i nagle... O 19 wchodzi do Domu Sztuki Żar sam Tomasz Różycki i zapadła cisza, dlatego że nikt się nie spodziewał przyjścia autora. Nagle zmieniliśmy się w trusie, nikt się nie odzywał, każdemu było trochę głupio. Głupio za to, co powiedział wcześniej, no bo tutaj autor, a tutaj a to mi się nie podobało, a to głupio powiedziane, a to nie tak napisane, a to można było inaczej, a to nagle sam autor i pytał się, a jak wam się podobała książka? Więc faktycznie książka się podobała. I to byli złodzieje żarówek, więc mogliśmy dopytać jeszcze Tomasza Różyckiego, jak się pisało, dlaczego to pisanie, skąd ci bogowie, którzy weszli w ciała sąsiadów, jak to było z tą Marzanną, czy faktycznie ją wybuchła, czy nie wybuchła, gdzie są te katakumby, po których się włóczyli mieszkańcy bloku, jak pachniał bimber, który tam wszyscy przygotowywali na piętrach i przypominaliśmy sobie własne dzieciństwa i nie tylko własne, ale też dzieciństwa innych bloków, mieszkańców innych bloków, gdzie się chodziło i odwiedzało, jak pachniało, jak śmierdziało, kto był miły, kto nie, czy warto było pamiętać nazwiska sąsiadów, czy też lepiej o nich zapomnieć. Więc to fantastyczne spotkanie. Następnym razem weźmiemy na tapetę Gospodinowa i jego fizykę smutku. Obawiam się, że Georgi Gospodinow nie odwiedzi nas, ale nie, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
0: Ale mógłby. No póki co też przy okazji festiwalu książki pojawiają się pomału też goście zagraniczni autorzy i autorki, co dobrze wróży, bo najczęściej to jednak targi w Warszawie, w Krakowie, no tamtych międzynarodowych gwiazd zagranicznych nie brakuje. Dosyć często odwiedzają też Polskę, no ale w Opolu do tej pory nie było ich zbyt wielu. Tym razem mamy i Widmarka, B.A. Paris, więc troszeczkę drgnęło. Ja bym chciał oczywiście, bo to podniesie i rangę, i prestiż bez wątpienia festiwalu, chociaż uważam, że dobrze też pokazywać polską literaturę, bo jak widać, lista jest ogromna. Książek polskich autorów i autorek powstaje mnóstwo. Nawet na festiwalu zawsze są ci, którzy mówią, a gdzie jeszcze ten, a ten, a ten, a tamta, a tamta. Moglibyśmy bardzo długo wyliczać jeszcze nazwiska, które mogłyby się w Opolu pokazać. Zresztą Opole jest pod tym względem dosyć specyficzne, bo u nas bardzo wielu gości festiwalowych, zwłaszcza ta główna scena, główny plakat, to nie pisarze i pisarki, ale różne znane osoby, celebryci, dziennikarze, sportowcy, politycy, więc troszeczkę jakby inna jest tutaj zasada, inny pomysł organizatorów. Stąd festiwal książki, a nie festiwal literatury, prawda? To jest też bardzo ważne, bo ktoś mnie pyta, dlaczego tak jest. Ja mówię, no książka. Książka to nie musi być literatura piękna, to nie musi być poezja, ale jak przejdziecie Państwo po stoiskach, nie wiem, czy ktoś to będzie w stanie ogarnąć. No nikt. Jedna osoba na pewno nie, bo równolegle i duża scena, i biblioteka miejska. No ja nie wiem, ja przyznaję, że mam duży problem na co pójść.
1: Ale na pocieszenie powiem, że w Warszawie ten festiwal książki, czy targi książki, czy targi kultury, już teraz zapomniałam, jak to się nazywa, odbywały się na stadionie i tam było znacznie gorzej niż u nas, bo u nas ta właśnie przestrzeń, właśnie ten klimat był naprawdę taki odleciany. Tutaj u nas ta atmosfera rynku, przechodzenia się rynku i Placu Wolności, fontanny, wszystko, wszyscy siebie widzą, nie ma tego okręgu, po którym się chodzi jak po bieżni. To jest naprawdę cudowne miejsce, więc chodźmy na Festiwal Książki w Opolu.
0: Chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, ale nie narzekajmy, większość jest pod dachem, niektóre są też wewnątrz. Filharmonia się też włączyła, Centralne Muzeum Jeńców się włączyło w tym roku. Będzie też u franciszkanów w ogrodzie trochę spotkań. Naprawdę jest co robić. Kanapki, termosy.
1: Ale zaczęło się w Domu Sztuki Żar. Ale właśnie, się, tak, tym klubem czytuje się świetnie. Także jeszcze przedfestiwalowe widowisko.
0: Ja życzyłbym ci, żebyś tutaj podczas festiwalu spotkała takie osoby, które zgodzą się na przykład wziąć udział jeszcze w klubie, bo uważam, że te kluby czytelnicze miłośników, którzy lubią rozmawiać o książkach, będą na pewno żywsze, kiedy można będzie od czasu do czasu spotkać się też z autorem czy autorką. Dla samych autorów, autorek to też jest, myślę, ciekawe doświadczenie. Spotykać się w takim gronie już bardziej zaawansowanym niż taki występ, gdzie jest się odpytywanym na scenie. No ludzie czasami mogą o coś zapytać, ale wiadomo, w takiej dużej masie często się krępujemy, boimy. Klub sprzyja bardziej pogłębionym i spokojnym rozmowom, czego tobie życzę też i uczestnikom, uczestniczkom. No i do zobaczenia na festiwalu. Przed nami jeszcze 2 dni, na pewno się tam gdzieś spotkamy. Z państwem pewnie też się gdzieś tam spotkam. A tymczasem, Agnieszko, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję, Witku. Dziękuję państwu.
0: Państwu życzę dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
2: Czułem wielki strach. Przecież mówiłaś i ostrzegałaś, że to może nie jest odpowiedni czas, że wiele ran wyrządziła ci osoba z dawnych lat. Znów jestem tutaj sam. Mijają tygodnie,

chcę patrzeć w twą stronę. I choć unosiłem się, to teraz skrzydła mam spalone.

0: Jestem niesamowicie wzruszona i bardzo wdzięczna. Kocham moich czytelników.
1: Na festiwalu można zawsze złapać trochę taniej książki, więc to jest przyjemne.
2: Czytanie jest ekstremalnie ważne.
3: W magazynie będziemy też strzelać, rzucać granatem, ładować magazynki. Odwiedzimy zawody proobronne w Strzelcach Opolskich. Przyjrzymy się też rywalizacji pojazdów napędzanych pułapką na myszy. Kultowe zawody zorganizowano na Politechnice Opolskiej. Reporterski obraz dnia, Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Zapraszamy. Reporterski obraz.

0: traktory, kombajny, siewniki, żywe zwierzęta, ale także technologie przyszłości w rolnictwie. Na lotnisku w polskiej Nowej Wsi koło Opola ruszyła 3-dniowa Opol Agra 2026. Co roku imprezy odwiedzają dziesiątki tysięcy osób. Nie tylko rolnicy, ale także miłośnicy nowoczesnych maszyn i zdrowego żywienia. Na co warto dzisiaj rzucić okiem? O tym Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Prezentujemy dron rolniczy Martyna Mościcka, Wektor Agier Polska. Model ten posiada rozsiewacz nawozu, rozsiewacz cieczy o pojemności 70 litrów oraz rozsiewacz nawozu o pojemności 100 litrów. Może on służyć zarówno do wykonywania oprysków, jak i rozsiewu nawozu, poplonów. No i to jest takie nowoczesne rolnictwo, które my tak u siebie potocznie nazywamy, że to jest naszą przewagą z nieba. Dron myślę, że jeszcze przez pewien czas nie zastąpi tradycyjnego opryskiwacza, ale stanowi fajne uzupełnienie, bo na przykład widzimy, dzisiaj mamy bardzo mokre warunki, nie wszędzie wjedziemy ciągnikiem, natomiast dronem takie zabiegi możemy wykonać. Nie ugniatamy roślin, minimalizujemy ilość ścieżek technologicznych, więc no, dron na pewno jest bardzo przydatnym urządzeniem w gospodarstwie.
2: Blisko 300 wystawców z kraju i zagranicy na prawie 30 hektarach powierzchni wystawienniczej, tyle ma cała Opol Agra. Mariusz Jabłoński, główny organizator wystawy Opol Agra. Można podziwiać wszystko, co najnowocześniejsze, jeżeli chodzi o technologię, o technikę rolniczą. Ciągniki, kombajny, drony, pojazdy bezzałogowe, cała gama produktów i oferty związanej z hodowlą zwierząt, szczególnie bydła, pasze, dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, dodatki mineralne. Naprawdę jest co oglądać. Do tego oczywiście, jak każda Opol Agra, pokazy na żywo, pokazy oprysku dronem, pokazy rozsiewu nawozu, pokazy rozcinania bel. Codziennie naprawdę całe mnóstwo atrakcji od rana do popołudnia. Zapraszamy w godzinach 9-17.
3: Kinga Prymula, zootechnik z OHZ Przyrzeczyn-Zdrój. Przywieźliśmy 9 sztuk jałówek, w tym 3 jałówki rasy polskiej czerwonej białej, rasa zachowawcza, i 6 jałówek rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Odmiany 5 jest odmiany czerwono-białej i jedna jest odmiany czarno-białej. Zainteresowanie jest cały czas. Mamy, na chwilę zatrzymaliśmy sprzedaż jałowic, żeby wypełnić swoje stado, bo przeszliśmy teraz na roboty udojowe i chcemy uzupełnić nasze stado, ale cały czas popyt na jałówki cielne jest i tak samo jest popyt na byczki opasowe do 2 tygodni, że na to listę mamy zrobioną już do końca roku, że chętni cały czas są i nie brakuje ich. Jest to duże wyzwanie, bo hodowla jest zależna również od warunków pogodowych, bo musimy zadbać o żywienie tych, żeby mieć czym karmić te krowy.
4: Jakub Kraska, firma Lidman Agro. Jesteśmy producentem nawozów wapniowych. Mamy 6 produktów w ofercie. Natomiast to, czym się charakteryzujemy, robimy całkowicie bezpłatnie badania gleby dla naszych klientów profesjonalnym skanerem AgroKers. Pokazuje on 15 parametrów glebowych, wskazania nawozowe, więc zapraszamy.
5: W czym tym nam może pomóc, żeby wiedzieć, co możemy uprawiać, co nie możemy uprawiać, czy jak?
4: Przede wszystkim w oszczędnościach, przede wszystkim w tym, aby poprawić parametry glebowe, przede wszystkim w tym, aby rolnik, czyli końcowy nasz odbiorca, mógł zastosować to w swojej praktyce.
5: Czego szukamy, czy patrzymy, czy zaznajomiamy się, czy jak?
6: Tylko oglądamy. Na ten moment nie kupujemy, finanse nie pozwalają.
5: No właśnie, a bycie rolnikiem w obecnych czasach łatwe, czy nie?
6: Łatwo to już było, teraz tylko ciężej, wymagania, biurokracja i nie idzie to w tym kierunku, w którym powinno.
5: Z czym są największe wyzwania?
6: Unia, ekologia.
5: Czyli jednym słowem, rolnictwo teraz opłacalne nie jest?
6: Jest, ale na dużą skalę. Ale ci mali to raczej tylko hobbystycznie albo dla siebie dokładnie.
7: Witam, jestem Adam Szwiec, firma Agro z Wrońscy. Założenie jest takie, że chcemy zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Okienka pogodowe są coraz krótsze, dlatego niejednokrotnie rolnicy pracują również na etacie, muszą zrobić coś popołudniami. Dlatego ten sprzęt ma ułatwiać pracę i żeby jeszcze to odbywało się w komfortowych warunkach.
5: Ja muszę powiedzieć, że jak raz zobaczyłam traktor na moim polu, to wyglądał jak UFO, jakby wylądowało, bo to jest tak oświetlone, tak dostosowane, że właśnie ta praca w nocy nawet nie przeszkadza.
7: Gdybyśmy teraz te światła włączyli, to myślę, że zrobiłoby się jaśniej, a co dopiero w nocy, więc to oświetlenie na pewno pomaga, szczególnie przy dużych szerokościach maszyn towarzyszących. Musimy widzieć czasem na 12 metrów dookoła, więc to światło jest bezwzględne.
5: A mamy już tak, że mamy jakiś jeden przycisk i wszystko samo się nam robi, czy jeszcze nie?
7: Unijne dystrykcje nam tego zabraniają, natomiast no, gdybyśmy położyli worek kartofli na siedzenie, to ten ciągnik by sam pojechał.
0: Przypominamy, targi rolnicze Opolagra na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi koło Opola potrwają do niedzieli. Uprzedzamy, mogą pojawiać się tam problemy z dojazdem w sobotę czy niedzielę, zatory i korki więcej niż pewne. Warto wybrać się do Polskiej Nowej Wsi komunikacją publiczną.

0: 150 wystawców, 250 autorów, koncerty znanych artystów oraz tysiące książek do kupienia. Opole zaprasza na 3-dniowy, 10. Festiwal Książki. Wśród zaproszonych autorów m.in. Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Maciej Siembieda czy Dorota Wellman. Wydarzenie odbywa się w kilku miejscach w rejonie Placu Wolności, także w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Minorytów oraz w Ogrodzie Franciszkanów.
1: Kupiłam dla córeczki kicie kocie, bo bardzo uwielbia. Coś jeszcze dla siebie poszukam.
2: W zasadzie książki dla dzieci, ale torby wypchane widzę, to nie jedna sztuka. Zdecydowanie zawsze staramy się kupować więcej, bo moje dzieci dużo czytają. Na festiwalu można zawsze złapać trochę taniej książki, więc to jest przyjemne.
3: Czytanie jest ekstremalnie ważne. Parę lat temu wydawało się, że czytanie książek odchodzi w przeszłość, bo są media społecznościowe, bo jest internet. A mimo to, a może właśnie dzięki temu, więcej czasu poświęcamy książkom, to jest doskonała forma dzielenia się informacją, co warto przeczytać, co się aktualnie wydaje, o czym się dyskutuje, więc myślę, że wszystko to wspiera rozwój czytelnictwa.
4: Nastawiamy się na same rekordy i rekordy to jest ponad 250 autorów i 150 wydawnictw. I to się już udało. W tej chwili dla nas jest istotna pogoda, żeby nam w miarę dopisała. Liczymy, że będzie bardzo, bardzo interesująco. Bartosz Mazurkiewicz, Opolgraf. To była impreza, która była zainicjowana w firmie i tam na samym początku mieliśmy kilku autorów. Przez te lata każda kolejna edycja jest większa, większa, większa, aż do tej, która jest absolutnie rekordowa.
5: Agata Suchocka, autorka powieści różnorakich od 10 lat na festiwalu w Opolu. W niedzielę o 16 w bibliotece będę mogła podsumować 10 lat swojej obecności na rynku literackim. Będę mówić o 4 powieściach. 2 są to książki z wydawnictwa Replika, książki słowiańskie, takie komediowe horrory o demonach, a 2 to książki historyczne i obyczajowe na stoisku wydawnictwa Silver.
6: Jeśli chodzi o to dziesięciolecie, to właśnie zmienił się trochę ten rynek wydawniczy, czytelniczy?
5: Zmienił się rynek bardzo. Jest ciężko, było ciężko, jest coraz ciężej, ponieważ mamy coraz więcej wydawców, mamy coraz więcej autorów. Prężnie rozwija się self-publishing i trzeba naprawdę bardzo walczyć o tę obecność w sercach czytelników, szczególnie na takich imprezach.
7: Do Julii Kubickiej z Sztuką Pożądania wydanie specjalne i His Kind of Hot. Dość mocno podoba mi się nieszablonowość, bo są poruszone tematy, których w innych tak naprawdę nie ma.
8: Strasznie podoba mi się tematyka jej książek. Wydaje mi się, że nikt inny nie pisze w tym stylu. Wiadomo, fałszywe sztuki, sztuka ogólnie. No, mało tego jest po prostu.
9: My stoimy w kolejce do Asi Balickiej. Asi książki łączą, sprawiają, że płaczemy i dobrze się bawimy.
10: Ja za każdym razem, kiedy widzę tyle ludzi, jestem niesamowicie wzruszona i bardzo wdzięczna. Kocham moich czytelników. Młodzież bardzo dużo czyta, ale też treści, które interesują tą młodzież tak naprawdę. Chętniej sięgną po obyczajówkę, fantastykę, przygodówkę niż po literaturę, która jest proponowana przez dzisiejszy kanton lektur.
6: No to jaka jest ta recepta, żeby trafić do młodych?
10: Każdy autor tak naprawdę ma swoją receptę, natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi o to, żeby pisać z serca i opowiadać historie, które tych młodych ludzi będą dotyczyły, będą ich interesowały i tak naprawdę, że będą się czuli dzięki tym historiom bliżej domu.
11: Magdalena Gębicka, wydawnictwo Media Rodzina. Cała masa cudownych książek dla każdego tak naprawdę. Dla dzieciaków mamy książki o świnkach morskich, mamy książki o jamniczkach. Dla troszeczkę starszego, tego powiedzmy 10-11-stoletniego czytelnika znajdą się nowe wydania Harry'ego Pottera z pięknymi ilustracjami naszej polskiej projektantki Kai Bajowskiej. A dla starszych, dorosłych czytelników świetne kryminały naszych polskich autorów Dariusza Gizaka i Michała Rittera.
6: Festiwal Książki to nie tylko te książki papierowe, ale przede wszystkim też rozrywka dla całych rodzin.
12: Marcin Robka, wydawnictwo UV Games, Ateneum Dystrybucja. Jak co roku jesteśmy na Festiwalu Książki w Opolu. Mamy przyjemność pokazywać naszym klientom gry Smart Games, łamigłówki znane i lubiane w Polsce, które zostały wydane właśnie w pierwszej połowie 2026 roku. Aktywują młodzież i dorosłych do wysiłku intelektualnego, który przekłada się później na zwiększoną aktywność, czy to w szkole, czy w pracy. Odciągają od tabletów, odciągają od komórek, co w tym czasie jest moim zdaniem wyjątkowo ważne.
0: Kierowcom przypominamy, że z powodu Festiwalu Książki w Opolu zamknięta dla ruchu została ulica Żwirki i Wigury. Nie można też skręcić z ulicy Piastowskiej w most zamkowy. A materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachonie.

0: Sklejka płyty CD jako koła, taśma klejąca i nietypowy napęd. Na Politechnice Opolskiej rozegrano zawody pojazdów napędzanych sprężyną z popularnej pułapki na myszy. W rywalizacji na Wydziale Mechanicznym uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Był tam też nasz reporter Witold Woźtak.
1: Wykorzystanie siły mechanicznej, studenci w trakcie studiów uczą się o tym bardzo dużo. Doktor inżynier Grzegorz Borsuk, Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej. I tu jest pewna taka promocja i zachęcenie uczniów szkół średnich do zainteresowania się tym tematem. Można sobie przypomnieć, że kiedyś były takie zabawki, samochodziki nakręcane sprężyną i to jest dokładnie ta sama zasada, czyli jedno naciągnięcie i wykorzystanie tej energii pod kątem jak najszybszego przejazdu, ewentualnie jak największej odległości. I to niekoniecznie będzie ten sam pojazd.
2: Z pana perspektywy niekoniecznie to jest trudne, ale czy trzeba mieć bardzo duże i takie specyficzne umiejętności?
1: Jak widzimy już pojazdy z tegorocznej edycji, no to mamy bardzo dużą inwencję co do samych pojazdów, czyli jeśli chodzi o kształt, o wykorzystanie innych elementów, bo tu podstawowym kryterium jest tylko i wyłącznie wykorzystanie tej pułapki na myszy jako podstawowej energii, natomiast reszta to już inwencja twórcza uczestników.
2: Jak długo pracowaliście nad tym pojazdem? Czy to było skomplikowane?
3: Nazywam się Bartosz Szmik i jestem z Raciborza. Chodzimy razem z kolegą do szkoły mechanika w Raciborzu.
4: Ja się nazywam Boże Nawrocki i też chodzę do mechanika.
3: Skomplikowane było, trzeba było dużo kombinować, żeby zadziałało to. Wykonanie zajęło około 3 tygodni.
4: Najważniejsza była tutaj redukcja masy, bo nie wszystkie koła nam pasowały. Koła były często cięższe od ramy i to tak nie pasowało.
3: Koła mamy akurat wydrukowane na drukarce 3D, owinięte uszczelką, żeby była lepsza przyczepność na podłodze.
2: A jaka pewność, że ten pojazd nie zawiedzie?
4: Nie ma pewności, wszystko się okaże.
2: Może być tak, że nie zadziała?
3: Może być.
2: Jak długo trwało konstruowanie takiego pojazdu specyficznego?
5: Jan Bogoń, jestem z ZSM Opole. Pewnie pan tutaj myśli, że konstruowałem go pół roku i testowałem przez ten czas, ale zacząłem go robić wczoraj o 21, ponieważ sklejka przyszła mi do ptaszkomatu akurat wczoraj. No i skończyłem robić o 5 rano, spałem dzisiaj 1 godzinę.
2: Trochę abstrakcyjny pojazd, napędzany pułapką na myszy.
5: Tak, tutaj mamy taką konkurencję, gdzie każdy ma tą samą pułapkę i z tej pułapki jak najwięcej trzeba wykrzesać.
2: Jak to zrobić, żeby wykrzesać jak najwięcej tej mocy?
5: No tutaj są takie podstawowe zasady, że pojazd musi być jak najlżejszy, jak najdłuższy oraz jak najmniejsze opory toczenia muszą być.
2: Chodzi o to, że raz się uruchamia słapkę na myszy i pojazd jedzie.
5: Tak, dokładnie. Na jednym napięciu pułapki.
2: Masz pewność, że to zadziała? Że pojedzie?
5: Nie, jeszcze nawet nie testowałem, ale myślę, że będzie podium.
2: A co jest trudnego w konstrukcji takiego pojazdu?
5: Myślę, że przede wszystkim precyzja, żeby tutaj wszystko było wycentrowane, żeby nie było bicia na kołach i żeby zredukować te opory.
0: Zawody o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej były współorganizowane i dotowane przez Opolski Urząd Marszałkowski.

0: strzelanie, rzut granatem, ładowanie magazynka, czołganie i udzielanie pierwszej pomocy. Z takimi konkurencjami mierzyli się uczestnicy wojewódzkich zawodów proobronnych w Strzelcach Opolskich. Rywalizacja toczyła się o puchar dowódcy 10. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz szefa tamtejszego zakładu karnego. Szczegóły Kuba Biel.
1: Gotów? Maska w pogotowie, maskę włóż!
2: Pułkownik Dariusz Kaczorowski, dyrektor zakładu karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. Są to drugie już wojewódzkie zawody proobronne dla młodzieży szkół średnich. Wiemy, w jakich czasach żyjemy, wojna tocząca się na wschodzie, zagrożenia, które widzimy wszyscy. W tamtym roku przy współpracy z 17. Opolską Brygadą Obrony Terytorialnej postanowiliśmy tutaj to przyłączyć się mocniej do tego. Pierwotnie chcieliśmy to kierować do młodzieży z klas mundurowych, ale doszliśmy do wniosku, że przecież są też szkoły, które nie prowadzą klas mundurowych, a chętnie chciałyby w takich zawodach uczestniczyć. Zresztą nawet takie drużyny mamy tutaj uczestniczące, więc ogólnie jest to kierowane do młodzieży klas szkół średnich. No i co? No, podstawowe umiejętności, które gdzieś tam się mogą takie ala wojskowe przydać, tak? Czyli strzelanie, rzut granatem, pierwsza pomoc, no gdzie jakaś tam współpraca przy jakimś zadaniu. No, podstawowe takie rzeczy, które gdzieś są zabawą, ale jednocześnie też uczą i rozwijają młodzież.
1: 3 próbne i później 3 na punktację już. Wiemy? Widzieli technikę czy pokazać? Tu chodzi o bezpieczeństwo. Tyle wypadków było. Ludzie ginęli, instruktorzy ginęli. Właśnie przez takie rzucanie. A tu jeszcze zableczkę wyciągniesz, trzymasz prawdziwy granat, stres dochodzi, łapa się, trzęsie i co? Kaplica.
3: Olga Aleksandrowicz, jestem sekretarzem w Huzarze w Opolu. No i reprezentuję tutaj dzisiaj nasz klub.
4: Zawody proobronne w Strzelcach Opolskich. Jesteśmy na strzelnicy. Z czego te zawody się składają? Jakie konkurencje, jakie elementy wchodzą w te zawody? Ilu zawodników bierze udział i co będzie podlegało ocenie?
3: To jak chodzi o ilość zawodników, to jest około 40 z różnych szkół i są to drużyny 3-osobowe. Każda szkoła może wystawić 2 takie drużyny. Jak chodzi o same konkurencje, no to mamy rzut granatem do celu, takim ćwiczebnym oczywiście, ewakuację rannego, pierwszą pomoc przedmedyczną. Tutaj za nami jest czołganie. Mamy też strzelanie z grota na 50 metrów. Mamy zakładanie maski przeciwgazowej. No i co? Jeszcze mamy dostarczanie amunicji właśnie tutaj i ładowanie magazynka nabojami. Jeżeli chodzi o strzelanie, no to jest 5 strzałów z odległości 50 metrów w pozycji leżącej. No i po prostu można zdobyć punkty. Maksymalnie 150 jest, więc wygrywa po prostu ten, kto zdobędzie najwięcej. Jeżeli chodzi o na przykład rzut granatem, no to mamy taki wyznaczony cel o średnicy 2 metrów w odległości 15 metrów od nas, no i muszą po prostu rzucić. Jeżeli rzucą idealnie środek 5 punktów, później 3 i 0, w ten sposób jest to oceniane. Zainteresowanie rośnie, mamy coraz więcej ludzi, którzy chcieliby się w to właśnie angażować.
5: Nazywam się Piątek Mateusz, jestem z Prudnika, z drugiego liceum ogólnokształcącego w Prudniku imienia Stefanii Sępołowskiej. Jestem w klasie 3 profilu przygotowania wojskowego.
4: Czy jakoś specjalnie się do tych zawodów przygotowywałeś, czy nie?
5: Nie przygotowałem się specjalnie, jako klasa przygotowujemy się tak naprawdę cały czas do tych zawodów, co roku, ponieważ mamy wpisane w plan lekcji zajęcia wojskowe.
4: Wiesz, jakie będą konkurencje, czy jest jakaś, która w szczególności skupia twoją uwagę, coś, co może być potencjalnie trudne, albo gdzie nie czujesz się do końca pewny i wiesz, że trzeba będzie nieco mocniej się skupić na przykład?
5: Przy pracy z bronią palną tak naprawdę, bo jest to wymagający temat, nie jest to prosty temat, do tego potrzeba najwięcej pracy tak naprawdę.
4: Te kwestie proobronne, dlaczego one są tak ważne?
5: Raczej każdy wie, jaka jest sytuacja teraz na świecie, coraz więcej konfliktów. Lepiej wiedzieć więcej i być gotowym faktycznie na coś, co hipotetycznie nawet może się stać, niż no, udawać, że nic się nie dzieje tak naprawdę i zamiatać wszystko pod dywan.
0: I tym materiałem kończymy reporterski obraz dnia. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy, a zarazem przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, czyli organizacji macierzystej dla śląskich samorządowców. Dobrze wymieniłem?
2: Zgadza się. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie burmistrzu, temat, można powiedzieć, rzeka, czyli kwestia remontu amfiteatru i pomnika na Górze Świętej Anny. Postanowiliście jako śląscy samorządowcy zwrócić się do Ministerstwa Obrony Narodowej o wyjaśnienia, bo rozumiem, że czujecie niedosyt po tej deklaracji, że zostanie wyremontowany pomnik.
2: Ten niedosyt wynika z tego, że jako śląscy samorządowcy, a tu w szczególnej mierze powiat strzelecki i gmina Leśnica, na terenie której leży i pomnik czynu powstańczego w Górze Świętej Anny, i amfiteatr, no, jesteśmy żywotnie zainteresowani tą przestrzenią, też przez wiele, wiele lat powiat strzelecki w imieniu Skarbu Państwa zarządzał tą przestrzenią. Ostatnie 5 lat dopiero w zarządzie pomnik amfiteatr jest w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej. Pierwotnie dokumentację remontu kompleksowego całości przygotowaliśmy wspólnie z powiatem strzeleckim. W oparciu o tą naszą dokumentację pracował MON, więc byliśmy w przeświadczeniu, jesteśmy w przeświadczeniu cały czas, że całość będzie wyremontowana i pomnik, i amfiteatr. Jednakże 2 tygodnie, 3 tygodnie temu informacja, że w pierwszym etapie będzie wyremontowany pomnik dojścia do amfiteatru. Jako żywotnie zainteresowani tym tematem napisaliśmy pismo, prośbę do pana ministra Kosiniaka-Kamysza o wyjaśnienie, o poinformowanie nas, gdzie jesteśmy w tym temacie. My z chęcią jesteśmy w stanie się włączyć w temat budowania jakiejś koncepcji na przyszłość dla pomnika i amfiteatru w Górze Świętej Anny.
1: A jakieś potwierdzenie, że to pismo dotarło, że zostało dobrze przyjęte, że będzie odpowiedź, macie już?
2: Działamy jako ministerstwo, jako administracja, więc są oficjalne kanały komunikacji. Mamy potwierdzenie, że pismo zostało zarejestrowane i wpłynęło formalnie do ministerstwa. Czekamy teraz na jakąkolwiek reakcję. Z drugiej strony jestem przekonany, że pan minister z odpowiednimi służbami pochyli się nad tym tematem i rzeczywiście odpowie na te nasze pytania. Niezbyt skomplikowane, jednak myślę, że warto taką wiedzą, jakie plany ministerstwo ma względem pomnika i amfiteatru, dzielić się.
1: To jest trochę zaskakujące, przyzna pan, bo pamiętam, że jeszcze niedawno dominowało takie przekonanie, że no, Ministerstwo Obrony Narodowej to nie jest właściwa instytucja, żeby zajmować się pomnikami, a tymczasem okazuje się, że jednak tak.
2: Znaczy, na to nie mieliśmy jako samorządy wpływu. 5-6 lat temu, jak dobrze pamiętam, została podjęta decyzja, że no, właściciel zostaje ten sam, czyli Skarb Państwa, ale zarządzający zmienia się z starosty strzeleckiego jako reprezentanta Skarbu Państwa, zmienił się zarządzający, jest teraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Na to nie mieliśmy wpływu, było to pewnego rodzaju zaskoczenie dla nas, ale okej, taka decyzja była podjęta. Dzisiaj piłka jest po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i staramy się no, jako samorządowcy, jako śląscy samorządowcy tego tematu pilnować.
1: Mówi pan, że to pierwszy etap, więc to sugeruje, że jednak jest jakiś plan, jakiś pomysł na to, żeby w dalszym etapie te prace postępowały.
2: Oby, bo tak właściwie patrząc na amfiteatr i na pomnik, to można powiedzieć, że to są dzieci trudnych czasów. No. Można powiedzieć, że to są tak, dzieci trudnych rodziców, bo jeden i drugi obiekt jest obciążony swoim pochodzeniem. Amfiteatr po niemieckim, a pomnik czynu powstańczego po komunistycznym. Ale taka jest ich historia i tego się absolutnie nie zmieni. My musimy się dzisiaj z tym tematem zmierzyć. Tylko pojawia się pytanie, dlaczego te dwoje dzieci i pomnik, i amfiteatr ma być traktowane nierówno. Bo w dzisiejszych czasach okazuje się, że pomnik ma nowego rodzica, który się nim interesuje, czyli państwo polskie, a amfiteatr to takie dziecko sierota okazuje, a zaraz obok pomnika znajduje się w tej przestrzeni Góry Świętej Anny. I to jest zastanawiające, dlaczego Oboje dzieci z trudną historią. Jedno jest traktowane na dzisiaj trochę lepiej niż to drugie.
1: No i trudno sobie chyba wyobrazić też w przyszłości tak pięknie odremontowany pomnik, mający za tło rozsypujący się amfiteatr.
2: No, racja, to nie będzie dobrze korespondowało z wyremontowanym pomnikiem. Ja mam pewną obawę, że tutaj decyzja o niedotykaniu zbyt mocnego w kontekście remontu amfiteatru, no wynika z tego trudnego pochodzenia poniemieckiego. I chyba to jest taki element, który nie do końca jeszcze wewnętrznie w Polsce jakoś przetrawiliśmy, chociaż w samym Opolu mamy rewelacyjne przykłady, jak państwo polskie wyremontowało w ostatnich latach wiele budynków poniemieckich, które dzisiaj są używane przez szeroko rozumianą naszą polską administrację, zaczynając chociażby od budynku Radia Opole, który był budowany przed laty jako siedziba Industrii und Handelskammer für Provinz Oberschlesien. I dzisiaj funkcjonuje w tym budynku Radio Opole.
1: A wcześniej Dom Kultury.
2: Mamy pięknie wyremontowany dworzec główny PKP. Można powiedzieć perełka architektury w województwie opolskim. Mamy w ostatnim roku rewelacyjnie wyremontowaną Komendę Główną Wojewódzkiej Policji w budynku, który był budowany jako siedziba Reichsbahn Direktion, czyli dyrekcji kolei, a w budynku administracji, który był budowany lata temu jako Regierungsbezirk Opel, siedziba Rejencji Opolskiej, dzisiaj funkcjonuje Urząd Wojewódzki, czyli mamy piękne przykłady, jak potrafimy stare budynki, można powiedzieć również z trudną historią, po trudnych rodzicach, wyremontować i dzisiaj wykorzystywać. Dlaczego nie zrobić tego z amfiteatrem?
1: No ale to nie jest po prostu tak, pomijając jakby te kwestie ideologiczne i historyczne, że po prostu nie ma pieniędzy na remont tego dużego i kosztochłonnego obiektu.
2: Ja jestem przekonany, że budżet państwa polskiego, budżet na dzisiaj Ministerstwa Obrony Narodowej jest w stanie ten ciężar remontu amfiteatru udźwignąć, jeżeli znalazły się środki finansowe na pomnik. Dlaczego nie znalazły się na amfiteatr? To jest kwestia, moim zdaniem, chęci podjęcia odważnej decyzji i pokazania, że podobnie jak te budynki w mieście Opolu, również da radę wyremontować amfiteatr. Albo szukać innej drogi dla amfiteatru.
1: Właśnie, a jakby tak ministerstwo przyszło do was, samorządowców, i powiedziało, no to bierzcie sobie ten amfiteatr, szukajcie pieniędzy na remont.
2: Ja uważam, że jako samorząd jesteśmy absolutnie za mali. Ja jestem gmina, która ma 7 tysięcy mieszkańców i to też trzeba patrzeć na skalę problemu i na możliwości tego, który ten problem ma rozwiązać. Ja widzę, że MON ma ten potencjał na rozwiązanie tego problemu. Gmina Leśnica absolutnie nie, ale można szukać też innej drogi, wychodząc poza granice Polski. Mamy amfiteatr w Rzymie. Inna skala, który też ma trudną, krwawą historię, który nie jest odbudowany, ale jest zabezpieczony, jest udostępniony w sposób bezpieczny turystom i dzieje się tam na dzisiaj nowa historia amfiteatru w samym Rzymie. Ten amfiteatr na Górze Świętej Anny absolutnie nigdy tak nie był zniszczony jak ten rzymski. Tam jest kwestia może rzeczywiście podremontowania go, ale nie doprowadzajmy do sytuacji takiej, że kolejny obiekt historyczny, może z trudną historią, ale znika z naszej przestrzeni. Zachwycamy się wyremontowanymi budynkami w Opolu, tymi administracyjnymi. Zachwycamy się remontowanymi w województwie opolskim pałacami, starymi poniemieckimi, które są remontowane siłą lokalnych przedsiębiorców. To dlaczego państwo polskie nie chce się zmierzyć z amfiteatrem?
1: To prawda, tym bardziej, że przecież pamiętamy w ostatnich latach były próby wykorzystywania tego amfiteatru, czy do organizacji jakichś koncertów, czy imprez plenerowych, ale to się nie może odbywać, jeżeli tam jest niebezpiecznie, czyli jeżeli obiekt nie jest zabezpieczony.
2: Dokładnie tak. I w tej kwestii ja absolutnie rozumiem osoby odpowiedzialne za ten obiekt w MON-ie, które mówią, jest niebezpiecznie, nie udostępniamy go innym osobom. Rozumiem to jako burmistrz, bo nie zrzucę z siebie tej odpowiedzialności, jakby coś tam złego się stało. Ale co co roku ten stan techniczny będzie się pogarszał i nie chciałbym za 10 lat spotkać się w radiu, gdzie będziemy dyskutować, no musimy właściwie w całości ograniczyć, ogrodzić amfiteatr, bo tam już jest niebezpiecznie, nawet nie można tam wchodzić. Liczę na to, że to jest ten moment, żeby podjąć odważną decyzję o wyremontowaniu amfiteatru.
1: Łukasz Jastrzębski z gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Witamy serdecznie w sobotę, 13 czerwca, 164 dzień roku. Imieniny obchodzą Antoni, Gracja, Herman, Lucjan, Magdalena i Maria. Jest 6, tu Radio Opole. Czas na wiadomości. W Opolu ruszył festiwal książki. Patomorfolożka z Zamościa może dziś usłyszeć zarzut bezczeszczenia zwłok. Pierwsze myśliwce F-35 już w łasku. Szczegóły za chwilę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od tragicznego wypadku. Wczoraj o godzinie 23 w Krapkowicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych i busa. Wcześniej samochód osobowy uderzył w stado dzików. Jeden z kierowców opuścił pojazd i został śmiertelnie potrącony. Także dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Za nami pierwszy dzień festiwalu książki. Autorzy chętnie spotykają się z czytelnikami i podpisują swoje dzieła. Wielu pisarzy można było spotkać przy stoiskach ich wydawców. Przyjemnie jest tworzyć w ciszy i spokoju nowe książki, ale równie przyjemnie spotykać się z czytelnikami, twierdzi pisarz Andrzej Wojaczek.
2: Dziesiątki wystawców, setki, jeśli nie tysiące tytułów. I dlaczego akurat moja książka? Jako ludzie pióra tych historii nie tworzymy dla siebie. Potrzebni są ci, którzy przewracają kartki. Ale jeżeli nie będzie tej osoby, która przewróci kartkę i pozwoli się pochłonąć tej historii, no to nie wypełniamy do końca tej naszej misji.
0: Cały czas podpisuje swoje książki, zaznacza Paulina Płatkowska.
3: Przez chyba 5 godzin siedzenia tutaj dzisiaj na tych najpiękniejszych targach w Polsce, no nie mogłam narzekać na nudę. Cały czas jest co robić. To są targi jedyne w swoim rodzaju takie. Pachnie lipą, jest świeże powietrze, no i na najpiękniejszej części Śląska.
0: A Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Wczoraj zatrzymanie w Zamościu, dziś przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie. 57-letnia patomorfolożka może usłyszeć m.in. zarzut bezczeszczenia zwłok. Na działce w Lutoryżu, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów.
4: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem. Podczas prac budowlanych nowi właściciele domu powiadomili policję. Na miejscu pojawili się i pracują technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli szczątki kilkudziesięciu płodów i odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Ich pochodzenie nie jest znane, bo lekarka zawodowo była związana z kilkoma szpitalami. Prowadziła też prywatną praktykę. Niewykluczone, że po przesłuchaniu w prokuraturze usłyszy zarzuty. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa – bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
0: Była to relacja Anny Orzeł. Zmieniamy temat. Młodzież z Opolszczyzny przygotowała regionalną strategię. Zwraca w niej uwagę na problemy wykluczenia komunikacyjnego, rynku pracy czy zdrowia psychicznego. Swoje pomysły młodzi konsultowali z organizacjami i samorządami. Zebraliśmy ponad 2,5 tysiąca głosów młodych ludzi z całego regionu. Powstał dokument, który przedstawiamy dorosłym radnym, mówi Dawid Klocy, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego, współorganizator konsultacji.
5: Przede wszystkim ideą tych konsultacji jest to, żeby samorządowcy mogli lepiej zrozumieć to, co my jako młodzi ludzie mamy w głowach, mamy na myśli. Chcę się skupić na tym, że w dalszym ciągu młodzi ludzie wskazują na to, iż jakakolwiek tematyka prozdrowotna jest poruszana w sposób bardzo powierzchowny w szkołach. Dalej niestety wskazuje się na trudności w dostępności do pomocy psychologicznej, że równie bliski jest mi transport i wykluczenie transportowe, które dalej dotyka wielu młodych ludzi.
0: Dodajmy, że ta strategia ma obejmować lata 2026-31 i będzie przyjmowana podczas 8. Polskiego Kongresu dla Młodzieży.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Polskie Lotnictwo Wojskowe oficjalnie wkroczyło w erę piątej generacji. Wczoraj do bazy w Łasku przyleciały pierwsze myśliwce F-35 Husarz. Zanim jednak dotarły na miejsce, piloci wykonali przelot pokazowy nad największymi miastami naszego kraju.
6: Wczorajszy przelot pod hasłem powitanie z Polską przyciągnął obserwatorów w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie. Nad Wzgórzem Wawelskim potężny ryk silników i nowoczesna sylwetka maszyn wywołały poruszenie wśród zgromadzonych mieszkańców.
7: Bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
8: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie? Warto było czekać na tą chwilę.
6: Prosto z podniebnej trasy myśliwce skierowały się do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po przyziemieniu i opuszczeniu kokpitu pierwszy polski pilot F-35 złożył na płycie lotniska oficjalny meldunek.
9: Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: A był to materiał Piotra Durysa.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Warszawie 14 stopni za oknami, ciśnienie to 1016 hektopaskali. W ciągu dnia w regionie będzie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami do 15 mm. Temperatury maksymalne dziś w ciągu dnia od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, jednak okresami porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
11: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
10: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
11: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
10: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
12: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
13: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
15: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.

minęła godzina 6:00. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nagrodziła najbezpieczniejsze gospodarstwa w regionie. Rozstrzygnięto wojewódzki etap konkursu. Podczas gali 35-lecia KRUS wręczono odznaki honorowe oraz wyróżnienia właśnie w konkursie BGR. Opowiemy o laureatach i ich sposobach na zachowanie BHP w gospodarstwie. W Agroradiu odwiedzimy zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Tam zorganizowano pierwsze wojewódzkie forum młodych imienia Jana Dzierżona. Uczniowie szkół rolniczych zastanawiali się nad tym, jaką przyszłość ma pszczelarstwo i co młodzi mogą zrobić dla pszczół w swojej okolicy. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy. Z radiowym mikrofonem odwiedzimy również Opol Agre. Ta już drugi rok odbywa się w polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Na miejscu prezentują się drony rolnicze, automatyczne kombajny i najnowsze ciągniki. Na wystawie prezentuje się blisko 300 wystawców, a cała powierzchnia wystawiennicza zajmuje niemal 30 hektarów. To wszystko i wiele innych ciekawostek ze świata rolniczego będzie można wysłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7:00.

0: Od dawna to wiem.
1: Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie znajduje się w gminie Lubrza. Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozstrzygnął 23. edycję ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Spośród 32 zgłoszeń wybrano troje laureatów oraz przyznano dwa wyróżnienia. A oficjalną galę połączoną z obchodami 35-lecia KRUS zorganizowano w siedzibie Okręgowego Związku Łowieckiego w Opolu.
2: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, nasz flagowy konkurs od 23 edycji. Tomasz Lusarczyk, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pamiętajcie Państwo, że nie możemy bezpieczeństwa rozpatrywać tylko w kategoriach militarnych. My musimy patrzeć nie tylko jako Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale wszystkie instytucje, łącznie również z naszymi rządzącymi, że bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawowym elementem zabezpieczenia bezpieczeństwa ogólnie krajowego. Także to, że ten nasz flagowy konkurs cieszy się tak wielką popularnością i startują w tym konkursie gospodarstwa, osoby, nasi rolnicy, którzy rzeczywiście chcą dbać o swoje gospodarstwo, dbać o bezpieczeństwo, produkować żywność bezpiecznie, dbać o siebie, o swoje rodziny, jest to dla nas najwyższą wartością. Szanowni Państwo, poprawa w ostatnich latach jest olbrzymia, jest po prostu nieprawdopodobna, można powiedzieć. My jako Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizujemy nie tylko nasze zadania związane z wypłatą świadczeń i pobieraniem składek, ale również bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w dziedzinie prewencji, promocji bezpieczeństwa, bezpiecznej pracy, życia w gospodarstwie, w warunkach wiejskich. Jest to dla nas wielkim priorytetem, no tak, żeby to zobrazować choćby na takim najprostszym przykładzie, to jest ilość wypadków w rolnictwie. Mamy wielokrotny spadek przez ostatnie dekady. W tym roku było tylko 6800 wypadków w rolnictwie, a kiedyś mieliśmy tych wypadków wiele dziesiątek tysięcy. Tak, opolskie, śląskie, tutaj mamy najmniejszą ilość wypadków. Co oczywiście nie zwalnia nas z dalszej pracy, pracy koncepcyjnej, dalszej pracy naszych wybitnych specjalistów w dziedzinie prewencji, w tym, żeby dalej propagować bezpieczeństwo, propagować jak najlepsze praktyki w pracy i życiu na wsi. To nie tylko jest to związane z tym konkursem Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, bo oczywiście nasze działania są również nakierowane na wszystkie grupy społeczne. W szczególności zależy nam na tym, żeby w tą politykę bezpieczeństwa, w promowanie bezpieczeństwa włączać dzieci od najmłodszych lat.
3: Dzieci, które brały udział w pierwszych edycjach konkursu plastycznego, teraz biorą udział w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, bo są już właścicielami gospodarstw rolnych. Bożena Dubas, dyrektor Opolskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nasze opolskie gospodarstwa są fajne, bo to są rodzinne gospodarstwa. Cieszymy się bardzo, że aż 32 w tym roku zgłosiły się do konkursu. To jest o jedno więcej niż w ubiegłym roku. Ocenialiśmy je pod względem bezpieczeństwa. Wyłoniliśmy to jedno najbezpieczniejsze. Mogę na tą chwilę powiedzieć, że znajduje się ono na terenie gminy Lubrza w powiecie prudnickim. Będzie reprezentowało nasze województwo na etapie centralnym konkursu.
1: Czym konkretnie to gospodarstwo się wyróżniło na tle innych?
3: No to gospodarstwo właśnie wyróżniło się tym, że widać w nim dużą troskę o bezpieczeństwo. Panuje tam niesamowity ład i porządek, wszystko jest uporządkowane. Ten rok w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest rokiem pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. I tam właśnie wszystkie drabiny, wszystkie ciągi komunikacyjne, wszystko jest pozabezpieczane i w jak najlepszym porządku.
4: Adam Warzecha, dyrektor Opolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Mówimy o tych najbezpieczniejszych gospodarstwach w naszym regionie, a one nie byłyby pewnie tak bezpieczne, gdyby nie możliwość modernizowania tych gospodarstw.
4: Modernizacja gospodarstw jest bardzo ważna, szczególnie kiedy występuje zakup maszyn. Zazwyczaj odbywa się to tak, że rolnicy, którzy składają wnioski o dofinansowanie na zakup maszyn rolniczych lub ciągników, uzyskują również kompetentną wiedzę od dostawców w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast agencja zawsze zwraca uwagę na te kwestie związane z bezpieczeństwem, ponieważ na obszarach wiejskich ta świadomość została w pełni zbudowana, szczególnie przez działania KRUS-u, ale i Państwowej Inspekcji Pracy. Te działania podejmowane w tym obszarze, one bardzo zabezpieczają te warunki pracy i zdrowia na tych obszarach wiejskich. I z tego się bardzo cieszymy, ponieważ zdrowie ludzkie jest najważniejsze. Rolnicy chętnie modernizują swoje gospodarstwa, ponieważ to jest wyjście naprzeciw temu, co akurat dzieje się na świecie, czyli większej konkurencji. Widzimy, że państwa Mercosur próbują dostarczać swoje produkty żywnościowe na teren Unii Europejskiej. Natomiast bez ciągłego rozwoju, ale nie tylko jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw, ale również przedsiębiorstw, które przetwarzają żywność, nie osiągniemy takiego pułapu zabezpieczenia. Więc ta ciągła modernizacja, podnoszenie tej świadomości, jeżeli chodzi o produkcję roślinną i zwierzęcą, to tylko dobrze dla naszych rolników i polskiego rolnictwa.
0: Stachelek Sebastian.
5: Państwo zajęliście pierwsze miejsce w konkursie na bezpieczne gospodarstwo rolne. No to proszę powiedzieć, czym się zajmujecie przede wszystkim? Jak to się robi?
0: Prowadzimy gospodarstwo rolne, głównie uprawę roślinną. Bezpieczeństwo polega na tym, że trzeba dbać o porządek, o maszyny i wtedy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Bardzo proste, ale trzeba jednak temu podołać i codziennie dbać o porządek.
5: Pierwszy raz braliście udział w tym konkursie, czy kolejny i może wyciągaliście po prostu wnioski?
0: Nie, pierwszy raz uczestniczyliśmy i tak naprawdę nie zgłaszaliśmy się do tego konkursu, tylko pani nas wytypowała. Jak się będzie bujać w obłokach, no to się mogą różne rzeczy potoczyć, nie? Tak naprawdę musimy codziennie rozważać to od rana do wieczora, bo jak przychodzi okres żniw, człowiek jest też zmęczony, to żeby czuwać nad bezpieczeństwem całą dobę tak naprawdę.
6: Ja wspieram męża. Wbrew pozorom nie jest aż tak źle, jakby sobie mógł człowiek wyobrażać. Staje się siódma przed siódmą. No jak są żniwa, to wiele

0: detale, nie? Że są maszyny i trzeba mieć do tego kwalifikacje. No i osłony, żeby był porządek, krzewy, kwiaty, otoczenie, żeby ładne było. Bo to nam sprzyja, nie? Żeby miło też i wypoczywać na tym gospodarstwie, nie?
1: I żona mnie zawsze pociesza. Wolniej wszystko zdążymy zrobić. Nie denerwuj się. To jest bardzo duże wsparcie dla mnie.
2: Drugie miejsce zajęli państwo Wioletta i Jerzy Kusowie z miejscowości Świercze w gminie Olesno. Z kolei trzecie miejsce należy do państwa Laury i Mateusza Piechotów z Żelaznej w gminie Dąbrowa. I przypomnijmy, że zwycięskie gospodarstwo z gminy Lubrza będzie reprezentować nasz region

0: jaką przyszłość ma pszczelarstwo i co młodzi mogą zrobić dla pszczół w swojej okolicy, nad tym tematem zastanawiali się uczestnicy pierwszego wojewódzkiego forum młodych imienia Jana Dzierżona w Bogdańczowicach. Organizatorem wydarzenia był tamtejszy zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
1: Anna Sadowska, koordynator wojewódzkiego forum młodych imienia Jana Dzierżona. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy forum. Chcieliśmy w ten sposób pokazać temat pszczelarstwa i przede wszystkim porozmawiać o przyszłości pszczelarstwa i czy młodzi ludzie widzą się w tym pszczelarstwie. Cztery szkoły, które wzięły udział, prezentowały swoje tematy, mówiły o zaletach miodu, mówiły o roli rolników. No ale myślę, że taka według mnie najciekawsza część to była praca warsztatowa. Celem było to, żeby wypracowali działanie, akcję społeczną, wydarzenie szkolne, coś, co mogą zrobić w swojej szkole już wkrótce albo w swojej społeczności, coś, co może przyczynić się do popularyzowania tematyki pszczelarstwa, no i ochrony środowiska.
2: Wszystko w naszych rękach, w rękach młodych ludzi, że to jest nasza rola, żeby pszczelarstwo przeżyło, ta tradycja była dalej kultywowana i żeby wszystko było w porządku. Michał Poc, jestem uczniem drugiej klasy na Techniku Rolników w ZSCKR Bogdańczowica.
3: A dlaczego tak się dzieje, że trzeba coś poprawiać?
2: Nie oszukujmy się, nowoczesne rolnictwo, jak i ogólnie rolnictwo, nie rozpieszcza za bardzo tych rozpylaczy, w tym pszczół, między innymi środki ochrony roślin, a bardziej i nieodpowiednie stosowanie ich w nieodpowiednich godzinach po prostu zaburza rytm pszczół, jest w stanie im zrobić bardzo dużą krzywdę. Bardzo dużo rolników jest o tym niedoedukowana, że powinni pryskać w godzinach wieczorowych.
3: To jest brak edukacji, czy może niechęć z ich strony?
2: To zależy od człowieka, nie da się tak stwierdzić jednogłośnie, ale raczej brak chęci.
3: Jakie ty widzisz rozwiązania?
2: Przede wszystkim kampanie, mandaty, takie sytuacje, które by po prostu zmusiły w pewnym sensie rolników do, no, pryskania tymi wieczorowymi godzinami, gdzie już pszczoły nie latają, żeby im po prostu nie zaszkodzić.
3: A jeśli chodzi o takie rozwiązania, które tutaj dzisiaj proponowaliście w ramach forum, co wszyscy mogą zrobić dla pszczół?
2: Doedukować się przede wszystkim. Edukacja jest najważniejsza, człowiek uczy się całe życie. Trzeba się edukować w sprawie pszczół, w sprawie bezpieczeństwa ich, co one mogą nam przynieść i jak możemy im pomóc. Ponieważ co z tego, że część osób będzie poprawiała wszystko, jeżeli przyjdzie większa część osób niedoedukowanych i zniszczą to.
4: Paweł Heiser, pszczelarz z Opola, Wojewódzki Związek Pszczelarski, członek zarządu.
3: Dużo padło na temat rozwiązań, a ja też chciałam zapytać o przyczyny, że dlaczego musicie tych rozwiązań szukać?
4: Raz, że tych owadów zapylających, w ogóle zapylaczy ubywa. Dwa, no, wymagają odpowiedniej opieki, żeby pomóc nam przetrwać. One odpowiadają za mniej więcej 80% roślin, dzięki którym możemy egzystować, no więc warto chyba.
3: To nowoczesne rolnictwo nie sprzyja pewnie w życiu pszczół.
4: No, to jest trudne pytanie, dlatego że...

0: wraz z nowoczesnością idzie postęp chemizacji. Nie żeby chemia była zła, tylko musimy nauczyć się ją we właściwy sposób stosować, aby nie niszczyć tego, co jest dobrem dla nas wspólnym, czyli właśnie takimi zapylaczami.
1: I tutaj jak jest z tą świadomością?
0: Ja obserwując pracę tutaj młodzieży, tu byli uczestnikami ludzie młodzi z 4 szkół. Jestem pod wrażeniem ich zaangażowania, kreatywności, pomysłowości. Oni wypracowali kilka pomysłów, które już w tej chwili przy niewielkich nakładach można wdrożyć. Raz, żeby edukować, po co nam są te pszczoły i inne zapylacze, żeby pomagać w samym procesie sprzedaży produktów pszczelich, bo musimy sobie zdać sprawę, że pszczelarze muszą mieć wynik ekonomiczny. Żeby mieli wynik ekonomiczny, wtedy oni będą zabiegali i opiekowali się tymi pszczołami. Bardzo dużo kreatywnych pomysłów i mnie się wydaje, że jeżeli tak wygląda nasza przyszłość, to jest okej.
1: A które z tych rozwiązań najbardziej zapadło panu w pamięci, które było takim wow?
0: Każdy był inny. Każdy był inny, każdy był specyficzny i dotykał innych rzeczy. No mnie najbliższy sercu był pomysł na przykład ze zorganizowaniem festynów, który pomagałby sprzedawać te produkty pszczele. Bo nie ukrywajmy, no trzeba w jakiś sposób przypominać ludziom, jakie są różnice między miodem tym od pszczelarza z sąsiedztwa, a gdzieś tam kupionym nie wiadomo skąd tym miodem, tak? I pomagać tym, którzy tu są najbliżej, bo to są te pszczoły, które pracują właśnie na nasz wynik ekonomiczny.
1: A jeśli chodzi o świadomość konsumentów, to faktycznie jest z tym problem? Tutaj głównym czynnikiem jest ta cena miodu?
0: Różnie z tym bywa, bo konsumentami są ludzie światlejsi, bardziej świadomi tego, w jaki sposób się tworzy, powstaje miód i czy on jest nam potrzebny, w jaki sposób nam są potrzebne owady. Często kupując miód zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, że kupując miód wspieramy pszczelarstwo. Jeżeli kupujemy miód z obcego środowiska, wspieramy obce pszczelarstwo. Jeżeli kupujemy miód od sąsiada, wspieramy własne pszczelarstwo. No więc powstaje pytanie, jakie pszczelarstwo chcemy wspierać?
2: Oliwier Łyczko, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Powstańców Śląskich w Praszce.
1: Powiedz, z czym ty wychodzisz z tego forum?
2: Wychodzę z wiedzą. Wychodzę z tym, że pszczoły mają znaczenie, że pszczoły są fajne, nie gryzą i nie żądlą, jeśli nie są do tego zmuszone oczywiście, że bez pszczół my jako ludzie nie przeżyjemy zbyt długo, ponieważ pszczoły są głównymi zapylaczami. A jak nie ma zapylaczy, rośliny nie rosną, nie wydają owoców, dla nas jedzenia. A bez jedzenia nie przetrwamy. Tak samo żadne inne stworzenie na ziemi nie przetrwa, no bo musi coś jeść. W dobie dzisiejszego

0: naszego budynku administracyjnego można zobaczyć przez okno praktycznie cały zakład, który z II wojny światową produkował tą porcelanę w Tułowicach. I ta największa część tego kompleksu po prawej stronie została ukończona w roku 1894 i w tym samym roku cło na porcelanę dekorowaną, niedekorowaną. Ustawa Wilsona-Gormana w Stanach Zjednoczonych obcięła blisko o połowę. Dlatego Tułowice wybrały od razu kierunek Stany Zjednoczone, bo rynek lokalny był już po prostu wysycony, trudno było sprzedać cokolwiek w Europie. Tam była jeszcze taka dziura, gdzie można było rzeczywiście te towary zaoferować i stąd ten kierunek od razu za ocean. Fabryka była postawiona przy torach, była też bocznica i wagony wjeżdżały tutaj na środek podwórka, także tutaj ten zakład już działał jak w zegarku. Po 10 latach wybudowali nasz obiekt, no i my dzisiaj jesteśmy w tym budynku administracyjno-biurowym i tutaj przede wszystkim była ta dokumentacja, a produkcja naprzeciwko. Ta cegła po lewej stronie, bo tu mamy taką dobudówkę, to jest, uwaga, dobudówka z lat 50. Identyczny styl, oczywiście jak się wejdzie do środka, to można odczuć małe rozczarowanie, bo tam już słupy są kwadratowe, nie metalowe, okrągłe, ale jest to też bardzo estetycznie dobrany fragment architektury. I tutaj po wojnie, już potem w całości, ta dobudówka i stary zakład, no to to były zakłady porcelitu. 47-48 rok zakładamy, że już produkcja została wznowiona. Były nadwyżki magazynowe jeszcze produkowane w okresie niemieckim, więc to się sygnowało, skreślało się napis German i podpisywało Polska albo Poland i to też się sprzedawało. Natomiast w około roku 50 możemy już mówić, że tu już jest tylko produkcja porcelitu. No i ten porcelit do lat 70 w starej części był produkowany. W międzyczasie nastąpiła rozbudowa o Tułowice 2, to za stacją benzynową, licząc od naszego obiektu, powstały takie zakłady już bardzo profesjonalne, bym powiedział, z piecami gazowymi, tam już wózki widłowe jeździły, jeszcze większa produkcja niż dotychczas, więc ten stary zakład już powoli zaczął być wyłączany. Stary zakład, czyli nasza ta część plus zakłady Tułowice 2 do roku 2001 tę produkcję miały, natomiast potem to wszystko padło do zera. To nie oznacza, że mamy koniec produkcji w ogóle w Tułowicach, bo sąsiad, stara fabryka Tułowice nadal robią porcelit. Troszkę inny, bo to nie jest to samo, co w okresie PRL-u, ale jest to technicznie dokładnie ten sam materiał.
1: Sąsiedzi nasi korzystają z form też, które porcelit tworzył, także nadal to jest kontynuacja, jednak już taka bardziej zmodernizowana.
0: Pierwsza sala to jest przez nas nazwana sala technologii. Udało nam się zebrać kilka takich oryginalnych elementów z fabryk, z tego działu produkcyjnego. Tutaj, jak pani widzi, mamy wózki grzebieniowe, formy do odlewania porcelany, biskwity, te potłuczone talerze, to wszystko jest półprodukt, po prostu żywcem wyjęty z zakładu. To przede wszystkim z Jaworzyny Śląskiej, natomiast mamy też koło formierskie z naszej fabryki. Także takie pojedyncze jeszcze oryginalne przedmioty mamy do pokazania. Zaproszę wyżej. Przejdziemy sobie schodkami tu na górę. Zwiedzanie odbywa się w sposób chronologiczny lub w ujęciu stylów. Tu, jak pani widzi, mamy wiek XIX. Pierwszy zestaw ze fabryki Tilsza. To jest jedna z dwóch największych fabryk na terenie Górnego i Dolnego Śląska. Dodam, że to są najwięksi, najstarsi producenci. Tego ta nasza przygoda się tutaj zaczyna. Czyli fabryka Tilsza i fabryka Christera. Fabryka Christera to jest najstarszy zakład. Rok 1820, ewentualnie 21. Natomiast no, to jest taki początek produkcji tej porcelany w regionie. Nie są to najstarsze zakłady w ogóle na terenie Niemiec, no bo pierwsza była oczywiście Miśnia, to jest rok 1708, natomiast na Śląsku zaczyna się to dopiero w roku 1821, tak na pełną skalę, więc jakiś epizod doświadczenia wyprzedziły trochę to, co działo się tutaj w rejonie, a jakby złoża, które mieliśmy tutaj dostępne, spowodowały, że dało się kontynuować tę produkcję nadal. Pierwszy pokój to wiek XIX, tu kolejny to już lata 30. Z turystami ustaliłem, że to jest pokój babci, bo tak wszyscy od razu to wyłapują. Jak pani widzi, biały ze złotem. No to jest taka klasyka, którą chyba każdy w domu widział. I ta porcelana już jest o połowę tańsza w stosunku do wieku XIX. Mimo to no, ona stanowi jakiś majątek. O tym majątku też wszyscy jeszcze wtedy pamiętają. Są witryny, żeby pokazać porcelanę. Natomiast po II wojnie światowej ten status porcelany drastycznie właściwie spada. To zainteresowanie niknie. Tu, jak pani widzi, mamy nawet plakaty reklamowe. Tu pani Christa Tordi, aktorka, zapozowała też i ruszyła promocja.

porcelany. Dodam, że ten producent postawił też 3-metrowy czajnik w Lipsku, także mieli pieniądze, no i tak się to robiło. Natomiast jeżeli mówimy o zbiorach i o tym, ile nam to zajmuje, no to tutaj zestaw tego samego producenta, natomiast żeby znaleźć fioletowy zestaw, w ogóle ten kolor fiolet, on praktycznie na porcelanie nie występuje, to jak pani widzi, mamy cały komplet fioletowy, no to to nam zajęło rok. Rok zabawy, żeby w końcu w Szwajcarii, nawet nie komplet, bo to jest jakby połowa tylko zestawu, trafiła w końcu na ekspozycję. Tu pokoje w stylu Art Deco, tam głębiej mamy styl secesyjny. Fabryka, która chciała zarobić, musiała łapać trendy. To też tu bardzo dobrze mamy wyeksponowane. Mamy też takie ciekawostki. Na przykład porcelanę, która była wykonana przez konkurencyjny zakład dla właśnie drugiego zakładu i teraz nie bardzo wiemy, skąd takie zależności powstały, więc mamy sygnaturę fabryki Sorał na wierzchu i fabrykę Rosenthal na spodzie naczynia. To są takie kurioza, których właściwie do dzisiaj nie potrafimy rozwiązać, więc takie zagadki też tutaj możemy pokazać. Mamy też myszkę Miki na legalnej licencji, prosto od Walta Disneya. Pierwsza myszka Miki została narysowana w roku 1928, a 3 lata później fabryka Koenigsegg na Śląsku na legalnej licencji robiła takie zestawy. To jest 31 rok. Taka najważniejsza sala dla nas jako Muzeum Porcelany, no to oczywiście jest sala, która pokazuje produkcję z Tułowic. Jak pani miała już okazję zobaczyć to, co już pokazaliśmy wcześniej, różne kształty, style, fasony, no to Tułowice ze względu na to, że miały klienta w Stanach Zjednoczonych, musiały wymyślić jeszcze coś innego i ciekawszego. Tutaj głównie styl secesyjny dominuje. Co tu dużo mówić, lokalnie by się to nie sprzedało. Zupełnie inne kolory, zupełnie inna stylistyka naczyń. Dodam, że mamy nawet zegar, który ma numer patentowy wydany w Nowym Jorku. Takie rzeczy też były robione w Tułowicach i to jest nasza największa sala, którą tu pokazujemy. Szczególnie skupiamy się na Tułowicach, no bo to też jest taka historia, o której trochę lokalnie się zapomniało, a już na pewno nie ma takiej świadomości, jak dużo tych fasonów i kształtów Tułowice wtedy produkowały. Mamy też naczynie wzorcowe. Jedno jedyne zachowane naczynie, które na spodzie ma naklejki. Jak pani widzi, są 4 różne cyfry. Każda cyfra to jest troszkę inna informacja. Jedna to numer odlewu całego naczynia, czyli kształt. Kolejna to złocenia, kolejna to kalka, trzecia to natryski. Czyli wszystko, co wiemy o tym naczyniu, mamy tutaj tą informację na spodzie. I to jest jedno jedyne zachowane naczynie, które możemy teraz zaprezentować. Co się z większością wzorcowni stało, nie wiemy, natomiast będzie to temat dla nas na pewno przez kolejne lata do zbadania. Może prędzej czy później się ten temat rozwinie.

My pokazujemy przede wszystkim historię porcelany z naciskiem na ten okres od początku całej produkcji, pierwsza połowa XIX wieku do końca II wojny światowej. Natomiast wiemy, że ta porcelana oczywiście na Śląsku nie zniknęła zaraz po zakończeniu działań II wojny światowej. No i mamy tutaj kilka takich fabryk, które myślę, że Polacy bardzo dobrze znają, czyli fabryka porcelany w Wałbrzychu, Steatyt Katowice, no i nasza fabryka porcelitu w Tułowicach. Ta produkcja była o dziwo większa, natomiast większość fabryk została po wojnie zamknięta, no bo też to doświadczenie, które wtedy mieszkańcy Niemiec mieli, no to zabrali ze sobą, kiedy uciekali. Natomiast po wojnie jako tako kilka fabryk się utrzymało, no i tam produkcja o dziwo wzrosła. Natomiast Tułowice po wojnie miały zupełnie nowy materiał. To, co było po wojnie produkowane, to już nie jest porcelana. To jest tak zwany porcelit. Wszystkie trzy składniki były niższej klasy. Naczynia były beżowe, nie przeświecały. Była taka degradacja bardzo mocno widoczna, bo projekt państwowy zakładał, że to mają być naczynia do stołówek. Te brązowe talerze grube z PRL-u, które pamiętamy, no to jest właśnie porcelit. Początek był ładny i zgrabny, bo jak pani widzi w takim stylu New Look, rzeczywiście to było coś ciekawego, atrakcyjnego, ale z czasem władza polska chciała produkcji nie w sztukach, a w kilogramach. To jak na tonę polecieli, no to wiadomo, jakość materiału jeszcze bardziej zaczęła spadać, ale dzisiaj jest sentyment. I już ludzie próbują gdzieś tam sobie te naczynia powynajdywać. To też widzimy u nas, bo jak mamy ten porcelit, to też sprzedajemy. Ten oryginalny z okresu PRL-u i rzeczywiście gdzieś ten trend już powoli wrócił, więc dobrze jest założyć, że właściwie każda epoka ma tych swoich pasjonatów i nawet ten okres powojenny warto tutaj też muzeum wyeksponować.

0: Tutaj największa sala w tym budynku. I ta sala to jest dawna wzorcownia. Wcześniej omawiałem naczynie, które miało na spodzie naklejki, tam były różne cyfry. To tutaj mamy zdjęcie z lat 20., gdzie w takiej wzorcowni blisko kilka tysięcy obiektów leżało. I to były takie pierwsze z serii wykonane naczynia, figurki itd., itd. Tutaj klient przychodził i wybierał sobie produkt, który chce kupić i dopiero potem fabryka mu to produkowała. Także to jest fizyczne archiwum zakładowe. Zostało nam tylko jedno naczynie z kilku tysięcy obiektów, także troszkę szkoda, no bo to jest serce tego budynku, natomiast mamy chociaż tą salę zachowaną. A sala jest na tyle duża, że jesteśmy w stanie tutaj różne wydarzenia też organizować. Dziś pokazujemy wystawę czasową o porcelanie Art Deco. W stylu też specyficznym po I wojnie światowej. Pierwotnie w założeniu stylu luksusowym, natomiast wiadomo, im dłużej trwał, tym się bardziej demokratyzował i ta porcelana też widać trochę taniała. I mamy tutaj takie przykłady porcelany dostępnej dla każdego i takiej porcelany, która jest bardzo luksusowa i wyjątkowa. Także takie tematy co jakiś czas po prostu tu wymieniamy i w tej dużej sali prezentujemy.
1: To znaczy, że w tej sali często się zmieniają wystawy?
0: Mieliśmy wystawę malarstwa również pokazaną, nie tylko porcelanę i staramy się po prostu na tyle w gusta zwiedzających trafić, żeby mieli ochotę trafić do naszego budynku, zobaczyć co mamy do zaoferowania. Bo mamy świadomość, że porcelana nie jest takim domyślnym tematem dla każdego. Więc chcemy mówić o tym, żeby też przyciągać coraz szersze grono zainteresowanych. To w kolejnej części mamy do pokazania pokój prezesa. Taki chyba najlepiej utrzymany w dawnym stylu pokój. Nad biurkiem na zdjęciu pan Reinhold Schlegelmilch. To jest założyciel fabryki w Zul w Turingii. Natomiast jego syn Erhard wybudował fabrykę tutaj w Tułowicach. Także Tułowice to jest drugi projekt tej rodziny. A inicjały tego pana RS to są sygnatury Tułowic. Także to jest ojciec założyciel całego projektu. Na stole mamy komplet tułowicki, też przedwojenny. Takie rzeczy też ze Stanów Zjednoczonych trzeba było ściągać. Bo komplety dla 10 osób i powyżej, no to jest czasami cud, żeby w ogóle gdzieś znaleźć. Wiatrak na biurku, tam jest rok 1920, on się kręci do dzisiaj. Chcemy tą technikę też dawnych lat pokazać i takie małe smaczki można u nas też zauważyć. Co do samych mebli, to dodam ciekawostkę, że oryginalne meble z naszego budynku można do dzisiaj zobaczyć w Pałacu w Mosznej. Bo ten budynek był rozkradany, co tu dużo mówić, natomiast Muzeum w Mosznej starało się uratować, co się da i bardzo dobrze. No my kupiliśmy ten sam styl, te same lata, ale inny prezes. Także to jest epoka, ale meble konkretnie nie są z tego budynku. Jeszcze wyżej chodźmy. Kolejne piętro i tutaj taka porcelana, o której mało kto jeszcze pamięta, bo mamy izolatory porcelanowe. Także nie tylko kawa, nie tylko herbata, ale też technika. Chcemy też przypomnieć, że porcelana miała trochę szersze pole do popisu niż tylko taka zestawa stołowa. W tej sali mamy też uwzględniony film Metropolis, niemiecki film science fiction z roku 1927, w którym w co drugiej scenie były izolatory porcelanowe. I to wszystko miała być przyszłość, a sami dobrze wiemy, że te izolatory to już jest dawno przeszłość. No i o tej przyszłości właśnie tutaj mówimy. No ja myślę, że tutaj temat raczej znany, natomiast mało kto pamięta, że to też jest porcelana. Co ciekawe, Tułowice przed wojną w ogóle tego nie robiły, no bo nie musiały, miały jednego klienta, inny profil produkcyjny, a to jest porcelana szara. Ona wymaga wyższej temperatury wypału, trochę innych proporcji, no więc jest potrzebny inny profil w zakładzie, więc nie każdy to robił. No ale Gisze, Zofiówka, Brzezinka na Śląsku miały coś takiego jak izolatory porcelanowe, no to też je pokazujemy. I na wprost architektonicznie chyba najciekawszy pokój. Przeszklony w połowie, on był trochę większy, bo tutaj dołożyliśmy ściany, w oryginale tam jeszcze były drzwi. Natomiast no to oszklenie było po to, żeby złapać naturalne światło do pracy. Efekt dodatkowy jest taki, że temperatura jest tutaj raczej nieznośna zimą i latem, no bo niestety to szkło nie trzyma za dobrze ciepła. Natomiast tutaj mamy zdjęcie, to jest dawna projektownia. Pierwsze pomysły na figurki, na talerze i praktycznie jedyne nazwiska, które tak od ręki znamy z fabryki tułowickiej, no bo w tamtym czasie praca projektanta, no to co tu dużo mówić, jest nobilitacja, więc to też dla nielicznych. I mamy też elementy żyrandolu. Temat też bardzo ciekawy, bo te elementy leżą tu, natomiast oryginalny żyrandol do dzisiaj wisi w willi Erharda Schlegelmilcha. Prezes naszej fundacji jest właścicielem tego obiektu i do niedawna ten żyrandol stanowił własność skarbu państwa. Osobno od budynku. Udało nam się w lutym zeszłego roku zakupić ten żyrandol i on jest w końcu też nasz. I te elementy można sobie też wziąć do ręki, po prostu zobaczyć, czym ta porcelana jest, czym ona się charakteryzuje. Natomiast co jakiś czas to proszę śledzić u nas na Facebooku, na social mediach informacje, bo mamy w ofercie również zwiedzanie tej willi od środka. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany nie tylko naszym muzeum, ale również obiektami związanymi z naszym zakładem, no to też można to zrealizować.

0: Zwieńczeniem naszej wycieczki jest skarbiec. To jest zbiór naczyń porcelanowych z XIX wieku z ręcznie malowanymi widokami miast śląskich. Jak małe pędzle były potrzebne, to tu zwracamy uwagę na detale, bo tu nawet jak pani spojrzy, te miasta tam daleko, daleko na horyzoncie mają też okna. I to są takie pędzle grubości jednego włosa, nawet włosa ściętego pod skosem, żeby to w ogóle jakoś gdzieś tam uwiecznić. Więc takie tematy też chcemy przypomnieć, jakiej klasy malarzy też te fabryki posiadały. Z rzeczy wyjątkowych mamy na przykład prezent ślubny, uwaga, z herbem Bractwa Studenckiego. To takie tematy też już raczej na porcelany nie trafiają. Jeden taki jedyny nam się udało przy okazji zakupić, no i to też fajnie, że możemy pokazać cały malowany ręcznie. Mamy puchar dedykowany dla prezydenta Wrocławia. To takie rzeczy też do gabinetów trafiały. I to całe jest zrobione z porcelany, malowany ręcznie.
1: Z którego roku?
0: Tutaj mamy rok 1855. Mamy również porcelanę z fabryk z centrum Niemiec, na przykład Königliche Porcelan Manufaktur, która to fabryka malowała widoki śląskie. Pokazujemy to na ekspozycji, żeby pokazać, jak ten Śląsk wtedy wyglądał i że rzeczywiście te panoramy, te widoki miast można sobie tutaj, mimo że u obcych zakładów, również ten Śląsk zobaczyć.

Do Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach zapraszali i o zgromadzonych tam porcelanowych skarbach opowiadali Marta Juszkiewicz oraz Grzegorz Kowal. Jeśli nie udało się Państwu wysłuchać całej audycji, polecam stronę internetową Radia Opole. Za chwilę w zakładce Obierzy Świat zostanie udostępniony jej dźwiękowy zapis, a także zdjęcia. Życząc ciekawego weekendu na przykład w Tułowicach, gdzie przypomnę, oprócz Muzeum Porcelany Śląskiej możemy wejść do niektórych pomieszczeń pałacowych lub pospacerować po otaczającym pałac pięknym parku. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i tradycyjnie nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

Natalia Schroeder i Lustra na antenie Radia Opole. Za 10 minut godzina 8. Burzami straszą, patrzę za okno, piękne słońce na razie zagląda do studia przy ulicy Strzelców Bytomskich i mam nadzieję, że tak pozostanie, no bo festiwal książki, szanowni państwo, a książki deszczu bardzo nie lubią i my deszczu nie lubimy podczas festiwalu książki, podczas żadnego festiwalu deszczu nie lubimy. Dzisiaj będziemy mieli gościa w studiu, będzie to Paweł Broll, który ponownie, jak co roku, zaskakuje nas książką. Tym razem wziął i spotkał się z panią Heleną Kamerską, czyli ostatnią w naszym regionie żyjącą powstanką warszawską. I powstała piękna książka biograficzna, ale z wieloma fabularnymi wątkami. O tym Paweł Broll opowie na naszej antenie po godzinie 9, a dzisiaj jeszcze będziemy mówić po śląsku, ale to po 8, a teraz właśnie za 8 minut 8.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia Opole na FM w internecie Ida Plus. Dziś sobota, 13 dzień czerwca, mija właśnie 8.
5: A w wiadomościach, festiwal książki w Opolu w Unii Europejskiej zaczął obowiązywać pakt migracyjny. Powiemy także o jubileuszach 80-lecia Sfornicy Czarnowąsy i Orła Branice.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Przy mikrofonie Roman Juranek.
5: Dziś drugi dzień jubileuszowej 10. edycji Festiwalu Książki w Opolu. Dzisiejsze wydarzenia o 9.50 rozpocznie wręczenie nagród w drugiej edycji konkursu Nagrody Literackiej Miasta Opole Debiut Young Adult. Z kolei na 11.00 na scenie głównej zaplanowano spotkanie z królem kryminałów, czyli Remigiuszem Mrozem. Do niedzieli Plac Wolności w Opolu stał się miasteczkiem literackim. Odwiedzający mogą zapoznać się z propozycjami 150 wystawców. Co roku festiwal cieszy się dużą popularnością wśród odwiedzających.
6: Fajnie, bo jest na świeżym powietrzu, jest przyjemnie.
7: Też jakie tytuły się u Pani pojawiły?
6: Animarium?
7: Nie wiem, coś córka sobie wybrała.
6: Czasami się zdarza, że mówię, że nic nie kupię i później kupuję, więc to jest tak albo spontanicznie, ale nieraz mam tak, że sobie zaplanuję, nie wiem, tam 500 zł i mówię, mogę wydać.
7: I tak Ci nie wychodzi.
6: I tak Ci nie wychodzi.
7: I wydajecie więcej.
6: Czasami tak.
5: Festiwal Książki w Opolu odbywa się w kilku miejscach, także w ogrodach franciszkańskich czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Od 12 czerwca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Przepisy mają stworzyć wspólne ramy zarządzania migracją w Unii.
8: Elementem paktu migracyjnego budzącym najwięcej emocji jest mechanizm solidarnościowy, który nakazuje przyjmowanie uchodźców. Kraje, które nie chcą tego robić, muszą płacić wysokie sumy na rzecz innych członków Unii, którzy migrantów przyjmują. Polska na razie na rok jest zwolniona z mechanizmu, ponieważ przyjęła rekordową liczbę uchodźców z pogrążonej wojną Ukrainy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk uspokaja. Nasz kraj nie przyjmie żadnych migrantów.
9: Polska nie zmieniła stanowiska w sprawie paktu migracyjnego. Zawsze mówiliśmy to, że nie będziemy implementować tych rzeczy, które w jakikolwiek minimalny sposób byłyby niebezpieczne dla Polski.
8: Podobnie jak Polska, z mechanizmu solidarnościowego zwolnionych jest jeszcze 5 państw członkowskich. Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia.
5: A materiał przygotowała Martyna Szymczakowska.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
5: Najstarszy w Polsce ludowy zespół sportowy, czyli Sfornica Czarnowąsy, obchodzi w tym roku 80-lecie powstania. Z tej okazji dzisiaj w tamtejszej świetlicy odbędzie się jubileuszowa gala. To okazja do wspólnego spotkania, wspomnień oraz uhonorowania wszystkich osób, które przez lata tworzyły historię klubu. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości o 13:00. Dzisiaj także drugi dzień jubileuszu 80-lecia LZS Orzeł Branice. O jego historii będzie można posłuchać także o 13:00. Oficjalne otwarcie uroczystości oraz wręczenie medali zasłużonym członkom rozpocznie się o 14:30, a następnie rozegrany zostanie mecz towarzyski z Odrą Opole. Z okazji jubileuszu przygotowana jest także specjalna publikacja poświęcona klubowej historii. Ma się ukazać jesienią.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Kazimierz Dolny ponownie zamieni się w stolicę kultury ludowej. Miasto przygotowuje się do 60. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jesteśmy gotowi na rozpoczęcie festiwalu, mówi burmistrz Kazimierza Dolnego Artur Pomianowski.
10: Chcę, byś wygorzał
3: przyjeżdżając do Kazimierza możemy poznać nie tylko muzykę ludową graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową, rękodzieło, które też umiejętność tworzenia przychodzi z pokolenia na pokolenie.
5: A festiwal rozpocznie się 25 czerwca korowodem festiwalowym w Kazimierzu Dolnym.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zanotujemy 21 stopni Celsjusza, zatem dosyć ciepło, choć cieplej już bywało w tym roku. 16 stopni obecnie w stolicy regionu, 1016 hektopaskali, ciśnienie jest stałe, wiatr przyspieszył, wieje z zachodu z prędkością 15 km na godzinę. Mogą pojawić się dzisiaj burze i opady deszczu. Tak przewidują synoptycy, dlatego warto być na to przygotowanym.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A my ruszamy, kolejna godzina, druga spotkania z weekendem w Radiu Opole. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Zrobiliście się już kafej? Będzie śląska gadka przy kafeju.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry Państwu. Kludzi Agnieszka Ziętarska, jak co sobota przy kafeju Śląskie Gołdki, a dzisiaj się pogodamy z dyrektorem teatru w Katowicach, Robertem Talarczykiem, o tym, jak teatr mogę pokazywać Śląsk i jak mogę też wystawiać spektakle po Śląsku, które cieszą się wielką popularnością. I no, chcę krótko powiedzieć o wielkim fenomenie tkoczy, co były wystawione w Katowicach, a teraz możecie się Państwo też pooglądać niesamowitą rzecz, o której godą cała Polska, Hamlet, w reżyserii Roberta Talarczyka. Skąd pomysł na to, żeby zrobić Hamleta po Śląsku?
1: A godamy po Śląsku czy po polsku?
0: Po Śląsku.
1: No, my już robimy w Teatrze Śląskim po Śląsku od kilkanaście lat. Już my zaczęli, jeszcze zanim ja został dyrektorem, to Tadeusz Brodecki, wybitny reżyser, aktor, który był dyrektorem artystycznym, zrobił taką sztukę Polterabend po Śląsku. To było pierwsze wystawienie sztuki w Teatrze Śląskim po Śląsku, no ale potem ja przyszedłem i zrobiliśmy Piąta Strona Świata. No i tak się zaczęło i robiliśmy sztuki pisane przez i Szczepana Twardocha, i Zbyszka Rokitę. To prawdzie my zrobili w Sosnowcu, w Teatrze Zagłębia, no ale we współpracy. No i teraz doszło do tego, że jak już robimy te rzeczy po Śląsku, no to czas się wziąć za klasyka. No a jak już klasyka, no to Hamlet. No i Mirek Syniawa przetłumaczył Hamleta na śląski, to całki tekst, no i my zrobili z tego przedstawienie, które jest grane w Teatrze Śląskim z wielkim powodzeniem. Jademy teraz na festiwal szekspirowski. Do Opola też przyjademy, z Opola jademy z tkoczami zaraz, ale już myślę właśnie o tym Opolu i tkoczach, bo przed tym Mirek Saniewa przetłumaczył Hauptmana, nobliste, czyli tkaczy, przetłumaczył na tkoczy, robiła to Majka Kleczewska i to zdobyliśmy główną nagrodę na festiwalu Bosko Komedia, najważniejszym festiwalu w Polsce, a teraz jademy do Woz, do Opola z tkoczami na klasyka żywo, no i mam nadzieję, że też tam dostaniemy jakąś nagrodę.
0: A ja się chcę jeszcze dopytać o tego Hamleta, bo wy też bardzo fajnie przenosicie całą historię do kopalni. I też i Hamlet jest trochę ubrany jako górnik, trochę, bo to są takie elementy, no nie blank górniczy, no tak trochę stylizowane. Co to daje? Skąd taki pomysł? No bo to wiadomo, że Hamlet to Dania, to średniowiecze, to zupełnie inną historia, a tutaj mamy jednak ten Śląsk.
1: Znaczy to też nie do końca jest tak, że to jest Śląsk, bo ta kopalnia, która tam jest, to jest taki jakby nawiązanie do postindustrialnych przestrzeni, których na Śląsku jest wpierony i my się trochę z tego też śmiejemy, no bo tam ci, którzy byli, to mogli zobaczyć, że pojedynek pomiędzy Laertesem a Hamletem odbywał się na karczmie piwnej i polegał nie na praniu się na miecze i no, czy tam na szpady i no, na piciu w to pierwszy więcej piwa wypije. I to jest trochę też ironiczne wobec tej naszej śląskiej tradycji, wobec tego, że robimy w tym śląskim teatrze śląskie przestawienia od tam iluś lat. No więc my się troszkę też samych siebie nabijamy, nie? No ale nie każdy to widzi, bo niekierem tym, którzy są z Warszawy, to jest zaś ta śląsko-cepelia, no ale to jest autoironiczne, no ale to już trudno, nie każdy może się w tym przejrzeć. Natomiast mnie się wydawało, że jak my to na śląski przełożyli, czyli Mirek Syniawa, to ten Hamlet otworzył no jakieś inne perspektywy, że inne drzwi się pootwierały interpretacyjne. Szczególnie finał, w którym się pojawił dyrektor Teatru Słowackiego, wspaniałego polskiego teatru, teraz najbardziej chyba modnego w Polsce, mój przyjaciel, i Godo jako jedyny w tym przedstawieniu po polsku, jako Fortynbras, i przyłazi na to Śląsko Ziemia, robi porządek, jednego z bohaterów, czyli Horacja, przyjaciela Hamleta wsadzą do takiej pleksiglasowej budki, jak do muzeum, no koło domu górnicze Czako wyciąga ten czerwony pióropusz, czy zielony, jaki tam ma, i siedzi ten borok w tym szklanym, tej szklanej takiej, czy pleksiglasowej właśnie szkatule, i tak wygląda, jakby to było muzeum, że to jest też autoironiczne, ale niektórzy to odbierają, że to jest pokazane to, jak Poloki przyłażą na Śląsk i robią porządek, i jedyne, co idzie o Śląsku gadać, albo pokazać, no to to jak nas postrzegali przez kilkadziesiąt lat, czy komuniści, czy w międzywojniu, nie, Polaki, kiedy przyszli, powiedzieli, że tu teraz jest Polska. Ale do mnie to jest też bardzo autoironiczne, że my go domy, no ludzie na Śląsku, jakby nie będziecie robić coś ze swoją kulturą, nie będziecie się chcieli zmieniać, iść naprzód w stronę Europy, to będziecie tak wyglądać jak w takim muzeum, nie? Że ino nam zostanie opłakiwanie tych kopalń, godanie jakichś głupich widzów, oglądanie świętej wojny i tela, nie? No więc to jest też taka przestroga w tym naszym Hamlecie do nas, do Ślązoków, czy w aglomeracji, czy w Opolu. Cieszę się, że go domy w Radiu Opole po Śląsku. To jeszcze do niedawna było niemożliwe, nie? No ale to jest dowód na to, że ten Śląsk się zmienił i też idzie naprzód. I ten Hamlet jest też po to, żeby pokazać ludzie, weźcie się, zastanówcie nad sobą i spróbujcie się tak zmienić, żeby ten Śląsk był atrakcyjny do reszty Polski.
0: I są też dwa profesory w tym spektaklu, bo jest też i profesor Sławek, i profesor Koziołek. To jest też bardzo ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawe. To jest dowód na to, że te śląskie instytucje kultury, i nie tylko kultury, uczelniane też, one ze sobą współpracują i gadają jednym językiem, bo rektor uniwersytetu, obecny Koziołek i były, czyli Sławy, grają w tym spektaklu kopidołów, nie? Czyli grabarzy, i gadają po śląsku, i to fajnie gadają po śląsku. A tego wszystkiego Artur Madaliński, czyli dyrektor Biblioteki Śląskiej, zgodził się na to i też to przeprowadził, wydał tego Hamleta w przekładzie Mirka Syniawy jako książka, i to bardzo fajnie jest wydane. No. Czyli trzy ważne instytucje, czyli Biblioteka Śląsko, muzeum też, bo z nimi też robiliśmy spektakl wcześniej, Vaterland, o górnikach zasypanych, no ale uniwersytet, nagle się okazuje, że te wszystkie instytucje chcą promować Śląsko-Gotka, chcą gadać po śląsku i chcą ważne rzeczy robić do Śląska ze swojej perspektywy, czyli po raz pierwszy się dzieje coś takiego, że kilka ważnych instytucji na Śląsku, albo i kilkanaście, uważa, że i język śląski, to jest język, a nie Gotka, że to jest język śląski, istnieje i możemy w tym śląskim języku i gadać, i możemy ważne rzeczy robić, i też jakoś się tam linkować wspólnie, nie?

0: tłumaczenie było robione z oryginału, czyli Seniawa to przetłumaczył z angielskiego, nie? Bo też były takie głupie pytania i zarzuty, że to na pewno z polskiego. Nie, on to tłumaczył z oryginału, z angielskiego, a do tego jest tłumaczenie na polski, ale to też nie jest takie tłumaczenie jeden do jeden. I no, Tadeusz Sławek, czyli były rektor, przetłumaczył na nowo, na moja prośba, 4 dramaty Szekspira na język polski na nowo. I między innymi Hamleta. I to jest takie, moim zdaniem, będą takie tłumaczenia porównywalne z tym, co zrobił Barańczak, nie wiem, 30 parę lat temu. No i my wykorzystujemy w tym spektaklu te tłumaczenie Sławka, te polskie tłumaczenie. Ona nie jest dosłowne jeden do jeden, bo to też jest jakoś interpretacja, więc ci, którzy znają Hamleta, bo chcą się mu przyjrzeć jeszcze raz, to mają, mam nadzieję, przyjemność z tym, że się słuchają Śląskiej Gotki, kiero unosi moim zdaniem ten oryginał i to fajnie brzmi po śląsku, nie banalnie. Idzie po śląsku i poezja go dać i rzeczy ważne, ale też śmieszne, że już my dawno wyrośli ze Świętej Wojny Krupniaków i Masztalskich, a z drugiej strony idzie się też zobaczyć te nowe zupełnie tłumaczenie na język polski Tadeusza Sławka. No to mam nadzieję, że Pora Teatru w Polsce zaraz będzie grała te nowe tłumaczenia sławkowe Szekspira, bo oprócz Hamleta jest jeszcze Macbeth, Król Lir i Burza. I mam nadzieję, że inne teatry w Polsce też się tym zainteresują i będą, znaczy to są polskie tłumaczenia oczywiście, ale będą też chciały grać w języku polskim, coś, co jest bardzo współczesne i fajnie to dzisiaj współcześnie brzmi, a przetłumaczone zostało przez Sławka. Kerry gra w tym spektaklu kopitowo.
1: A czy były jakieś aktory, co nie gołdają na co dzień po śląsku i jak to przyjęły? To wszystko naprawdę bardzo dobrze brzmi na scenie.
0: No brzmi tak, rozlepiej, rozgorzej. Mam też poroczną zakupkę, że gołdają no, organicznie, że tak powiem, po śląsku, bo to był ich pierwszy język, jak nie wiem, Grażyna Bułka, Darek Chojnacki, ten co w głównej roli gra Paweł Kępa, ale też Basia Lubos, Marcin Gaweł. Ale jest też poru takich, co już po śląsku grali, to mają łatwiej, ale też tacy, którzy po śląsku jeszcze nie grali, nie gadali. Z Kisztego my mieli śląskiego native speakera, czyli Rafała Szymę, który razem z naszym tłumaczem, czyli Mirkiem Syniawą, pomagali moim aktorom no, dobrze się nauczyć gadać po śląsku. No, ludzie grają w różnych językach, po angielsku, grają po francusku, po śląsku też się mogą nauczyć. No i ci te moje aktory, czy szauspilery się nauczyli gadać po śląsku i dobrze moim zdaniem to brzmi. No, tak jak pani powiedziała, ludzie przyjeżdżają z całej Polski ten spektakl oglądać. On jest przyjmowany z reguły entuzjastycznie. Biletów nie idzie kupić już na jesień. Dołożyliśmy spektakle jeszcze w listopadzie, gramy 8 spektakli. Łoros, żeby ci ludzie wszyscy przyszli, na końcu wstawają, długo gadają pod teatrem, wzruszają się. Oczywiście są też jakieś głosy krytyczne, bo muszą być, bo nie są my zupą pomidorową, żeby wszystkim smakować, ani dolarem, żeby się wszystkim podobać. No ale takiego szumu wokół śląskiego spektaklu dawno, no nie, nie chciałem powiedzieć, że dawno nie było, ale mamy tkoczy, które miały niedawno premiera i też było alarmo wokół tego. No ale to jest po raz pierwszy zagrany w całości spektakl na podstawie Szekspira, jeszcze Hamlet. No więc tego larma było trochę więcej niż przy tkoczach, bo tkocze są grane częściowo po śląsku, a częściowo po polsku, bo tak to napisał Hauptmann, nie? Że tam ci tkocze, którzy się buntują, grają takim, godają w takim dialekcie dolnośląskim. Syniawa to przetłumaczył na śląski, a reszta goda po niemiecku, w naszym wypadku po polsku. Więc to jest też inne pole rażenia, no ale mam nadzieję, że ten Hamlet też zrobi tyle szumu w polskim teatrze, jak zrobili tkocze Majki Kleczewskiej, bo to jest wybitne przedstawienie. Nie? No i cieszę się, że też będziemy je pokazywać zaraz w Opolu.
1: Jak państwo się chcecie zobaczyć, w jaki sposób tego larma je tam dużo i jak bajecie też chcieli sobie pomyśleć, czy to jest dobre, czy nie, to zapraszamy was, żeby też ten spektakl zobaczyć. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
0: Ja wam też i bardzo was serdecznie zapraszam wszystkich do teatru w Katowicach, na Teatru Śląskiego, na Hamleta, a przyjdźcie też do teatru w Opolu na tkoczy.
1: A ja jedno dodam, że te tkocze banu 16 czerwca o godzinie 19, a potem i spotkanie z twórczyniami i twórcami, można się pogadać o spektaklu, o śląskim. No i także 17 czerwca w środę o godzinie 17, bardzo fajna dyskusja między tożsamością a językiem. To obaje impreza towarzysząca 50. konfrontacji teatralnej.

regionalnych w Opolu. Dyskusja przy Kołowczu wokół kultury Śląska Opolskiego i będą też tam zacni goście, rektorka profesorka Teresa Smolińska i także Izabela Jasińska z Muzeum Śląska Opolskiego. Będą też opolskie działchy, każdy je mile widziany, bo też fajnie się spotkać i pogadać razem o Śląsku, o tym, co jest do nas bliskie. Baje i po polsku, i po śląsku. Każdy baje mógł się tam dobrze czuć i odnaleźć. Zapraszamy was bardzo serdecznie i słyszymy się już za tydzień. Agnieszka Ziętarska, do zajścia.

0: Texas leży w Stanach Zjednoczonych, ale zespół Texas, który wykonuje ten utwór, czyli Summer Sun, generalnie jest ze Szkocji, a trudno uwierzyć, że ten kawałek ukazał się, uwaga, na albumie The Hush w roku 1999. Ja pamiętam ten utwór, jak był nowością. Myślą Państwo, że to czas, żeby iść na gruntowne badania? 27 lat temu kawałek się ukazał. Ale o muzyce dzisiaj jeszcze też sporo będzie na antenie Radia Opole w programie Mamy Weekend. Teraz jednak chciałbym nawiązać do mojego ulubionego festiwalu, który właśnie rozpoczął się w Opolu, czyli do Festiwalu Książki. Ja zawsze, kiedy zaczyna się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, potem czekam na ten najważniejszy dla mnie festiwal, czyli Festiwal Książki. Kocham muzykę, lubię Festiwal Opolski w amfiteatrze, ale bardziej jednak pasuje mi podążanie tymi alejkami między stoiskami z książkami i oczywiście rujnowanie domowego budżetu. To jest również nieodłączne. Byłem na konferencji prasowej, która zapowiadała Festiwal Książki w Opolu i to okazuje się, że to już 10. edycja, o czym mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
1: Rocznicowa edycja, ale też taka, która wnosi coś nowego jednak, pomimo tego, że jest to festiwal o coraz dłuższej tradycji. Ciekawi autorzy na pewno, ale też wydarzenia muzyczne i nowość, czyli te wydarzenia gastronomiczne. Będzie można gotować z okrasą. Też coś takiego ciekawego, co przyciągnie kolejne osoby. I nagroda Miasta Opola. Drugi rok z rzędu przyznawana. Kierowana do artystów, pisarzy piszących dla młodzieży. Young Adult, tak jest to adresowane. Nie brak nagród literackich w Polsce, więc nie chcemy kopiować. Wymyśliliśmy własną formułę.
2: Bartosz Mazurkiewicz reprezentuje fundację. 10 lat temu byłem u pana prezydenta z taką inicjatywą, czy możemy zrobić takie wydarzenie, które było następstwem jakby naszych pomysłów, naiwnych w tej chwili mogłoby się wydawać, gdzie zapraszaliśmy Opolan do drukarni, do środka drukarni, gdzie wśród pracujących maszyn można było zobaczyć, jak powstaje książka i spotkać się z autorem. Tak w kuluarach rozmawialiśmy, czy każda edycja była większa. Tak. Każda kolejna edycja była większa i ta edycja jest edycją absolutnie największą pod względem ilości wydawców, pod względem autorów.
3: Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki i wiceprezeska Fundacji Fabryka Inspiracji. Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Jest rozbudowany i przede wszystkim każdy znajdzie tam coś dla siebie. Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Natomiast jeśli chodzi o tych głównych naszych jubileuszowych gości, przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, który nie jest tak powszechny w Polsce, ponieważ te panie nie jeżdżą na spotkania autorskie, a tutaj do nas do Opola przyjadą. Pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, czyli wyjątkowa osoba, która nie schodzi stopek Empiku od ponad roku. Zagraniczna gwiazda z Paryża. Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny. Ewa Wojdyło, pan Daniel Olbryski ze swoją żoną, więc akcent również aktorski. Katarzyna Grochola, Marek Krajewski, Joanna Bator, Jakub Małecki, Tomasz Sianiecki, Igor Tuleja, Maciej Siembieda, Małgorzata Sobczak, więc ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne.
4: Marcin Duda, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Opolu. Bardzo dużo wydarzeń, biblioteka tętni życiem po sam jej czubek, bo w zasadzie nie ma wolnej przestrzeni w bibliotece, gdzie nie działyby się warsztaty, spotkania czy wydarzenia. No i cieszymy się z tego, że jesteśmy obecni na Placu Wolności, na całej przestrzeni festiwalu.
0: Ja tam też dzisiaj będę. Myślę, że wielu z Państwa także spotkam w trakcie Festiwalu Książki, a skoro o tym wydarzeniu mowa, to po godzinie 9 gościem będzie jeden z autorów, który również będzie miał tam swoje stoisko, pisarz z Krapkowic, Paweł Broll, człowiek o niebywałej wrażliwości, ale także ciekawości świata. co jest bardzo ważne w tym zawodzie. Były dziennikarz swoją drogą, więc też kolega po fachu. Nie ukrywam, że znamy się z Pawłem kilka ładnych lat i też na temat literatury niejedno słowo zamieniliśmy. Będzie opowiadał o swojej nowej książce. Książce, która jest zapewne wyjątkowa. A tymczasem mamy za 18 minut godzinę 9 na naszym radiowym zegarze i czekamy oczywiście na Pawła Brolla, ale czekamy też na to, co muzycznie wydarzy się na naszej antenie, bo to już za moment, szanowni Państwo, będziemy mieli m.in. Dana Tymińskiego. Posłuchajmy.

za kwadrans za godzinę 9, a po godzinie 9 oczywiście wiadomości. Dowiemy się także co nieco o wydarzeniach w trakcie trwającego mundialu. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Dziś jest sobota, 13 czerwca. Mija właśnie 9.
4: Szef KRS chce przywrócić Radę do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Historia opolskich konfrontacji teatralnych na plakatach.
5: Kiedyś szkoła plakatu była nie tylko silna, ale w ogóle bardzo znana w Europie, tak zwana Polska Szkoła Plakatu.
4: W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Z redakcji informacji Roman Juranek.
4: A zaczynamy od kierowców. Uwaga, możliwe utrudnienia na DK39 w Smarchowicach Wielkich. Samochód wypadł z drogi i dachował. Do zdarzenia doszło około godziny 8.30. Kierowca nie wymagał pomocy medycznej. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dariusz Zawistowski chce przywrócić KRS do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. W 2021 roku nadzwyczajne zgromadzenie tego gremium podjęło decyzję o usunięciu Polskiej Rady z organizacji. Argumentem było m.in. naruszanie zasad ochrony niezależności sądownictwa.
6: Historia tego konfliktu sięga zmian przeprowadzonych w 2017 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o przepisy, które polegają na tym, że sędziów członków Rady wybiera Sejm, a nie jak wcześniej środowiska sędziowskie. Przewodniczący KRS, sędzia Dariusz Zawistowski, powiedział, że to wpłynęło najpierw na zawieszenie Polskiej Rady, a później na całkowite wydalenie.
7: Myśmy byli członkiem, założycielem tej organizacji, ale w związku z tym, że Krajowa Rada Sądownictwa powołana w 2018 roku nie spełniała standardu niezależności, najpierw Krajowa Rada została zawieszona jako członek tej organizacji, ostatecznie wykluczona.
6: Sprawą powrotu Rady do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ma się zająć jedna z trzech nowo powołanych komisji.
4: Był to materiał Krzysztofa Kuczyńskiego.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Dziś w Hucie Pieniackiej na Ukrainie kontynuowane będą prace archeologiczne na miejscu zbrodni dokonanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Wczoraj odnaleziono tam pochówek będący najprawdopodobniej zbiorową mogiłą. Dziś szacowana ma być jego wielkość i liczba spoczywających tam ofiar. Fascynujące spotkanie z nauką, niemała dawka wiedzy o otaczającym nas świecie oraz spotkania z naukowcami i dziennikarzami. O 11 na PGE Narodowym w Warszawie rozpoczyna się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego tegoroczne hasło brzmi Z życia wzięte.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Już za godzinę z Głuchołaskiego Rynku wyruszy turystyczny spacer ulicami miasta. To jedna z atrakcji Dni Głuchoła. Z uczestników oprowadzać będzie burmistrz Paweł Szymkowicz, który jest licencjonowanym przewodnikiem, mówi Bartosz Bukała, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
8: Jest to wycieczka, podczas której burmistrz opowiada o historii naszego miasta. Kolejna impreza towarzysząca to maraton malarski organizowany w Głuchołazach. Rokrocznie powstają ciekawe prace związane z Głuchołazami, tradycją podczas Święta Miasta. Jest turniej wytrzymałościowego wyciskania sztangi, który odbywa się na rynku.
4: Nie zabraknie też wielu atrakcji muzycznych. Te będą w Muszli Leśnej i Parku Zdrojowego. Dwudniowe koncerty Święta Miasta startują o 16.00. Wstęp jest wolny. Wydarzenie to patronatem medialnym objęło Radio Opole. Wydarzeniem towarzyszącym 50. opolskim konfrontacjom teatralnym jest wystawa plakatów konfrontacyjnych. Można je oglądać w przestrzeni otwartej Opola. Chcieliśmy pokazać, jak te plakaty festiwalowe zmieniły się przez te 50 lat, podkreśla dyrektor Teatru Jana Kochanowskiego w Opolu Norbert Rakowski.
5: Chcieliśmy widzom przybliżyć artystów, twórców, którzy przez 50 lat tworzyli plakaty opolskich konfrontacji teatralnych. Kiedyś szkoła plakatu była nie tylko silna, ale w ogóle bardzo znana w Europie, tak zwana Polska Szkoła Plakatu. No i tutaj całą historię tych 50 lat pokazujemy oczywiście w dużym skrócie. Taki rozwój od tych elementarnych rzeczy też, które były szkicowane piórkiem albo gdzieś ryciną, aż do dzisiejszej technologii, która już jest tylko tak naprawdę pędzlem elektronicznym.
4: Plakaty są wyeksponowane na Placu Wolności w Opolu. Dodatkowo niektóre zostały wydrukowane na płachtach, które otaczają plac budowy przed wejściem do teatru. Dodajmy, że studio festiwalowe Radio Opole znajduje się w foyer opolskiego teatru.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
4: 9:04.
1: Sport w Radiu Opole.
0: Kuba Biel, dzień dobry. Współgospodarz piłkarskich mistrzostw świata Stany Zjednoczone pokonał w Inglewood pod Los Angeles Paragwaj 4-1 w meczu grupy D. Dwie bramki dla Amerykanów zdobył Folarin Balogun w 31 minucie i w doliczonym czasie pierwszej połowy, a także Giovanni Reina w 98 minucie. Samobójcze trafienie zaliczył Paragwajczyk Damian Bobadilla. Honorowego gola dla zespołu z Ameryki Południowej w 73 minucie strzelił Mauricio. W drugim spotkaniu tej grupy w niedzielę Australia zagra z Turcją. Natomiast Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1 w meczu grupy B. Spotkanie rozgrywane było w Toronto. Prowadzenie Bośni w 21 minucie dał Jovo Lukić. Wynik w 78 minucie wyrównał Kyle Larin. W drugim spotkaniu tej grupy Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ten mecz dziś o godzinie 21 czasu polskiego. Odra Opole pozyskała nowego zawodnika do formacji ofensywnej. Do zespołu dołączył 22-letni słowacki napastnik Branislav Spasil, który ostatnio występował w Górniku Łęczna. Mierzący 184 cm piłkarz gra przede wszystkim na prawym skrzydle lub w ataku. Spasil jest wychowankiem młodzieżowych drużyn FC Nitra. W ostatnim czasie reprezentował barwy Górnika Łęczna, do którego trafił w lipcu 2024 roku. To pierwszy transfer Odry Opole przed nowym sezonem Betclic pierwszej ligi. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała z Japonią 2-3 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim mieście Linyi. Najwięcej punktów dla Polski, 24, zdobył Aleksiej Nasiewicz. Grający na pozycji przyjmującego Michał Gierżot wylicza przyczyny porażki.
9: Myślę, że na pewno zagrywaliśmy dzisiaj poniżej chyba oczekiwań. Japończycy mega dobrze byli, bardzo efektywni w 3 metrach i dopiero kiedy tam pojawiły się troszeczkę więcej ryzyka, kiedy ryzyko zaczęło się opłacać, zaczęliśmy ich podbijać. Bardzo szybko grali. Myślę, że to jest taka siatkówka, której się na co dzień za dużo w pustyni nie widzi. Na pewno warunki fizyczne były po naszej stronie, ale oni dobrze wiedzieli, jak z takimi grać. Podejmowali dużo ryzyka, atakowali bardzo wysoko i to mi się opłacało.
0: W następnym meczu Polska zagra z Ukrainą. To spotkanie w niedzielę o godzinie 7 rano. Liderem tabeli Ligi Narodów jest Brazylia, druga jest Ukraina, trzecia Japonia, Polska na 5. miejscu. Koszykarze Dzików Warszawa zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski. W rewanżowym meczu o 3. miejsce Ekstraklasy Dziki pokonały Arkę Gdynia 92-78. W pierwszym spotkaniu zespół z Gdyni wygrał 89-84, co oznacza, że w 2 meczu triumfował zespół z Warszawy. Dla Dzików to pierwszy medal Mistrzostw Polski w historii klubu.
1: Pogoda.
3: Jeżeli chodzi o prognozy, to niewiele się zmieniło. Nadal 21 stopni Celsjusza to najwyższa temperatura, jaką dzisiaj odnotujemy. Zachmurzenie duże, ale będą też przejaśnienia i oczywiście mogą pojawić się burze, a także intensywne opady deszczu. Tak zapowiadają synoptycy. A w związku z tym, że ja synoptyków czasem traktuję jak wróżbitów, to nie chciałbym im wierzyć w kontekście tego deszczu, no bo festiwal książki jak książka nie lubi wilgoci. 1016 hektopaskali wynosi ciśnienie, wiatr wieje z zachodu z prędkością 11 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A my niezmiennie, szanowni państwo, i nie za karę, jak śpiewa Justyna Steczkowska, Marcin Głowinkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Za chwilę nasz gość, Paweł Grol, opowie o swojej nowej książce historyczno-fabularnej. Będzie na pewno ciekawie i interesująco. A tymczasem Justyna, śpiewaj.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Tomasz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Adidas.
7: Gant.
8: Karl Lagerfeld.
9: Tommy Hilfiger.
10: Guess.
9: Diesel.
11: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
12: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: Pewnie, że nie ma miejsca jak dom, nie ma też miejsca jak Festiwal Książki, którego edycja numer 10 rozpoczęła się na Opolskim Placu Wolności, ale co roku ta impreza się rozbudowuje, jest coraz większa i z tego się bardzo cieszymy. I nie może zabraknąć oczywiście opolskich akcentów. Skoro jesteśmy w Opolu, to muszą być artyści, pisarze z naszego regionu. Paweł Broll, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam cię serdecznie, witam słuchaczy.
0: Nie będziemy ukrywać, że się znamy z reporterskich ścieżek, bo Paweł Broll to oprócz tego, że lubi chwycić za pióro i napisać coś więcej, to swego czasu był także dziennikarzem, między innymi radiowym, ale dzisiaj zajmiemy się twoją czwartą
1: powieścią.
0: Pierwsza to był Niewolnik w Europie. Zadebiutowałeś się w pandemii. Potem mieliśmy znakomitą, która mnie bardzo urzekła, czyli Znak z góry. Piękna powieść o Górze Świętej Anny między innymi i oczywiście Zamek Skrzydło Anioła. Ale teraz wziąłeś się za temat zdecydowanie bardziej poważny. I mamy książkę przepięknie wydaną. Helena Halina Hala. Oblicza powstania.
1: Cieszę się, że masz taki dobry gust estetyczny, że dostrzegasz też piękno tego wydania, bo za to jest odpowiedzialna moja koleżanka Natalia Jargieło, która jest utalentowaną graficzką i ilustratorką, ale chciałbym się odnieść właśnie do tej książki, bo ta książka, tak jak powiedziałeś na początku, jest akcent regionalny, a tu mamy nawet takie połączenie regionu z tym, co krajowe, bo książka moja najnowsza, Helena Halina Hala, Oblicza powstania, to jest powieść biograficzna inspirowana wspomnieniami Heleny Kamelskiej, naszej tutaj mieszkanki województwa opolskiego.
0: Chciałbym zaznaczyć, że każde święto, rocznica powstania Armii Krajowej, czyli 14 lutego, każda rocznica zakończenia wojny, pani Hela tam jest.
1: Tak, jest wszędzie.
0: I ona ma 101 lat.
1: I nieważne, czy deszcz, czy zima, czy cokolwiek, zresztą... Zawsze uśmiechnięta, mówili mi pracownicy tutaj Muzeum Jenieckiego w Łambinowicach Opolu, że ona jest zawsze obecna i nigdy nie narzeka na to, co się dzieje. Jeździ po szkołach, robi lekcje dla młodzieży i ja teraz próbuję za nią nadążyć. Dlatego jak się z nią spotkałem i usłyszałem, jaką miała historię, jaką przeżyła, oczywiście dramatyczną historię związaną z powstaniem, z okupacją, to postanowiłem to spisać, oczywiście w wersji fabularyzowanej, bo to jest pamięć sięgająca ponad 80 lat wstecz, żeby inni mogli się dowiedzieć szerzej i u nas w regionie, i gdzie jest trochę bardziej znana, i w kraju, o tym, co ona przeżyła, bo to jest naprawdę taka historia, no nie mamy tyle czasu, żeby ją zgłębiać, ale krótko powiem, że ja wyliczyłem sobie specjalnie na potrzeby też naszego spotkania, że ona w czasie okupacji i powstania 8 razy była w takim bezpośrednim zagrożeniu, że mogła stracić życie, a 19 razy z tego wszystkiego mogła też, była w ogóle zagrożona, że coś się mogło wydarzyć. Do tego miała dwóch adoratorów w trakcie powstania. Była 2 razy ranna i przetrwała to wszystko.
0: A ty to zebrałeś, te jej piękne wspomnienia w piękny sposób spisane wspomnienia i zawarłeś to w fabularyzowanej powieści. Ja się zawsze zastanawiam, jak wygląda kwerenda ze świadkiem historii. Niejednokrotnie miałem również okazję rozmawiać z panią Heleną, ale kwerenda ze świadkiem historii dla pisarza, dla naukowca także, to musi być... Jakie przeżycie?
1: No to przede wszystkim długie rozmowy, wiele spotkań i długie rozmowy. Rozmowy z jednej strony, z drugiej strony czytanie fachowej literatury na temat powstania, z jeszcze innej strony siedzenie i powiedziałbym nawet ślęczenie nad mapami z tego okresu, między innymi alianckimi, z powstania warszawskiego, żeby te wszystkie ulice się zgadzały ze sobą, miejsca, którymi przeszła bohaterka. Próba zestawienia tego.
0: Pojechałeś
1: oczywiście.
0: Pojechałeś do Warszawy też?
1: Tak, pojechałem do Warszawy. Oczywiście ta Warszawa już inaczej zupełnie wygląda, tak? Szczególnie te Śródmieście Północne, gdzie pani Helena była sanitariuszką. Te miejsca już zupełnie odbiegają od tego, co było kiedyś, ale jeżeli pojechałem na Wolę, już trochę obok, gdzie pani Helena mieszkała na początku swojego życia, gdzie się wychowywała, no to tam już jakieś ślady historii zostały.
0: Mnóstwo. Tam wejdziesz w jakiekolwiek podwórko i wszędzie jest jakaś tablica. Muzyczna ilustracja. Ilustracja, szanowni państwo, także do tego, co Paweł napisał. Troszkę odejdziemy od tego klimatu, który był prezentowany od początku poranka, ale jeszcze z Pawłem będziemy rozmawiać, dlatego chciałbym, Paweł, żebyś ty zapowiedział tę piosenkę.
1: Bardzo się cieszę, że mogę zapowiedzieć tą piosenkę, bo kiedyś pracowałem w radiu i teraz mogę to znowu zrobić. Proszę państwa, Godzina W zespołu Laocze, która ta piosenka mi przyświecała, w uszach mi

0: właśnie, godzina w Laocze, ten utwór towarzyszył ci przy pisaniu tej książki. Ja bym jeszcze to zilustrował świetną płytą Morowe Panny, tak, Maleo Reggae Rockers.
1: Potwierdzam.
0: To jest też kapitalna płyta na temat Powstania Warszawskiego. I my, szanowni państwo, i tak z dosyć dużą dozą uśmiechu traktujemy temat, bo wiemy, w jaki sposób rozmawia się z panią Heleną. Powiedziałeś, że byłeś w Warszawie, zwiedziłeś te miejsca. Byłeś tam z panią Heleną?
1: Nie, z panią Heleną wtedy, jak robiłem research, nie byłem tam. No też z racji tego, że nie chciałem panią Helenę, która ma 101 lat, ciągnąć specjalnie do Warszawy po to. Ja sobie zrobiłem dobry research wcześniej i wiedziałem, gdzie mam iść. Też zresztą pani Helena nie pamiętała dokładnych adresów punktów sanitarnych, w których służyła, ale jeden z tych adresów mi się udało odnaleźć. Udało mi się odnaleźć zdjęcie budynku tego punktu sanitarnego. Dzisiaj on już, ten budynek, nie istnieje. Pokazałem to pani Helenie i pani Helena potwierdziła, że to jest ten, więc bardzo dobrze byłem przygotowany do tego, gdzie pójść. Ale z panią Heleną byliśmy w Warszawie teraz na Międzynarodowych Targach Książki.
0: O to cię chciałem zapytać,
1: na Stadionie Narodowym.
0: Właśnie o to cię chciałem zapytać, bo skoro byliście w Warszawie, masz świadka historii, którego ludzie uwielbiają słuchać, bo świadków historii trzeba słuchać.
1: Tak.
0: Czy było zainteresowanie?
1: Zainteresowanie było ogromne i już nawet nie mówię tylko o samym podpisywaniu książek, że naprawdę przychodziły kolejki, się ustawiały i ludzie chcieli porozmawiać z panią Heleną, podpisać. Bardzo dużo osób przyszło, które miały w rodzinie kogoś, kto walczył w powstaniu, więc to naturalne miejsce, Warszawa, ale bardzo dużo osób panią Helenę zaczepiało na korytarzu, jak przechodziliśmy, bo miała opaskę Armii Krajowej. Nawet była taka sytuacja, że odwoziłem panią Helenę i rodzinę pod mieszkanie, w którym spały i dosłownie miałem zapalony silnik, wyszedłem tylko, żeby jakieś tam torby wystawić, żeby im gdzieś tam pomóc i jedna pani zatrzymała się na parkingu, wyskoczyła, zobaczyła, pani z Armii Krajowej, pani tutaj ma opaskę, dziękujemy za to, że odzyskaliśmy wolność, że to, no, takie rozmowy były.
0: To jest też dla ciebie, jak autora tej książki i też towarzysza tej podróży do Warszawy, też pewnie spore przeżycie, ale chyba też ja to tak odbieram, że jest wielu takich ludzi, którzy deprecjonują Powstanie Warszawskie, krytykują. Ja myślę, że my nie mamy prawa oceniać tych ludzi.
1: My nie mamy prawa oceniać. Przede wszystkim to powinni oceniać sami powstańcy, którzy walczyli. Oni to oceniają. My oczywiście, my mamy już inne spojrzenie, bo mamy pełniejszą wiedzę tego, co się stało. Oni wtedy aż takiej wiedzy nie mieli.
0: I my mamy wszystko, oni nie mieli nic.
1: Dokładnie. No i przeżywali przez ponad 5 lat terror. No to nic dziwnego, że chcieli potem pójść do powstania. Mnie to w ogóle nie dziwi.
0: No właśnie, dlatego zastanawiam się, bo też po wysłuchaniu tej historii, że ludzie chcieli być w końcu wolni, dlatego poszli się tłuc. Tak, bo to usłyszałem kiedyś od pana Turskiego. My poszliśmy się tłuc, tak to powiedział. Tak. I potem to jego słynne przemówienie, że Auschwitz nie spadło z nieba, a ty napisałeś taki piękny wstęp do książki. Chciałbym, żebyś go przeczytał, bo on niesie za sobą niesamowite przesłanie.
1: Ja po prostu książkę zadedykowałem Helenie Kamerskiej i wszystkim tym, którzy nie są obojętni. To jest właśnie nawiązanie do słów Mariana Turskiego.
0: Paweł Broll, autor książki. Dzisiaj o której?
1: Dzisiaj o godzinie 15 w Miejskiej Bibliotece widzimy się na spotkaniu autorskim razem właśnie z panią Heleną Kamerską.
0: A potem podpisywanie książki.
1: A potem między godziną 16 a 17 przy stoisku wydawnictwa Vectra będziemy podpisywać książki.
0: Paweł Broll, autor książki przepięknie wydanej, polecam. Helena Halina Hala, Oblicza Powstania, fabularyzowana biografia, piękna historia, a my teraz posłuchamy trochę muzyki, żeby odetchnąć, a państwa już teraz na Festiwal Książki zapraszam. Paweł, dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, a przy okazji pozdrawiam żonę i moje dzieci, które tego słuchają.
0: Tu również pozdrawiamy.

0: Kasia Sienkiewicz śpiewa, że były momenty. Oczywiście, że były momenty i momenty jeszcze będą. Na przykład moment spędzimy także w medialnym tyglu, w którym to miesza, jak co sobotę, Ireneusz Prochera.
1: Medialny tygiel.
2: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu, nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści. Łukasz Wójtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że zakaz obejmie m.in. materiały z przemocą, poniżaniem ludzi i znęcaniem się nad zwierzętami.
3: Dostęp dzieci do szkodliwych treści, również do treści prezentujących patologiczne zachowania, to jest ogromny problem. Są w sieci popularne, udostępniane i mają do nich dostęp dzieci, nawet te najmłodsze dzieci. Dzieci przesiąkają przemocą, seksem, wulgarnym językiem. Dzieci widzą osoby zażywające narkotyki, osoby, które budują swoją popularność, swoją pozycję na tym, że upokarzają, krzywdzą inne osoby.
2: Ekspert dodaje, że tego typu treści wywołują u najmłodszych strach i niepokój.
3: Takie patotreści to są często treści wyreżyserowane, nieprawdziwe, ale szczególnie te najmłodsze dzieci nie potrafią ich czytać w ten sposób i czytają je wprost. Jako przemoc widzą, że ktoś jest upokarzany, uruchamia się empatia, współczucie, ale też i strach oraz niepokój.
2: Przegłosowana w Sejmie ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Tymczasem profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rozmowie z Radiem Opole wskazuje na rosnącą rolę tzw. influencerów internetowych, propagujących nie zawsze treści najwyższej jakości. Jego zdaniem to jednak dowód zmian w preferencjach odbiorców mediów.
4: Myślę, że powód jest taki, że wszystkie mają ogromną skłonność do upraszczania rzeczywistości. Przekaz jest nieskomplikowany, na swój sposób starają się być atrakcyjni. Często jest to coś, co nazywamy kulturą clickbaitu, czyli takiej pewnej sensacyjności, komercyjności. No, ludzie lubią coś, co jest łatwe, czy duża część ludzi lubi coś, co jest łatwe, co nie wymaga wysiłku. Oczywiście tu jest, to są różne jakby kategorie osób, prawda, bo wśród tych youtuberów są również tacy, którzy na przykład robią jakieś wideo, blogi, robią podcasty, to jest szeroka kategoria osób. No i oczywiście są tacy, którzy po prostu komercyjnie zarabiają na swojej popularności. Natomiast niewątpliwie to się wiąże z tym, że to w największym stopniu przyswaja młodzież. Młodzież dzisiaj więcej czasu spędza na tego typu aplikacjach jak YouTube czy TikTok, niż korzystając z tradycyjnych mediów. No media oczywiście wyszły trochę naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Każde właściwie medium stara się już mieć również swój serwis na YouTubie, czy na TikToku, czy na innych mediach, w jakiś sposób przypominać, zwracać uwagę na swoje treści. No to jest dosyć trudny proces, ale myślę, że to się stąd bierze, że to pokolenie relatywnie młodszych odbiorców przesunęło swoje zainteresowania w kierunku mediów cyfrowych od początku do końca. Im trochę taki liniowy przekaz, jakby nie, no to nie jest jakby ich bajka. To też powiedziałbym, wiąże się z tym, że tradycyjne media w jakimś stopniu jednak uczą pewnej pasywności. Natomiast w tych mediach internetowych jest ta możliwość reakcji. Można coś polubić, można nie polubić, można skomentować, można się podzielić z przyjaciółmi natychmiast tą treścią, można kogoś zaatakować, czego nie popieram, a przecież to się dzieje. Więc można powiedzieć, ta możliwość interakcji jest atrakcyjna dla ludzi młodych, że ona niestety czasami zastępuje rzeczywiste kontakty społeczne. To jest jeszcze inne zagadnienie.
2: A tak, absolutnie.
4: Ale no, pyta pan o te przyczyny.
2: Ale czy to przypadkiem nie buduje właśnie takiej pewnej bliskości, która jest no, tym clue sukcesu takich ludzi? Bo to jest tak człowiek z sąsiedztwa trochę. To nie jest ten mądrala z ekranu telewizora, czy ten głos mądralińskiego, który się tam opowiada o świecie, tylko to jest taki człowiek jak my, który no, może coś tam więcej wie, ale niekoniecznie, ale przynajmniej śmiesznie opowiada.
4: No niewątpliwie jest coś takiego, że w jakimś momencie ludzie utożsamiają się tak, albo lubią, nawiązują, często wracają, mają swoich ulubionych komentatorów, youtuberów, oni zyskują pewną popularność. To jest w ogóle zaskakujące. Były jakieś badania niedawno zrobione, które pokazywały, że w zasadzie influencer nawet może i tak dalej, bo nawet nie youtuber, tylko
2: tak,
4: influencer.
2: Tak, bo to różne kanały.
4: Bo to jest różny, tak, że to jest właśnie niemalże ulubiony zawód młodzieży. W pewnych kręgach, jakby kim chciałbyś być, już nie mówią, że chcę być inżynierem, nie wiem, policjantem, strażakiem, co było zawsze marzeniem dzieci, to wielu mówi, że właśnie chciałoby być influencerem. No problem polega na tym, że najczęściej oni, że duża część z nich może, tak, nie ma nic do powiedzenia.
2: No właśnie.
4: Nie mają wiedzy, nie mają żadnego często wykształcenia. Często też reprezentują niezbyt wysoki poziom kultury ogólnej. A jednocześnie mają ten wpływ. I to jest oczywiście problem.
2: I to jest powód do niepokoju, bo oni z tego dobrze żyją, no tak kolokwialnie mówiąc. No, czyli z
4: statystyki pokazują, że trochę jest, znaczy, że trochę jest taka fascynacja taką ścisłą czołówką, tak? Że jest jakaś czołówka, która rzeczywiście zarabia. To jest trochę tak jak w zawodzie aktorskim. Mamy iluś aktorów i są pewnie tacy, którzy sobie dobrze radzą, tak? Mają dużo ról, są często zatrudniani, są rozpoznawalni, ale jest też dużo takich, którzy są tymi halabardnikami przez długi czas i zapewne te ich przychody nie są jakoś specjalnie fascynujące. To się w każdym zawodzie dzieje, tak? Że zawsze jest taka grupa liderów i oni często jakby rzutują na obraz całości, a ten obraz całości jest często zupełnie inny, to znaczy nie jest tak różowo, jak się wydaje.
2: Mówił profesor Tadeusz Kowalski. Wojna o umysły jest równie niebezpieczna jak ataki dronów i zrzucane bomby, przekonywali tymczasem uczestnicy konferencji Wojna o umysły, strach, dywersja, dezinformacja. Spotkanie odbyło się w Sejmie, a w dyskusji wzięli udział politycy i eksperci.
1: Najważniejsze jest zrozumienie, na czym polega wojna psychologiczna, po co Rosjanie generują deepfake'i, wyjaśnia wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
5: Jeżeli nie będziemy potrafili rozpoznać tej broni, to nie będziemy się potrafili przed nią obronić.
1: Wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wyjaśnia, jak ważne jest rozpoznanie propagandy.
6: Jednym z celów kremlowskiej propagandy jest przekonanie nas, że Rosjanie są niezwyciężeni, zaawansowani technologicznie. Nie są, choć niektórzy tak chętnie w to wierzą.
1: Według danych przedstawionych przez szefa MSZ w ubiegłym roku na propagandę Rosja wydała rekordowe 1,4 mld dolarów.
2: Relacjonowała Martyna Szymczakowska.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I to już wszystko w naszym porannym spotkaniu, szanowni państwo. Bardzo dziękujemy. Było nam miło gościć w państwa domach. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora dbał o to, by te dźwięki dopływały do państwa domów. Przed mikrofonem Adam Wołek. Miłej soboty. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Noska i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
0: Po reklamie.
5: Już godzina 10:00, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Tegoroczna Opolagra zgromadziła ponad 300 wystawców. Szczegóły za chwilę w wiadomościach, również o coraz bliższym porozumieniu USA i Iran. Powiemy także o królewskiej paradzie w Londynie.
6: Wiadomości Radia Opole.
5: Roman Juranek. Na początek drogi do zderzenia trzech pojazdów doszło w Grodkowie na drodze wojewódzkiej 401. Jeden z pojazdów najechał na dwa poprzedzające stojące przed pasami. Nikt nie został ranny, na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej. A teraz jeszcze wracamy do nocnego wypadku na drodze wojewódzkiej 423 koło Gogolina. Znamy nowe szczegóły. Według wstępnych ustaleń policji na obwodnicy Malni i Choruli kierowca busa potrącił dzika w zaparkowane po prawej stronie drogi uszkodzone auto oraz drugie, które przyjechało, aby zabrać pasażerów pojazdu, wjechała Skoda. Na miejscu zginęła jedna osoba, dwie zostały ciężko ranne i przewiezione do szpitala. Kierowca Skody był nietrzeźwy, również został lekko ranny. Dokładne przyczyny wypadku będą ustalać krapkowiccy policjanci pod nadzorem prokuratora.
6: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
5: Opolagra to nie tylko nowoczesne maszyny i widowiskowe pokazy, to także miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy przydatnej w codziennej pracy rolnika. W polskiej Nowej Wsi od wczoraj trwa jedna z największych wystaw rolniczych w kraju. Tegoroczna zgromadziła ponad 300 wystawców z Polski i zagranicy. Na blisko 30 hektarach prezentowane są najnowocześniejsze maszyny, drony rolnicze, technologie precyzyjnego rolnictwa oraz zwierzęta hodowlane. Obecnie, jak podkreślają uczestnicy Opolagry, największym wyzwaniem jest panująca susza, przepraszam, ale nie tylko.
7: Z czym są największe wyzwania?
8: Unia, ekologia.
9: W tej chwili jest kryzys. Ceny mleka spada z miesiąca na miesiąc. Było kiedyś 2,70, teraz jest 1,70 zł, czyli to jest poważna sprawa. Starczy na przeżycie. Brak pieniędzy na inwestycje.
7: A jest łatwo czy nie w dzisiejszych czasach?
10: Bardzo ciężko. No ale może coś się zmieni.
5: Z rolnikami rozmawiała reporterka Radio Opole Monika Matuszkiewicz-Biel. Przypomnijmy, że zwiedzający mogą odwiedzać stoiska dziś i jutro od godziny 9 do 17.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Porozumienie jeszcze nigdy nie było tak blisko. Po raz pierwszy to stwierdzenie pada nie z ust amerykańskiego prezydenta, ale irańskiego ministra spraw zagranicznych. Również przywódca Stanów Zjednoczonych zacytował tę wypowiedź w mediach społecznościowych, a Abbas Araghchi w wywiadzie dla irańskiej telewizji ujawnił, co obejmuje memorandum o porozumieniu, które jest rodzajem dwustronnego listu intencyjnego. Pierwszy etap obejmuje wstrzymanie walk na wszystkich frontach, łącznie z Libanem. To również odmrożenie irańskich aktywów i kwestia nowego sposobu zarządzania cieśniną Ormuz, która, jak twierdzi Araghchi, jest suwerenną sprawą Iranu i Omanu. Pozostałe tematy mają być omówione później. Są to kwestie nuklearne, blokada morska, zawieszenie sankcji i odbudowa, która ma zawierać plan rozwoju gospodarczego. Tysiące żołnierzy, dziesiątki tysięcy widzów i rodzina królewska na balkonie pałacu Buckingham. Dziś w centrum Londynu oficjalne obchody urodzin króla Karola III. To jedno z najważniejszych i najbardziej widowiskowych wydarzeń w brytyjskim kalendarzu.
0: Centralnym punktem wydarzenia będzie wielka parada wojskowa przed królem Karolem III. Ulicami Londynu przejdą żołnierze Gwardii Królewskiej, orkiestry wojskowe i oddziały kawalerii konnej. To tradycja licząca ponad 260 lat. Finałem uroczystości będzie tradycyjny na pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie pałacu Buckingham. Chwilę później nad centrum Londynu przelecą samoloty królewskich sił powietrznych, a niebo nad pałacem wypełnią barwy brytyjskiej flagi. Choć Karol III urodził się 14 listopada, oficjalne urodziny brytyjskiego monarchy od ponad dwóch stuleci obchodzone są latem. Powód jest prosty. Brytyjscy władcy uznali, że czerwcowa pogoda daje znacznie większą szansę na udaną paradę niż jesienna aura.
5: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Prawie 18 stopni za oknami, ciśnienie to 1016 hektopaskali. Na razie pochmurno z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia jednak deszcz i burze. Przypominam ostrzeżenie IMGW o silnych opadach deszczu do 20 mm i porywach wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie uwaga, opady gradu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Wtedy przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze i temperatury od 10 do 11 stopni, a jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, także możliwe burze.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
3: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
0: Po reklamie.

0: tylko sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry Państwu, Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu. To program Sami Rządzą, czyli debata samorządowa Radio Opole. Zacznę jak zwykle od przedstawienia gości. Starosta powiatu strzeleckiego Waldemar Gajda.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Starosta powiatu głubczeckiego Anna Kobierska-Mróz.
3: Dzień dobry.
1: I starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Artur Maruszczak.
4: Dzień dobry.
1: Proszę państwa, niebawem minie rok od obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czyli takiej ustawy, która miała dać oddech, pozwolić złapać oddech samorządom. Ministerstwo Finansów zapowiada, że do końca tego miesiąca przeprowadzi taką pierwszą obiecaną ewaluację, czyli sprawdzi, jak ta ustawa funkcjonuje, czy się państwu podoba i czy spełnia swoje funkcje. No więc patrząc na to z punktu widzenia powiatów, jest dobrze? Sprawdza się ta ustawa? Panie starosta.
4: No więc było dobrze, ale krótko. O, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o rok 2025, bo to wtedy zaczęła działać ta ustawa i wtedy jak dostaliśmy jakby te pieniądze w nowym trybie, to faktycznie zauważyliśmy poprawę, ale już teraz jak patrzymy na 2026 rok i ten projekt budżetu na ten rok, to już nie jest tak różowo, już jakby obcięto nam CIT, prawdopodobnie tam skorygowano coś przy wyliczaniu tych pieniędzy dla powiatów. I dostaliśmy w sumie tak nominalnie o 2 miliony więcej, ale biorąc pod uwagę niż w roku poprzednim, ale biorąc pod uwagę no, inflację, to jest no, jakby praktycznie mniej niż w roku poprzednim. Także na razie, tak jak powiedziałem na początku, wydawało się, że jest dobrze, teraz już tak jest trochę gorzej. Widzę, że no, dalej są te same problemy, to znaczy jedna kwestia to są te wskaźniki, w których te korygujące, z których jakby wynikają te kwoty, które my dostajemy, a z drugiej strony tam teraz to się nazywa oświatowa...
2: Potrzeby oświatowe,
4: nie ta subwencja. Właśnie i to tu dalej z tym jest problem, bo my też jak patrzymy na przykład na ten budżet, to też około 6 milionów złotych musimy jakby dopłacać do...
1: Jeszcze podsumujemy ten kończący się rok szkolny, ale co wymaga poprawy? Tak jak mówi pan starosta, wskaźniki, przeliczniki, czy może po prostu to jest kwestia pewnej woli dokonania zmian przez Ministerstwo Finansów? Pani starosta.
3: Znaczy w mojej ocenie, w przypadku naszego budżetu, ja oceniam pozytywnie te zmiany, tak? Byliśmy na plusie w budżecie, nie straciliśmy w podatkach na 26 rok. No 25 rok kończy z nadwyżką budżetową, co nas też bardzo cieszy, bo mamy aż 5 miliona 800 ponad nadwyżkę, które będziemy mogli przeznaczyć na wkłady własne do inwestycji. Także według mnie jest dobrze. Jeżeli chodzi o oświatę, no faktycznie przy tych wyliczeniach, które są teraz, do tej oświaty dopłacamy troszeczkę więcej. No przy czym my też realizujemy inwestycje w infrastrukturę oświatową, co też wpływa na zwiększenie kosztów funkcjonowania oświaty.
1: Ale ja bym chciał tutaj, na dniach dosłownie Ministerstwo Finansów pochwaliło się taką informacją, że samorządy generalnie mają nadwyżkę, dużą nadwyżkę finansową po tym roku, panie starosto. Gdzie pan te skę za skórniaki schował?
2: Ja myślę, że nadwyżkę mamy co roku, to nie jest żaden problem, to jest kwestia oszczędności i racjonalnego dysponowania tym środkiem publicznym. Wróćmy do, że tak powiem, korzeni. Co to jest samorządność? Samorządzi się ten organ uchwałodawczy, który daje plenipotencję organowi wykonawczemu, a samorządność pochodzi od tego, jakie źródła dochodów własnych możemy ustanawiać. Proszę zwrócić uwagę, że dla mnie ta reforma systemu dochodów miała jeden cel, zapowiadany od dłuższego czasu, mocno akcentowany przez Związek Powiatów Polskich, czyli naszą korporację samorządową. W końcu samorządy powiatowe nie będą miały tylko redystrybuowanych dochodów, ale będą mogły stanowić część swoich. I co? I nic. A przecież jak mamy mówić o tym, co najczęściej widać powiatem w terenie, czyli czego ludzie oczekują, a czego nie do końca możemy zrobić, bo nie mamy kasy, to drogi. A gdzie są opłaty od środków transportu? W 100% w gminach. A to jest jedno z głównych źródeł, między innymi możliwości nakładów na inwestycje drogowe. Więc tak naprawdę my się samorządzimy z redystrybuowanych dochodów, mikrodochody tak zwane własne, ale nie stanowione przez siebie, tylko często z opłat choćby komunikacyjnych. To raz, a dwa, no niesamowite wymogi. Ja się tu z koleżanką i kolegą nie do końca zgodzę. Ministerstwo już dawno, 8-10 lat temu, przed reformą systemów publicznych określiło, że wtedy wtedy subwencja, dzisiaj mamy to w PIT-ach jako potrzeby edukacyjne, to jest mniej więcej 75%. Tyle państwo daje, zaspokajając potrzeby edukacyjne systemowe, a pozostała część ma pochodzić z dochodów własnych samorządów, w tym powiatowych. I to rozróżnienie, jak silne gminy mają własne dochody, a jak powiaty redystrybuowane i też mamy dokładać. Ile dokładamy, to zależy od sieci, od struktury, od ilości uczniów, od kierunków kształcenia, od ściągania uczniów, a potrzeby edukacyjne zawsze będą drugie. Potężne, pewno wiecie to, odczuwacie również, potężne obciążenie dla tego, co nazywamy wydatkiem oświatowym. To są szkoły niepubliczne, które dotujemy jeden do jeden, szczególnie specjalne, szczególnie szkolnictwo ponadpodstawowe, te o charakterze kształcenia dorosłych. To jest bardzo duże obciążenie. Świetnie to wynika i wygląda w wartościach ogólnych, ale jak się to odciągnie od wartości wydatków, no to na szkoły powiatowe zostaje rzeczywiście te 75, a czasem i mniej. W związku z tym nie do końca tak. Ja jestem zawiedziony tym, że samorządy powiatowe dalej są takim biednym krewnym gmin, tak? Bo niestety, o czym decyduje siła samorządu? O możliwości definiowania. Ja nie przypominam sobie, w samorządzie jestem powiatem od początku, takiej sytuacji, kiedy idziemy do radnych z budżetem i mówimy, panowie, tu jest kubka kasy i teraz wybierajcie, jakie inwestycje robimy. A jak to wygląda faktycznie? Przede wszystkim powiaty muszą angażować swoje wkłady własne i iść w projekty, czyli zdobywać konkursowo pieniądze, szczególnie inwestycyjne, miękkie i twarde, głównie twarde, także drogowe, dodajmy, mamy tylko jeden rządowy fundusz rozwoju dróg i nic poza tym, Unia nie finansuje dróg. Wszystkie inne źródła możemy realizować ze swoich pieniędzy. No i jaki ma prawo decydowania ten radny, czy robimy, czy nie robimy, jak powiat pozyskał dotacje na drogi i chcemy to zrobić, jeszcze mamy często wsparcie z gmin, no to on tylko podnosi rękę. To gdzie jest ta samorządność? I tu tkwi istota idei. Budowaliśmy samorządy, które miały decydować o sobie, miały mieć własne dochody, wsparte systemowo przez państwo, subwencje, dotacje, a dzisiaj mamy co? Powiatową strukturę, która de facto z redystrybucji dochodów ma swoje możliwości.
1: Panie starosto, no ale to gdzie widziałby pan źródła tych dodatkowych dochodów?
2: No, oczywiście ustanowienie opłat, podatków lokalnych, które mogą stanowić samorządy. No choćby część tego procentowo przekazać z opłat od podatku od pojazdów, tak jest, ośrodków transportu do powiatów. To jest tylko najprostsze jedno źródło. Dlaczego 100% tego, co się dzieje, idzie do gmin, a powiaty z tego nic nie mają, tak? Taka namiastka, ale jest jeszcze, myślę, więcej źródeł. Tu potrzeba merytorycznej dyskusji. Powiaty, Związek Powiatów kiedyś przygotował taką ekspertyzę, jakie podatki moglibyśmy podzielić się z gminami i stanowić też własne w opłatach bądź podatkach lokalnych. No ale okazało się, że gminy mają mieć wszystko, powiaty nic, redystrybucja i działajcie. Nam czasem nie starcza przy braku środków właśnie z dochodów własnych na wkłady własne. Ja mógłbym wymienić przykłady.
1: Ale może problemem jest siła, powiedzmy, lobbingu. No może macie jako powiaty słabsze przebicie niż gminy. No,
3: jeżeli
2: no to
3: można,
2: na pewno.
3: Ja się też odniosę do tematu dróg i tu się zgadzam z panem starostą Strzeleckim. My na przykład mamy bardzo dużo dróg na naszym terenie. To jest 330 kilometrów dróg, których no nie jesteśmy w stanie wykonać i wyremontować, bo potrzeby są ogromne. Jesteśmy terenem rolniczym. Bardzo mocno te drogi są niszczone przez sprzęt, ciężki sprzęt, który dojeżdża do pól. Aplikujemy środki, tak jak pan starosta wspomniał, ze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy czym na takie przebudowy otrzymujemy po 50% dofinansowania. Yes. Więc nie jesteśmy w stanie dużo takich odcinków dróg zrealizować. My zazwyczaj robimy to własnymi siłami. Gminy no niestety w większości przypadków nie partycypują w kosztach realizacji tych inwestycji i zgodzę się z tym, że jeżeli my nie mamy tutaj żadnych źródeł dochodów, jeżeli chodzi o udział w opłatach, w podatku transportowym, czy też podatku rolnym, kiedy to w związku z prowadzoną działalnością rolniczą mamy te drogi niszczone, no one są użytkowane, ja to rozumiem, ale poprzez to mamy ubytki w tych drogach i no niestety jest to.
1: A to powinno być tak, że im więcej macie rolników, tym macie wyższe dopłaty?
3: Wie pan, no trudno tutaj jest wskazać, natomiast no my musimy co jakiś tam parę lat te drogi, które no nawet właśnie są przebudowane, remontować, lepić tak zwane w cudzysłowie mówiąc dziury, bo nawet po zimie tych dróg do remontów jest bardzo dużo, a przy takiej liczbie kilometrów, no niestety te nasze środki, które my mamy w naszym przypadku, to co zostanie nam z utrzymania zimowego, jesteśmy w stanie wydedykować w budżecie na właśnie remonty. I to jest to, te oszczędności, które generujemy dzięki utrzymaniu zimowemu i co to jeszcze dodam, to też na to zwracałam uwagę na spotkaniu z panią wiceminister rolnictwa, która do nas przyjechała, że my nawet nie możemy aplikować środki z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i to też jest dla nas ograniczenie. Mogą to robić gminy, natomiast powiaty są z tego funduszu wyłączone, a uważam, że powinno być właśnie inaczej, bo my mamy bardzo dużo dróg. Więc no...
2: Ja tylko dodam jedną rzecz, no tylko uzmysłowienie tego, co koleżanka mówiła, bardzo, bardzo fajny temat. 50% dróg, które samorządy powiatowe przejęły, to są tereny tak naprawdę drogi o charakterze gminnym. Dlaczego? Bo kiedy powiaty się 1 stycznia 99 pojawiły, formalnie, kiedy był już budżet, bo wybory 98, to myśmy dostali drogi, których nikt nie chciał. Te powiatowe, typowo zapisane w ustawie o drogach, które spełniają kryteria drogi powiatowej i tych gminnych, które gminy nie chciały, wrzucono do powiatu. A powiaty się cieszyły. Dlaczego? Bo wtedy była subwencja drogowa. Dopłata z budżetu państwa subwencjonowana za każdy kilometr. Mało. Myśmy brali nawet te, które były Skarbu Państwa i nikt nie chciał.
5: To może czas wrócić do tego rozwiązania.
2: A potem się okazało, że po kilku latach, pamiętam, ówczesny starosta brzeski z tych subwencji drogowej nawet utrzymywał zamek z brzegu, tą perełkę opolszczyzny. A jak subwencje cofnięto, to myśmy myśleli, że dostaniemy inne źródło dochodów, tak? Tych ryzyk zrubowanych czy własnych. Okazało się, że nic i teraz mamy to, co mamy. Stan posiadania jest. Podziwiam kolegę, który przekazuje skutecznie częściowo drogi powiatowe, jak też gminnym gminom, ale to nie jest przykład, że całe województwo tak chętnie bierze.
1: No właśnie i poza tym same te gminy nie zachętnie sięgają po tego rodzaju drogi.
4: Tak, no więc jak wracając jeszcze do historii, bo ja tak jakby zacząłem od kończę, że no na końcu są to wskaźniki, współczynniki i tak się wylicza tą subwencję, ale tu się zgadzam z kolegą czy koleżanką, że jakby u podstaw jest błąd, bo jeżeli można powiedzieć, że ta reforma samorządowa nam wyszła, bo na poziomie miasta czy gmin i województwa to wychodzi, ja też od 90 roku pracuję w samorządzie miejskim, zacząłem od gminnych samorządów, a teraz jestem na etapie powiatu, więc widzę, jaka jest różnica. Więc tutaj jest właśnie ta reforma powiatowa nie do końca wyszła w zakresie

0: Uważam, że faktycznie drogi są nasze wspólne, jeżdżą po nich nasi mieszkańcy, ale no musimy wspólnie na nie łożyć i dlatego my się w powiecie kędzierzyńsko-koźrzyńskie jakoś dogadujemy i ustaliliśmy pewne zasady. Udało nam się wypracować takie, że w tamtym roku, czy od tego roku już ponad 20-21 kilometrów dróg zostało zdjętych, że tak powiem, z ewidencji powiatu. W większości przeszły na gminę, ale dogadujemy się, że wspólnie remontujemy. Gminy też w jakiejś części też współfinansują te zadania. Ale to jest kwestia dogadania się, bo...
1: No i jakby, zasobności powiatu i tych samorządów gminnych.
0: Dokładnie, no bo jeżeli my jesteśmy w stanie wygenerować 10-20% budżetu na inwestycje, to jest moim zdaniem już bardzo dużo. To jak pracując na przykład w mieście, to było rzędy 25-30% plus jeszcze, że tam budżet na przykład miasta Kędzierzyn-Koźle jest dwa razy większy niż budżet powiatu, więc już te kwoty jeszcze bardziej są większe, a w większości wydaje się właśnie je na infrastrukturę, także tutaj ta nierówność jest widoczna i w tym zakresie coś musi być zmienione.
1: Ale to nie jest trochę tak, że to też i jakby wpływa na ocenę pracy powiatów, że one mają taką opinię, że właściwie ich istnienie sprowadza się do administrowania i remontowania dróg.
2: A nie, nie. To ja jestem tego przykładem, że nie, ale myślę kolega też, bo najpierw remontuje, a potem daje gminom. To myśmy też stworzyli system w większości gmin, gdzie gminy definiują swoje potrzeby, dokładają 50%, powiat się stara choćby o dotację z Funduszu Rozwoju Dróg i robimy te strategiczne między gminne, czyli te powiatowe, typowe o dużym natężeniu ruchu drogi, ale też mamy swój pomysł, taki jednostkowy, projekt, który został podpisany w kategorii własnych wydatków na drogi, na remonty dróg. Ja go nazwałem umownie 4x10, tak to przeszło do polityki medialnej. Czyli przez najbliższe 4 lata, 2006, 2007, 2008, 2009, wyremontujemy ponad 40 km dróg, tylko i wyłącznie z dochodów własnych. Przetarg na 4 lata, rozstrzygnięty, umowa podpisana, bardzo tani. Dlaczego? Dlatego, że kosztorysy mieliśmy na 26 milionów. A inwestycje udało się rozstrzygnąć w kategorii 4-letniego przetargu na 15. Czyli mamy listy, mamy informacje do stołec, mamy informacje do gmin, które zrobimy. Oczywiście ja już słyszę, że a dlaczego to, a nie tamto? Bo my mamy też Wydział Dróg, który definiuje potrzeby, który mówi o stanie dróg. I przede wszystkim robimy drogi te, które w tym systemie, które mają taki charakter lokalny. Przechodzą przez wsie, wpływają na bezpieczeństwo, są nierobione często od 20 lat, albo łatane i zasypywane gresami. Zresztą z gresów odchodzimy całkowicie, to dla mnie wyrzucone pieniądze. I dajemy listę, w którym roku jaka miejscowość, a konkretnie jaka droga powiatowa w danej miejscowości będzie zrobiona. Więc to jest też taka przestrzeń pierwsza. A druga, dalej pójdziemy w Fundusz Rozwoju Dróg, będziemy szukać tych drogich pieniędzy, bo przecież tam trzeba zrobić wszystko. Nie dość, że lokacja tej drogi musi być w odpowiednim miejscu, to trzeba mieć odwodnienie, krawężniki.
0: Dokumentację, nawet na remont.
2: No nie, no, my nie robimy remontów. Znaczy tak. To remont i inwestycja, proponuję wszystko nazywać inwestycją, bo także w kwalifikowalności wydatków to ma znaczenie, patrząc na budżet. Ale generalnie no to jest pieniądz, gdzie kilometr kosztuje od 1 300 000 wzwyż, tak? A my tutaj próbujemy znaleźć antidotum na, nie wiem, od 400 do 700, 800 za kilometr w zależności od typu drogi, tak? Bo i szerokość, i pobocza, i lokacja ma na to wpływ. Więc tak. Natomiast to są pieniądze nasze, wygospodarowane.
1: No, ale też jej perspektywa 4 lata, no to jest takie odważne,
2: zobowiązanie, prawda? Jest zobowiązanie, bo nie wiemy, jak się rynek zachowa. Proszę pamiętać, że gwarancje dla wykonawcy też są w umowach zapisane, twarde. Ale ja jestem optymistą, jak na dzisiaj wszystko się udaje. Realizujemy inwestycje na poziomie od kilku lat, od 2 lat prawie 400 milionów. W tym roku myślę, że nawet to przekroczymy. Więc jest pomysł, ale to wszystko jest polityka oszczędności, dorozumienia nie tylko na poziomie rady, zarządu, ale przede wszystkim także z jednostkami organizacyjnymi i z mieszkańcami. Wiecie Państwo, mieszkańcy nawet są w stanie wyjść w zimie na ulicę, napada 1 centymetr, zrobić zdjęcie i hasło znowu drogi powiatowe nieodśnieżone. To jest nieuczciwe, ale tak jest. Tak jest, nie będę nazywał po imieniu. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście bardzo dużo na drogach inwestujemy i teraz te własne udziały, które być może skutecznie w tej wartości pozostaną, dają informację, to jest naprawdę ważne, w jakim roku, jaki odcinek drogi, w jakiej miejscowości będzie zrobiony. I tylko za pieniądze.
1: To jest powiatu. Też podejrzewam pewne oczekiwanie ze strony mieszkańców, że no chcieliby poznać,

0: jakiś pomysł, mają władze powiatowe na ten powiat, bo często jest, tutaj dotykamy polityki informacyjnej pewnie tak, też tak. czasami, tak? I z tym przepływem informacji czasami też bywa problem.
1: No ja tutaj bardzo podziwiam pana starostę i podoba mi się to rozwiązanie. My też przeanalizujemy, natomiast my też mamy wytypowane drogi, które musielibyśmy wyremontować. Mamy przygotowany pewien plan na każdą gminę u nas. Niestety jesteśmy powiatem powodziowym, w związku z czym no, te dwa lata były dla nas o tyle trudne. Musieliśmy się skoncentrować na tych zadaniach powodziowych, a infrastruktura nasza bardzo była dotknięta w czasie powodzi i szacowane straty około 40 milionów złotych na mostach, na drogach. No, jestem bardzo szczęśliwa dzisiaj, bo mogę powiedzieć już oficjalnie, że te środki wszystkie, które chcieliśmy, otrzymaliśmy i wartość tych zadań to ponad 42 miliony 900. Na to mam zapewnione finansowanie, już 10 milionów wydatkowane do 2025, teraz w 2026 kolejne zadania będziemy realizować. Otrzymaliśmy też bardzo duże wsparcie finansowe na drogi, na odbudowę dróg dotkniętych powodzią ze środków unijnych, gdzie mamy 100% dofinansowania. Także my skoncentrowaliśmy się przez te dwa lata na tych zadaniach powodziowych i sukcesywnie realizujemy. No, mamy wyremontowany w zeszłym roku duży most transgraniczny, gdzie otrzymaliśmy środki z województwa wielkopolskiego. Było to 5 milionów złotych. Most po przetargu wyszedł nam trochę taniej, 3,5 miliona. W związku z tym marszałek województwa wielkopolskiego zgodził się nam na to, żeby te środki wydedykować na inne zadania i tak też robimy. Ale jednocześnie realizujemy inwestycje związane z przebudowami. Pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy 50% wkładzie własnym powiatu, także już jest to dla nas duże obciążenie finansowe, ale myślę, że sukcesywnie będziemy to realizować. Wprowadziliśmy też wzorem panów starostów, już prowadzimy rozmowy z naszymi gminami, one też są obciążone różnymi inwestycjami, które realizują, mają dofinansowania ze środków unijnych, bo to jest też teraz taki czas realizacji tej perspektywy unijnej do 2027, taki boom, powiedziałabym, inwestycyjny i oni też są ograniczeni. Ja ich rozumiem, ale myślę, że drobnymi krokami wypracowujemy sobie takie rozwiązania i zachęcamy nasze gminy do partycypacji i do przejmowania też dróg. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
0: Ale tutaj widać też, że tak paradoksalnie no, takie klęski żywiołowe, jak ta nieszczęsna powódź, z którą się mierzyliśmy, no później w dłuższej perspektywie, no to powodują, że dostajecie pieniądze, których w innych okolicznościach być może byście nie dostali.
1: No słyszałam
0: i robicie rzeczy, na które
1: komentarze.
0: Nie byłoby pieniędzy.
1: Szczerze powiedziawszy, wolałabym już
0: takiej powodzi,
1: tego co przeżyłam po trzech miesiącach rządów swoich, to tak zaczęliśmy kadencję tak naprawdę. Po trzech miesiącach mieliśmy ogromną powódź, która dotknęła nasz powiat, dwie gminy najbardziej dotknięte powodzią. To były ogromne straty i dla mieszkańców przede wszystkim, bo infrastruktura gmin i powiatu to jedno, a straty, które ponieśli mieszkańcy to drugie. I to były rodzinne, ogromne tragedie i ja bym nie chciała drugi raz tego przeżywać i nie chciałabym czegoś takiego dla naszych mieszkańców. Ale naszym zadaniem jako samorządów było pozyskanie środków na to, żeby odbudować to, co uległo poważnym zniszczeniom w trakcie powodzi. Myśmy mieli dużo obiektów mostowych przede wszystkim, które były zniszczone przez powódź. No i drogi. Dopiero teraz tak naprawdę większość tych inwestycji będziemy realizowali, bo ten proces decyzyjny trochę trwał. Miałam bardzo zalany dom dziecka. Nastąpiła wizytacja ministrów, pani wojewody, ministra Kierwińskiego, minister Roguskiej, którzy mi obiecali, że nie zostawią nas bez pomocy i faktycznie ta pomoc od razu do nas płynęła, żeby dzieci mogły do domu dziecka wrócić. I ten obiekt został wyremontowany. Dostaliśmy 2 miliony złotych z fundacji TVP, która nam sfinansowała praktycznie cały remont tego obiektu, generalny remont.
0: No takie pieniądze, powiedzmy po klęskach żywiołowych, to nie jest nic przyjemnego do wydania, panie starosto, prawda?
2: Tak, no akurat
0: jednak ma się
2: Kędzierzyn
0: takie poczucie, że
2: powiat
0: to...
2: Kędzierzyński, czy miasto Kędzierzyn-Koźle, gdzie pracowałem od, nie wiem, już w te pierwsze powodzie 97-2010 to uczestniczyłem przy odbudowie i miasta wtedy i teraz 24, tu jak koleżanka mówi, zaraz po tym jak objęliśmy, to też Kędzierzyn też został objęty tą powodzią. Oczywiście to są trudne sytuacje i później jakby te pieniądze faktycznie się znajdują, ale wcześniej jest dużo problemów związanych z tą powodzią, z uzyskaniem tych pieniędzy, więc to wszystko musimy przejść i tutaj jakby to jest Plus faktycznie my też jako z tej ostatniej powodzi dostaliśmy na przykład 2 miliony złotych z Ministerstwa Oświaty, z kolei na liceum w Koźlu i tutaj dużo zrobiliśmy, też mieliśmy 100% dopłatę do dróg jako miasto objęte właśnie skutkami powodzi. Tak, no myślę, że przez te lata, bo myślę, że może w Głubczycach jest trudniej było, bo wy jakby mieliście pierwszą taką powódź większą, nie? My już, tak jak mówię, Kędzierzyn-Koźle jako miasto czy jako powiat to od 97, ja przynajmniej pamiętam te dwie, 97-2010, gdzie już przeszliśmy to, mamy jakieś doświadczenie i może łatwiej nam też sobie radzić w takich sytuacjach.
1: Nie, to ja tutaj sprostuję, że mieliśmy też. Mieliśmy i mieszkańcy nasi byli zalani po raz trzeci, czwarty.
2: Okej, nie, to u nas też były takie, tylko mówię o tych takich wielkich, gdzie nie, 97 to was tak...
1: Też.
2: No okej, proszę
0: państwa, tak, drogi, oświata i szpitale.
2: Tak, to są trzy.
0: To są te takie tematy, z którymi najczęściej łączone są powiaty. O ile w przypadku tych dwóch omówionych już przez nas przynajmniej częściowo tematów, no tutaj widać, że to finansowanie jakoś wystarcza. A jak jest ze szpitalami i z ochroną zdrowia?
2: To jest temat rzeka. To znaczy... Szpitalami myślę od paru lat, od wielu lat jest no, nie najlepiej. Moim zdaniem tutaj każda formacja, która była u władzy, jest jakby współodpowiedzialna za to, co się dzieje. Jak to wygląda z pozycji powiatu? Bo ja to teraz jak oceniam z tej pozycji, to widzę, że jakby większość spraw związanych ze szpitalem to jest poza powiatem. My nie mamy wpływu na wyceny poszczególnych elementów. No nie, no na coś tam mamy. Nie mamy wpływu na NFZ. Możemy mieć wpływ jakiś tam na zarządzanie bieżące szpitalem, ale to jest ewentualnie 20-30% całości tego, co wpływa na szpital. I tu moim zdaniem, no od lat nie ma tej reformy, ale moim zdaniem powinno to być, bo fajnie
0: ale
2: by było...
0: Panie starosto, no tutaj kluczowe pytanie, ale na czym ta reforma powinna polegać?
2: Co do zasady, szpital, ja uważam, że szpital powinien być co 20 kilometrów na przykład. W każdym mieście powinien być szpital, tylko po prostu nas na to nie stać jako państwa. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli w Kędzierzynie Koźlu jest szpital, a wokół niego są cztery jeszcze dodatkowo szpitale w promieniu 20-30 kilometrów, tutaj akurat no te powiaty też tu graniczą. I w każdym szpitalu, na każdym oddziale musi być zestaw lekarzy na przykład. To no, jest problem, jak to wszystko obsłużyć, a dobry przykład jest tutaj i przy tych wycenach, które są nam serwowane i z których my dostajemy dotacje z NFZ-u, nie jesteśmy w stanie utrzymać nie mówię na plusie, na zerze, jeżeli chodzi o wynik finansowy szpitala. I tu jest właśnie problem i no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się przy tej sytuacji, którą teraz mamy, czyli jest wojna, jest 5% dajemy na zbrojenie, to nie jesteśmy w stanie podnieść tych wycen, żeby na przykład, myślę, że w każdym z naszych szpitali tutaj jak siedzimy, na przykład jest położnictwo i każde to położnictwo przynosi straty. Żeby położnictwo wychodziło, oddział położniczy wychodził na zero, to powinno być 800, 900,
3: 2000,
2: może... Nie, no.
3: Mecenas Kubel 2000.
2: No okej, no dobrze, ale co najmniej 1000. Dobrze, no nie będziemy się spierać. Kiedyś była mowa o 400. Nie, no ja myślę, że jakby było 1000, to by my przynajmniej jak liczyliśmy, to by koło 1000, to byśmy wyszli na zero, ale prawda jest taka, że te 1000 czy ponad 1000, to co się rodzi tych dzieci w tych naszych szpitalach, to by jeden szpital obsłużył. Mhm. I taka jest prawda.
0: Ale to co wyjściem jest podzielenie się oddziałami, czy też po prostu dopłata przez państwo?
2: Albo dopłata do państw, podniesienie tych kosztów, które są, czy podniesienie dotacji, czyli zwiększenie tych wycen na poszczególne działania, jeżeli chodzi o położnictwo na przykład za jedno urodzenie, albo komasowanie tego w jednym miejscu. Bo no, prawda jest taka, że nie da się utrzymać przy tych cenach szpitala, gdzie urodzeń jest 500, 600 czy nawet 700. Nie mówiąc o 200 czy 300, bo są też takie szpitale. Mhm. Taka jest prawda.
0: No, państwo, pan zamyka jakiś oddział? Panie starosto?
3: Czego ja mam zamykać? Wie pan, tu rozstrzygnijmy może te pytania. Nie, bo to, dla mnie to trzeba mówić o przepisach prawa, bo jak ja słyszę, że powiaty odpowiadają za szpitale, to czasem chwytam się za głowę, muszą odpowiadać, bo system jest niedrożny. Z całym szacunkiem, kto finansuje szpitale? NFZ? Kto zarządza szpitalami w Polsce? Ministerstwo? Jest to określone w ustawach. W ustawie o samorządzie powiatowym wpisano ochronę zdrowia. Generalnie. W dochodach nie mamy ani złotówki na szpitale. Tak? Mamy na to wiedzę, kto kontraktuje i na jakich zasadach. Działalność w placówkach medycznych. NFZ. I nikt poza tym. My płacimy? Tak, płacimy. Często VAT-y, choćby w obecnych czasach z KPO, żeby mogły inwestycje ruszyć, bo jesteśmy białymi plamami, które na przykład w przypadku Kędzierzyna, nie wiem, onkologia, w przypadku Pszczelec, ZOL na dzisiaj, żeby te inwestycje w ogóle ruszyły. Czyli musimy znaleźć w swoich budżetach wkład finansowy na VAT, jako wydatek inwestycyjny. Tylko taki możemy finansować.
0: Ale chce pan powiedzieć, że te szpitale to są takie trochę kukułcze jajo podrzucone powiatom?
3: Oczywiście, nie kukułcze jajo. Państwo finansuje system zdrowia. Państwo opracowało system. Powiaty są właścicielem majątku i tyle. Mamy wpływ, wie pan, jaki w sytuacji SPZOZ-u. Wszyscy mamy SPZOZ-y, o ile się nie mylę, tak? No jaki? Zgodnie z ustawą o SPZOZ-ach możemy zatrudnić teraz i zwolnić wcześniej, powołać i odwołać dyrektora SPZOZ-u. Mhm. A wie pan, że dyrektorowie SPZOZ-u nawet starosta, czytaj, zarząd, bo to starosta będzie wykonał tylko te czynności ze stosunku pracy, nie może wydać polecenia, tylko prośbę? Takie jest orzecznictwo, bardzo ciekawe notabene. Więc to też jest ważne. Co innego, kiedy byśmy mieli spółki komunalne, czyli publiczne, rzeczywiście możemy pójść w KSH i zupełnie inna retoryka. Ale zmierzam do czego? Że system państwowy zrzucił na powiaty odpowiedzialność za to, co się nazywa reformą konsolidacyjną. To wy tam na dole dogadujcie się, żeby więcej pieniędzy było do zapłacenia poszczególnych procedur kontraktowych na poszczególnych oddziałach, żeby mieszkańcy teoretycznie mieli zabezpieczenie medyczne, ale tak naprawdę mówi się już głośno, nie cicho, o centralizacji usług medycznych w regionach. Tak? W związku z tym konsolidacja ma polegać jednak na tym, że nas chce się przymusić do likwidacji czegoś, nazywamy to często reorganizacją, połączeniem, zbilansowaniem kosztów, centralizacją danej usługi w określonym miejscu, tak? Pytanie brzmi, nie płacę, płacimy za szkoły? Płacimy, bo w naszych dochodach to jest. Szpitalem przepływów nawet nie mamy formalnie. Szpitale dzisiaj mogą nawet zaciągać zobowiązania, nawet długoterminowe, z instrumentów finansowych, które nie poręcza powiat. W związku z tym tak naprawdę niezadowolenie społeczne, które się z tym będzie wiązać, jest rzucane przez władzę państwową na samorządy powiatowe. To jest nieuczciwe, tak? Bo nie mamy de facto wpływu ani na wysokość kontraktów, ani na efektywność związaną z ich realizacją. Ja słyszę od swojego dyrektora, nie wiem czy państwo też, gdyby nam zapłacili tylko za to, co robimy faktycznie, to byśmy wyszli na zero. To byśmy wyszli na zero. A dzisiaj naprawdę to powinniśmy uszczuplać działalność świadczeń na rzecz mieszkańców, bo wiemy, że nie będą zapłacone. Taką sytuację mamy na chirurgii. Robimy, bo tylu mamy pacjentów, szczególnie tych planowych. Mamy SOR, czyli nieplanowych również, a mamy straty, no bo co, bo robimy więcej niż limity na ryczałcie, które nie będą niestety płacone, bo nie ma kasy. To samo dotyczy profilaktyki, która jest stopniowo ograniczana. Ja rozumiem, że państwo ma inne priorytety. Okej. Ale nie zrzucajmy odpowiedzialności na samorządy. Spróbujmy współtworzyć samorządy. W poprzedniej zapowiedzi reformy pani minister mówiła, że jak będziecie się konsolidować, łączyć, koncentrować te usługi, dostaniecie bonus. Oddłużymy was. Co teraz jest? Teraz jest konkurs z Funduszu Medycznego, gdzie będziemy mogli skorzystać z pieniędzy na rozwój po konsolidacji. Po konsolidacji. Czyli dalej mamy to, co nazywamy zadłużeniem, zobowiązaniami, stratą. Dalej mamy po jednej stronie i pytanie, kto będzie i kiedy musiał za to zapłacić.
0: No tak? Tylko tutaj jest pytanie, czy to nie chodzi po prostu o to, żeby jednak rachunek, prosty rachunek kosztów był czynnikiem decydującym w organizacji systemu.
3: To, ale wie pan, jeżeli procedurę na chirurgii, czy na położniczym, od głowy, bo tam się płaci od urodzenia, nie zmieniają się tylko nieznacznie w perspektywie 10 lat, a koszty poprzez pryzmat wynagrodzeń lekarzy, bo to jest dzisiaj główny koszt, 80% albo więcej powiaty płacą.
0: No panie starosto, myślałem, że unikniemy tego tematu, ale on się jakoś sam nasuwa.
3: Ale to nie my, to system.
0: Zaczyna funkcjonować w tej chwili takie przekonanie, że ten system się łamie pod ciężarem wynagrodzeń lekarzy.
1: Ale no, ja tutaj, jeżeli mogę dodać, no ta ustawa podwyżkowa faktycznie w naszym przypadku sytuacja pogrążyła, tak? Bo te straty, które my generujemy od 22 roku, 23, 24, to są straty wywołane właśnie tym wzrostem wynagrodzeń, tak? I ustawą podwyżkową, no, która jest najbardziej od zmiany, które nastąpiły w 22 roku w tej ustawie podwyżkowej, spowodowały, że my na ten moment 92% przeznaczamy na wynagrodzenia.
0: To nieprawdopodobne szpital, kwoty. No,
1: mówię o naszym
0: trudno
1: przypadku.
0: Trudno sobie wyobrazić, tak? Funkcjonowanie także przedsiębiorstwa.
1: W tym roku podwyżka od lipca, która ma wejść, to jest 9%. To będzie dla naszego szpitala koszt rzędu 2 milionów złotych. No przecież trzeba to wszystko pokryć, zapłacić. Więc no, jest to bardzo duże wyzwanie i problem dla nas, bo trzeba i inne koszty ponosić, tak? No, no siłą rzeczy. Ja nie ujmuję, wszystkim się należy wynagrodzenie. Żeby było jasne, odpowiednie, stosowne wynagrodzenie. To są ludzie, którzy odpowiadają za zdrowie naszych mieszkańców. Natomiast w ślad za tym nie zostały podwyższone wyceny świadczeń medycznych. I tu jest, w mojej ocenie, też to powiedział starosta Kędzierzyński, że no faktycznie tak jest. No nie poszła w ślad za tym wycena świadczeń medycznych.
0: Ale to może dlatego nie poszła, bo jakby no władze nie chcą konserwować tego systemu, który jest. Chcą go zmienić, wymusić te zmiany właśnie, nazwijmy to konsolidacją, czy wprowadzenie rzeczywiście tego jasnego rachunku ekonomicznego, to jest kwestia drugorzędna, ale jednak jest taka potrzeba zrobienia czegoś i może to jest ta droga.
3: A nie można tego systemowo nazwać reformą, określić warunki, wprowadzić bonusy dla tych, którzy będą to robić, ale systemowo, bo dzisiaj nikt nie wie, co znaczy systemowo. Jak my się dogadamy, na przykład z Kędzierzynem, szczelam, i z Głubczycami, bo tak siedzimy akurat, wcale nie musi być to prawda, podkreślam, bo to w mediach potem wybrzmi różnie, to my się mamy dogadać, a nie, że system nam nakazuje, bo nie będziecie mieli kontraktu, tak? Albo, że jeżeli macie tylu pacjentów, albo tylu takie porody, to nie będziecie mieli kontraktu, bo to się nie opłaca systemowi, wam i wszystkim. 30 kilometrów dalej macie porodówkę, która ma 2000, szczelam, tak? O polskie centrum. W związku z tym tu chodzi o system, który ma stworzyć ramy, być przedyskutowany w konsultacjach choćby z branżą Związku Powiatów Polskich, powiatami, marszałkowskimi, również szpitalami, chociaż te się mają nieźle, z różnych innych powodów. Wysoka specjalistyka jest świetnie płacona w systemie NFZ-owskim. Natomiast my mamy te bazowe 4 oddziały systemowe ratowania, do tego SOR, i de facto one są nieopłacalny przy tych stawkach, które dzisiaj agencja wycenia, tak?
0: Jasne, być może tutaj argumentem jest to, że one nie powinny być i nikt nie oczekuje, że będą opłacalne.
3: To niech to minister nazwie, albo niech zwiększy.
0: Firma, która ma przysparzać dochodów.
3: No to czemu mają te powiatowe szpitale cały czas straty, które sięgają z roku na rok już milionów kolejnych, tak?
0: No i tutaj przychodzi wtedy państwo i mówi tak, no robicie swoją robotę, nie zarabiacie na tym, trudno, dopłacimy wam.
3: To niech to powie. Ja rozumiem, że pan redaktor ma tą wiedzę od ministra zdrowia i prezesa NFZ-u w Warszawie i daje nam już zachętę do tego, żebyśmy jednak restrukturyzowali, bo będą dopłaty większe.
0: No, wysyłamy sygnały, panie starosto, okay, tak to
3: nazwijmy. Się przyłączam.
2: Niestety państwo nam na razie nie chce dopłacać i tu jest problem, bo to tak jak mówiliśmy, to my możemy i my próbujemy też na tym poziomie naszym się dogadać, rozmawiamy, przecież spotykamy się czy z panią starostą, czy z panem starostą, staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, chociażby wspólne zarządzanie, wspólne zakupy i tak dalej, tylko to są małe kroki, które są też ważne, ale one nie jakby uzdrowią systemu. Tutaj powinno być z pozycji, nie wiem, NFZ-u, ministerstwa, popatrzenie na tą sprawę i ustalenie tego, bo nie czarujmy się, no nie wiem, czy w Kędzierzynie na przykład i w okolicach, czy my tu stanowimy jakiś taki region południowy, można powiedzieć, Opolszczyzny, czy nie wiem, potrzebne są takie, czy siakie oddziały, czy powinno być tu, czy tam, to łatwiej spojrzeć z pozycji właśnie kogoś, kto widzi całą mapę, nie
0: no
2: wiem,
0: no właśnie, ale jest mapa potrzeb zdrowotnych regionu.
3: No tak, ale SOR też wymusza określone oddziały 4,
2: no,
3: tak?
2: Które mówimy 4, ale my mamy 15 oddziałów, no na przykład, nie, no bo to właśnie, to też jest, my mamy, niby jesteśmy szpitalem powiatowym, ale mamy 15 oddziałów i trudno teraz mówić tutaj o tym, że to jest powiatowy
0: szpital. No tak, panie starosto, ale pan oczekuje, że także ministerstwo powie, przy urzędnik ministerstwa przyjdzie i powie, te oddziały zostawcie, tamte zamknijcie, bo one są nieopłacalne, to samo pani starosta, to samo pan starosta.
1: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby coś nam tutaj narzucono, bo no, w mojej ocenie ci najmniejsi będą wtedy do odrzutu, no z całym szacunkiem i na to bym się też nie chciała...
2: Ale ja nie o tym mówię, nie chodzi mi o to, żeby najmniejsi, właśnie chodzi o to, żeby zadbać o wszystkich, tylko właśnie z pozycji, w ramach systemu, z tej pozycji systemu, no nie wiem dlaczego, na przykład możemy ustalić, że w Głubczycach jest coś, w Kędzierzynie jest coś, w Strzelcach jest coś, to można tylko łatwiej to zrobić z pozycji tej wyższej, która widzi jakby całość regionu.
0: Tylko każde naruszenie tego, co jest w tej chwili, powoduje no, taką reakcję bardzo negatywną ze strony.
2: Tak, no i dlatego nam się też tak trudno dogadywać, bo przecież mamy, każdy ma jakiś tam problem, mamy opór, cokolwiek, zawiesza się działalność, czy likwiduje jakiś oddział i to już jest no, problem wtedy.
3: Oświadczam szczerze, że nie likwidujemy niczego, ani nie zawieszamy niczego, żeby potem nie było, że ktoś powiedział. Nie?
0: Dobrze. Panie starosto, to puenta, by tak wybrzmi taka właśnie na koniec naszego programu, bo niestety musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję, że zechcieli Państwo wziąć udział w naszym spotkaniu. Starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Artur Maruszczak.
2: Dziękuję.
0: Starosta powiatu głubczyckiego Anna Kobierska-Mróz.
1: Dziękuję.
0: I starosta powiatu strzeleckiego Waldemar Gajda.
3: Dziękuję, bardzo miło jak zwykle.
0: Dziękuję Państwu za uwagę.
4: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.

0: Reklama.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 11, czas na wiadomości, zapraszam. A w nich ostrzeżenie przed burzami w regionie. Od rana trwają atrakcje Festiwalu Książki w Opolu.
4: Cała masa cudownych książek dla każdego tak naprawdę.
3: Dzisiaj 24-godzinny Le Mans, szczegóły za chwilę, zapraszam.
1: Wiadomości Radio Opole.
3: Roman Juranek. IMGW ostrzega przed burzami w województwie opolskim. Alarm pierwszego stopnia wydano dla powiatów brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, dla miasta Opola oraz dla opolskiego powiatu. Synoptycy prognozują, że miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie opady gradu. Silne porywy wiatru prawdopodobnie są szczególne szczególnie silne pod wieczór i mogą pojawić się nie tylko przy przechodzeniu burz, ale też i opadów przelotnych. Ostrzeżenie będzie obowiązywało dzisiaj od godziny 12 do 23. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych oszacowano na 75%.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Od rana trwają atrakcje drugiego dnia 10 już edycji Festiwalu Książki w Opolu. Przed nami jeszcze właśnie teraz na scenie głównej zaplanowano spotkanie z Remigiuszem Mrozem. Po południu o godzinie 16 zagości tam Katarzyna Grochola. Na Placu Wolności w Opolu odwiedzający mogą zapoznać się z propozycjami 150 wystawców. Magdalena Gębicka, przedstawiciel jednego właśnie z wydawnictw, mówi o tegorocznych nowościach.
4: Cała masa cudownych książek dla każdego tak naprawdę. Dla dzieciaków mamy książki o świnkach morskich, mamy książkę o jamniczkach. Dla troszeczkę starszego, tego powiedzmy 10-11-letniego czytelnika, znajdą się nowe wydania Harry'ego Pottera z pięknymi ilustracjami naszej polskiej projektantki Kai Bajowskiej, a dla starszych, dorosłych czytelników świetne kryminały naszych polskich autorów Dariusza Gizaka i Michała Rittera, a oprócz tego coś również literatury obyczajowej i romansowej, czyli na przykład Kto by się spodziewał, albo Jesteś moim jutrem.
3: Festiwal Książki w Opolu odbywa się w kilku miejscach, także w ogrodach franciszkańskich, czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Tam na godzinę 15 zaplanowano spotkanie z opolanką Heleną Kamerską, bohaterką najnowszej książki Pawła Brolla pod tytułem Helena Halina Hala – Oblicza powstania.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Dzisiaj 24-godzinny Le Mans to najważniejszy długodystansowy wyścig w roku. O zwycięstwo rywalizują najważniejsi producenci jak Ferrari, BMW, Cadillac czy Aston Martin. Na starcie zamelduje się Robert Kubica. Polski kierowca broni tytułu sprzed roku. Kubica zachęcał w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych do śledzenia wyścigu.
5: Hej, tu Robert Kubica. Już o 16 startuje 24-godzinny wyścig Le Mans. Serdecznie zapraszam Was do trzymania kciuków za cały AF Corse Team żółte Ferrari 83, a i dodatkowo możecie śledzić social media Orlen Teamu, gdzie będzie relacja Le Mans z Robertem Kubicą.
3: Wyścig organizowany jest od 1923 roku. Obok Grand Prix Monaco Formuły I Indianapolis 500 jest zaliczany do nieoficjalnej potrójnej korony motosportu. Blisko 59 klubów z całej Polski rywalizuje w Strzelcach Opolskich w ramach drużynowych wojewódzkich mistrzostw Polski w badmintonie. Zawodnikom można kibicować hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Brzezińskiej. To prestiżowe wydarzenie sportowe o randze ogólnopolskiej, będące jednym z kluczowych punktów kalendarza Polskiego Związku Badmintona. W zawodach biorą udział najlepsze drużyny reprezentujące poszczególne województwa, a rywalizujące w 5 kategoriach wiekowych od młodzika młodszego Stopa Młodzieżowca.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wciąż prawie 18 stopni za oknami, a ciśnienie to 1016 hektopaskali. Pochmurno, z większymi lokalnie przejaśnieniami. W ciągu dnia jednak deszcze i burze, przypominam o ostrzeżeniu IMGW. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwe jeszcze zanikające burze. W nocy od 10 do 11 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze.
2: Radio Opole.
1: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Najlepsza muzyka.
1: Reklama społeczna.
0: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
0: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
0: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
1: Reklama społeczna.
9: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
10: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Kilka minut po godzinie 11, dlatego przed nami kolejna audycja Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, a porozmawiamy o szalenie ważnym temacie, który może zmienić absolutnie naszą przyszłość, czyli o elektrowniach termojądrowych, bo jak się okazuje, Polacy dzielnie pracują przy budowie właśnie takiej elektrowni termojądrowej, mówiąc w uproszczeniu, ale również Opolanie. Jest i nim m.in. Marcin Jakubowski, doktor habilitowany z Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I jest z nami również dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I za chwilę przejdziemy do tej rozmowy, także zostańcie z nami.
0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W studiu Radio Opole w audycji Science bez fikcji. Przypominam, moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Jakubowski, dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i temat elektrowni termojądrowych, który pojawia się w naszych audycjach Science bez fikcji, ale teraz możemy do niego wrócić, ponieważ właśnie doktor Jakubowski ma bardzo dużo ciekawych, nowych informacji, takich, powiedziałbym, nawet optymistycznych, bo jeżeli spojrzymy na to, jak długo udawało się utrzymywać plazmy jeszcze te kilkanaście lat temu, jak Angela Merkel naciskała przycisk.
2: To było dokładnie 10 lat temu.
1: Tak, i 10 lat temu, jak naciskała przycisk, no to wtedy plazmę udało się utrzymać przez
2: 50 milisekund, czyli 50 tysięcznych części sekundy.
1: I dla was to był wtedy wielki sukces, dla całej reszty to było, co tu się wydarzyło, co to jest. Natomiast teraz już te wyniki zaczynają być powoli imponujące i co też bardzo ważne, podejście świata do elektrowni termojądrowych zaczyna nabierać znaczenia.
2: Tak, ostatnie nasze wyniki, po 10 latach udaje nam się te plazmy już utrzymać przez wiele minut, przez 8 minut. Udało nam się też uzyskać wyniki właśnie w parametrów tego reaktora, tej plazmy, która jest jakby głównym sercem tego reaktora. Tak, są tak obiecujące, że w ostatnich latach pojawiły się 3 albo nawet 4 nowe startupy, które zgromadziły finansowanie rzędu miliardów euro, żeby budować właśnie nowe reaktory termojądrowe oparte na pomyśle, które my badamy w Greifswaldzie.
1: No właśnie, ale to może tak najprostszym językiem, dlaczego warto inwestować w te elektrownie termojądrowe? Dlaczego to jest tak ważne dla nas?
2: Elektrownia termojądrowa chce wytwarzać energię tak, jak to dzieje się w naszym Słońcu, jak się dzieje w gwiazdach. Sięgamy bardzo głęboko w centrum, do jądra atomowego, przez to gęstość energetyczna takiej reakcji jest o wiele, wiele większa od tego, których znamy tutaj na co dzień. Węgiel czy ropa mają około 10 milionów razy mniejszą gęstość energetyczną, czyli wydajność, niż właśnie ta reakcja, która napędza nasze Słońce. I przez to potrzebujemy o wiele, wiele mniej paliwa termojądrowego niż potrzebowalibyśmy w elektrowni węglowej. To jest takie porównanie, jeżeli w elektrowni węglowej codziennie dojeżdża kilka pociągów z tym węglem, tam są miliony ton węgla na rok, które potrzebujemy, to w elektrowni termojądrowej będziemy potrzebowali jedną ciężarówkę na cały rok. I pięknem też tej idei jest to, że nie ma odpadów takich jak hałdy, nie ma odpadów radioaktywnych, które trzeba przez tysiące lat też jakoś zagospodarować i się nimi zaopiekować, czy nawet miliony lat. Odpadem tego wszystkiego jest hel, który jest, nie jest radioaktywnym, który się używa na przykład do napełniania balonów dla dzieci, prawda? Oczywiście dodatkowo do tego dochodzi to, że paliwo termojądrowe nie trzeba wydobywać, nie trzeba złóż gdzieś szukać w krajach Bliskiego Wschodu czy w Rosji, tylko kraj, czy powiedzmy sobie grupa ludzi, którzy zna technologię, jak uzyskać z wody morskiej, bo część paliwa jest w wodzie morskiej, czyli deuter, izotop wodoru, i z litu, który jest wszędzie, to w skałach naokoło nas jest lit, z którego można uzyskać tryt, czyli drugi izotop wodoru. Ktoś, kto zna technologię, po prostu sam sobie to paliwo może zrobić.
1: No ale właśnie, jak kiedyś w takiej książce jednej przeczytałem, że gdyby przylecieli do nas jutro kosmici, to ogólnie wstyd i siara. Ze względu na to, że jakby oni się dowiedzieli, że my pozyskujemy energię grzebiąc w ziemi, niszcząc to, na czym żyjemy, to wstyd. A tutaj w końcu byśmy się mogli oczekiwać na nich, gdyby to udało się zrobić.
2: No prawda, prawda. To też jest takie zabawne, że jakby cały postęp technologiczny na Ziemi, cały nasz dobrobyt, proszę sobie wyobrazić teraz, że nie mamy prądu elektrycznego.
1: Mhm. No i koniec.
2: To prawda, to...
1: Znaczy, jakby czytałem świetną książkę, że my sobie kompletnie nie zdajemy sprawy z tego, co by się stało, gdyby nagle zabrakło prądu, że nam się wydaje, że dobra, nie będę grał w gry, ale nie, bo świat leży, bo nagle śmieci są na ulicach, nikt nie jest w stanie tego wywozić, nie mamy wody, bo to wszystko jest napędzane poprzez wodę. Wszystkie krowy, miliony krów zaczną zdychać, ponieważ nie będą w stanie być dojone, a to jest wszystko już też potrzebny jest do tego prąd, że kompletnie sobie nie zdajemy sprawy, jak to jest ważne.
2: No to zdajemy sobie sprawę w tym sensie, że w Berlinie w tym roku, zimą, lewicowi terroryści odcięli dostawy prądu do dzielnicy jednego Berlina i ludzi trzeba było stamtąd ewakuować, bo tam się nie dało żyć. Bo nie było tylko, nie było wody, nie było ogrzewania, to nie było tylko, że sobie Netflixa nie można poglądać, tak. Prawda?
1: Bo że jeszcze ludzie myślą romantyczny wieczór ze świeczkami, no nie.
2: Nie, no po prostu nie ma życia dzisiaj, nie?
3: Ja nie muszę jechać do Berlina, przychodzę do szkoły, w liceum, przypatrzę, nie mam lekcji. Dlaczego? A, bo jest awaria prądu i trzeba, puściliśmy uczniów do domu, no bo toalety, tak? Więc po jednej przerwie nie dało się już żyć, więc uczniowie wszyscy poszli do domu, bo nie było prądu.
1: Dlatego właśnie ten temat energetyczny jest tak szalenie ważny i dlatego to może zmienić świat, jeżeli powstanie taka elektrownia.
3: Znaczy tym bardziej, że jeśli chodzi o fuzję, to potrafimy ją przerwać. W przypadku rozpadu promieniotwórczego, jak już uruchomimy reakcję, no to już jest, musimy po prostu tylko chłodzić i patrzeć, co się dzieje, tak? Nie jesteśmy w stanie tego procesu przerwać. A w przypadku fuzji nie dostarczymy, jest po kłopocie.
2: Ja tylko dodam, że oczywiście nie możemy zapominać, że mamy też odnawialne źródła energii, które też już coraz jakby chętnie i częściej wchodzą do tego naszego miksu energetycznego. Ja myślę, że one w przyszłości też będą stanowiły bardzo ważny element i podejrzewam, że dominujące. Zresztą są takie badania, które pokazują, że każde nowe źródło energii potrzebuje około 60 lat, żeby stać się takim dominującym. Tak było w przypadku węgla, tak było w przypadku gazu i ropy, tak teraz jest w przypadku tych odnawialnych źródeł energii. No tyle też, że problem polega na tym, że one są ciężko skalowalne, bo gdy już dochodzimy do dużych jakby współczynników tego, ile tej energii jest wytwarzane przy pomocy tych wiatraków i paneli słonecznych, to nagle się okazuje, że gdy nie wieje i gdy nie świeci, no to trzeba to jakoś wypełnić. Także ta energia jest bardzo ciężko skalowalna do dużych takich poborów mocy, prawda?
3: Brak takiej stabilności, prawda?
2: Tak, tak, ale też chodzi o to, że gdyby na przykład potrzebujemy nagle dwa razy więcej energii, to nie tylko budujemy więcej wiatraków i paneli, ale musimy też magazyny energii zbudować, musimy sieci energetyczne przebudować, więc to jest dosyć skomplikowane, prawda? W przypadku takiej właśnie elektrowni termojądrowej, która jak działa, to po prostu działa, to mamy czyste źródło energii, które działa w sposób ciągły, prawda?
1: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy na temat elektrowni termojądrowych nie tylko, bo również opowiemy o Festiwalu Nauki na pewno, który już dzisiaj się odbędzie, czyli w sobotę, początek o godzinie 16, prawda?
2: Tak, 16, Plac Kopernika, do 22, hałasujemy i się bawimy.
1: Tak, to powiedziała dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, ale również jest z nami Marcin Jakubowski, doktor habilitowany z Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie, gdzie jest budowany, no właśnie co, rdzeń, to serce takiej przyszłej elektrowni termojądrowej?
3: No, przepraszam. W Greifswaldzie już jest, istnieje od około 10 lat Stellarator. Stellarator to jest próbny reaktor do badania właśnie tych procesów zachodzących w przyszłych reaktorach termojądrowych. On opiera się na tak zwanej plazmie. Plazma to jest czwarty stan skupienia, tak to nazywamy, gdzie znamy trzy poprzednie, czyli gdy sobie podgrzejemy lód, to on się, czyli ciało stałe, topi się, jest woda, czyli ciecz, to jest drugi stan skupienia materii. Gdy podgrzewamy go, tą wodę, do wyższych temperatur, do 100 stopni, pojawia się para wodna, podgrzejemy ją jeszcze bardziej, do milionów stopni, czy do dziesiątek tysięcy stopni i pojawia się właśnie plazma, czyli gaz składający się już z dodatnio naładowanych jonów i elektronów, gdzie te oddziaływania elektromagnetyczne między nimi stają się bardzo, bardzo istotne. Dlatego potrzebujemy rozgrzać to do temperatury, plazmy do temperatury 150 milionów stopni Celsjusza, 150 milionów stopni Celsjusza, ja się nie pomyliłem, dlatego że jądra tego paliwa termojądrowego, którym jest deuterytryt, są naładowane dodatnio i one się bardzo nie chcą spotkać. Dwie naładowane cząstki się odpychają i trzeba je jakoś skłonić do tego, żeby jednak chciały się spotkać, żeby te siły jądrowe, czyli te najpotężniejsze siły, które w ogóle trzymają naszą materię, które są niestety, działają na bardzo małym obszarze, są krótkozasięgowe, tak my to mówimy w fizyce, żeby one mogły zadziałać, to musimy je zbliżyć do siebie na bardzo dużą odległość, na bardzo małą odległość i do tego potrzebujemy je właśnie rozgrzać, nadać im energii, tak żeby one się ze sobą zderzały. W Słońcu temperatury panują w centrum Słońca około 15 milionów stopni.
1: To ma się cięższą robotę niż ma Słońce.
3: No, Słońce jest łatwiej, bo Słońce jest ogromne, prawda? Promień Słońca jest 700 milionów metrów. Mm-hmm. Takiego laboratorium nie jesteśmy sobie w stanie zbudować na Ziemi. Bo...
1: Łatwiej by było wtedy, rozumiem.
3: No, tylko Ziemia musiała być trochę większa. Więc musimy to po prostu rozgrzać do jeszcze wyższych temperatur, ale to jest akurat nie najmniejszy problem. To już...
1: Czyli rozgrzać tak umiecie?
3: Tak, tak. Rozgrzać plazmę umiemy, to się już dzieje.
1: A jak to?
3: Jest kilka sposobów. Jedną jest takim, że mamy potężną mikrofalówkę, taką jak mamy w domu w kuchni, przy pomocy promieniowania mikrofalowego, z tym, że potrzebowaliby Państwo około kilkunastu tysięcy mikrofalówek, żeby uzyskać taką, jak my mamy.
1: A i tak rozmawiamy w mega uproszczeniu.
3: Tak, i proszę tego nie próbować w domu. to jest 10 megawatów, czyli około 100 tysięcy, 150 tysięcy razy więcej niż taka właśnie mikrofalówka. I...

0: stopni Celsjusza w centrum i musimy to umieścić gdzieś, prawda? No to po pierwsze, żeby ta plazma nam nie wygasła, to jest dosyć delikatne medium chimeryczne, ale po drugie też, żeby nie zniszczyć tych materiałów, które tej komory, prawda? I dlatego utrzymujemy tą plazmę przy pomocy pola magnetycznego. Jak Państwo widzą zorzę polarną, to widzą właśnie Państwo plazmę, która jest utrzymywana z dala od Ziemi dzięki polu magnetycznemu. Prawda? Pole magnetyczne Ziemi chroni nas przed wiatrem słonecznym, który przelatuje do nas ze Słońca i tworzy się właśnie taka piękna plazma, którą nazywamy zorzą polarną. My stosujemy proces odwrotny. Utrzymujemy tą plazmę właśnie przy pomocy pola magnetycznego w komorze i teraz gro badań, które prowadzimy, skupia się właśnie na tym, jak najefektywniej, jak najkorzystniej dla syntezy termojądrowej utrzymać tą plazmę w tym polu magnetycznym. I jak odebrać z tego wyładowania energię na zewnątrz, tak żeby nie zniszczyć elementów komory.
1: Brzmi to z jednej strony tak szalenie budująco, ale z drugiej strony też no, trzeba przyznać, że brzmi to trochę niebezpiecznie. Tak? To jest tym niebezpieczeństwem.
0: Nie ma takiego niebezpieczeństwa jak w przypadku elektrowni jądrowej. Nie ma niebezpieczeństwa niekontrolowanej reakcji termojądrowej. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli coś by się działo z reaktorem, na przykład element komory by wpadł do wyładowania, to w tym momencie to wyładowanie natychmiast wygasa. To nie jest tak, jak że w przypadku elektrowni jądrowej w Czernobylu, gdzie te procesów się już nie udało się zatrzymać, one już się były w takim pętli sprzężenia, że już tego się nie udało powstrzymać. U nas jest problem odwrotny, my walczymy z tym, żeby ta plazma była jak najdłużej, jak najstabilniejsza, żeby tą reakcję utrzymać.
1: Do tego wątku na pewno będziemy wracać, ale też dlatego warto, żeby być w temacie, żeby poznawać ten niebywały świat nauki, który zmienia świat najbardziej, to warto się pojawić na Festiwalu Nauki.
2: Na festiwalu i na innych towarzyszących wydarzeniach, bo my jako Instytut Fizyki Uniwersytetu Polskiego, współpracujący właśnie z Greifswaldem, no i nie tylko, bo jeszcze z Instytutem Fizyki
0: Plazmy
2: Laserowej Mikrosyntezy, więc współorganizujemy różne spotkania, które umożliwiają jakby spotkanie i poznanie takich właśnie osób, które bezpośrednio pracują przy reaktorach i przy zmienianiu świata i zmienianiu naszej rzeczywistości. Ale tak naprawdę warto zapytać się naukowca, przyjść na ten festiwal nauki, tam będzie na stoisku w fizyce główny koordynator uniwersytecki stał przy stoisku, więc warto zapytać bezpośrednio pana Ireneusza Książka, który często tu występował i mówił też o fuzji termojądrowej, jak to jest, zobaczyć jakie elementy my mamy, bo też mamy przygotowane na stanowisko elementy, nie mamy elektrowni jądrowej, nie da się, ale mamy elementy związane właśnie z wymianą ciepła, będziemy mówić o przemianach fazowych, więc warto przyjść i popytać się bezpośrednio u źródła.
1: Tak, ale co ważne, to są bardzo fajni naukowcy, którzy mają świadomość, że nie ma głupich pytań, że każdy może przyjść i zadać swoje pytanie tak, jak je czuje, a naukowcy odpowiedzą. Bo często jest tak, że ludzie mają blokadę, że się boją zapytać o coś naukowca, bo sobie myślą, o Jezu, powie mi, że to głupie pytanie i mnie pogoni.
2: Moi wszyscy pracownicy, znaczy nasi wszyscy pracownicy, bo nie tylko uniwersytet, ale i Politechnika będzie i będzie Park Naukowy Technologiczny. Osoby, które biorą udział w Festiwalu Nauki z tej strony organizacyjnej, to są osoby, które chcą wyjść z nauką do społeczeństwa. Więc to są osoby, które starają się mówić prostym językiem. Bo zawsze można mówić mądrze, a można też mówić, opowiadać o tym samym takim językiem, który zrozumie każdy. I warto się pytać, bo my nie zawsze wiemy, czy to jest zrozumiałe, więc trzeba się pytać, trzeba zagadywać danego naukowca, bo on wtedy wyjaśni może w inny sposób, bo nie każde tłumaczenie nie jest jednoznaczne, prawda?
1: Einstein chyba powiedział, prawda, że jeżeli nie umiesz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tego nie rozumiesz. Także ja gwarantuję, że naukowcy...
2: A czasami umiemy wytłumaczyć coś, czego nie rozumiemy. Ja przez wiele lat nie rozumiałam rzeczy, które się dzieją w fuzji termojądrowej. Teraz myślę, że też nie wszystko rozumiem, ale już jestem coraz bliższa.
1: Do...

0: Ty wszystko rozumiesz?
1: Nauka jest tak rozległa, że nie dasz wszystkiego rozumieć.
0: No właśnie.
2: Ale to jest właśnie niesamowite w nauce. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy w audycji Science bez fikcji do rozmowy o elektrowniach termojądrowych. Moim gościem Marcin Jakubowski, doktor habilitowany z Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie i doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Jest tak dużo wątków, które chciałbym poruszyć a propos tych elektrowni termojądrowych. Między innymi te, że ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, że gdyby taka elektrownia została wybudowana, działałaby i w ogóle zaczęłyby działać tak globalnie, to może się wydarzyć, ale nie w przeciągu najbliższych 20, 30 czy nawet 40 lat, to zmieni funkcjonowanie nasze na świecie.
2: To prawda, mam taką nadzieję. Jakby gdy popatrzymy na historię ostatnich 100 lat, to widzimy, że główne konflikty geopolityczne dzieją się wokół pozyskania źródeł energii lub ich kontrolowania.
1: Ropa, gaz,
2: prawda? I kto kontroluje źródła energii, to kontroluje świat, prawda? Te naciski, które Rosja wywierała na Niemcy właśnie, próbując je szantażować gazem. Czy teraz to się dzieje w cieśninie Ormus, prawda? Gdzie Iran cały świat szantażuje właśnie zamykając przejście przez cieśninę. To widzimy, to są wszystko spory o źródło energii, dlatego że nasz rozwój jest nierozerwalnie związany z pozyskiwaniem energii. Od kiedy udało nam się uwolnić energię z przyrody, nasz rozwój cywilizacyjny przyspieszył na nieprawdopodobną skalę i cały czas przyspiesza.

0: Ale jednocześnie rozwój cywilizacyjny jest absolutnie uzależniony od tej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy całkowicie uzależnieni od energii. Ja jak robię wykład dla młodych ludzi lub dla studentów, to zaczynam mój wykład od takiego, polecam Państwu, proszę zobaczyć na YouTubie, jest wideo, gdzie mistrz olimpijski kolarstwa próbuje na rowerze napędzić toster, żeby upiec jednego tosta. To musi wytworzyć 700 watów mocy, prawda, żeby przez około minuty, no i nie udaje mu się.
2: Będzie głodny.
1: Prawda? Do, powiedzmy sobie, do końca XVIII-XIX wieku polegaliśmy głównie na sile naszych mięśni. Gdy nauczyliśmy się uzyskiwać energię z węgla, z ropy, z drewna, uwolniliśmy swój potencjał, prawda? I jesteśmy już do tego tak przyzwyczajeni, że dzisiaj już nie potrafimy żyć bez energii elektrycznej, nie dałoby się. I dlatego potrzebujemy jej coraz więcej. Wchodzą teraz wszystkie zastosowania AI, prawda? Mhm. Gdzie te ogromne farmy komputerowe do wytwarzania sztucznej inteligencji działają. Potrzebują już naprawdę nieprawdopodobne złoże energii, żeby to działało. I widzimy, no będziemy tej energii potrzebowali coraz więcej, a niestety jest też koszt ekologiczny coraz większy tego. Zmieniamy klimat, zmieniamy świat, jesteśmy w dobie antropocenu, prawda? I możemy się założyć, co będzie szybciej, czy uda nam się uzyskać taką energię, która będzie czysta uwolni nasz potencjał i nie będzie niszczyła środowiska. Czasami się zlikwidujemy właśnie, że już tak zniszczymy środowisko, że nie będzie się dało żyć na Ziemi.
0: No tak, tylko teraz tak, panie doktorze, problem jest taki ze sztuczną inteligencją, że ona głównie opiera się na tym, co my już stworzyliśmy i co już napisaliśmy. Mhm. Natomiast wy piszecie coś nowego, nową historię. Czy w związku z tym sztuczna inteligencja wam też może pomagać? Pomaga?
1: Bardzo. Jest sporo zastosowań, gdzie używamy tej sztucznej inteligencji. Bierze się to przede wszystkim z tego, że taki reaktor termojądrowy eksperyment produkuje nieprawdopodobne ilości danych. Prawda? To są eksperymenty, które produkują petabajty danych. W naszym instytucie pracuje około 100 naukowców, którzy mają jakby są na stale już pracownikami przy tym reaktorze. Do tego dojeżdża około 300 naukowców właśnie z Europy, z Polski i z całego świata. No oni nie są w stanie przejrzeć tych wszystkich danych, prawda? Nie są w stanie wyłapać nowych rzeczy. Więc rozwijamy algorytmy właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji, żeby coś ciekawego w tych danych przeszukać. Ja sam też, jako że też jestem fizykiem, który pracuje na takim projekcie, odpowiadam za takie diagnostyki, które przy pomocy termowizji, czyli pomiaru temperatury ścian, badają właśnie, czy gdzieś się nie przegrzewa, czy wszystko działa dobrze w tej komorze. No i też jest, tych danych jest tyle, że bez sztucznej inteligencji, która automatycznie wykrywa, że gdzieś się coś przegrzewa lub coś się nie tak nie dzieje, też byśmy sobie nie poradzili. Czyli tych algorytmów jest dosyć sporo i naprawdę też postęp jest teraz dosyć duży. Właśnie dlatego, że tak jak w medycynie, że człowiek i jego mózg jest czasami zawodny, się męczy, popełnia błędy, a sztuczna inteligencja, pomimo tego, że też popełnia błędy, to jednak da się ją tak zaprogramować, żeby tych błędów popełniała mniej.
2: No ale weźmy pod uwagę to, że my tą sztuczną inteligencję wykorzystujemy nie po to, żeby wiedzieć, tylko po to, żeby ją zaangażować do roboty.
1: Tak,
2: czyli eliminujemy wszystkie te rzeczy, gdzie my ludzie możemy niczegoś nie zauważyć, a ona tego nie zrobi. Ona dostając odpowiednie zadanie, robi to perfekcyjnie. Marcin mówił, że się myli, ale to jest nasz błąd, naszego promptu tak prawdopodobnie.
1: Bo to ja oczywiście mówię o pomyłce, że coś przeoczymy w danych, że nie zobaczymy jakiegoś elementu. Oczywiście sztuczna inteligencja nie jest po to, żeby rozwijać naukę, bo od tego są nasze mózgi i to one są najlepiej do tego przystosowane, ludzie jako społeczność też. Najlepiej sobie z tym radzimy, ale właśnie do tego, żeby zastosować to ją tak jak narzędzie, tak jak kalkulatory, komputery,
0: dokładnie.
1: Samochody, stosujemy to jako narzędzie do pracy.
0: No bo to ja takie porównanie mam, że jeżeli ktoś się zastanawia, czy używać sztucznej inteligencji, to dlaczego używasz kalkulatora? No przecież to jest takie samo narzędzie, tylko że w innych czasach jest stworzone.
1: Ja to jeszcze mam takie podejście, to może troszkę filozoficzne powiem. Język ludzki, nasza myśl, to jest coś tak cudownego i unikalnego we wszechświecie. Nie poznaliśmy jeszcze drugiej takiej istoty, która by tak potrafiła pięknie mówić, opowiadać, wymyślać jak my.

0: I naprawdę, dlaczego mielibyśmy to scedować na komputery, skoro my radzimy sobie z tym lepiej, to jest nasza unikalna jakby zaleta i umiejętność.
1: No to...
2: A ty rozmawiałeś kiedyś z takim czatem sobie? On tak fantazjuje, że po prostu aż głowa boli. Ale mówię o takich pogaduchach. Ja zawsze od pewnego czasu, jak sobie go pytam tak, żeby pokazać uczniom, że można wykorzystać, to się zastanawiam, ile energii tam poszło na to moje głupie pytanie. Więc staram się już wykorzystywać tylko do pozytywnych rzeczy, na przykład do sprawdziana sprawdzianów.
1: Panie doktorze, to teraz konkret chciałbym poznać. To za mojego życia ciężko będzie, czy jest szansa?
0: A jest pan zdrowy i uprawia sport?
1: Bardzo dużo sportu.
0: Nie pali pan papierosów?
1: Nie pali papierosów.
0: także jest szansa. Ja już mówiłem, powstaje na południu Francji taki ogromny projekt ITER, który w ogóle powstał jako pomysł pomiędzy Reaganem i Gorbaczowem, jako taki pomysł na pozytywne wykorzystanie właśnie energii jądrowej na cele pokojowe. Sam pomysł powstał już w latach 80. Trochę nam było perturbacji właśnie po drodze, zanim ten projekt tak naprawdę ruszył. On naprawdę ruszył w 2005 roku. I jest budowany, jest na ukończeniu już teraz, także spodziewamy się, że on będzie miał rozruch w 2030, dlatego że to jest urządzenie ogromne, to jest 16 tysięcy metrów sześciennych zamkniętych w takim ogromnym krajostacie.
1: I bardzo międzynarodowy.
0: Bardzo międzynarodowy. To jest projekt, który buduje cały świat. Porównywalny skalowo z programem kosmicznym Apollo, który kiedyś wysłał ludzi na Księżyc. To jest taka skala projektu i takie koszty. Gdzie właśnie uczestnicy z całego świata, w tym także z Polski, budują tu elektrownię i będą chcieli wytworzyć tam energię. Ta energia tam, pozytywny bilans energetyczny, czyli uzyskamy więcej energii z tego urządzenia niż do niego włożymy, będzie już możliwy około 2040 roku. Z tym, że ja muszę jeszcze dodać, że są takie kraje jak Chiny, które troszeczkę straciły cierpliwość i Chińczycy sobie już sami budują swój własny reaktor. Teraz jest BEST, który będzie pierwszym tokamakiem, który uzyska dodatni bilans energetyczny i już planują i budują reaktor, który ma już też utworzyć dużą ilość energii. I myślę, że Chińczycy będą pierwsi, którzy taki reaktor zbudują, może w przeciągu 20 lat.
1: No właśnie, no bo trzeba odnieść wrażenie, że... To jest jednak wątek, do którego powrócimy już za chwilę w audycji Science bez fikcji w Radio Pole, bo jest szalenie ważne i na dłuższe rozważania.

0: Audycja Science bez fikcji w Radiopole cały czas trwa. Moim gościem Marcin Jakubowski, doktor habilitowany Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie i doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jeszcze raz dzień dobry i wracamy do szalenie ważnego tematu, czyli my mamy europejski, międzynarodowy, światowy projekt, który we Francji na południu się odbywa, nazywa się ITER i tam próbujemy wybudować początki elektrowni termojądrowej, które mają powstać już mniej więcej w 2040 roku. Chińczycy się denerwują i chcą zbudować swój. No i tutaj pan doktor kilka minut temu powiedział, że to jednak Chińczycy mogą wygrać ostatecznie w tym wyścigu. A to jest nawet nie sztuczna inteligencja, tylko to jest ten najważniejszy wyścig na świecie chyba.
2: No jeden z najważniejszych, jeden z najważniejszych. Powiem tak, byłem już kilka razy w Chinach w instytutach, właśnie tam współpracowałem, współpracuję też z naukowcami z Chin i jest podstawowa różnica, którą widzę, jest jakby zmiana mentalności, która nastąpiła w Europie, a która nastąpiła jeszcze w Chinach. W Chinach, jeżeli chce się do czegoś dojść, to się usuwa przeszkody, żeby jak najszybciej do tego, żeby nie mnożyć biurokratycznych pułapek dla tych naukowców, odsuwa im się wszystko na bok, żeby jak jest wola polityczna, to też jest, jakby to się dzieje. Gdzie w Europie mam wrażenie, że myśmy się troszkę już zamknęli właśnie w tej bezpieczeństwie, wygodzie biurokratyczno-opiekuńczej państwa, gdzie jakby każdemu się zdaje ten kordon sanitarny i tak naprawdę troszkę jest takie, jak trudniej się robi naukę w Europie niż w porównaniu do Chin. I myślę, że to jest główna przyczyna.
1: Czy tak naprawdę naukowiec w Europie musi napisać projekt, musi go zrobić, właściwie nie tylko naukę uprawia, ale też całą administrację, musi znać się na planowaniu budżetów, od czego Chińczycy mają ludzi, a wykorzystują tylko to swoje science.
0: Czyli tam po prostu wchodzi naukowiec, dostał polecenie, że to ma zostać wybudowane i on po prostu jest skupiony wyłącznie na tym jednym celu, a cała reszta, wszyscy wokół mają mu absolutnie nie przeszkadzać, wyłącznie pomagać, żeby dotarł do celu.
2: Dokładnie tak.
0: Niby takie proste.
2: Ale to w Europie jest też pozytywne, są sygnały też, że to się zmienia. Ja mówiłem o tym naszym projekcie Stellaratorze w Greifswaldzie, który w ciągu 10 lat dostarczył tak nieprawdopodobnie dobre wyniki, że właśnie wyciągnął tą linię badań nad stellaratorami z zapomnienia i z wygaszania w całkowity renesans. Powstają 2-3 nawet chyba startupy w samej Europie, gdzie rozpoznano właśnie już, że tak jak do tej pory budujemy te eksperymenty przy pomocy angażowania środków publicznych, to nie działa dobrze, działa za wolno, więc stawia się na prywatną inicjatywę. Prywatne firmy, które przy pomocy naukowców z instytutów badawczych wybudują bez tej właśnie biurokratycznej naleciałości bardzo szybko.
0: Bo prywatny biznes działa trochę jak Chiny. Tak, rozumiem, tak. Wersji publicznej.
2: No, jakby ja mogę podać przykład. Jeżeli my chcemy kupić coś za 50 tysięcy euro, to musimy robić przetarg na pół roku. Więc to oczywiście wszystko spowalnia, a prywatna firma może sobie kupić coś za 2 miliony i po prostu samodzielnie podjąć decyzję, co jest tak naprawdę dla nich najlepsze. I prywatne firmy oczywiście dbają o to, żeby wydać jak najmniej pieniędzy na głupoty, bo każdą złotówką, każdym euro muszą dobrze zarządzać, prawda, bo inaczej spankrutują.
1: Mało tego, do tego przetargu angażują ciebie, bo ty musisz specyfikację napisać, czyli już odchodzisz od tego science, tylko musisz zająć się biurokracją, żeby w odpowiednim języku napisać specyfikację do tego przetargu. O to mi chodzi, że my tu marnujemy potencjał.
2: Ja też trochę, no i dokładnie tak. I w tym momencie teraz rząd niemiecki postanowił, że powstanie nowy eksperyment na bazie stellaratora pod Monachium, w drugiej części instytutu, w którym ja pracuję, gdzie angażowane są środki około miliarda euro na stellarator, który też ma już uzyskać dodatni bilans energetyczny. To będzie tak zwany Wendelstein Alpha, czyli nasz następca, gdzie właśnie firma prywatna Proxima Fusion we współpracy z Instytutem Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Garching wybuduje nam ten nowy reaktor.
1: Poważnie, że może być taka sytuacja, że przyjdziesz ty i powiesz, że potrzebujesz ten kabel i go masz na drugi

0: sierpień? Tak. To jest normalnie science fiction.
1: To bardzo dziwne rozwiązanie by było. Ale trzymamy kciuki, tylko co mnie zaskakuje bardzo, mówimy o projekcie ITER, który jest międzynarodowym projektem przepotężnym, za szalenie grube miliardy, który zmierza do tego, żeby zmieniać świat, a ja o tym nie słyszałem.
2: To też jest, wynika trochę z tego, że w Polsce media, generalnie to są oczywiście takie dosyć ogólnikowe pojęcia, ale mało się interesują.
1: Bo to się nie klika.
2: Nauką i ja oczywiście tak jak teraz mówię, tak jak ksiądz w kościele mówi na tych, że o tych ludziach, co nie chodzą do kościoła, mówię do pana.

0: Seks bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Eksperymenty naukowe, spotkania z naukowcami, dziennikarzami oraz spora dawka faktów o otaczającym nas świecie. Już dzisiaj w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
2: 29. piknik naukowy to ponad 650 eksperymentów i pokazów naukowych przygotowanych przez 133 instytucje z Polski oraz z zagranicy.
3: Jestem przekonany, że będzie to najciekawszy dzień w tym roku dla każdego, kto pojawi się na tym spotkaniu.
2: Mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia.
3: I jeśli mają Państwo taki pomysł, by zarezerwować sobie godzinę lub dwie, to nie ma sensu. Od razu zmieńcie plany. Załóżcie, że będziecie tam cały dzień.
2: To wydarzenie dla każdego, dla starszych i młodszych. W końcu każdy z nas ma w sobie gen odkrywcy i ciekawość świata, mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
4: Jeśli będziemy tą swoją ciekawość ciągle pobudzać i ciągle ją doceniać i pozwalać sobie za nią podążać, no to na pewno możemy tutaj znaleźć wiele ciekawych rzeczy.
2: 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie potrwa dziś od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Na to rozwiązanie pacjenci czekali od lat, dlatego tematem medycznym zajmujemy się teraz w audycji Science bez fikcji. Leki z jednej e-recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Od 18 czerwca apteki dobrowolnie będą mogły wprowadzić nowe zasady realizacji recept. Joanna Stankiewicz więcej o tym.
2: E-receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Nie trzeba będzie wracać tam, gdzie już wykupiono pierwsze opakowanie leku, wyjaśnia szef Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski.
3: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza. Pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
2: Od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły składać wnioski do Centrum e-Zdrowia o podłączenie do nowego systemu. Rozwiązanie nie jest obowiązkowe, ale jak mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, wszystko zależy od pacjentów.
4: Po prostu pacjenci będą korzystali z tych aptek, które tę możliwość będą im oferowały.
2: Centrum e-Zdrowia ma przygotować mapę aptek, które przystąpią do nowego systemu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Patostreamy w internecie mają być zakazane, zdecydował Sejm. Projekt przegłosowany przez posłów niemal jednomyślnie zakłada wprowadzenie kar za publikowanie w sieci patotreści. Martyna Szymczakowska.
2: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekonuje, że to konieczna decyzja.
3: Patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta, więc dla mnie jest rzecz absolutnie niedopuszczalna.
2: Ustawa powstała ponad podziałami. To sprawa niepodlegająca żadnym dyskusjom, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
4: Do tego podchodziło bardzo wiele instytucji, wielu ministrów, rzeczników. To jest pierwszy raz sytuacja, kiedy to się udaje zrobić.
2: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole, jest 13:00, czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o ćwiczeniach służb powiatu nyskiego w Nowym Świętowie. Wciąż nie ma decyzji w sprawie odebrania Władimirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. Szczegóły już za chwilę. Zapraszam.
4: Wiadomości Radio Opole.
3: Roman Juranek. Nowy Świętów w gminie Głuchołazy na kilka godzin stał się poligonem treningowym dla służby z powiatu nyskiego. Ponad 400 osób bierze udział w ćwiczeniach powiatowego zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności obrony cywilnej. Strażacy, policjanci, żołnierze WOT, służby medyczne prowadzą akcje ratunkowe przy masowym wypadku komunikacyjnym, pożarze lasu czy działaniach przeciwpowodziowych. Ćwiczymy po to, żeby nasze służby mogły ze sobą współpracować i sprawdzić się w działaniach na dużą skalę, tłumaczy Daniel Palimonka, starosta Nyski.
5: Czy to palenie się lasu, czy to wypadek autobusu, to wszystko się dzieje. Oby nigdy nas nie spotkało, ale my musimy być gotowi na to, żeby maksymalnie szybko, dobrze i skutecznie nieść pomoc przy minimalnych błędach, które się popełnia, a tylko takie ćwiczenia są w stanie wyeliminować błędy. Ćwiczymy i będziemy ćwiczyć, bo zagrożeń nie brakuje, obojętnie, czy to są klimatyczne, czy geopolityczne, to my musimy być na nie przygotowani, musimy być na nie odporni.
3: W takich ćwiczeniach chodzi o to, żeby zgrać funkcjonowanie różnego rodzaju służb, mówi brygadier Zenon Błoch, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nysie.
6: 5 założeń, jednym z nich jest wypadek masowy na przejeździe kolejowym, gdzie cysterna kolejowa uderzyła w autobus przewożący ludzi oraz samochodów osobowych, gdzie łącznie będzie poszkodowanych 25 osób. Następne epizody to epizody związane z powodzią. Działania nasze będą polegały na podniesieniu wałów za pomocą układania systemu worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych.
3: Ćwiczenia na terenie Nowego Świętowa są zaplanowane do godziny 15:00. Podobne zorganizowano w ubiegłym roku w Wójcicach.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Nie ma jeszcze decyzji prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego. Polskie władze czekają na ruch strony ukraińskiej. Najlepiej na wycofanie się z nadania jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że zwlekanie Karola Nawrockiego w tej sprawie świadczy o braku jego skuteczności.
7: Myślę, że zapędził się w kozi róg z tą sprawą i okazał się mało skuteczny w zweryfikowaniu i zmianie tej decyzji, którą powszechnie krytykujemy, uważając ją za skandaliczną. Zrobił dużo zamieszania, ale nie doprowadził swoimi działaniami dotychczasowymi do żadnej sprawczości, skuteczności, na której nam wszystkim zależy.
3: Według posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Jabłońskiego należy walczyć o prawdę historyczną i wywierać na władze Ukrainy presję.
8: Absolutnie, ja nie widzę powodu do wycofywania się. Bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki podjął taką decyzję i mam nadzieję, że będą w ogóle kolejne inne decyzje, także innych organów państwa. Jeśli chcemy, żeby Ukraina się zmieniła, to musimy wywierać presję na władze Ukrainy. To jest jedyny sposób.
3: W miniony poniedziałek w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Załańskiemu obradowała kapituła. Posiedzenie trwało kilka godzin, ale po zakończeniu obrad nie przekazano, jaka zapadła decyzja.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Sfornica Czarnowąsy, najstarszy w Polsce ludowy zespół sportowy, obchodzi 80-lecie powstania. Właśnie teraz z tej okazji w tamtejszej świetlicy odbędzie się jubileuszowa gala. To okazja do wspólnego spotkania, wspomnień oraz uhonorowania wszystkich osób, które przez lata tworzyły historię tego klubu. Dzisiaj także drugi dzień jubileuszu 80-lecia LZS Orzeł Brani. granicę, oficjalne otwarcie uroczystości oraz wręczenie medali zasłużonym członkom o godzinie 14.30. Następnie rozegrany zostanie mecz towarzyski z Odrą Opole. A miasteczko naukowe z około 45 stanowiskami pokazowymi, na których prowadzone będą eksperymenty, warsztaty i pokazy. To wszystko już dzisiaj na Placu Kopernika w Opolu w ramach opolskiego pikniku naukowego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a piknik potrwa od godziny 16 do 22.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zaglądamy na aktualne dane atmosferyczne. Ciśnienie to 1015 hektopaskali, a temperatura nieco ponad 18 stopni. Przypominam, IMGW ostrzega przed burzami w całym województwie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano szczególnie dla powiatów brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego i dla powiatu opolskiego. Synoptycy prognozują, że miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie, uwaga, opady gradu. Silne porywy wiatru prawdopodobne są szczególnie pod wieczór i mogą pojawiać się nie tylko przy przechodzeniu burz, ale także podczas opadów przelotnych. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 23.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
9: Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
10: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
0: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. Przed nami dwa tematy, po jednym na godzinę. Zaczniemy od sytuacji, kiedy nagle pojawia się obrzęk twarzy, języka, gardła czy też kończyny. Opuchlizna może wystąpić po aktywności sportowej bądź też takim długotrwałym siedzeniu czy też staniu. Mogą ją wywołać też sytuacje dla nas bardzo stresujące. To oznacza, że mamy do czynienia z obrzękiem naczyniowo-ruchowym. Ta opuchlizna może pojawić się nagle i samoistnie zniknąć, ale może też wymagać pilnej interwencji medycznej. Co robić w takich sytuacjach? Jak diagnozować tego rodzaju obrzęki? Jak rozpoznać? Jak wygląda leczenie? O tym wszystkim już za chwilę opowie specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Będzie to lekarz Łukasz Mos. A w drugiej części audycji, czyli po 14, skupimy się na pracy koordynatorów onkologicznych. W kwietniu zeszłego roku zaczęła obowiązywać Krajowa Sieć Onkologiczna, której są oni kluczowym elementem. W jaki sposób pomagają pacjentom odnaleźć się w systemie ochrony zdrowia, jaką rolę dokładnie pełnią, jakie są ich zadania, opowiedzą o tym Malwina Ratajczak, kierująca zespołem koordynatorów onkologicznych w Opolskim Centrum Onkologii oraz koordynatorki Kornelia Janoszka i Daria Kajzer. Zaczynamy, zapraszam.
0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Pierwsza część audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Zapraszam, ze mną pierwszy gość, lekarz Łukasz Mos. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: To specjalista alergologii i chorób wewnętrznych, zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. To także asystent w Instytucie Nauk Medycznych na Uniwersytecie Opolskim. I tak jak zapowiadałam kilka chwil temu, z naszym gościem będziemy rozmawiać o obrzękach, ale o obrzękach, które nazywają się naczyniowo-ruchowymi. Czym obrzęki naczyniowo-ruchowe różnią się od takich zwykłych obrzęków? Każdy pacjent, myślę, że miał sytuację, kiedy na przykład zbyt długo siedział, zbyt długo pracował, a kto teraz długo nie siedzi. I potem po takim długotrwałym siedzeniu miał opuchnięte nogi. Czasami się budzimy z opuchniętymi palcami. Na koniec dnia czujemy właśnie takie powiększone kończyny, czy to już górne, czy dolne. Czy to jest to samo? Czy to znaczy, że mamy obrzęki naczyniowo-ruchowe? No przecież ruszamy kończynami.
2: No tak, tak. Nazwa rzeczywiście mogłaby to sugerować, ale nie, to zdecydowanie nie jest to samo. To zupełnie dwa różne problemy kliniczne. Obrzęki naczyniowe, czyli takie obrzęki pochodzenia naczyniowego i te całe spektrum objawów, o którym pani redaktor opowiedziała, to bardziej sugerowałyby obrzęki właśnie na tle jakiejś niewydolności żylnej, gdzie po całym dniu ciężkiej pracy, powiedzmy stojącej czy też siedzącej, jest problem z odpływem krwi z kończyn dolnych i wtedy jakby naturalnie, nawet grawitacyjnie po prostu organizm nie radzi sobie i ta krew tam zostaje, to powoduje przesiąkanie płynu i pojawienie się obrzęków. Także to jest jakby ta grupa problemów.
1: I tutaj wskazówka taka najważniejsza, trzeba się ruszać, tak? Jeżeli długotrwale stoimy czy też siedzimy, to ważne, żeby przerywać to stanie czy siedzenie i ruch zrobić.
2: To jest zdecydowanie wskazane, ale to się okaże też, co ciekawe, wskazane w przypadku tych obrzęków niektórych naczynia ruchowych, o których zaraz powiemy, więc to generalnie przerywanie, można powiedzieć, i zmiana pozycji jest wskazana, myślę, w obu tych przypadkach, właśnie, żeby nie było takiego zasiedzenia, takiego zastoju w jednej pozycji. Natomiast jeżeli chodzi o takie obrzęki właśnie naczyniowe, czyli te pochodzenia jeszcze naczyniowego, to poza kwestią niewydolności żylnej, bo to myślę powinniśmy na to zwrócić uwagę, jeżeli pacjentom pojawiają się obrzęki takie ciastowate, nasilone na kończynach dolnych, no to mogą to też być objawy niewydolności serca, więc tutaj wtedy trzeba się pokierować odpowiednio do kardiologa, ale wtedy są to zwykle obrzęki właśnie symetryczne w jednym i w drugim przypadku, czyli takie popuchnięcie kończyn dolnych. W przypadku tych objawów niewydolności serca te obrzęki mogą nie ustępować, już tak jak w przypadku niewydolności żylnej, gdzie po nocy, gdzie odpoczniemy, obudzimy się i te nogi już wyglądają normalnie, nie odczuwamy tych obrzęków, to tu bardziej myślimy o niewydolności żylnej. Natomiast jeżeli te obrzęki by się dalej utrzymywały, to jest to niepokojący, taki alarmujący objaw i tutaj w pierwszej kolejności myślę o cenie lekarza rodzinnego czy internisty, żeby pokierować, ale raczej będzie to kwestia na przykład kardiologa, w niektórych przypadkach też niewydolności nerek.
1: Czyli tak czy inaczej, jak pojawią się obrzęki, to idziemy z tym do lekarza.
2: Zdecydowanie tak, żeby właśnie ukierunkować jakoś tą diagnostykę, bo to może być szerokie spektrum, jak się za chwilę okaże, różnych dolegliwości klinicznych.
1: To co w takim razie są to te obrzęki naczyniowo-ruchowe? Czym one się różnią od takiej zwykłej opuchlizny? No czasami też właśnie, coś nas może ugryźć. Nie zauważyliśmy tego. Dopiero po czasie czujemy jakieś na przykład swędzenie, ale też jest ta ręka spuchnięta. Czy to są jakieś już te obrzęki naczyniowo-ruchowe?
2: Tak, tutaj w przypadku takiej reakcji miejsca miejscowej, no to jednak jest to, może to być reakcja toksyczna miejscowa, ale mhm. część z tych objawów może być już objawem obrzęku naczynia ruchowego, w zależności od tego, no, jak to wygląda, w sensie jaka jest dynamika też pojawiania się tych zmian i czy towarzyszą temu inne dolegliwości. Przecież często przy okazji żądlenia, na przykład owada, może dojść do wystąpienia pokrzywki takiej uogólnionej i wtedy mogą się pojawić też obrzęki naczynia ruchowe w lokalizacjach zupełnie innych niż to miejsce, w którym byliśmy urządleni.
1: O proszę.
2: Więc to jakby jednym z takich objawów rozwijających się reakcji anafilaktycznej po żądleniu przez owada może być wystąpienie uogólnionej pokrzywki i na przykład obrzęku wargi, obrzęku w zakresie dróg oddechowych, obrzęku krtani, co może być nawet zagrożeniem życia. Także wcale ten owad, ta osa czy pszczoła, powiedzmy, nie musi nas urządlić w okolice szyi, żeby tam wystąpiła jakaś przeszkoda, problem w połykaniu, który będzie sugerował rozwijający się obrzęk naczyniuruchowy. I to już jest na przykład obrzęk naczyniuruchowy. Jedna z przyczyn, że ten obrzęk naczyniuruchowy jako objaw takiej rozwijającej się reakcji alergicznej może nam się pojawić. Czyli tu najbardziej charakterystyczna jest taka dynamika pojawiania się zmian. Obrzęk naczyniuruchowy zwykle dosyć szybko się pojawia i też dosyć szybko w przypadku reakcji anafilaktycznej, jeśli jest leczony, to wtedy potrafi ustąpić.
1: Ale to już jest taka groźna sytuacja, jeżeli chodzi o taką ostrą reakcję.
2: Tak, to zdecydowanie wszystkie te obrzęki naczyniuruchowe dotyczące tych rejonów dróg oddechowych są stanem zagrożenia życia, więc tutaj jakby, no, staramy się postępować szybko. Jeżeli pacjent czuje taką przeszkodę w gardle, to powinien jak najszybciej wezwać pomoc.
1: W jakich okolicznościach jeszcze pojawiają się te obrzęki naczyniowo-ruchowe? Co je prowokuje? Skąd w ogóle takie obrzęki?
2: Tak, no, temat jest dosyć rozległy, ponieważ ten obrzęk, który podaliśmy jako przykład, no to jest taki dosyć częsty, taki łatwy do wyobrażenia sobie, natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że poza reakcjami alergicznymi obrzęk może być spowodowany też przez reakcje immunologiczne w organizmie. I te reakcje immunologiczne mogą doprowadzić do wystąpienia tego obrzęku za pośrednictwem właściwie dwóch substancji. Jedną z tych substancji jest omawiana już przez nas kiedyś histamina,
1: tak.
2: A drugą z tych substancji, o której wtedy nie mówiliśmy, jest bradykinina. To jest zupełnie inna substancja. Ona wiąże się z występowaniem tej rzadszej postaci obrzęku naczyniuruchowego. Niemniej jednak jest cała też grupa problemów chorobowych związanych właśnie z bradykininą i jakby tutaj dla laika ten obraz obrzęku naczyniuruchowego może być prawie że identyczny. To znaczy pacjent po prostu puchnie w różnych lokalizacjach. To może być fragment ręki, fragment twarzy, fragment języka, czy często w ogóle jest asymetryczny na przykład obrzęk tego języka, albo właśnie fragment kończyny górnej czy kończyny dolnej. Zupełnie różne fragmenty mogą nam puchnąć i pojawia się wtedy obrzęk, który nawet nieleczony ustępuje. Natomiast no, jeżeli dotyczy tych miejsc takich, które stanowią zagrożenie dla naszego życia, jak drogi oddechowe, no to wtedy jakby tutaj no, trzeba działać szybko. Natomiast jeżeli to na przykład byłby obrzęk ręki, byśmy go poobserwowali, czasami tak w klinice robimy, żeby zobaczyć, jaka jest właśnie dynamika, charakter przemieszczania się tego obrzęku u pacjenta, no to okazuje się, że on na przykład do 3 dni albo do tygodnia, w zależności od tego właśnie, czy histamina, czy bradykinina za niego odpowiada, jest w stanie ustąpić nawet bez leków.
1: W przypadku histaminy, jak rozmawialiśmy, to była nietolerancja. A jak jest tą z bradykininą?
2: Tak, w przypadku histaminy wtedy rozmawialiśmy o nietolerancji, jako jednej z przyczyn, że tej histaminy jest w organizmie za dużo. Natomiast inne przyczyny, że jest jej za dużo, to właśnie uwolnienie jej z komórek w przebiegu reakcji alergicznej, ale też uwolnienie jej z komórek w przebiegu reakcji niealergicznej, ale takiej immunologicznej, jak na przykład w przewlekłej pokrzywce spontanicznej. To jest taka też spora grupa pacjentów, którą mamy w tej chwili pod opieką, gdzie oni też miewają obrzęki naczyniuruchowe jako jeden z objawów pokrzywki, czyli też ta histamina powoduje, że te obrzęki się pojawiają. Natomiast no, tą grupę pacjentów, dla nich mamy dosyć skuteczne leczenie i to jesteśmy w stanie opanować. Natomiast jeżeli chodzi o bradykininę, to tutaj jednostką chorobową, z którą się wiąże problem z nadmiarem tej bradykininy, jest niedobór C1 inhibitora. To jest jednostka chorobowa dziedziczna i tutaj częstość występowania jest dosyć rzadka tej jednostki chorobowej, bo to jest mniej więcej 1 na 50 tysięcy pacjentów, czyli to duża rzadkość generalnie, no ale problem może się pojawić. I wtedy tacy pacjenci jakby dziedzicznie mają czy to zmniejszoną aktywność enzymu, który odpowiada za rozkładanie tej bradykininy, czy też mają zmniejszone stężenie tego enzymu, który odpowiada za rozkład bradykininy. W związku z tym, jak mają za mało enzymu, który powinien niszczyć tą bradykininę, to ta bradykinina im się kumuluje i jest jej za dużo. To jest taki mechanizm dziedziczny.
1: I skutkiem tego między innymi są te obrzęki naczyniowo-ruchowe i to są takie obrzęki już wrodzone. A czy mogą być nabyte?
2: Tak, może być też tak, że pacjent może mieć nabyty niedobór tego C1 inhibitora, czyli wytwarzają się w naszym organizmie na przykład przeciwciała, które blokują ten enzym. Mimo że on jest, to w jakimś momencie życia może dochodzić do blokowania tego enzymu i on też wtedy nie rozkłada, a powinien tą bradykininę, też tej bradykininy jest za dużo i ten obrzęk się pojawia. To są jeszcze rzadsze przypadki niż ten dziedziczny obrzęk naczyniorówkowy, ale tutaj jakby spektrum problemów chorobowych jest poważne, ponieważ obserwujemy to w chorobach autoimmunologicznych, czasami reumatologicznych i też w chorobach tak zwanych limfoproliferacyjnych, czyli chorobach hematologicznych, szczególnie w chłoniakach. Może tak być, że też pacjenci nabywają niedobór tego C1 inhibitora i takie obrzęki się pojawiają. Aczkolwiek jak jesteśmy w tym temacie, to tak naprawdę najczęstszą przyczyną w tej grupie pacjentów są obrzęki polekowe.
1: O, no właśnie, bo tutaj mówimy o rzadkich przypadkach, ale mimo wszystko przecież jest całkiem spora grupa pacjentów z tymi obrzękami naczyniowo-ruchowymi. To o jakich pacjentach jeszcze mówimy? Czyli możemy w taki sposób obrzękiem naczyniowo-ruchowym zareagować na jakieś leki z jakiejś konkretnej grupy?
2: Tak jest. I tutaj też jest w tej chwili aktualny podział tych obrzęków naczyniowo-ruchowych, polekowych. Bierze pod uwagę i histaminę, i bradykininę jako mediatory, ale ponieważ jesteśmy teraz przy bradykininie, to powiem, że tutaj najczęstszą przyczyną są obrzęki naczyniowo-ruchowe po inhibitorach konwertazy angiotensyny. To są leki...
1: Proszę jaśniej dla pacjenta.
2: Nazwa skomplikowana. To są leki obniżające ciśnienie krwi, ale stosowane też nawet u pacjentów, którzy mogą nie mieć pierwotnie problemu z nadciśnieniem tętniczym, ale na przykład również w niewydolności serca, w chorobach nerek, jako leki z wyboru.

0: bardzo dobre leki zresztą. Natomiast no, w małej grupie tak naprawdę pacjentów, bo tutaj się mówi o 0,5% do 0,5% pacjentów, czyli rzeczywiście no, niewiele, niemniej jednak jest sporo osób, które te leki biorą, ponieważ mają wskazania. W związku z tym my obserwujemy tych pacjentów. Tutaj obrzęk naczyniowo-ruchowy może się pojawić w głównej mierze dlatego, że te inhibitory konwertazy angiotensyny, nazwa jest jaka jest, niemniej jednak one poza tymi swoimi działaniami korzystnymi u wybranej grupy pacjentów, którzy na przykład może mają ten C1 inhibitor na jakimś dolnym, jeszcze w normie stężeniu, są w stanie również zahamować właśnie rozkład bradykininy i ona zaczyna się kumulować i dlatego pojawia się ten obrzęk naczyniowo-ruchowy. Co ciekawe, u tych pacjentów obrzęki naczyniowo-ruchowe mogą się pojawić również po wielu latach stosowania tych leków, dlatego że organizm no, nam się starzeje, pojawiają się nowe problemy immunologiczne, na przykład po przebytych infekcjach, w wyniku przebytych stresorów i nagle pacjent zaczyna reagować tym obrzękiem naczyniowo-ruchowym, co jest dla niego trudne do uwierzenia, że tutaj na przykład przychodzi na wizytę, mówi, że od powiedzmy 2 miesięcy nawraca mu obrzęk powiedzmy języka, czy tam gardła i no, chce na siłę znaleźć jakiś alergen, a ja mówię, że tu najbardziej prawdopodobną przyczyną jest ten lek, który on bierze powiedzmy od 5 lat. I to bywa takie zaskakujące, że jak to możliwe, że przecież ten lek już bierze od 5 lat, to czemu teraz miałby zacząć po nim puchnąć? No i tak niestety może się dziać, no właśnie dlatego, że no jakby nieuchronnie nam organizm się zmienia. Tak, lek jest cały czas ten sam, ale warunki w naszym organizmie się zmieniły.
1: Pojawiają się te stresory, jak pan doktor tutaj zauważył, a czy stres może wywołać takie obrzęki naczyniowo-ruchowe? O to zapytam za chwilę. Przypomnę, gościem audycji jest dr Łukasz Mosse, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, z pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii, gdzie jest zastępcą kierownika, także z Uniwersytetu Opolskiego, z Instytutu Nauk Medycznych. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Gościem audycji jest dr Łukasz Mos, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych, zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, a rozmawiamy o obrzękach naczyniowo-ruchowych. Tak naukowo, medycznie, zawodowo pan sobie upodobał, tak mogę powiedzieć, te obrzęki naczyniowo-ruchowe. Teraz pracuje pan nad tym zjawiskiem medycznym, czy też tymi objawami, bo to właśnie, czy to jest choroba, czy to są bardziej objawy?
2: Tak, no można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o upodobanie, to jak najbardziej. Jeśli chodzi o to, czy choroba, czy objaw, no to przede wszystkim objaw różnych jednostek chorobowych, ale no, nomenklatura rzeczywiście jest taka, że obrzęk naczynioruchowy to jest objaw, natomiast już dodanie na przykład przedrostka dziedziczny, obrzęk naczynioruchowy to już ta jednostka chorobowa, więc tutaj jakby bywa problem, natomiast sam obrzęk naczynioruchowy zdecydowanie traktujemy jako objaw różnych jednostek chorobowych i skutków różnych mediatorów.
1: Mhm. O których pan doktor mówił w pierwszej części, ale na przykład mamy całkiem sporą grupę pacjentów z pokrzywką i pokrzywce takie obrzęki naczyniowo-ruchowe mogą towarzyszyć. Ta pokrzywka pojawia się spontanicznie i stres, zapowiadałam, że o to będę pytać, może wpływać na to, że właśnie, że pojawią się te obrzęki naczyniowo-ruchowe, bo to, że jakieś stresory w organizmie, kiedy ten organizm się starzeje, się pojawiają, to już pan doktor też mówił, ale taki stres życia codziennego może na to wpłynąć?
2: Zdecydowanie tak. Tutaj są nawet badania naukowe na ten temat, że stres życia codziennego może być tym czynnikiem spustowym do pojawienia się pokrzywki, czy też do pojawienia się objawów pokrzywki, która na przykład była w remisji, bo mamy też pacjentów, szczególnie dotyczy to kobiet, rzeczywiście i statystyka też tak pokazuje, że pacjentki miały przewlekłą pokrzywkę, miały objawy przewlekłej pokrzywki przez jakiś czas, powiedzmy, nie wiem, rok, trzy lata. Udało się te dolegliwości opanować. Następnie wchodzą w remisję, nie wymagają leków, nie mają dolegliwości i nagle jakiś stresor życia codziennego powoduje, że te wszystkie dolegliwości znowu wracają. Także to jak najbardziej jest udowodnione, że stresor może mieć znaczenie.
1: Pacjenci z pokrzywką, którzy mają tendencję do pokrzywki, pacjenci, którzy mają alergie jakieś konkretne?
2: Jeżeli chodzi o pokrzywkę, to tutaj też mamy problem ten z nomenklaturą, z nazewnictwem, dlatego że mówiąc pokrzywka, też myślimy głównie o objawie. Pokrzywka, czyli pojawianie się takich bąbli, jak po poparzeniu pokrzywą, czy po ugryzieniu przez owady. Niemniej jednak pokrzywka, jako przewlekła pokrzywka spontaniczna, to już z kolei jednostka chorobowa. I tu jest o tyle to skomplikowane, że przewlekła pokrzywka spontaniczna to jest choroba, która trwa co najmniej 6 tygodni i z definicji możemy do tej choroby zakwalifikować pacjenta, u którego pojawiają się bąble pokrzywkowe i lub obrzęk naczynioruchowy. I tutaj jest właśnie ten ukryty obrzęk naczynioruchowy jako czasami jedyny objaw pokrzywki jako choroby, czyli przewlekłej pokrzywki spontanicznej. To dotyczy 10% pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną, czyli nie tak mało, bo co dziesiąty z tych pacjentów może nigdy nie zaobserwować u siebie bąbli na skórze, a jedynym objawem będzie ten nawracający w różnych lokalizacjach obrzęk naczynioruchowy. U 40% jeszcze tylko dopowiem, ta pokrzywka będzie towarzyszyć, u połowy będą tylko bąble, czyli bez obrzęku naczynioruchowego.
1: A czy są jakieś części ciała, które sobie te obrzęki szczególnie upodobały?
2: Tutaj nie ma jakby takiej predylekcji, jeżeli chodzi o tą spontaniczną postać. Każdy fragment ciała może być obrzęknięty i ten obrzęk zwykle się pojawia, znika. To też jest takie charakterystyczne dla obrzęków naczynioruchowych, że tak jak mówiłem, że to nie jest obrzęk, który już na stałe występuje, tylko pojawia się, znika. To może być kwestia godzin, dni i ten obrzęk z danej lokalizacji ustępuje. Taki typowy obrzęk dla pokrzywki, on musi wręcz z definicji, jak go obserwujemy, ustąpić najpóźniej w ciągu 3 dni w danym miejscu, przy czym może się na przykład grawitacyjnie przemieścić. Powiedzmy, jest na ramieniu i możemy go obrysować, tak robimy w klinice, obserwujemy w ciągu 3 dni, na przykład przemieszcza się na przedramię, a w tym miejscu, w danym, w którym już był, w ogóle go nie ma. To dla nas jest to taki obraz typowej pokrzywki, obrzęku w pokrzywce.
1: Ale zaskakujące jest to nasze ciało. Nagle się pojawia jakiś obrzęk, tak. Potem on się przemieszcza, wędruje. Miał pan taki przypadek, który zapamiętał bardzo dobrze ze względu właśnie na tą swoją szczególność?
2: No zdecydowanie tak, natomiast ten przypadek dotyczył właśnie obrzęku nie pokrzywkowego, tylko obrzęku związanego z niedoborem C1 inhibitora, gdzie było zagrożenie życia, bo to była pacjentka, która otrzymała już wszystkie możliwe leki, takie, które są na co dzień do stosowania, czyli adrenalina, sterydy, leki antyhistaminowe i obrzęk z zakresu krtani, który nie ustępował. Tu jedną szansą

0: Dla niej było przetoczenie osocza i zabezpieczenie przyrządowe tych dróg oddechowych, czyli intubacja, wsparcie lekarzy z oddziału anestezjologii intensywnej terapii. Udało się tą pacjentkę uratować, zdiagnozować, także to bywają też takie spektakularne przypadki, oby ich było jak najmniej.
1: A doszliście do tego, co wywołało ten obrzęk?
0: Tak, znaczy tutaj mamy udowodnione, bo akurat udało się pobrać badania, była u nas, więc pobraliśmy badania i mamy udowodnione, że był niedobór w tym momencie tego C1-inhibitora. Natomiast okazuje się, że akurat tam nie ma kryteriów rozpoznania w tym przypadku tego dziedzicznego obrzęku naczyniorachowego, więc musiał to być nabyty obrzęk naczyniorachowy i hipoteza jest taka, że mogła to być infekcja, która też jednocześnie się toczyła.
1: Taka zwykła infekcja, jakieś przeziębienie, tak?
0: Też by mogło być, aczkolwiek to bardzo mało prawdopodobne. Tutaj akurat było to zakażenie taką bakterią żołądkową Helicobacter pylori.
1: Bardzo popularna podobno bakteria. Bardzo dużo osób podobno to ma.
0: Zdecydowanie dużo osób ma, ale ta pacjentka musiała mieć jeszcze dodatkowo jakąś predyspozycję. To jest hipoteza, że tutaj akurat to mogło w tym przypadku mieć znaczenie.
1: No tutaj mamy do czynienia z takim przypadkiem, gdzie było realnie zagrożone życie pacjentki. Ale co robić, kiedy pojawia się taki obrzęk, ale nie musimy od razu jechać z tym na SOR?
0: Jeżeli ten obrzęk nie dotyczy dróg oddechowych, nie mamy poczucia zagrożenia życia, nie wiem, jest to obrzęk fragmentu rzeczywiście ręki, no to na pewno warto to sfotografować. To myślę, że jest coś, co w tej chwili każdy z nas może zrobić, bo tak jak mówię, jeżeli ten obrzęk nawet samoistnie ustąpi, to cenna jest ta możliwość na konsultacji u lekarza, później pokazania, jak to rzeczywiście wyglądało, więc na pewno poobserwować. Oczywiście no, miejscowo można spróbować przyłożyć zimny okład, kompres, zobaczyć, jak tutaj będzie, ale w pierwszej kolejności należałoby zastosować lek antyhistaminowy, żeby wiedzieć, czy on działa. Jest sporo leków w tej chwili antyhistaminowych dostępnych bez recepty, więc nawet tą zwykłą tabletkę leku antyhistaminowego można stosować. Jeżeli ten obrzęk ustępuje, to też jest to taka informacja później, która będzie drążona na wizycie, reakcja na leczenie, czy był efekt, czy nie było.
1: I zazwyczaj takie obrzęki krótko trwają, tak?
0: Jeśli chodzi o te obrzęki. Po leku antyhistaminowym to właściwie nawet w ciągu kilku godzin pacjent powinien czuć poprawę, że to ustępuje. No, maksymalnie do 3 dni w danej lokalizacji. Jeżeli to trwa dłużej, to już jest duże ryzyko, że tu wchodzimy w kwestię tego mediatora, na przykład bradykininy.
1: A jak często mogą się pojawiać u takiego pacjenta, który zmaga się z obrzękami naczyniowo-ruchowymi? Jak często te obrzęki mogą nawracać?
0: Czyli bardzo często mogą się pojawiać i w przypadku pokrzywki, i w przypadku tego dziedzicznego obrzęku naczyniowo-ruchowego mogą pojawiać się nawet codziennie. Także to może bardzo upośledzać jakość życia pacjenta. Równie dobrze może być tak, że będą się pojawiały raz na tydzień, raz na miesiąc, albo nawet raz na pół roku. Też takie przypadki się zdarzają. Tutaj nie mamy jakiegoś jednego modelu, że w tej jednostce jest tak, a w tej inaczej. Także tutaj częstość może być bardzo różna. Zawsze częstość pytamy pacjenta, bo dla mnie ta częstość jest podstawą do tego, żeby wiedzieć, czy mam efekt terapii. Tak? No bo jeżeli pacjent mówi, że pojawiają mu się obrzęki raz na pół roku, no to ja muszę go przynajmniej rok obserwować, żeby wiedzieć, że już mu ten obrzęk nie nawrócił. Jak mu się pojawiają codziennie, no to dużo łatwiej mi jest powiedzieć, że efekt leczenia jest, no bo już po tygodniu, powiedzmy, widzimy, czy jest redukcja częstości występowania tych obrzęków, czy nie. Mamy dla pacjentów, szczególnie z pokrzywką, takie dedykowane skale obrzęku naczyniorachowego. Taka skala, którą pacjent może się posługiwać, nazywa się AECT, od angielskich nazw obrzęku naczyniorachowego i tego testu. Niemniej jednak jest ona częścią aplikacji, którą udało nam się wprowadzić na polski rynek też dla pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną, ona się nazywa KRUS i nawet nie mając pokrzywki można wypełniać tą aplikację, jeżeli ma się obrzęki naczyniorachowe, bo wtedy ona też lekarzowi policzy tą skalę właśnie obrzęku, czyli pokaże, jak często obrzęk się pojawia. Pacjent nie musi tego pamiętać wtedy, nie? Czy to było raz, powiedzmy, w tygodniu, raz w miesiącu, ale też ta aplikacja, jeżeli się regularnie prowadzi, ona umożliwi też spojrzenie na przykład na wizycie, bardzo, bardzo dobrze to wtedy widać, czy jest na przykład jakaś zależność częstości pojawiania się, że na przykład te obrzęki są zawsze w weekend, albo że nie wiem, zawsze są w poniedziałek po weekendzie, że może jest jakiś czynnik tutaj, nad którym możemy razem z pacjentem zastanowić się, czy jest coś, co może te obrzęki zaostrzać.
1: Na przykład praca, nie? Po pracy, nie wiem, organizm reaguje po tygodniu w weekend, tak? Jakimś obrzękiem. No właśnie, a jakich informacji potrzebuje pan doktor i potrzebują specjaliści, żeby postawić diagnozę, że tak, to są te obrzęki naczyniowo-ruchowe. Oprócz tego wywiadu, tego, że pacjent będzie sobie robić zdjęcia, zdjęcia tych miejsc opuchniętych, obrzękniętych, to jakieś badania krwi też są potrzebne do tego?
0: Znaczy klinika i wywiad jest najważniejszy. Tutaj, żeby postawić rozpoznanie nawracającego obrzęku naczynia ruchowego, to jakby same badania krwi nie są potrzebne. Ale żeby zdiagnozować przyczyny, to wtedy już tak. Natomiast, żeby postawić rozpoznanie, to zdecydowanie tutaj obraz kliniczny i wywiad są podstawą.
1: Czyli tutaj nie trzeba żadnych specjalistycznych badań. Pacjent po prostu musi dobrze obserwować swoje ciało, co się z nim dzieje.
0: Tak jest, a lekarz na wizycie dokumentuje to, co pacjent relacjonuje, jak często to występuje, jak to wygląda i to zdecydowanie jest podstawa do postawienia już właściwie rozpoznania, a później drążenia, no jakie są oczywiście przyczyny.
1: A co najczęściej mówią pacjenci, kiedy przychodzą pierwszy raz i wiedzą, że zmagają się z jakąś opuchlizną, ale nie potrafią jeszcze tego określić i mówią na przykład, że może to jest naczyniowe?
0: No, znaczy opisują rzeczywiście często to poczucie obrzęku, poczucie puchnięcia, że sami ten wywiad jest trudny, bo ten obrzęk szczególnie w niektórych rodzajach pokrzywki może być wstydliwy dla pacjenta, tak? Bo może dotyczyć też okolic intymnych, może dotyczyć też pośladków stóp, szczególnie na przykład w takiej pokrzywce opóźnionej z ucisku. Czyli jednym z tych czynników, który wywołuje obrzęk, może być ucisk wywierany na tkanki. To dotyczy szczególnie pacjentów, którzy mają przykład pracę stojącą w większości, tak? Cały czas jest ucisk na stopy od spodu i ci pacjenci mają poczucie, że pojawiają się takie poduszki, tak to opisują. Pojawia się takie poczucie, jakby się noga nie mieściła w bucie, ale nie jest to taki obrzęk właśnie od góry, że tak powiem, tylko od dołu, od strony podeszwowej stopy i często asymetryczne, że najpierw raz jedna stopa, raz druga. Więc to bywa o dziwo, no tak obserwuję, że jest to objaw, o który muszę aktywnie dopytać. Jak nie dopytam, to pacjent raczej go nie zgłasza, czy też na przykład wstydzi się powiedzieć, że może mu się wydaje, że no bo gdzie to taki objaw może być jakimś objawem chorobowym, tym bardziej, że jemu się to pojawia, znika, więc to też nie jest tak, że jest to stałe i może mieć poczucie, że to jest coś normalnego.
1: Tak? No tak, myśli sobie, że to jest coś normalnego, no bo ma pracę stojącą i dlatego mu te nogi puchną.
0: Dokładnie tak. Albo na przykład też, to też bywa taki wstydliwy problem, na przykład obrzęk pośladków po długotrwałym siedzeniu, chociażby po locie samolotem, czy na przykład po jeździe na rowerze, na twardym siodełku. To no, też jakby bez aktywnego zapytania zauważyłem, że tutaj pacjenci jakby sami też nie zgłaszają często tych dolegliwości, chyba że jest to na tyle spektakularne i na tyle uciążliwe, no że jakby z tym przychodzą. No to też tak się zdarza, ale to wtedy już ktoś raczej musiał ich pokierować, najczęściej lekarz rodzinny, że to może być, powinna być wizyta u alergologa akurat.
1: Pod warunkiem, że lekarz POZ-u nie powie, a za długo pan jeździł na rowerze na przykład. Także trzeba na to zwracać uwagę i tutaj nie mamy do czynienia z tą symetrycznością, tak? Z tą symetrią, jak w przypadku obrzęków naczyniowych.
0: Dokładnie, tak. To zwykle jest obrzęk asymetryczny, natomiast jeżeli chodzi o te, powiedzmy, pośladki przed jazdą na rowerze, to może być symetryczny, tak? No bo ucisk jest na oba pośladki, więc tam, gdzie ucisk, to tam to się może zdarzyć. To ten, akurat ten rodzaj obrzęków, jeśli mówimy o lokalizacjach, to poza stopami i pośladkami, to jeszcze ręce u pacjentów, którzy no, noszą, dźwigają, tak? Czyli tutaj jakby nawet noszenie ciężkich siatek, reklamówek ze sklepu do domu już może być przyczyną pojawiania się takich obrzęków.
1: No tak, i pacjent może nawet nie wiedzieć, że to jest objaw jakiejś tam choroby, tak? Że coś dokładnie się dzieje, że to nie jest z wysiłku. Doktor Łukasz Mos, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, jest z nami w studiu. Rozmawiamy o obrzękach naczyniowo-ruchowych. Za chwileczkę będę dopytywać o leczenie. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Lekarz Łukasz Mos, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych, zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii w USK w Opolu, cały czas jest z nami w studiu i cały czas rozmawiamy o miejscach, które się powiększają, są opuchnięte, chodzi o obrzęki naczyniowo-ruchowe. Panie doktorze, to w takim razie, jak leczy się takie obrzęki? Kiedy uda się już ustalić, że ta wycieczka rowerowa skończona obrzękiem pośladków na przykład, albo praca stojąca i która kończy się opuchniętymi stopami, że to nie jest zwykłe zmęczenie ciała, tylko że to jest ten obrzęk naczyniowo-ruchowy. Czy to jest uleczalne? Co wy z tym robicie, lekarze? Lekarze.
2: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten ucisk, bo teraz o niego pani redaktor pyta, to wracamy do tego, co powiedzieliśmy na samym początku, jeżeli chodzi o te zwykłe, powiedzmy zwykłe w cudzysłowie obrzęki naczyniowe, czyli żeby zmieniać pozycję. To jakby podstawa. Jeżeli wiemy, że ma być 6-godzinna jazda samochodem albo 6-godzinny lot, to w trakcie tego lotu czy w trakcie tej jazdy muszą być przerwy. No w trakcie lotu wiadomo, przerwy nie tylko wstać, przejść się, tak, zmienić, tak, żeby nie było ciągłego tego rzeczywiście ucisku. No, jeżeli chodzi o siodełko, to proste rzeczy, tak, większe siodełko tutaj jak najbardziej, czyli jakby unikanie narażenia na znany czynnik, no jest zawsze podstawą i to w ogóle jest podstawa w alergologii, czyli tam unikanie narażenia na znany alergen. Jeżeli wiemy, że ten obrzęk jest wyzwalany w ramach reakcji anafilaktycznej, czyli jest to jakiś pokarm albo żądlenie owada, no to unikamy narażenia na te czynniki. W przypadku pokarmu eliminujemy ten pokarm, w przypadku owada repelenty, tak żeby zmniejszyć ryzyko, że będzie żądlenie.
1: Natomiast czasami to jest pokarm i ruch.
2: Tak,
1: prawda?
2: Czasami,
1: że wtedy tak, czasami, występuje ta reakcja.
2: Czasami akurat jeżeli chodzi o reakcję anafilaktyczną, to ona może być sumowana. Tutaj, żeby wystąpiła, to może być konieczność zaistnienia jednocześnie spożytego pokarmu i na przykład dodatkowo ruchu czy tam wysiłku fizycznego. Natomiast wracając jeszcze do tego, co jeszcze robimy, no to jeżeli wiemy, że lek jest przyczyną, no to odstawiamy ten lek. Czyli tutaj wracając do tych leków na nadciśnienie, odstawiamy lek z tej grupy, zastępując go innym. Jest bardzo dużo leków, które można wtedy zastosować innych, które nie powodują takich dolegliwości.
1: Czyli tutaj pacjenci mają wybór, tak?
2: Tak. I tutaj
1: jest możliwość zmiany leku.
2: Zmiana leku jest podstawą, no i powinna być zrobiona w tym momencie, kiedy właściwie już na podstawie wywiadu wysuwamy takie podejrzenie, dlatego że akurat jeżeli chodzi o te obrzęki naczyniowo-ruchowe po lekach na nadciśnienie, po tych inhibitorach konwertazy angiotensyny, one się zwykle kończą końcówką pryl w nazwie, czyli pacjent może mniej więcej w tej łacińskiej zobaczyć swojej nazwie, czy ma taką nazwę, to tutaj jest predylekcja do lokalizacji i to niestety jest predylekcja do lokalizacji, bo zwykle jest to język, gardło, krtań, czyli to są obrzęki, które mogą zagrażać życiu. W związku z tym tutaj odstawienie leku jest priorytetem. Zła wiadomość jest taka, że po odstawieniu leku jeszcze do 3 miesięcy ten obrzęk mimo odstawienia leku może się pojawić, bo to nie jest taki mechanizm jak właśnie z histaminą, tylko tutaj jeszcze ten obrzęk mimo odstawienia może się pojawić, dopiero jak przestaje po 3 miesiącach się pojawiać, to wiemy, że tutaj przyczyną był ten lek, czyli unikamy też narażenia na dany lek, ale jeżeli chodzi o leki, to jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, że taką dużą grupą leków, po której też mogą pojawiać się obrzęki naczyniowo-ruchowe i tutaj mechanizm może być złożony wystąpienia tych obrzęków naczyniowo-ruchowych, są niesterydowe leki przeciwzapalne, czyli też bardzo szeroka grupa leków, takie leki, które stosujemy wręcz bez recepty, czasami w przypadku przeziębienia, infekcji czy jakichś dolegliwości bólowych, choćby głowy, typu ibuprofen, ketoprofen, te najczęściej stosowane, to tutaj też może wystąpić obrzęk naczyniowo-ruchowy, aczkolwiek tutaj uważa się, że histamina odgrywa większą rolę. Te obrzęki zwykle nam idą na leczenie lekami antyhistaminowymi i sterydami, ale u pacjentów na przykład z pokrzywką te leki mogą być też powodem zaostrzenia i wystąpienia obrzęku naczyniowo-ruchowego. Czyli na przykład na co dzień pacjent ma pokrzywkę, obrzęku nie ma, ale spożyje ten lek i obrzęk wystąpi.
1: Mhm. Mówimy tutaj o eliminacji pewnych czynników, które sprawiają, że pojawiają się te obrzęki. A czy są sytuacje, kiedy pacjent potrzebuje przyjmowania jakichś leków, jakie to leki w przypadku właśnie takich często nawracających obrzęków naczyniowo-ruchowych?
2: W przypadku, jeżeli to są obrzęki w przebiegu pokrzywki, to są to leki antyhistaminowe i tutaj zwykle nie wystarcza pojedyncza dawka, tylko stosujemy dawki wyższe, aż do poczwórnej, czyli czasami bywa tak, że pacjent przewlekle bierze 4 tabletki leku antyhistaminowego na dobę po to, żeby te obrzęki u niego nie nawracały i to może być wystarczające. Tacy pacjenci doraźnie zwykle są też zabezpieczani w steryd i tutaj steryd może przerwać taki nagły napad obrzęku naczyniowo-ruchowego. Natomiast jeżeli to nie wystarcza i jest to ciężka postać pokrzywki, to dla tych pacjentów mamy jeszcze program przewlekowy leczenia omalizumabem. To jest taki lek dedykowany dla pacjentów z ciężką, przewlekłą pokrzywką spontaniczną. No i część tych pacjentów ma właśnie nawracający obrzęk jako jeden z tych objawów pokrzywki. Wtedy oni mogą też z tego leczenia skorzystać. Mała grupa pacjentów nie pójdzie na żadne z tych leczeń, a ma pokrzywkę przewlekłą spontaniczną. Dla tych pacjentów zostają nam badania kliniczne, które również prowadzimy w tej chwili w ośrodku, czyli możemy pacjenta rekrutować jeszcze do badania klinicznego, do leków, które nie są w tej chwili rutynowo dostępne na rynku, ale są badane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa.
1: I to są te badania, które pan doktor prowadzi?
2: To są jedne z tych badań, które prowadzę, tak, jeżeli chodzi o pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną. Natomiast niezależnie od tego też nasz ośrodek dołącza w tym roku do sieci ośrodków, do rejestru CARE, który jest prowadzony w ramach sieci ośrodków, w której już jesteśmy, ACARE, od angielskiej nazwy tego obrzęku naczyniorówkowego. I to, te badania z kolei to będą badania tylko takie raportowane, ale pomagające właśnie ustalić na przyszłość. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie w Europie zebrać w ramach tego rejestru i na całym świecie dużą grupę pacjentów, tak żeby zobaczyć, czy są właśnie jakieś szczególne cechy w tych grupach pacjentów, u których pojawia się obrzęk naczyniorówkowy, niezależnie czy to jest pokrzywka, czy to jest polekowe, czy to jest nabyty, czy dziedziczny obrzęk naczyniorówkowy, czyli jakby zebrać takie dane i epidemiologiczne i na podstawie tego, jaki lek był zastosowany u pacjenta, jaka była efektywność tego leczenia u danego chorego, żeby poobserwować, czy jest tutaj jakaś zależność, czy można z tego będzie wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Mamy nadzieję, że tak.
1: Czyli takie badania, takie obserwacje prowadzicie. Czy to jest wyleczalne obrzęki naczyniowo-ruchowe? Domyślam się, że niekoniecznie.
2: No, niekoniecznie w takim sensie, ale jest możliwość wprowadzenia właśnie tego pacjenta w remisję, o tym, co mówiliśmy. Czyli jest możliwe, że tutaj ten układ immunologiczny, jeżeli chodzi o pokrzywkę, akurat, że się wyciszy i będzie poprawa, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeżeli chodzi o ten dziedziczny obrzęk naczyniorówkowy, tą rzadszy problem kliniczny, to tutaj jest możliwość skutecznego leczenia przewlekłego w tej chwili u pacjentów, którzy mają nawracające obrzęki naczyniorówkowe, również w ramach programów lekowych. Tego programu aktualnie nie mamy w Opolu, ale jest w innych centrach dziedzicznego obrzęku naczyniorówkowego w Polsce, bo to jest mała grupa, stosunkowo mała grupa pacjentów. Niemniej jednak tam są już w tej chwili skuteczne leki, które mogą być stosowane przewlekle, które powodują, że właściwie ten obrzęk też, można powiedzieć, znika u tych pacjentów.
1: A czy tacy pacjenci, którzy mają tendencję do takich obrzęków naczyniowo-ruchowych, czy oni muszą mieć w domu na przykład adrenalinę, gdyby doszło do obrzęku tutaj górnej części ciała, krtani, języka, ust?
2: W adrenalinę zabezpieczamy tylko tych pacjentów, gdzie obrzęk naczyniorówkowy jest objawem reakcji anafilaktycznej, przebytej reakcji anafilaktycznej. To jest takie główne wskazanie. Lub też jest objawem alergii pokarmowej, na przykład u pacjenta z współistniejącą astmą. To też takiego pacjenta będziemy zabezpieczali adrenaliną, lekami systemowymi typu sterydy systemowe, i leki antyhistaminowe. I dlatego, że u tych pacjentów jest sens podania i u tych pacjentów jest efekt, że podziała to leczenie. Natomiast jeżeli to na przykład jest obrzęk po tych lekach na nadciśnienie, o których mówiliśmy, to tutaj adrenalina i tak nie zadziała. To jest zupełnie inny mechanizm. Adrenalina jest w stanie zadziałać na tą histaminę bardzo szybko, mówiąc kolokwialnie, tak samo sterydy, leki antyhistaminowe, natomiast w żaden sposób nie jest w stanie zadziałać na bradykininę. Tutaj pacjent musi zgłosić się na oddział ratunkowy, bo to jedyne, co można byłoby podać na szybko, to jest kwestia świeżo mrożonego osocza lub leków dedykowanych, których zwykle na co dzień nie ma. To już musi być postawione rozpoznanie i wtedy taki pacjent, który akurat nie mówimy o obrzękach polekowych, ale o tych z dziedzicznym czy nabytym obrzękiem naczyniorówkowym, może być wyposażony w lek dedykowany dla jego tej rzadkiej jednostki chorobowej.
1: A czy teraz w okresie letnim, kiedy jest tak ciepło i właśnie kiedy w ogóle się pojawiają na przykład często te obrzęki naczyniowe, też widzicie, że macie więcej pacjentów zgłaszających się do poradni z obrzękami naczyniowo-ruchowymi? No bo takie upały to też jest pewnego rodzaju stresor dla organizmu.
2: Nie, tutaj takiej bezpośredniej zależności, szczerze powiedziawszy, nie widać. To tylko mogłoby dotyczyć tych pacjentów, którzy mają jakiś rodzaj pokrzywki cieplnej, bo też takie są. Czyli tu poza uciskiem inne czynniki też mogą sprzyjać pokrzywce, ale to jest rzadki problem. Także tutaj w sumie tych pacjentów można powiedzieć, że widzę cały rok. w Polsce niezależnie od sezonu.
1: Czyli tutaj, już tak podsumowując, kluczowa jest obserwacja tego, co dzieje się z naszym ciałem, jeśli chodzi o pacjentów. Tak. Żeby on dokładnie potem przedstawił lekarzowi na przykład swój plan dnia nawet.
2: Dokładnie, tak. To jest bardzo cenne, no bo często w sytuacji stresowej, kiedy ten obrzęk się pojawia, zapominamy o różnych czynnikach. Tak, tutaj może być tak i to też bywa taki problem, który później rozwikłamy na oddziale. Natomiast no, bywa tak, że jest to w duży sposób utrudnione. Na przykład okazuje się, że no wiadomo, obrzęk powiedzmy wystąpił w ciągu dnia, powiedzmy około godziny 16. I my wtedy zaczynamy analizować ten dzień. No pytanie, kto pamięta, zależy jak szybko trafi na oddział już po tym czasie do diagnostyki, ale powiedzmy, że jest na przykład pół roku od tego zdarzenia, a my będziemy pytać, co robił od rana, tak? Czyli co jadł na śniadanie, czy nie bolała go głowa, czy nie wziął jakiegoś leku przeciwbólowego i tu okazuje się, że w tym dniu na przykład coś nowego ze sklepu kupionego, spożytego, a tu jeszcze rzeczywiście głowa mogła boleć, możliwe, że wziąłem ten ibuprofen, możliwe, że wziąłem jeszcze jakiś lek przeciwbólowy tego dnia, może jeszcze ciśnienie wzrosło i doraźnie jakiś lek obniżający ciśnienie i w tym momencie rzeczywiście już mamy tyle czynników, że jakby każdy z osobna musimy później drążyć i rozwikływać, więc no super by było, gdy jeżeli ten obrzęk wystąpi, to raz, że go sfotografować, ale dwa, że dobrze by było rzeczywiście sobie zrobić taki od razu zapis, co w tym dniu się działo. Czy były jakieś sytuacja inna niż zwykle, czy dochodził jakiś kofaktor typu na przykład cięższy niż zwykle wysiłek fizyczny, albo sytuacja silnie stresująca.
1: No tak, bo wtedy wystarczy, chociaż to pewnie jest trudne, skomplikowane, jakby ograniczyć ten czynnik, który sprzyja, te warunki, które sprzyjają pojawieniu się obrzęków naczyniowo-ruchowych, chociaż no na przykład jeśli chodzi o warunki pracy, no tutaj będzie trudniej, no ale niech będą to na przykład przerwy w pracy, nie?
2: Dokładnie, ale ta świadomość bardzo pomaga pacjentom z tego, co obserwuję, czyli na przykład kwestia nawet zmiany sposobu ubrania i to nie jakiejś drastycznej, ale że na przykład mniej obcisłych rzeczy, mniej obcisłej bielizny na przykład, jeżeli jest ten problem i to już bardzo poprawia jakość życia, bo to już zmniejsza zapotrzebowanie na leki, czyli ta świadomość akurat jeśli chodzi o ucisk jest na przykład bardzo ważna i tutaj widzę, że pacjenci odnoszą z tego korzyść. Także my w ramach pobytu w oddziale wszystkie te czynniki, które pacjent możliwe poda, bierzemy pod uwagę, każdy osobno analizujemy, także po hospitalizacji u nas takiej planowej pacjent wiedział, który czynnik zwrócić uwagę, a na który nie musi, na który może normalnie na przykład dane leki przyjmować, bo się okazuje, że jednak leki w tym przypadku nie były problemem.
1: I może też taki pacjent, dobrze rozeznany, nawet nie przyjmować leków.
2: Tak, może wejść w remisję i może być tak, że nie wymaga podawania leków.
1: No i tego życzymy pacjentom. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Lekarz Łukasz Mos, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych, zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, asystent w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego, był moim i Państwa gościem. Panie doktorze, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Zapraszam ponownie.
2: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Umówimy jakiś temat. Dziękuję serdecznie, a ja zapraszam Państwa ponownie po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opola.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
3: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Superbenek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
2: Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.
6: Już godzina 14, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Za 2 lata ma być znana lokalizacja drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Zakład Diagnostyki Obrazowej USK w Opolu zyskał 2 nowoczesne pracownie. Jutro charytatywny bieg z żonkilem. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Roman Juranek. Za 2 lata ma być znana lokalizacja drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Zakłada to zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej. Ministerstwo Energii spodziewa się, że rząd w lipcu przyjmie dokument. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że bezpieczeństwa energetycznego nie uda się zbudować bez energetyki jądrowej.
7: Szef resortu energii Miłosz Motyka podkreślił, że udział polskich wykonawców i rodzimych kadr w rozwoju tego przedsięwzięcia będzie się zwiększał.
8: To, co się udało przez lata zbudować w sektorze także odnawialnych źródeł energii, powinno być dla nas absolutnym fundamentem w sektorze energetyki jądrowej. Stąd w pierwszym bloku ten udział komponentu krajowego, czyli udziału polskich firm, to powinien być minimum 40%, w kolejnych blokach to powinno być minimum 70%.
7: Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zwrócił uwagę na rolę energetyki jądrowej dla gospodarki.
9: Elektrownia jądrowa to nie tylko bezpieczeństwo, o którym myślimy, ale to mają być przede wszystkim stabilne i niskie ceny dla polskich przedsiębiorców.
7: Potencjalne lokalizacje drugiej elektrowni atomowej to Bełchatów i Konin, a pozostałe to Kozienice i Połaniec.
6: Była to relacja Krystyny Prostak. 25 lat dumy i buntu to hasło tegorocznej Parady Równości, która właśnie rozpoczyna się w Warszawie. Uczestnicy zgromadzili się w centrum stolicy. Parada przejdzie w okolice kolumny Zygmunta na Starym Mieście, by powrócić około godziny 16 do miasteczka Równości. Dodajmy, Parady Równości odbywają się w Warszawie od 2001 roku.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zyskał 2 nowoczesne pracownie. Chodzi o densytometrię i tomografię stożkową. Dla pacjentów oznacza to lepszy dostęp do precyzyjnych badań. Densytometria to badanie, które umożliwia precyzyjną ocenę gęstości mineralnej kości i wczesne wykrywanie osteopenii i osteoporozy, mówi radiolog, doktor nauk medycznych Katarzyna Schneider, kierownik zakładu.
10: To szybkie, bezbolesne i niskodawkowe badanie pozwala ocenić ryzyko złamań, zanim pojawią się objawy choroby, i to ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla osób starszych oraz dla pacjentów z czynnikami ryzyka. Badanie, jakim jest tomografia stożkowa, zapewnia nam trójwymiarową diagnostykę struktur twarzoczaszki z wysoką rozdzielczością. To badanie znajduje zastosowanie m.in. w stomatologii, implantologii, chirurgii szczękowo-twarzowej.
6: Dzięki temu, że powstały obie pracownie, ograniczyliśmy konieczność kierowania pacjentów do ośrodków niepublicznych. Teraz mogą wykonać szybką i bardziej dokładną diagnostykę na miejscu w naszym szpitalu, dodaje Katarzyna Schneider.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Na mapie wydarzeń kulturalnych Opolszczyzny pojawił się nowy festiwal muzyki klasycznej Głogowia Klasika. Odbywa się w Głogówku. Już jutro w jego ramach odbędzie się kameralny koncert na skrzypce i organy. Początek o 17:00 w kościele świętego Bartłomieja. Wstęp jest wolny. Jutro także charytatywny bieg z żonkilem, który już po raz czwarty odbędzie się na wyspie Bolko. Całość kwoty z opłat startowych i darowizn zostanie przekazana na potrzeby domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Start o godzinie 11:00 sprzed klubu kawiarni Lab. A na koniec jeszcze tenisowy turniej WTA w Holandii. Niestety finał tej imprezy nie dla Magdy Linet. W półfinale na tamtejszym trawiastym korcie Polka przegrała z Czeszką Barborą Krejczykową 4-6, 6-7.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Ponad 19 stopni za oknami, a ciśnienie to 1015 hektopaskali. W regionie na ogół pochmurno, możliwe opady deszczu, a także burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm, a w czasie burz porywy wiatru do nawet 75 km na godzinę. Lokalnie, uwaga, możliwy grad. Taka pogoda może potrwać do godziny 23. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości o 15:00 zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak przy mikrofonie. Program realizuje cały czas Arkadiusz Czyżewski. Ze mną nowi goście i nowy temat. W tej części naszego programu będziemy rozmawiać o Krajowej Sieci Onkologicznej, która obowiązuje, weszła w życie w zeszłym roku, 1 kwietnia. I w ramach tej Krajowej Sieci Onkologicznej pracują koordynatorzy onkologiczni, którzy wspierają pacjentów z chorobą nowotworową. Ze mną w studiu Malwina Ratajczak, kierownik koordynatorów onkologicznych w Opolskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ze mną w studiu także Kornelia Janoszka, koordynatorka onkologiczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Także Daria Kajzer, koordynatorka onkologiczna również. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Wszystkie panie, tak jak powiedziałam, z Opolskiego Centrum Onkologii. Pracujecie jako koordynatorzy. Czy to jest trudna praca? Zaskoczę was pytaniem, bo pewnie panie spodziewały się, że to będzie takie wprowadzenie i za chwileczkę rzeczywiście tak się stanie. Będę pytać o samą pracę koordynatorów i o samą Krajową Sieć Onkologiczną. Ale czy praca koordynatorów onkologicznych, na co dzień mierzycie się z bardzo trudnymi sytuacjami pacjentów, czy to jest trudna praca?
2: Poniekąd tak, z uwagi na to, że jest bardzo emocjonująca, tak. Generalnie wchodzą też czasami w to emocje. Widzimy tych pacjentów, kiedy słyszą o chorobie nowotworowej, uczestniczą w tym też ich najbliżsi, zatem no jakby nie patrzeć, trochę oddziałowuje na nas ich
1: stan emocjonalny.
2: No też.
1: Tak, a to jest bardzo trudny stan emocjonalny, ale za chwileczkę o to będę pytać. To zacznijmy teraz już tak naprawdę od początku. Krajowa Sieć Onkologiczna w Polsce obowiązuje, tak jak powiedziałam, od 1 kwietnia 2025 roku i Opolskie Centrum Onkologii oczywiście też jest w tej sieci.
5: Tak. Jesteśmy w sieci. Krajowa Sieć Onkologiczna jest taka struktura organizacyjna, która ma poziom Solon 1, Solon 2 i Solon 3. My jako Opolskie Centrum Onkologii w województwie opolskim jesteśmy ośrodkiem Solon 3 i jesteśmy WOM-em, wojewódzkim ośrodkiem monitorującym.
1: Solon 3 to jest ten najwyższy poziom, tak?
5: Tak. To jest poziom, w którym mamy w swoich zasobach chemioterapię, radioterapię i chirurgię, czyli zabiegową. Solon 1 to jest, kiedy z tych trzech ma dwa, a Solon 1 ma tylko jedną.
1: A ilu macie koordynatorów w sieci?
5: U nas jest 11 koordynatorów, a we wszystkich Solon 1-kach jest ich 10.
1: Ilu macie w takim razie pacjentów pod swoją opieką?
5: To jest około 50 pacjentów tygodniowo.
1: Tygodniowo.
5: Tygodniowo, bo jakby konsylia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku i wtedy przychodzą do nas nowi pacjenci z rozpoznaniem. Są też konsylia, tak zwane rekonsylia, czyli to są już na przykład po leczeniu operacyjnym z wynikiem histopatologicznym i tam jest tak zwane rekonsylium, czyli decyduje po raz drugi konsylium, jakie wdrożyć najlepiej leczenie po wyniku.
1: To pokazuje skalę problemu. Mamy starzejące się społeczeństwo, ale z drugiej strony coraz młodsze osoby słyszą taką diagnozę nowotworu. 50 pacjentów tygodniowo nowych przyjmujecie i te osoby trafiają pod waszą opiekę. Jak byli potrzebni tacy koordynatorzy? Dlaczego dobrze się stało, że pacjenci onkologiczni zyskali takie osoby jak koordynatorzy onkologiczni? I jaka jest też wasza rola we wspieraniu pacjenta?
4: No, koordynator na pewno jest takim wsparciem dla pacjenta. Pomaga przejść mu przez różne etapy, najpierw diagnostyki, potem leczenia. Pomaga mu w takich też emocjonalnych sytuacjach, albo też, żeby nie zagubił się w systemie całym medycznym. Tak więc też odciąża lekarzy, ponieważ całą taką administracyjną strukturę, no jakby przyjmuje dla siebie. Lekarz zajmuje się tylko i wyłącznie leczeniem i decydowaniem o tym leczeniu. A my przejmujemy, że tak powiem, dalszy ciąg. Dzięki temu pacjent czuje się taki zaopiekowany, wie, co ma robić, gdzie ma pójść i do kogo się zwrócić po pomoc.
5: Pacjentowi jest jakby łatwiej zgłosić się do koordynatora, niż znaleźć lekarza albo dostać się do poradni, a koordynator jest dostępny. Pacjenci zazwyczaj mają numery telefonów do koordynatorów, my rozdajemy takie wizytówki, więc ta dostępność pacjenta do koordynatora jest dużo większa.
2: Jesteśmy też takim łącznikiem właśnie, pacjent, lekarz, często pacjent w tym całym gąszczu tych wszystkich nowych informacji, które się dowiaduje, powiedzmy, w poradni, gdzie słyszy, że ma pan nowotwór. często już nie pamięta dalszych informacji typu, kiedy ma się zgłosić na badania, jakie ma odbyć te badania i dalsze etapy diagnostyki. No i wtedy często właśnie dzwoni też do nas i mówi, że przeprasza, ale w tym wszystkim no zapomniał i chciałby się dowiedzieć, to często właśnie przypominamy, mówimy, że zawsze też może do nas zadzwonić i tak później słyszymy często słowo dziękuję, bo oni wiedzą, że mimo to, że dzwonią drugi, trzeci raz, wiedzą, że mogą, tak? Że zawsze odbierzemy i zawsze im pomożemy.
1: No tak, no bo lekarze są z racji obowiązków bardzo zajęci, a tutaj
2: i też w gabinecie nie ma na to czasu, żeby prostu lekarz rozmawiał z pacjentem
1: o administracji,
2: tak, o systemie. A tych telefonów jest naprawdę w ciągu dnia wiele, kilkanaście nawet, no to kiedy lekarz by się miał zajmować odbieraniem telefonów, to by nie przyjmował pacjentów w gabinetach, tak? Także to by też generowało w dalszym ciągu kolejki do specjalistów.
1: A po pierwsze, trafiają do Was osoby, które właśnie usłyszały chyba jedną z najgorszych diagnoz, jakie można usłyszeć, i te osoby są zagubione, są przerażone, są zestresowane, może nawet nie dociera do nich to wszystko, co się dzieje właśnie w pierwszym kontakcie z pacjentem. Co on mówi, jakie są jego emocje?
2: Różne. Czasami pacjenci są opanowani, odnosimy wrażenie tak, jakby przyjął to naprawdę ze spokojem. No a czasami widzimy te emocje, kiedy pacjent płacze, kiedy musi wyjść, musi po prostu uspokoić swoje emocje. Mamy też w naszym szpitalu psychologa i dostęp do tego psychologa też jest, że jeżeli widzimy, że pacjent potrzebuje takiego wsparcia, to może z tej pomocy u nas skorzystać. Ale też poniekąd my jesteśmy dla nich takim wsparciem, bo pierwsze te telefony właśnie są do nas, tak, jako do koordynatorów. I często słyszymy, jacy oni są zagubieni, że oni nie zrozumieli tylu rzeczy, że to jest dla nich coś nowego, jak oni sobie mają z tym poradzić. W związku z tym myślę, że też jesteśmy dla nich taką podporą w tym wszystkim.
4: Często i gęsto jest też tak, że pacjent, kiedy usłyszy od nas, że nie jest pan z tym sam, my będziemy panu pomagać, będziemy z panem w tym czasie, teraz trzeba podejść do tego zadaniowo i będziemy chcieli pomóc panu poddać się temu leczeniu i przejść przez nie. I to też często, gęsto wywołuje taki uśmiech na twarzy, oni tak jakby ten kamień z serca trochę spadł, że nie jest w tym sam.
2: I że muszą do tego podejść właśnie zadaniowo, tak? Że teraz się skupić na tym etapie, który mają, muszą przez niego przejść, kolejnym etapem będzie konsylium, czy tam dalej leczenie. No i myślę, tak jak tu koleżanka powiedziała, że wspomagamy ich w tym.
1: Zwłaszcza, że czasami są to osoby rzeczywiście samotne, nie mają wsparcia rodziny, albo jest rodzina, ale rzeczywiście mimo wszystko ta osoba jest osamotniona w tej chorobie, to tym bardziej dobrze, że są tacy koordynatorzy onkologiczni, którzy wspierają. A trudno się poruszać w ogóle po tym systemie?
5: Myślę, że coraz łatwiej, ponieważ rzeczywiście leczenie nowotworowe jest leczeniem systemowym i dla nas jako pracowników jest jakby prosto, znając strukturę i schematy leczenia, prosto jest nam poprowadzić pacjenta, tak? Mhm. Więc jeżeli pacjent się do nas zgłosi, no to wtedy będzie miał jakby dużo prościej, bo my będziemy mu tłumaczyć krok po kroku, czyli wykona pierwszy krok, później przejdzie drugi krok, później przejdzie trzeci krok, bo to dla niego jest najważniejsze, żeby zrobił to, co ma do zrobienia w najbliższym możliwym czasie, czyli na przykład we wtorek musi pan przyjść na takie i takie badanie. Mhm. I to jest dla niego najważniejsze, dla pacjenta.
1: A jakby koordynator prosto tutaj pilnuje, że on ma być we wtorek na tym badaniu.
5: Tak.
1: To też znika problem na przykład takich nieodbytych wizyt.
5: Tak, aczkolwiek one się cały czas zdarzają, ale jest tego zdecydowanie mniej.
1: No bo to też dla systemu jest problem, jeżeli pacjent nie stawia się na wizytę, bo w tym czasie mógłby skorzystać ktoś inny, więc może tutaj tak też jest taki aspekt.
5: Dużo już jest takich sytuacji, w których pacjenci już wiedzą, gdzie zadzwonić i wiedzą w jaki sposób, do kogo zadzwonić, żeby przyłożyć wizytę, bo z jakiegoś powodu po prostu nie mogą. Albo odbywają w tym czasie wizytę w innym szpitalu, bo mają jeszcze jakieś inne schorzenia, albo na przykład, nie wiem, coś wypadło ważnego w rodzinie, w którym którym muszą zmienić ten termin, albo pokrywa się to z innym badaniem gdzieś indziej, więc zdarzają się takie sytuacje, więc wtedy pacjenci dzwonią najczęściej do koordynatora i koordynator.
1: Mhm. Ale to też ta zadaniowość w tym procesie leczenia, to też jest takie bardzo istotne od strony psychologicznej, no bo pacjent nie wybiega, co będzie dalej, tak? Tylko skupia się na tym zadaniu. Najpierw muszę pokonać ten etap, potem drugi, trzeci, nagle się okazuje, że jest szczęśliwy finał. Tego życzymy pacjentom, prawda?
4: Właśnie tak, tak to często, gęsto tłumaczymy, żeby nie wychodzi na za daleko do przodu.
1: Żeby nie nachodziły takie czarne myśli, prawda?
4: Dokładnie.
1: Bo człowiek
4: tylko
1: może myśleć,
4: teraz.
1: Tak,
2: chociaż
1: co
2: na
1: się
2: początku
1: złego
2: mają,
1: może wydarzyć. Nie, tak.
2: Właśnie chociaż na początku oni już patrzą, jakby już byli po leczeniu i co będzie dalej. I właśnie też często jakby cofamy ich do startu, że pomalutku najpierw zaczynamy od diagnostyki i później dalsze etapy, tak jak tutaj koleżanka właśnie
5: pacjenci
2: wspomniała.
5: Pacjenci też boją się o swoje rokowania, bo nie wiedzą w jakim stadium, czy to jest, czy oni, jak długo będą żyć, tak? Także tutaj wybiegając na początku leczenia, no to myślę, że my jakby jako koordynatorzy staramy się ich przekierować na te poszczególne etapy, a nie na to, co mogłoby się wydarzyć. No bo tego nie wiemy. Nie wiemy, jak ktoś zareaguje na leczenie, prawda?
1: Ze mną w studiu koordynatorki onkologiczne, w tym kierownik koordynatorów w Popolskim Centrum Onkologicznym, Malwina Ratajczak, Kornelia Janoszka, Daria Kajzer. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu cały czas Malwina Ratajczak, kierowniczka koordynatorów onkologicznych w Opolskim Centrum Onkologii, także Kornelia Janoszka i Daria Kaiser, które są koordynatorkami onkologicznymi także w Opolskim Centrum Onkologii, a to wszystko jest w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej w Opolu i nasz opolski szpital, Opolskie Centrum Onkologii jest szpitalem, który w województwie opolskim koordynuje szpitalami, tak?
2: Tak.
1: Tymi koordynatorami onkologicznymi. W którym momencie spotykacie się z tym pacjentem, który usłyszał diagnozę, właśnie, czy diagnozę podejrzenia nowotworu, czy diagnozę, że to już jest nowotwór? Jaki to jest moment?
3: To zależy z którego miejsca. Czy to jest z naszego ośrodka, czy to jest z ośrodków Solo 1?
1: Mhm, czyli tych najniższych w krajowej sieci.
3: Tak. Ale to również są ośrodki, które jakby diagnozują pacjentów i w momencie, kiedy jest to rozpoznanie, to koordynator naszemu koordynatorowi przekazuje dokumentację medyczną i wtedy my jako koordynatorzy organizujemy konsylium, na którym jest układany plan leczenia dla pacjenta.
1: Mhm. Ale to już pacjent musi mieć tą diagnozę, tak?
2: Że wtedy jest już jest rozpoznanie.
3: Tak, wtedy już jest rozpoznanie.
1: A czy do was może trafić pacjent, którego przekierował lekarz POZ-u?
2: Oczywiście.
1: Podejrzeniem?
2: Tak. Oczywiście. Wtedy, jeżeli jest taki pacjent kierowany do nas, to my zajmujemy się diagnostyką wstępną, czyli wtedy są zlecane badania, gdzie wykluczamy to podejrzenie lub potwierdzamy. Kiedy jest ono wykluczone, wtedy pacjent wraca do swojego lekarza pierwszego kontaktu pod dalszą, że tak powiem, opiekę. Natomiast kiedy jest u nas postawione rozpoznanie, to wtedy zlecamy dalsze badania. Kolejnym etapem jest konsylium, na którym jest zespół lekarzy, którzy podejmują właśnie dalszy etap leczenia dla danego pacjenta, czyli jakie leczenie będzie dla danego pacjenta najbardziej odpowiednie.

0: tego podejdzie i tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli to będzie takie zadaniowe, to będzie sobie z tym radzić. Mhm.
1: A są takie momenty, że pacjent odmawia leczenia, że już jest tak zmęczony tym leczeniem, że nie chce współpracować i z wami, tak, koordynatorami i lekarzami?
0: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście lekarze jeszcze przedstawiają alternatywę, że żeby jeszcze jakby przemyślał sprawę i zawsze, ale oczywiście to jest jego decyzja, jeżeli nie chce się już dalej leczyć, jest zmęczony tym leczeniem, to oczywiście może z tego leczenia zrezygnować, natomiast nigdy nie jest u niego droga zamknięta do tego, żeby powrócił do nas, kiedy zmieni decyzję, żeby móc dalej kontynuować leczenie czy diagnostykę w zależności na jakim etapie on później wróci, tak? Bo to też jest ważne.
1: A jak długo wy prowadzicie takiego pacjenta jako koordynatorzy? Do momentu wyzdrowienia czy po wyzdrowieniu, bo zakładamy ten korzystny, tutaj najkorzystniejszy, wymarzony scenariusz, czy po wyzdrowieniu jeszcze kontynuujecie współpracę w jakiś sposób z pacjentem onkologicznym?
0: Tak, po leczeniu pacjent wchodzi w taki tryb obserwacji i my to monitorujemy. To znaczy lekarz ustala, jak często powinny być kontrole takiego u takiego pacjenta. I my jako koordynatorzy pilnujemy, żeby ten pacjent się zgłosił na taką kontrolę, żeby wykonał badania, które lekarz zalecił, i wpisujemy go sobie na przyszłość, żeby przypomnieć mu o kolejnych. I to tak się toczy do zakończenia tego monitorowania, zwykle to jest 5 lat.
1: A jak jest z prawami pacjenta? No bo pacjent ma swoje prawa. Jeżeli on nie wyrazi zgody, to nie można ujawniać informacji dotyczących jego zdrowia. Wy macie specjalne jakieś uprawnienia za zgodą pacjenta do wiadomości na temat jego stanu zdrowia? Jak to wygląda od takiej strony prawnej?
2: My prowadzimy dokumentację medyczną na zlecenie lekarza, czyli lekarz decyduje o tym, co wpisujemy w dokumentację medyczną, i my również wiemy, jakie badania w tą dokumentację medyczną wprowadzić. Także my wiemy, co jest w dokumentacji medycznej, bo po części jesteśmy ich twórcą.
1: I was także jakby obowiązuje ta tajemnica, tak, tak, medyczna. Tak, takiej właśnie strony prawnej też chciałam dopytać. A co jeżeli pacjent leczy się trochę w Opolu, trochę na przykład w Katowicach, w Warszawie? Wiemy, że pacjenci onkologiczni czasami podróżują, szukają różnych możliwości leczenia.
0: Oczywiście mają do tego prawo, ale współpracujemy z ośrodkami właśnie z innych województw i często jest tak, że jeśli pacjent powiedzmy z naszego ośrodka chce podjąć leczenie w innym ośrodku, to często zgłaszają się do nas telefonicznie koordynatorzy czy mailowo z prośbą o zamknięcie w karcie DILO, bo to też jest nieodłączna część naszej pracy, właśnie karta DILO. Dzwonią, żeby zakończyć etap w tej karcie, bo pacjent podejmuje leczenie w naszym ośrodku. I odwrotnie, często pacjenci też przychodzą z innych ośrodków do nas, to tak jak wspomniałam wcześniej, ta współpraca cały czas z koordynatorami jest. No a pacjenci mają oczywiście do tego prawo, nie?
1: Znaczy wy współpracujecie też z rodzinami pacjentów, czy pacjent jest tą główną osobą?
0: I tak, no często jest tak, że też dzwoni rodzina pacjenta z informacją, że na przykład pacjent nie zgłosi się na badanie albo nie zgłosi się jutro na rozpoczęcie leczenia ze względu na zły stan zdrowia. Oczywiście odnotowujemy to wszystko w systemie, informujemy, że w przypadku poprawy stanu ogólnego zawsze mogą do nas zadzwonić, wtedy wyznaczamy nowy termin, że tak powiem, wizyty czy terminu leczenia, nie?
1: Czy podczas wizyty u lekarza wy też czasami towarzyszycie takiemu pacjentowi, jeżeli on o to poprosi?
0: U nas akurat w tym składzie, w którym tu jesteśmy, to uczestniczymy w konsyliach. Bo u nas działa to jakby dwuetapowo, kiedy pacjent trafia do poradni, to z lekarzem przyjmuje sekretarka, która też jest koordynatorem, to tam właśnie są zlecane badania, ustalane terminy, natomiast my właśnie wchodzimy od etapu konsylium, czyli uczestniczymy w tych konsyliach z zespołem lekarzy, pacjent też oczywiście uczestniczy, no i wtedy zapada decyzja co do dalszego postępowania i my też z tym pacjentem później po konsylium wychodzimy jeszcze z dodatkowymi informacjami, gdzie może się zgłosić, z wizytówką, że właśnie jak będzie mieć pytania, to że zawsze może do nas zadzwonić, także on nas fizycznie widzi, no i tyle.
2: Na każdym etapie, czyli na tym pierwszym etapie jest koordynator i na drugim również jest koordynator.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o wasze zespół, bo panie tutaj

0: przyszły właśnie w kobiecej sile. Są też panowie w waszym zespole, czy kobiety przede wszystkim tutaj są?
1: Kobiety rządzą.
2: W naszym ośrodku jest tak, że powiem tak, z tych ośrodków, z którymi jak najczęściej współpracujemy i spotykamy się na spotkaniach zespołów roboczych, to nie słyszałam, żeby był mężczyzna koordynator.
0: Mhm. Ciekawa jestem, z czego to wynika, z pewnych cech osobowościowych kobiet?
2: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Właśnie tak się zastanawiam.
1: To tak jakby się trochę przyjęło, bo w sumie pielęgniarki to też się większość jest kobietami, chociaż zdarza się już i coraz częściej widzimy to, że są też pielęgniarze, tak? Także myślę, że małymi krokami w przyszłości do naszego zespołu też trafią mężczyźni.
3: Czemu nie?
1: Czemu nie?
0: Może pacjenci też chcą, żeby to była kobieta, bardziej ufają kobietom, jakieś takie funkcje nasze opiekuńcze tutaj wychodzą. Tak?
2: Mówi się, że kobiety mają więcej empatii niż mężczyźni i jakby mężczyźni są lepsi w orientacji przestrzennej, a kobiety, generalizując oczywiście, kobiety są jakby bardziej emocjonalne i też mają więcej jakby empatii. Nie?
0: Emocjonalne, ale też musicie świetnie to wszystko organizować.
2: Tak.
0: Więc tutaj
1: jesteśmy mózgami operacji.
2: Koordynatora, tak,
0: no właśnie. Malwina Ratajczak, Kornelia Janoszka, Daria Kaiser z Opolskiego Centrum Onkologii, z Krajowej Sieci Onkologicznej są ze mną w studiu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: tak.
1: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
2: Ze mną w studiu cały czas Malwina Ratajczak, kierująca koordynatorami onkologicznymi w Opolskim Centrum Onkologii, także Kornelia Janoszka, koordynatorka onkologiczna oraz Daria Kaiser, także koordynatorka onkologiczna. A rozmawiamy właśnie o ich zadaniu, o ich pracy, o funkcji koordynatorów onkologicznych. Chyba lata trwała ta dyskusja i tworzenie takiego systemu, tej Krajowej Sieci Onkologicznej. W Opolu i w województwie opolskim głównym ośrodkiem jest, tak jak mówiłyśmy na samym początku, to Opolskie Centrum Onkologii Solo 3, to jest ten najwyższy poziom. I macie tutaj, koordynujecie pracę 10 placówek, tak?
3: Dziewięciu
2: placówek, czyli...
3: W sumie to 9 jest, ale 2 placówki z nami nie współpracują, także 7 mamy pod swoją opieką.
2: I 11 koordynatorów, nie jest was za mało. W Opolskim Centrum Onkologii 50 tygodniowo pacjentów do was trafia.
3: Nasz zespół się cały czas powiększa, więc jeżeli widzimy, że w naszych zasobach brakuje, to wtedy oczywiście te zasoby uzupełniamy, bo już taką decyzję podjęliśmy jakiś czas temu i dołączyliśmy pracowników do naszego gromadzenia zespołu.
2: A ile rocznie jest pacjentów, czy też miesięcznie, rocznie, co mówią statystyki leczonych w Opolskim Centrum Onkologii?
3: Łączna liczba unikatowych pacjentów leczonych i rozliczanych w NFZ w 2005 roku to było 25 185 osób. Liczba pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym w naszym Opolskim Centrum Onkologii to 11 938 osób.
2: Prawie 12 tysięcy.
3: Prawie 12 tysięcy za rok 2025. Oczywiście najwięcej pacjentek z rozpoznaniem nowotworu złośliwego piersi to jest 3444 kobiety.
2: I tutaj też pewnie się przyłączacie do tego, najważniejszy czas, trzeba się badać i korzystać z badań profilaktycznych. Tak. Czy w ramach NFZ-u, a takie badania są dostępne w ramach NFZ-u, czy też prywatnie, ale no tutaj należy tego pilnować, bo jeżeli chodzi o chorobę onkologiczną, to nie jest nic zaskakującego, żadna nowość, ale liczy się czas. Im szybciej, tym lepiej, prawda?
3: Tak. I uważam również, że bardzo dobrym badaniem jest tak zwane samobadanie i to powinno być uważam osobiście, że to powinno być odbywane razy w miesiącu. Więc jeżeli już coś nas zaniepokoi, no to wtedy bezwzględnie, absolutnie zgłosić się do specjalisty albo na badanie. Mamy też badania mamograficzne, które nam przysługują co 2 lata kobietom między 45 a 74 rokiem życia, także pamiętajmy o tym, żeby regularnie te badania wykonywać.
2: Wracając do waszej pracy, już na samym początku ustaliłyśmy, że jest ona trudna ze względu na te emocje, które mogą tam się pojawiać, a kiedy wy jako koordynatorzy macie taki psychicznie trudniejszy moment, bo przecież macie do czynienia z pacjentami, którzy są chorzy onkologicznie. Wy się wspieracie nawzajem? Możecie korzystać na przykład też z pomocy psychologa w szpitalu? Czy to jest takie wsparcie zespołowe koordynatorów? Jak sobie radzicie z tymi trudnymi emocjami?
3: Myślę, że to jest takie właśnie wsparcie też między nami. Do tej pory jakoś nie miałyśmy takiej jakby okoliczności albo tak trudnego przypadku, bo dziewczyny pracują od wielu lat w szpitalu, więc z różnymi sytuacjami się spotkały, więc tylko pracowały na stanowiskach sekretarek medycznych, teraz pracują na koordynatora, więc one jakby wiedzą, że takie trudne sytuacje są, ale podejście zadaniowe przede wszystkim pozwala nam na to, żeby te emocje trochę wyciszyć. Oczywiście zdarza się tak, że widzimy na przykład jakąś młodą kobietę, o której usłyszeliśmy, że rokowania są kiepskie, no to oczywiście, że nas to wszystko porusza, tak? Jeżeli na przykład przyjdzie ktoś, kto przypomina nam kogoś z naszej rodziny albo bliskiego, albo widzimy, że matka ma 2 małych dzieci i zachorowała na nowotwór, no to oczywiste, że serce ściska i wtedy czasami to zostaje też z nami po pracy, tak? Bo nie sposób to tylko przegadać, więc ale czasami jest tak, że po prostu siadamy i zastanawiamy się, co możemy zrobić dla tej kobiety po to, żeby jej pomóc, jakby zaopiekować się z nią, jeżeli chodzi o leczenie, czyli dopilnować wszystkiego tak, jak być powinno. Czasami było tak, że organizowaliśmy różne rzeczy na przykład, nie wiem, komuś na szybko jakiegoś fajnego fryzjera wysyłaliśmy po peruki, albo mamy tak zwaną kawiarenkę onkologiczną, która prowadzi Sylwia i Asia, i z tego miejsca serdecznie im za to dziękuję. I tam są kobiety też między sobą komunikowane i mają ze sobą wsparcie, także jakby staramy się my, jako koordynatorzy, wysyłać ich w takie miejsca, że będą dla nich lepiej, i to też nam jakby przynosi taką ulgę i takie poczucie sprawczości, że my jednak możemy coś z tym zrobić. No, czasami emocjonalnie jednak nas to trochę trzyma.
0: Tak, czasami po prostu mogę to przyrównać, że działamy jakby po cichu, że jak tutaj koleżanka powiedziała, że chcemy tym pacjentom pomóc, to właśnie wtedy pomagamy im właśnie kontaktując się czy z innymi ośrodkami, czy z innymi placówkami, żeby po prostu dać temu pacjentowi większą możliwość do tego, żeby szybciej, sprawniej to wszystko poszło, nie?
2: A czego potrzebują najbardziej pacjenci onkologiczni? Co mogłybyście panie podpowiedzieć otoczeniu, ludziom, gdzie jest pacjent onkologiczny? Jakich on słów potrzebuje? Jak wspierać takich pacjentów?
4: No na pewno potrzebuje takiego wsparcia. Pacjenci zwykle nie chcą słyszeć, będzie dobrze, bo nikt tego nie wie na tę chwilę, na przykład przy diagnozie czy przy rozpoczęciu leczenia. I to są takie słowa, które mogą rozdrażniać, ale będę przy tobie, będę cię wspierać. Jeżeli będziesz czegoś potrzebować, zawsze jestem przy tobie. Myślę, że takie słowa każdy pacjent chce usłyszeć i myślę, że większość też będzie z tego korzystać.
2: Mhm. Czyli po prostu takiej obecności.
3: Takiej obecności, uważności i takiego dania poczucia, że jestem, że wspieram, nie?
0: Że pomogę.
2: Jak będzie taka potrzeba. Dobrze, wracając do waszej pracy, do waszych obowiązków, jak wygląda wasz udział, jeżeli chodzi o relacje z lekarzem? Czy wy na przykład możecie przekazywać trudne decyzje, czy to już jest rola lekarza, pacjentowi?
4: To jest rola lekarza. Lekarz interpretuje wyniki, lekarz mówi o diagnozie, to on się tym zajmuje. My jesteśmy później już takim wsparciem i ewentualnie dopowiadamy resztę, czyli to, czego pacjent albo nie zrozumiał, albo nie zostało dopowiedziane. My jesteśmy wtedy, wchodzimy z tym, z tą pomocą, taką obecnością.
0: Często też przypominamy pacjentom, że nie jesteśmy lekarzami, żeby oni oczywiście o tym pamiętali, bo czasami jak do nas dzwonią, to staram się ich zrozumieć, że chcą wiedzieć jak najwięcej, bo się martwią, bo się boją, ale też musimy wiedzieć, jakie jest nasze stanowisko w tym wszystkim i właśnie przypominając im o tym, że nie jesteśmy lekarzami, też wyznaczamy taką granicę, żeby oni też wiedzieli, że nie na wszystkie pytania uzyska odpowiedzi, że są pytania, które musi kierować do lekarza.
2: Mhm. Czyli te dotyczące samego leczenia.
0: Tak,
3: jak tak sobie teraz myślę, to takim trudnym momentem dla pacjenta, który może przekazać koordynator, to na przykład, jeżeli pacjent czeka na badanie, bo już nie może się doczekać wyników, a na przykład zdarza się tak, że jest awaria maszyny i musimy wtedy przełożyć to badanie, no to wtedy to robi koordynator i to może być w jakiś sposób trudne dla pacjenta, ponieważ jakby czas oczekiwania na badanie troszkę się zwiększy i jakby otrzymania tego wyniku, więc oczywiście staramy się to robić w jak najszybszym czasie, ale takie rzeczywiście rzeczy też się zdarzają.
2: A zdarza wam się podpowiadać pacjentowi, żeby lekarza zapytał o to, czy o jakiś inny
0: aspekt? Oczywiście.
2: Tak.
0: Jeżeli ma wiele pytań i nasuwają mu się te pytania, to właśnie dzisiaj miałam taki telefon, gdzie pacjentka miała wiele tych pytań. Poinformowałam ją oczywiście, że to są pytania do lekarza i jeśli się wstawi w dniu jutrzejszym na konsylium, to żeby te pytania kierowała oczywiście do lekarza, na pewno uzyska informacje i odpowiedź na te pytania, także bardzo zaznaczamy to, żeby właśnie pytali i no my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania.
4: Ale też taką, tak podpowiadamy też, żeby zapisywali sobie te pytania, ponieważ często, gęsto dzieje się tak, że kiedy pacjent przychodzi na konsylium i widzi cały zespół lekarski, to zapomina, jest stres. Dlatego często podpowiadamy, żeby zapisali sobie te pytania i bezpośrednio mogą je kierować do lekarzy. Na to jest wtedy ten czas.
2: Jak zostać takim koordynatorem, koordynatorką onkologiczną? Co trzeba zrobić? Bo może kogoś zainspirowałyście, panie, teraz do takiej pracy.
3: Ustawowo jeszcze nie ma ustalonych, jakie są wymagania, więc najlepiej, kiedy to jest już osoba, która pracowała w służbie zdrowia, która pracowała z pacjentem, takie doświadczenie jest jakby ważne. A oczywiście fajnie jest, gdy to jest osoba dobrze zorganizowana, jeżeli chodzi o wykształcenie, to chyba wiem, że jak rozmawialiśmy w zespołach do spraw koordynatorów i wspólnie jako 16 ośrodków próbowaliśmy ustalić wytyczne, to tam również było, że od wykształcenia średniego mogłoby się to przy zdobyciu jakichś dodatkowych kursów. Ale oczywiście jako koordynator to widzimy taką osobę, która jest dobrze zorganizowana, która jest empatyczna, która radzi sobie ze stresem, radzi sobie z emocjami innych osób i ze swoimi emocjami. Także no fajnie, kiedy taka osoba jest w zespole.
2: Która ma takie podejście do pacjenta, do drugiego człowieka, prawda? Że jest też cierpliwa i wyrozumiała. No i ma stalowe nerwy.
3: Tak. Czasami zdarza się tak, że ktoś jest po prostu zdenerwowany, ale on nie jest zdenerwowany na nas, tylko jest po prostu zdenerwowany, bo sytuacja go stresuje i my wtedy nie możemy krzyknąć albo powiedzieć, niech pan na mnie nie krzyczy, bo to tylko na przykład może spowodować jeszcze większe eskalacje tego, tak? Tylko staramy się jakby dać temu pacjentowi przestrzeń, żeby mógł wyrazić tą swoją złość, ale my jesteśmy tutaj jakby ze stali, nie?
2: Słuchajcie, od zeszłego roku mamy Krajową Sieć Onkologiczną, mamy koordynatorów onkologicznych. Czy to usprawniło pracę, jakby funkcjonowanie tego systemu? Czy to pomogło pojawienie się takich osób, które wspierają pacjentów w procesie leczenia?
3: Byłam ostatnio na konferencji Krajowej Sieci Onkologicznej i wszyscy lekarze pracujący w Krajowej Sieci Onkologicznej wyrazili ogromne zadowolenie z powstania Krajowej Sieci Onkologicznej i z pracy koordynatora, ponieważ to w dużej mierze usprawniło pracę lekarzy.
2: Bo to pewnie opierało się na nich do tego czasu, a teraz mają osoby, które to koordynują i też jak to pomaga samym pacjentom, prawda?
3: Tak.
2: Super, fajnie. Dzięki, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję
2: dla was. Wszystkiego dobrego. Malwina Ratajczak, kierownik koordynatorów onkologicznych w Opolskim Centrum Onkologii, była z nami w studiu. Dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Daria Kajzer, koordynatorka onkologiczna, także w Opolskim Centrum Onkologii. Dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Oraz Kornelia Janoszka, koordynatorka onkologiczna, także w Opolskim Centrum Onkologii. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego, dobrego dla waszych pacjentów. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się za tydzień, oczywiście w każdą sobotę między 13 a 15. Przyjemnego popołudnia, przyjemnego weekendu, dużo zdrowia i do usłyszenia. Marzena Śmierciak, pozdrawiam.

0: Zbliża się godzina 15 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. W Opolu drugi dzień jubileuszowego 10. Festiwalu Książki. Wierni z Zawady napisali listy do biskupa opolskiego, sprzeciwiają się zmianom w parafii. USA i Iran uzgodniły ramy porozumienia, które ma zakończyć konflikt.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Ponad 40 spotkań autorskich, koncerty znanych artystów i tysiące książek do kupienia. W Opolu trwa trzydniowe święto literatury, czyli 10. jubileuszowy Festiwal Książki. Od 10 lat na festiwalu gości m.in. Agata Suchocka, autorka powieści słowiańskich, historycznych i obyczajowych. Jak mówi, rynek się bardzo zmienił.
2: Było ciężko, jest coraz ciężej, ponieważ mamy coraz więcej wydawców, mamy coraz więcej autorów. Prężnie rozwija się self-publishing i trzeba naprawdę bardzo walczyć o tę obecność w sercach czytelników, szczególnie na takich imprezach.
0: Odwiedzający mogą zapoznać się z propozycjami 150 wystawców.
3: Fajnie, bo jest na świeżym powietrzu, jest przyjemnie. Na festiwalu można zawsze złapać trochę taniej książki, więc to jest przyjemne.
4: My stoimy w kolejce do Asi Balickiej. Asi książki łączą, sprawiają, że płaczemy i dobrze się bawimy.
5: Każdy autor tak naprawdę ma swoją receptę, natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi o to, żeby pisać z serca i opowiadać historie, które tych młodych ludzi będą dotyczyły.
0: Mówiła Joanna Balicka. Na dużej scenie zaprezentował się już Remigiusz Mróz, czyli król kryminałów. O godzinie 16 pojawi się Katarzyna Grochola z Nigdy w życiu 20 lat później, a szczegółowy program na stronie festiwalksiążki.pl.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Najpierw w obronie proboszcza zbierali podpisy. Teraz grupa wiernych z Zawady wysłała listy do biskupa opolskiego, sprzeciwiając się zmianom w parafii. Proszą też biskupa o spotkanie. Proboszcz miejscowej parafii świętego Floriana pod koniec lutego został zawieszony. Biskup Andrzej Czaja otrzymał wówczas informacje, które go zaniepokoiły. Sprawą zajmował się biskup i delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dodajmy, że ksiądz do tej pory nie jest o nic oskarżony.
6: Chcieliśmy zapytać księdza biskupa, jak to jest, że sprawa najpierw mówił, że będzie rozstrzygnięta tam do sierpnia, czy będzie do sierpnia zawieszony. Nagle się okazuje, że w jakichś dziwnych okolicznościach podał się do dymisji, zrezygnował w ogóle z pełnienia funkcji, a na jego miejsce już jest powołany nowy. Też chcielibyśmy, jeżeli już byłemu proboszczowi, podziękować za to wszystko, co tutaj zrobił dla parafii, bo zrobił przecież wiele.
7: Jest to takie dość, jakby powiedzieć, no dość ciężkie, że tak dobry kapłan, nasz proboszcz, no w takiej sytuacji został tak potraktowany.
0: Dodaje jedna z mieszkanek Zawady, zwraca też uwagę, że dotychczasowy proboszcz był w Zawadzie prawie 11 lat. Jak poinformował z kolei Radio Opole, ksiądz Joachim Kobienia z opolskiej kurii, biskup Czaja przyjął list od wiernych. Ksiądz Kobienia potwierdził też, że od lipca w Zawadzie będzie nowy proboszcz. Poprzedni złożył rezygnację. W jego sprawie, jak informuje kuria, zgromadzony materiał wysłano do Stolicy Apostolskiej i to ona prowadzi teraz postępowanie.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły ramy porozumienia, które ma zakończyć konflikt. Poinformował o tym premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Z jego informacji wynika, że do podpisania dokumentu dojdzie w ciągu 24 godzin. Prowadzone są przygotowania do elektronicznego podpisania dokumentu. Wcześniej minister spraw zagranicznych Iranu poinformował, że porozumienie jeszcze nigdy nie było tak blisko. Przywódca USA przytaczał tę wypowiedź w mediach społecznościowych. Ambas Arakci ujawnił w wywiadzie dla irańskiej telewizji, co obejmuje memorandum. Pierwszy etap przewiduje wstrzymanie walk. Pozostałe tematy mają być omówione później. Chodzi m.in. o kwestie nuklearne, blokadę morską i zawieszenie sankcji.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Dni strzeleczek świętują mieszkańcy tej gminy. Program imprezy przygotowano z myślą o całych rodzinach. Są więc zawody sportowe dla najmłodszych, występy lokalnych artystów i gwiazd. Na sportowej rywalizacji w biegach upłynął najmłodszym pierwszy dzień święta. Jutro natomiast występy dzieci i młodzieży, lokalnych zespołów i grup tanecznych, a wieczorem koncerty gwiazd, mówi Marek Pietruszka, burmistrz strzeleczek.
8: O 17.15 zapraszamy na koncert Andrzeja Cierniewskiego, który na pewno się wszystkim spodoba. Na godzinę 19 zapraszamy już na legendarny zespół Teraz My. Liczę na was, że będzie bardzo dużo osób, ponieważ ten koncert zawsze cieszy się dużym wzięciem. I ten piękny dzień zwieńczymy o godzinie 20.30. Będzie zabawa z zespołem RODOS do samego białego rana.
0: A na koniec w Oleśnie przy ulicy Opolskiej doszło do pożaru auta osobowego przed sklepem jednej z sieci handlowych. Na miejscu działają 3 zastępy straży pożarnej.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zmienne dziś zachmurzenie, teraz przynajmniej w Opolu chmur niewiele, ale tych chmur może jednak przybywać. Towarzyszą nam też przelotne opady deszczu, możliwe są też burze. Temperatura przekracza 19 stopni Celsjusza, ciśnienie jest na poziomie 1015 hektopaskali. Wiatr obecnie jest umiarkowany, okresami tylko porywisty, a wieje z kierunków zachodnich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
10: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
9: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
10: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
9: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
11: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
12: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
1: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl. Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
0: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze. Rozpoczynamy program Co w trawie piszczy. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a tym razem wybiorę się do gminy Łubniany i sprawdzę, co dzisiaj może nas tam spotkać, ale nie tylko dzisiaj, bo okazuje się, że w najbliższym czasie naprawdę mnóstwo atrakcji na łonie przyrody, bardzo ciekawych inicjatyw. Między innymi dzisiaj porozmawiam z panią Angeliną Hetmańczyk-Trychan o tym, że warto czytać na łonie natury, o tym, że warto spacerować, a w gminie Łubniane właśnie Łubniański Ośrodek Kultury będzie wkrótce organizował takie spacery edukacyjne, które będą wprowadzeniem do takiej gry terenowej, ale o tym wszystkim powiemy. Także na terenie gminy można poczuć magię kina plenerowego. Zapowiemy też spływy kajakowe, z których mieszkańcy mogą korzystać za darmo. I zdaję sobie sprawę, że to już sporo, ale to i tak nie wszystko, bo dzisiaj już w tym momencie rozpoczynają się warsztaty i za moment, bo o godzinie 18 właśnie w Łubnianach wyjątkowy koncert, gdzie zostaną połączone różne kultury i mało tego, to nie wszystko, bo jeszcze dzisiaj w naszej audycji i to wszystko za sprawą mojego gościa, pani Angeliny, wybierzemy się w swojej wyobraźni do zielonej, pięknej Irlandii. A zatem, drodzy słuchacze, dzisiaj naprawdę sporo różnych przestrzeni, sporo różnych inspiracji. Z jednej strony zielona Irlandia, w której mieszkała pani Angelina, a z drugiej strony piękne opolskie Łubniany, w których mieszka teraz, do których będzie zapraszać. A zatem zostańcie z Radiem Opole.

0: Co w trawie piszczy?
1: Dziś w naszym programie Co w trawie piszczy? Będzie trochę muzycznie, ale tego można było się spodziewać, bo dzisiaj, drodzy słuchacze, nastawcie swoje uszy, bo w Łubnianach zabrzmią w trawie dudy, nie tylko w trawie, i o tym wszystkim za chwilę porozmawiamy, bo dzisiaj bardzo ważny projekt, czyli Dudy bez granic, muzyczne spotkanie kultur, więc kultura, dźwięki są też takim nośnikiem natury, tak ja to widzę, a dzisiaj o tym wszystkim porozmawiam z panią Angeliną z Łubiańskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co nas dzisiaj czeka?
2: Czeka nas wyjątkowe wydarzenie i mogę powiedzieć, że przez bardzo duże W, ponieważ takiego koncertu jak dzisiaj w Łubnianach jeszcze chyba na terenie naszej gminy nie było. Będzie to koncert dudziarski. Wystąpią dwa zespoły. Jeden jest to zespół ze Szkocji, drugi rodzimie z Polski, z Częstochowy. Ze Szkocji wystąpią Kirkaldy Pipe Band. Jest to zespół w sumie 30-osobowy. Na parkingu pod Łubniańskim Ośrodkiem Kultury wystąpi 5 wykonawców z tego zespołu oraz Częstochowa Pipes and Drums. Jest to również bardzo duży zespół, około 30-paruosobowy i wystąpi 15 osób z tego zespołu. Oba zespoły zagrają najwybitniejsze utwory muzyki światowej, muzyki szkockiej, ludowej, które na pewno Państwo znacie, ale będą też takie, których nie znacie i które usłyszycie u nas po raz pierwszy. Na pewno pewną niespodzianką będzie to, że zespoły postarają się przynajmniej, ponieważ dudy są bardzo trudnym instrumentem i nie wiemy, czy uda nam się to zgrać, natomiast zagrają dwa utwory tutaj z naszego lokalnego repertuaru, a mianowicie Karolinka, czyli Poszła Karolinka do Gogolina i Szła dzieweczka do Laseczka.
1: A jak wyglądają takie dudy?
2: To są takie rurki, oględnie można powiedzieć, że to są takie rurki z takim dużym workiem i gra na nich polega na tym, że dmucha się w taką jedną rurkę i dzięki temu powstaje dźwięk. Będziemy mieli również takie warsztaty wprowadzające o tym, w jaki sposób gra się na dudach, skąd pochodzi ten instrument i dlaczego jest tak piękny i jego głos jest tak piękny. Przed koncertem warsztaty poprowadzą liderzy tych dwóch zespołów ze Szkocji i z Częstochowy i te warsztaty zaczną się o godzinie 13 w sali koncertowej Łubnieńskiego Ośrodka Kultury. Są otwarte dla wszystkich, także zapraszamy każdego, kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tym niezwykłym instrumencie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w Łubnianach Dudy bez granic, muzyczne spotkanie kultur. Mówię o tym dlatego w tym programie, bo rzeczywiście te instrumenty i dźwięki tych instrumentów przede wszystkim wypełnią parking Łubniańskiego Ośrodka Kultury. To naprawdę takie wydarzenie bardzo istotne, ale czy na tych dudach też będą mogli zagrać mieszkańcy, będą mogli dotknąć tego instrumentu?
2: Jak najbardziej. Podczas warsztatów dudziarskich przed samym koncertem będzie można również dotknąć tego instrumentu, może nawet spróbować swoich sił w zagraniu. Aczkolwiek wiem, że jest to bardzo trudne, to wymaga wielu lat praktyki i bardzo dobrej przepony. Natomiast tak, będzie można sobie spróbować gry na tym instrumencie, do czego bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa.
1: No i jestem bardzo ciekawa, jak dzisiaj wybrzmi ta karolinka na takim instrumencie. To może być bardzo intrygujące, ale pani Angelino, bo tak, mogę też tak już mówić, trochę chciałabym pokazać panią, dlatego że ta historia tego, że akurat ten projekt w Łubnianach, ma pani z tym bardzo bliski związek, dlatego że przez moment mieszkała pani w Irlandii. Tam rzeczywiście jest tak zielono i ta natura rzeczywiście jest taka piękna i fascynująca?
2: Tak, tak i jeszcze raz tak. A wręcz mogę powiedzieć, że po stokroć tak. Nigdzie trawa nie jest tak zielona jak w Irlandii i nigdzie widok zieleni nie jest tak zapierający dech w piersiach jak w Irlandii. No może jeszcze w Szkocji ewentualnie. To tak, wrzosowiska w Szkocji mogą konkurować z trawą w Irlandii.
1: Czym się różni takie życie w Irlandii wśród natury w porównaniu do tego naszego życia, jeśli myślimy o tych warunkach przyrodniczych? Bo jeśli ktoś wyjeżdża tam na tydzień, no to rozumiem ten zachwyt. Ale mieszkałaś tam pół roku, więc coś możesz na ten temat powiedzieć? Wychodzisz na kawę i rzeczywiście ta przestrzeń zielona po prostu nas otacza zewsząd?
2: Mieszkałam w małej miejscowości. To jest miejscowość, w której

0: 20 godzin na około i zaliczymy wszystko, kolokwialnie mówiąc, natomiast nie przeżyjemy tego. Żeby faktycznie to przeżyć, trzeba tam pojechać w jedno miejsce, na przykład na Klifę Moheru, stanąć na szczycie i napawać się tym pięknem. I nie ma znaczenia, czy leje, bo tam często leje, czy jest mgła, czy pięknie świeci słońce, bo tam po prostu zawsze jest pięknie.
1: A jak wygląda tempo życia w Irlandii? Rzeczywiście ono jest dostosowane do takiego spokoju natury?
0: Nie. Myślę, że jest bardzo podobne do naszego tutaj europejskiego, nawet można powiedzieć, że naszego polskiego. Mamy duże miasto takie jak Dublin i mamy duże miasto takie jak Warszawa i one się praktycznie niczym nie różnią. Myślę, że tam nawet jest większy taki rumor niż w Warszawie. No i mamy ten taki spokojny, industrialny kawałek i Irlandii, i Polski, gdzie możemy też pójść sobie na spacer do lasu i to jest akurat bardzo porównywalne. Tak jak mówię, że Irlandia jest na tyle małym krajem, małym w cudzysłowie, że tam nie ma problemu, żeby nawet wynająć auto i pojechać.
1: A gdybyś miała komuś polecać taką podróż, to właśnie jak sobie to zaplanować? Bo też kiedy rozmawiałyśmy wcześniej, to powiedziałaś, że chętnie byś tam się przeprowadziła, więc to wcale nie jest wykluczone, że tam wrócisz kiedyś.
0: Ale na wycieczkę.
1: A,
0: tak
1: na wycieczkę.
0: Jak wróciliśmy z moim mężem i ze znajomymi 2 lata temu, właśnie śladami tam tych miejsc, gdzie mieszkaliśmy. I tak, o ile już w momencie, kiedy wysiadaliśmy z samolotu, poczuliśmy, że tak, to są te tereny, które naprawdę kochamy. Tak wiemy, że tutaj w Polsce mamy rodziny, mamy ustabilizowane życie i jednak tutaj chcemy wracać.
1: A takie ulubione miejsca właśnie, które polecałabyś, żeby wybrać się na wakacje do Irlandii? Jeśli ktoś teraz właśnie nas słucha i pomyślał sobie, oj, fajnie, chciałbym poczuć tę zieleń, tę przestrzeń, to tam rzeczywiście w lecie jest cieplej, jest tak bardziej jasno i warto się tam gdzieś wybrać w konkretne takie miejsca?
0: Polecam Klify Moheru. Tak, zdecydowanie. To jest właściwie taki punkt Irlandii, którego nie wolno przegapić. Jeżeli ktoś jedzie do Irlandii i chce zobaczyć najciekawsze...
1: I co tam zobaczymy? To jakbyś nam mogła trochę opisać. Ja chciałabym się przez moment przenieść tam w wyobraźni.
0: To po prostu
1: trzeba poczuć.
0: Trzeba zobaczyć. Tak, człowiek wspina się po tych polach, pełno na tych polach jest owiec, które no naprawdę są wszędzie w Irlandii. Trzeba bardzo uważać, omijając te owce. No i nagle wspinamy się na szczyt takiego klifu, no i jest bezkresne morze. Właściwie woda, tak? Bo tam, no to jest ten widok, tak? To są chmury, to jest woda i nic więcej nam nie jest potrzebne. I piękna zieleń. Gdzieś tam w oddali jest jakaś mała latarenka, do której można dojść przed 1,5-godzinnym spacerkiem. Z drugiej strony jest jakaś wieżyczka. No i tak człowiek idzie sobie cały ten dzień. No i jest mu pięknie.
1: I można tak po prostu zachwycać się przestrzenią. Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co w Łubnianach. Łubniany to jest też taka przestrzeń bardzo zielona. Ja mam wrażenie, że jeśli ja jadę w tamtą część naszego województwa, to naprawdę czuć te łąki, czuć lasy i warto czerpać z tej przestrzeni. Oczywiście w Łubniańskim Ośrodku Kultury czerpiecie z tych inspiracji związanych z tradycją, z naturą. Dzisiaj ważne wydarzenie u Was, bo dudziarze przyjechali w studiu Radia Opole Angelina z Ośrodka Kultury. No właśnie, czy ta Irlandia, w której mieszkałaś, poniekąd była jakąś też taką inspiracją, że chciałaś te inne kultury też tutaj pokazać albo zarazić taką pasją do różnych kultur mieszkańców Łubnian i w ogóle mieszkańców naszego województwa?
1: Ja studiowałam filologię angielską u nas tutaj na Uniwersytecie w Opolu i z racji tego języka angielskiego zawsze wiedziałam, że gdzieś wyjadę choćby na chwilę do kraju, w którym w języku angielskim, w którym język angielski jest używany na co dzień. Akurat padło na Irlandię. Ze znajomymi ze studiów postanowiliśmy sobie, już teraz nie pamiętam, chyba na trzecim roku wyjechać. Później pojechałam z moim jeszcze wtedy chłopakiem, dzisiaj obecnym mężem. I tak się zakochaliśmy w tym kraju. Natomiast...
0: W sobie?
1: W sobie już wcześniej. Jak już wyjeżdżaliśmy, to już byliśmy zakochani.
0: Okej, okay, czyli miłość w Irlandii, ale nam się program zrobił.
1: I kiedy przeprowadziłam się tutaj najpierw do Opola, później do gminy Łubniany, zawsze chciałam gdzieś ten język angielski wplatać, żeby był żywy, żeby można było robić, kolokwialnie mówiąc, projekty, w których będziemy ten język kultywować. I faktycznie i w zeszłym roku mieliśmy taki projekt finansowany z Funduszy Wyszehradzkich, podczas którego były trzy wyjazdy, pięć osób na każdy wyjazd. Wyjeżdżaliśmy na Węgry i na Słowację. Tam uczyliśmy się o niematerialnym dziedzictwie kulturowym. No i w tym roku postanowiliśmy pójść bardziej w muzykę i stąd właśnie ten pomysł narodził się na ten projekt dudziarski. Tutaj też pomysł narodził się z przyjaźni, którą mam z jedną z osób, która w tym zespole gra. I tak po namowach udało się wszystkie terminy podopinać. Również dzięki ministerstwu, które postanowiło przyznać nam pieniądze na realizację tego projektu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a konkretnie mówiąc Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. No i tak nam się udało te pieniądze pozyskać i zgodę na przyjazd naszych dudziarzy i dzięki temu możemy 13 czerwca takiego pięknego koncertu wysłuchać. Będą występowali muzycy z Kirkaldy Pipe Band oraz z Częstochowa Pipes and Drums. Dzieci ze studium instrumentalno-wokalnego i artystycznego Łubnieńskiego Ośrodka Kultury i w przerwach pomiędzy majestatycznym dźwiękiem dud będą również grały, śpiewały i występowały dzieci z Łubnieńskiego Ośrodka Kultury. Wielki finał planujemy na godzinę 18. Mamy nadzieję, że się zmieścimy ze względu na to, że koncerty żyją zazwyczaj swoim życiem. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Może będzie jakiś pomysł na zakończenie tego projektu jeszcze, na tego koncertu jeszcze zobaczymy, jak to się
0: Czyli
1: dostoczy.
0: O godzinie 18 taki efekt będzie można zobaczyć. Zawsze można też zerknąć na stronę internetową i sprawdzić te godziny i po prostu się wybrać i zaczerpnąć innej kultury, ale w otoczeniu tej naszej najbliższej. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj rozmawiam z panią Angeliną z Ośrodka Kultury w Łubnianach. Tam dużo się dzieje. I dlaczego dzisiaj w tym programie? A dlatego, że właśnie kultura to znaczy nie więcej. To także kontakt z naturą, z tym, co nas otacza. I wy w tym roku realizujecie bardzo ciekawy projekt związany z spacerami. Samego początku chciałabym o tym powiedzieć. Na czym polega ten projekt? Gdzie będzie można się wybrać na te spacery? Co będzie można zobaczyć?
2: Ten projekt narodził się tak naprawdę z potrzeby serca i potrzeby kreatywności, po którejś rozmowie w zespole stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić grę wielkoformatową na temat gminy Łubniany, która będzie opowiadała o naszej gminie. I ponieważ pomysł spotkał się z aprobatą praktycznie wszystkich osób, które pracują w Łubniańskim Ośrodku Kultury.
1: Świetny pomysł. Gratulacje.
2: Dziękujemy
1: naprawdę
2: bardzo. I postanowiliśmy oczywiście poszukać sobie finansowania dla tego projektu. I znaleźliśmy takie finansowanie. Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej postanowił przyznać nam pieniądze, środki na realizację tego projektu. Projekt nazywa się Śląsko Ścieżka Słów.
1: Ty masz dobry akcent, jak na dziewczynę nie stąd.
2: Dziękuję.
1: Już się wyćwiczyli, widzę tam w Łubnianach.
2: Długo ćwiczyłam, zanim przyszłam tutaj, tak żeby ten projekt, tytuł tego projektu dobrze
1: wymówić.
2: Drodzy
1: słuchacze, my mamy taki fajny program właśnie w soboty przy kafeju, więc sprawdzamy, jak tam z tą gwarą, ale wiesz co, spokojnie, bo w każdej wiosce mówi się inaczej, więc tak. Możesz powiedzieć, że w twojej wiosce właśnie tak sąsiadka odmienia i tak cię nauczyła.
2: Ja mówię tak, jak mnie nauczyli.
1: A no widzisz.
2: Nie mam jakiejś swojej wewnętrznej od czego się odbić, ponieważ ja nie jestem stąd.
1: Ja wiem, ale właśnie dlatego chwalę twój akcent. A ja wiem, bo to są te talenty językowe twoje. No dobrze, a teraz idziemy teraz na ten spacer. Czego dotyczy konkretnie ten projekt? To są spacery?
2: Tak, to są spacery kulturowo-edukacyjne w Gwarze Śląskiej po gminie Łubniany. Później tworzymy wielkoformatową grę planszową o gminie Łubniany i na koniec w tą grę zagramy podczas wieczoru gier planszowych 10 października w Bibliotece Wiełowej. Jeśli chodzi o spacery, to one będą prowadzone w Gwarze Śląskiej, tak jak powiedziałam.
1: A gdzie się wybieracie? Już wiecie, gdzie pójdziecie? Jakie miejsca będą odwiedzane?
2: Tak, mamy trzy spacery w ramach tego projektu. Pierwszy odbędzie się 27 czerwca i będzie to spacer przez miejscowości Masów i Biadacz.
1: O, to tam piękne widoki.
2: Piękne widoki.
1: Gmina Las.
2: W ogóle jest piękna. Jest to gmina pośród lasów, więc tam naprawdę jest na czym oko zawiesić, że tak powiem. Mm-hmm. Drugi spacer mamy 5 lipca i jest to spacer Brynica Studzionka.
1: No, to takie miejsca bardzo ważne też
2: bardzo
1: dla
2: ważne
1: lokalsów.
2: Tak?
1: Studzionka też, nawet ja tam się wybierałam, jak byłam dzieckiem, więc mam takie bardzo miłe wspomnienia z tym miejscem.
2: Zapraszam w takim razie na spacer.
1: No, myślę,
2: lipca.
1: Że tak, że tak, że jest ta... I to jest niedziela.
2: Tak, to jest niedziela.
1: No, akurat mam wolne, więc wcale to nie jest wykluczone.
2: Zapraszamy. I trzeci spacer, 11 lipca, Lubuszyce, Kolanowice. Wszystkie trzy będzie prowadziła Felicyta Krawczyk, która pochodzi z gminy Łubniany, z Luboszyc i będzie naszym przewodnikiem po gminie. I będzie, tak jak mówiła w Gwarze Śląskiej. Więc zapraszamy wszystkich, ale nie tylko tych, którzy są stąd, również osoby przyjezdne, gości, bo naprawdę będzie można tam wielu rzeczy dowiedzieć się o naszej gminie, wiele przeżyć i będzie to takie ciekawe doświadczenie na pewno dla wszystkich uczestników.
1: A czy jest już wyznaczona konkretna trasa tego spaceru? Bo tak zastanawiam się, jak to praktycznie rozwiązać. Czy ten spacer jest długi, on długo trwa, ile to jest kilometrów, czy na rowerze, czy pieszo?
2: Chcielibyśmy pieszo, tak. To nie będą długie spacery, one będą trwały maksymalnie 2,5, może może 3 godziny nie będą.
1: No jak to? To długo.
2: Ale my nie będziemy cały czas szli. Będziemy się zatrzymywać. Pani przewodnik będzie opowiadała o różnych miejscach. No i też chcielibyśmy, żeby uczestnicy tych spacerów wymieniali się swoimi doświadczeniami, swoimi wspomnieniami. Będziemy się zatrzymywać przy różnych miejscach na terenie gminy i może ktoś ma jakąś historię, którą chciałby się podzielić, bo akurat tutaj coś rodzinnie ma jakieś wspomnienia. Będziemy też zastanawiać się nad tym, czy miejsca, w których się będziemy zatrzymywać, nazywamy tak samo, czy może jednak mamy jakąś różnicę w wymowie. Także dużo będzie takich przerywników. Myślę, że nie męczymy się zbytnio, a wyjdziemy naprawdę głową pełną wiedzy.
1: Wiedzy i takiego miłego doświadczenia, bo to jest okazja, żeby właśnie zmotywować się, żeby wyjść na spacer i aktywnie w nim uczestniczyć, nie? Tak rozejrzeć się czasami. To jest trochę tak, że my mieszkamy w jakichś określonych miejscach, ale wcale tak dużo o nich nie wiemy. Jedziemy gdzieś daleko, a potem się okazuje, że blisko naprawdę jest dużo wartościowych historii, bo właśnie te wioski, one mają w sobie dużo takiego bogactwa naturalnego, które jest też powiązane z historią. Bo wszystkie te miejsca, jakby one są z jakiejś przyczyny. Tak jak ostatnio też w programie rozmawialiśmy o właśnie szlaku barwnych krzyży, gdzie z jednej strony to jest szlak na łonie natury, a z drugiej strony on jest mocno powiązany z historią i życiem ludzi. Czyli pierwszą część tego projektu, tak sobie podsumowuję, to są spacery. Zerknijcie na stronę, możecie się wybrać na taki spacer, a rozumiem, że te spacery też będą jakoś dokumentowane. Czy to będzie jakaś swoboda, jak to będzie wyglądać? Potem będą notatki z tych wydarzeń, będą mapki.
2: Każdy uczestnik dostanie mapkę, na której będą kontury gminy Łubniany i będzie mógł samodzielnie zaznaczać sobie miejsca, które odwiedził, albo które chciałby odwiedzić, albo które chciałby, żeby znalazły się w naszej grze wielkoformatowej, ponieważ te spacery prowadzą do wspólnego celu. Chcielibyśmy, aby uczestnicy tych spacerów zaproponowali nam później poprzez prace plastyczne, które sami stworzą, co chcieliby w takiej grze wielkoformatowej.
1: Czyli to jest
2: pokazać.
1: Taka przestrzeń też dla dzieci.
2: Dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. Zapraszamy wszystkich, którzy mają gdzieś tam w sobie podróżnika i artystę w głębi duszy i chcieliby być współautorami tak naprawdę takiej gry wielkoformatowej, bo później na podstawie tych prac plastycznych my wybierzemy te, które będą grafikami do gry i one staną się częścią tej gry.
1: A kto będzie pisał scenariusz tej gry? Rozumiem, że tak naprawdę czekacie na inspirację podczas tych spacerów, tak?
2: Tak, w zależności od tego, jakie obrazki otrzymamy, to będziemy układać historię tej gry. Nie my, ale będzie osoba, która zna się na tym i która nam tą całą grę zaprojektuje tak naprawdę od początku do końca. Chcielibyśmy również, aby pionki do tej gry też były takie dostosowane do nas, czyli na przykład, żeby to był niedźwiedź, nawiązując do wodzenia niedźwiedzia, albo żeby to była kroszonka opolska, więc żeby to była gra o nas, dla nas, żebyśmy później mogli podczas właśnie tego wieczoru gier planszowych albo podczas jakichś innych wydarzeń w tą grę zagrać i żeby każdy coś z tej gry dla siebie wyciągnął.
1: Ale to będzie taka gra, w którą będzie można grać w godzinę, w pół godziny, podczas jakiegoś festynu?
2: Na pewno podczas festynu. Chcielibyśmy tą grę, tak, zabierać w różne miejsca, do szkół, podczas naszych wydarzeń typu Gminy Dzień Dziecka albo Dożynki. Będziemy mogli też tą grą jeździć gdzieś dalej, jeżeli tylko będzie takie zapotrzebowanie.
1: A w jakiej formie jeździć dalej?
2: No na przykład, gdyby była jakaś szkoła zainteresowana, na przykład z Opola, moglibyśmy z taką grą przyjechać i zaproponować rozgrywkę. Nie wiem jeszcze, jak długa będzie ta gra, ponieważ my planujemy wstępnie do 30 minut, ale tak naprawdę wszystko okaże się, jak już będziemy mieli te grafiki i będziemy mieli tą taką, ten taki scenariusz tej gry opracowany.
1: Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Chyba się tym zainspiruję, bo może tak, to jest ładne słowo. Chyba się tym zainspiruję, bo jest to bardzo interesujący projekt. Zostańcie z nami do ciekawych projektów, takich powiązanych z naturą, kulturą, tradycją. Wrócimy jeszcze w naszym programie.

0: Radio Opole. A teraz muzyka.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
4: Na FM, w internecie i DAB+, słuchają Państwo Radia Opole na naszej antenie teraz. Wiadomości, bo godzina 16. Jest wniosek do sądu o areszt dla patomorfolożki z Podkarpacia. Brakuje chętnych do nauki rzemiosła. O wyzwaniach tego sektora dyskutowano w Opolu.
5: Wszyscy chcą iść do liceów, do technikum, natomiast nikt nie chce się uczyć rzemiosła.
4: Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla patomorfolożki, która na działce na Podkarpaciu zakopała m.in. szczątki ludzkich płodów. Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie przekazał, że kobieta usłyszała zarzut z bezczeszczenia zwłok i porzucenia ich w niedozwolonym miejscu.
6: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień. Podejrzana również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
4: Na działce w Lutoryżu, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów oraz odpady medyczne. Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem podczas prac budowlanych. Policję powiadomili nowi właściciele posesji. Na miejscu śledczy znaleźli dotąd 32 ludzkie szczątki.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Porozumienie pokojowe w Islamabadzie raczej nie jutro. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif poinformował, że Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły ramy porozumienia, które ma zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Z jego informacji wynikało, że do podpisania dokumentu dojdzie w ciągu 24 godzin, ale rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghei poinformował, że nie dojdzie do tego w niedzielę. Jednak bardzo prawdopodobne są kolejne dni, choć zalecił ostrożność ze względu na wahania strony amerykańskiej. Memorandum ma mieć 14 punktów i uzgodnić wielostronny rozejm oraz wstrzymanie walk w regionie. Wątek nuklearny ma być omawiany w osobnych rozmowach.
0: To dzieje się teraz w regionie.
4: W Opolu drugi dzień Festiwalu Książki. Tegoroczna edycja festiwalu jest wyjątkowa, bo 10. jubileuszowa. Wydarzenie odbywa się w kilku miejscach: na scenie głównej, na Placu Wolności, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Minorytów oraz w Ogrodzie Franciszkanów. W programie ponad 40 spotkań autorskich, koncerty znanych artystów i tysiące książek do kupienia. Odwiedzający mogą się zapoznać z propozycjami 150 wystawców. Właśnie teraz o 16 na głównej scenie powinno rozpoczynać się spotkanie z Katarzyną Grocholą o jej książce Nigdy w życiu, 20 lat później. Szczegółowy program festiwalu zainteresowani znajdą na stronie festiwalksiążki.pl. Brak młodzieży chętnej do nauki oraz cyfrowa transformacja to wyzwania współczesnego rzemiosła. Po raz 9 przedstawiciele cechu i naukowcy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Centrum Nauki i Biznesu Cenabis w Opolu. Sektor rzemiosła podlega intensywnym procesom modernizacyjnym, mówi Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
7: Ta integracja tradycyjnych metod wytwórczych z tymi nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, z automatyzacją, to wszystko przyczynia się do zwiększenia efektywności, konkurencyjności i odporności tych podmiotów rzemieślniczych na tą szybką, zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą.
5: Wszyscy chcą iść do liceów, do technikum, natomiast nikt nie chce się uczyć rzemiosła. To jest największe wyzwanie przed cechem, żeby ci młodzi ludzie chcieli w tej dziedzinie brać udział.
4: Dodaje Aleksandra Lubczańska, dyrektor cechu rzemiosła i przedsiębiorczości w Opolu. Jak słyszymy, największe braki rzemieślników zauważane są wśród piekarzy i cukierników oraz lakierników i blacharzy.
8: Wiadomo, że przedsiębiorczość
1: twórczość, a szczególnie rzemiosło, jest w trudnej sytuacji. Obecne czasy powodują, że część zawodów zanika, mamy problem z kadrą, dużo młodzieży nie widzi swojej przyszłości w rzemiośle, chcą obierać inne drogi. Nie można się też dziwić, ale też wszyscy studentami i influencerami nie zostaniemy.
4: Mówił Mariusz Dobkowski z Zarządu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 9 krajów. Po raz drugi w karierze Apoloniusz Steiner został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wyboru dokonał walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Tak Steiner mówi o pomyśle ponownego kandydowania.
8: A po igrzyskach olimpijskich, mimo tych trzech, mimo całkiem niezłego występu naszej reprezentacji, czy medale olimpijskie to w ogóle kosmos, no to mimo tego jeszcze bardziej, że tak powiem, jeszcze ze strony innych okręgów pojawiło się takie namowy do tego, żeby wrócić, a upewniwszy się, że mam tak duże wsparcie tej naszej społeczności, no wtedy dopiero podjąłem decyzję.
4: Steiner był jedynym kandydatem, otrzymał 75 głosów w gronie 81 delegatów. Wcześniej był prezesem PZN-u w latach 2006-2022.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Jak sporty zimowe, to śnieg. Dzisiaj w Tatrach, wysokich partiach gór ma padać. U nas na szczęście może padać tylko deszcz. Możliwe są też burze. Tych chmur, z których ten deszcz mógłby spaść, troszkę przybyło. To jest zgodne z tym, co mówili synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, wzrosła do 21 stopni Celsjusza w centrum województwa, sięga 21 na południowych krańcach. Minimalnie ciśnienie spadło do 1014 hektopaskali. Wiatr nadal jest umiarkowany, tylko okresami porywisty, teraz wieje z południowego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Co w trawie piszczy. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dzisiaj odwiedzamy gminę Łubniany, gdzie o godzinie 18 odbędzie się wielki finał takiego projektu, gdzie będzie można usłyszeć dudy, taki instrument, ale także w tej gminie są organizowane darmowe spływy kajakowe, czytanie na łonie natury, czy kino plenerowe i mnóstwo innych atrakcji na łonie natury, o których jeszcze dzisiaj powiemy, a zatem zostańcie ze mną i o tym wszystkim już za moment opowie pani Angelina Hetmańczyk-Trychan.

0: figuring out how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: dzisiaj mogłabym powiedzieć, co piszczy w łubnianach, ale nasz program to wiadomo, co w trawie piszczy. Dzisiaj rozmawiam z panią Angeliną z Ośrodka Kultury w Łubnianach o tym, co się dzieje, o spacerach, które już 27 czerwca, 5 lipca i 11 lipca będzie można pospacerować po Masowie, po Biadaczu, po Brnicy, z Brnicy do Studzionki. Ci, którzy są, stąd to doskonale znają te miejsca. Ja mam duży sentyment do tych miejsc i uważam, że to bardzo ciekawy pomysł, żeby pięknie jakoś o tym pisać, zaznaczać, dokumentować też, ale co ciekawe, te ścieżki edukacyjne, te spacery edukacyjne, które odbywają się na łonie natury, one też będą w odpowiedni sposób zapisane i zostaną w pamięci i też fajnie, że to jest tak przypominane, bo my czasami zapominamy o takich wartościowych rzeczach. Pani Angelino, to jeden z projektów, który realizujecie, korzystając z natury, ale też jest bardzo ciekawy projekt właśnie o tych kajakach, które też są ważne, dlatego że idzie lato, wakacje, a my mamy rzekę w pobliżu i możemy z tego korzystać, z tego dziedzictwa rzeki, bo to są spływy i o tym kolejnym projekcie chciałabym, żebyś teraz opowiedziała.
1: Projekt nazywa się Kajak Książka, jest finansowany przez Województwo Opolskie w ramach 8 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Będziemy go realizowali już w te wakacje. W ramach tego projektu organizujemy 3 spływy kajakowe na trasie Turawa-Kolanowice. Pierwszy spływ już 20 czerwca, czyli w sobotę. Drugi 18 lipca, również w sobotę. I trzeci 22 sierpnia.
0: Wspaniale, do naszej rozmowy wrócimy i mam nadzieję, że tym właśnie pani Angelina was zachęciła, żebyście z nami zostali.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Rozmawiamy o najnowszym projekcie, o spływach kajakowych i nie tylko, bo wszystko, co dzieje się kulturalnie, blisko natury, to właśnie w naszym programie w studiu Radia Opole pani Angelina z Łubiańskiego Ośrodka Kultury. Wracamy do tego projektu, gdzie będzie można popływać kajakiem, może od samego początku, bo kajaki to jest tylko taka jedna część i w ogóle bardzo fajne, kreatywne podejście.
2: Kajak, książka.
1: A, kajak, książka, ale ten kajak jest przypadkowy, czy o co tutaj chodzi?
2: Nie, kajak nie jest przypadkowy, ponieważ płyniemy kajakami, więc chcieliśmy, żeby tytuł projektu jakby spinał się z tym, co będziemy podczas tego projektu robić, a więc kajaki i książki.
1: No właśnie, to opowiedzmy od samego początku.
2: Tytuł kajak ze względu na to, że będziemy pływać kajakiem, na trasie Turawa-Kolanowice. Będziemy mieli do dyspozycji 50 kajaków dwuosobowych, więc 100 osób w jednym spływie może wziąć udział. Zapisy startują już niedługo. Zapraszamy właściwie wszystkich. Dzieci, młodzież, dorosłych.
1: A jaki jest koszt takiego udziału?
2: Zero.
1: Ojej, no to nie, no to
2: jest to projekt w całości darmowy, sfinansowany ze środków województwa opolskiego.
1: No to świetnie, czyli taką grupą płyniemy, 100 osób, gdzie konkretnie się spotykamy, jak to wygląda?
2: Spotykamy się pod szkołą w Turawie, to jest ulica Sportowa 7 i płyniemy aż do Kolanowic, do przystani koło Świetlicy Wiejskiej. Będziemy płynęli z wartą grupą, przeznaczamy sobie na ten spływ tak około 3 godzin. Ważna informacja jest też taka, że pomagają nam w tym spływie strażacy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego tutaj z Opola, więc będzie bezpiecznie i mamy nadzieję bardzo, bardzo miło i tak bardzo sportowo. Na zakończenie każdego ze spływów planujemy również spotkania autorskie i tutaj ta druga część właśnie tego tytułu, książka, będą to spotkania autorskie z autorami, podróżnikami, którzy piszą

0: odczuwania w namiastce. Wtedy też zupełnie inaczej się słucha tych opowieści, bo jak czegoś doświadczamy, przeżywamy, to jest zupełnie inna perspektywa. Ale teraz jak sobie tak wyobrażam 100 osób w tym jednym momencie, to rzeczywiście ta organizacja musi być taka bardzo sprawna. Każdy może się zgłosić, każdy z województwa? Nawet jeśli ktoś do kogoś przyjedzie na wakacje?
1: Z powiatu opolskiego.
0: Okej, tak. Czyli to jest dla mieszkańców powiatu opolskiego. Tak. A rozumiem, że na takie spotkanie autorskie może przyjść każdy.
1: Tak, może przyjść każdy. Miejsca będzie bardzo dużo. Jest to teren zielony pod świetlicą w Kolanowicach, więc serdecznie zapraszamy.
0: Świetlica w Kolanowicach, gdzie to jest, w którym miejscu tak konkretnie?
1: A nie, no to do, w sumie to jest praktycznie w centrum wsi. No nie da się jakby ominąć, jest znak na takim małym rondzie w Kolanowicach, jest napisana świetlica, więc spokojnie można dojechać. Jedynym problemem może być remont drogi, który tam teraz jest, ale no, trzeba będzie po prostu jechać objazdem.
0: No to drodzy Państwo, szukajcie tych informacji, bo wydaje mi się, że to może być fajna przygoda, popłynąć takim kajakiem, a potem spotkać się z podróżnikami i może podzielić się różnymi informacjami, jak to właśnie wygląda, taka podróż w kontakcie z naturą, że plany to jedno, a życie i realia to zupełnie inna sprawa. Do naszej rozmowy wrócimy, bo jeszcze jeden bardzo ciekawy projekt, gdzie tradycja, natura jest bardzo ważna.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Co w trawie piszczy? Dzisiaj pani Angelina Hetmańczyk-Trychan z Łubniańskiego Ośrodka Kultury jest moim gościem. Rozmawiałyśmy o Irlandii, o spacerach po Łubnianach, o pięknych zielonych terenach, o tym, że wkrótce w Łubnianach ciekawy projekt, że można popłynąć kajakiem, ale można też czytać na łonie natury. Macie także kolejny projekt w najbliższym czasie, który dotyczy właśnie tego, że będzie można czytać na łonie natury. Czy teraz ja już sobie to zrobiłam własną interpretację tego projektu?
2: Bardzo blisko. Projekt nazywa się Bibliobus Kultura i Literatura w Drodze, więc w drodze równa się w naturze, więc myślę, że można to tak ogólnie opisać. Jest to projekt, w którym będziemy wykorzystywać nasze dziecko Łubniańskiego Ośrodka Kultury, czyli Bibliobusa. Bibliobus jeździ po gminie Łubniany i można w nim wypożyczyć książki, ale też jest używany przez nas do prowadzenia takich działań animacyjno-kulturalnych.
1: Ale co to jest za autobus?
2: Bibliobus. To jest taki bus bardzo kolorowy. Jest oklejony obrazkami, które stworzyła jedna z naszych bibliotekarek. Jest bardzo kolorowy i na pewno się go nie da przeoczyć. Jak jedziemy po gminie, to często mieszkańcy nam machają. Cieszą się, że no, to jest takie wyjście biblioteki do ludzi i dzięki temu my możemy tą literaturę sprawić, że ona jest bardziej dostępna. No i właśnie tym projektem Bibliobus Literatura i Kultura w Drodze chcemy upowszechniać czytelnictwo i zwiększyć tą ofertę biblioteczną. Chcielibyśmy również, aby zajęcia, które się będą odbywały w Bibliobusie na łonie natury, były zajęciami takimi animacyjnymi. Zapraszamy do tego projektu dzieci, dorosłych. Pierwsze spotkanie w ramach tego projektu już się odbyło w Luboszycach na Placu Kościelnym. Gościliśmy pana Grzegorza Kazdepkę, autora książek dla dzieci, który w genialny sposób rozmawiał z dziećmi o częściach mowy, o tym, jak można rozumieć różnego rodzaju przysłowia, zupełnie nieoczywiste. I proszę mi wierzyć, że nawet ja, dorosła kobieta, śmiałam się do rozpuku.
1: To jest tak, że ta natura też sprzyja temu, że warto przenosić się ponownie, dlatego, że my dzisiaj trochę w rozwoju bardzo intensywnym nowych technologii jesteśmy jednak dookoła okrążeni tak naprawdę nową technologią i teraz takie projekty to jest powrót trochę jednak do korzeni. Z jednej strony korzystamy z technologii, z takiego busa, który jedzie, ale ten powrót do natury, on jest ważny. Czujesz, że ta natura też jednak może inspirować do tego, że inaczej się odbiera?
2: Oczywiście, że inaczej się odbiera. W naszym projekcie przede wszystkim chcemy, żeby wyjść z domu, żeby wyjść na zewnątrz i aby te wszystkie elementy tego projektu odbywały się na łonie natury, ponieważ wierzymy, że dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić dużo dobrego, szczególnie dla dzieci, żeby ich wyciągnąć z domu, wyciągnąć sprzed komputera, sprzed telefonu. A dodatkowo jest to taki sposób na zintegrowanie mieszkańców i młodzieży, i dorosłych, i dzieci, które spotykają się w miejscu poza domem, poza świetlicą szkolną czy poza biblioteką i mogą korzystać z nowości czytelniczych, mogą rozmawiać.
1: A z drugiej strony mają blisko, bo trochę...
2: Mają blisko, tak.
1: Mają blisko, bo do nich przyjedzie ten autobus.
2: Tak, to w ramach tego projektu odbędą się między innymi również kina plenerowe, na których będziemy wyświetlać filmy dla młodzieży, dzieci, dorosłych i każdy będzie mógł przyjść do takiego kina pod chmurką, z własnym kocykiem i obejrzeć razem z nami film.
1: A to jest taka inspiracja trochę jak na filmach, że w samochodzie, czy jednak ten kocyk?
2: Raczej kocyk.
1: A, raczej kocyk i zabezpieczony. A gdzie, w jakich miejscach konkretnie?
2: Jeszcze nie wiemy, natomiast na pewno będzie to gdzieś na łonie natury, ponieważ taki jest zamysł tego projektu. Chcielibyśmy, no wiadomo, że to musi być wieczorem, po to, żeby było odpowiednie ciemno, żebyśmy mogli ten telebim z tym filmem zobaczyć. Natomiast będzie to na pewno na zewnątrz, nie w sali i na pewno w formule pikniku.
1: Czyli bądźcie bardzo uważni, bo właśnie i kino, i książka na łonie natury w wakacje może być bardzo takim ciekawym wydarzeniem. Wydaje mi się, że to na pewno będzie bardzo takie fajne i ciekawe dla tych najmłodszych, którzy mają już wolne, którzy już czują wakacje w powietrzu i to jest chyba też istotne. Taki też był wasz zamysł tego projektu. Jakie są też długofalowe efekty? O jakich myślicie, że co ten projekt wam przyniesie? Co założyliście?
2: Założyliśmy przede wszystkim rozwój czytelnictwa. Przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Po to, że podobno czytelnictwo w Polsce jest na zatrważająco niskim poziomie. No nie w gminie Łubniany. Nasi czytelnicy masowo do naszych bibliotek przychodzą i my mamy wzrost czytelnictwa, chociaż w całym kraju mówi się o jego spadku. I my też wychodzimy do ludzi, wychodzimy do dzieci, wychodzimy z naszymi propozycjami. Na przykład mamy również teatr Kamishibai. To jest taki taki drewniany, takie a la telewizor, bym powiedziała, w którym w środku mamy kartki i mamy historię Bajkusia. I podczas takich właśnie spotkań z dziećmi przy bibliobusie czytamy historię Bajkusia i później prowadzimy na podstawie tej historii z dziećmi taką pogadankę. Dzieci są zachwycone, bo sam teatr Kamishibai to jest genialna rzecz.
1: To jest wszystko wspaniałe. No, wybierajcie się, zobaczcie na stronę Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Kto by pomyślał, że kultura ma tyle wspólnego z naturą, ale przecież natura od zawsze inspirowała. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.

0: Co w trawie piszczy?
1: W naszym programie to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję i mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się zachęcić Państwa do odwiedzenia gminy Łubniany, która rzeczywiście jest bogata w zieleń, w te atrakcje, z których można skorzystać i to za darmo. A zatem zerknijcie, można nawet dzisiaj wpaść na koncert o godzinie 18:00. Tam takie połączenie wielu kultur. Myślę, że to mogą być bardzo intrygujące brzmienia. Jeszcze raz pięknie dziękuję, życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: A że na zegarach już prawie godzina 17, to w Radiu Opole pora teraz na wiadomości. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla lekarki patomorfolożki z Podkarpacia. Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty dziś na deskach Kochanowskiego w ramach teatralnych konfrontacji. Szymon Marciniak poprowadzi mundialowy mecz Argentyna-Algieria.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Jest wniosek do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o tymczasowy areszt dla lekarki Magdaleny H., która zakopywała m.in. płody ludzkie na działce w Lutoryżu. Prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie poinformował, że wniosek umotywowany jest m.in. wysoką karą do 12 lat pozbawienia wolności, jaka grozi 57-latce. Podczas przesłuchania patomorfolożka oświadczyła, że poinformuje, czy przyznaje się do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu obrońcy z wyboru. Złożyła natomiast wyjaśnienia, z których wynika, że sama przewiozła i zakopała znalezione na jej posesji płody oraz inne odpady medyczne. Nie ma dowodów, by ktoś kobiecie pomagał, ani że kobieta dokonywała nielegalnych aborcji. Magdalena H. słyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia ich w miejscu niedozwolonym. Przesłuchanie kobiety się opóźniło, bo źle się poczuła. Ostatecznie lekarz pozwolił, by została przesłuchana.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Służby z powiatu nyskiego ćwiczyły dziś w Nowym Świętowie w gminie Głuchołazy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i obrony cywilnej. W ćwiczeniach udział wzięło ponad 400 strażaków, policjantów, żołnierzy WOT-u oraz ratowników medycznych, mówi młodszy brygadier Zenon Błochy, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
2: 5 założeń. Jednym z nich jest wypadek masowy na przejeździe kolejowym, gdzie cysterna kolejowa uderzyła w autobus przewożący ludzi oraz samochodów osobowych, gdzie łącznie będzie poszkodowanych 25 osób. Następne epizody to epizody związane z powodzią. Działania nasze będą polegały na podniesieniu wałów za pomocą układania systemu worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych.
0: W takich ćwiczeniach chodzi głównie o zgranie służb, dodaje Daniel Palimonka, starosta Nyski.
3: Oby nigdy nas nie spotkało, ale my musimy być gotowi na to, żeby maksymalnie szybko, dobrze i skutecznie nieść pomoc przy minimalnych błędach, które się popełnia, a tylko takie ćwiczenia są w stanie wyeliminować błędy.
0: Higiena i mycie rąk są podstawą zapobiegania zakażeniu wirusowym zapaleniem wątroby typu A, przypomina sanepid. Przypadków WZW A z roku na rok przybywa. Choroba daje objawy z opóźnieniem, choć nosiciel wirusa cały czas zaraża. Objawy na początku nie są oczywiste, mówi dr Marta Syczewska, kierująca oddziałem chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.
4: A to gorączka, a to kaszel, a to bóle mięśniowo-stawowe. Tłumaczymy sobie to w rozmaity sposób i dopiero wykonanie właściwych badań biochemicznych albo objaw żółtaczki naprowadza na właściwe rozpoznanie.
0: Wirusowe zapalenie wątroby typu A uważane jest za chorobę brudnych rąk. Wirus może przenosić się też przez kontakty seksualne czy zanieczyszczone jedzenie. Zakażenia łatwo jednak można uniknąć, podkreśla dr Syczewska.
4: Termiczna obróbka żywności, prawda, pewne zachowania takie prohigieniczne, po wyjściu z toalety rygorystyczne mycie rąk, to na pewno są zachowania, które powinny być tutaj standardem.
1: To przyniesie dzień.
0: W ramach konkursu podczas 50. opolskich konfrontacji teatralnych zobaczymy dziś przedstawienie Krzyżacy na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jana Klaty. Występują aktorzy teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. W roli głównej Maciej Cymorek, grający Zbyszka z Bogdańca. Spektakl premierę miał we wrześniu, mówi dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota-Misztal.
5: Miałem już okazję obejrzeć Krzyżaków. Dowcipny, mądrze zaadaptowany, ciekawy spektakl Jana Klaty z Olsztyna.
0: Początek spektaklu o 18, a więc za godzinę na dużej scenie. Polski międzynarodowy sędzia piłkarski Szymon Marciniak, jak informuje FIFA, poprowadzi mecz Argentyna-Algieria w fazie grupowej mundialu odbywającego się w Meksyku, USA i Kanadzie. Spotkanie rozpocznie się w środę 17 czerwca o 3 nad ranem czasu w Polsce. Argentyna to aktualny mistrz świata z Kataru. To Szymon Marciniak sędziował finał mundialu w 2022 roku, w którym reprezentacja Argentyny zapewniła sobie tytuł. Wówczas po rzutach karnych Argentyńczycy pokonali Francuzów. Donald Trump ma spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu G7 we Francji. Poinformowała o tym nieoficjalnie agencja Reutera, powołując się na źródła w Białym Domu. W środę, 17 czerwca, amerykański prezydent ma być przyjęty we Wersalu kolacją przez prezydencję Francji. Podczas szczytu ma też odbyć się spotkania z przywódcami krajów Bliskiego Wschodu, w tym Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. Przewidziane są też rozmowy bilateralne z liderami Egiptu i Indii. Szczyt G7 rozpocznie się jutro we francuskim Evian Le Bain.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tak gęste, że aż zakryły słońce. Mówię oczywiście o chmurach. Ma się też dzisiaj jeszcze przejaśniać, ale z tych chmur może też popadać przelotnie. Może dzisiaj także zagrzmieć. Temperatura w centrum województwa sięga 22 stopni, na południu regionu o 1 stopień mniej. Ciśnienie w dół. Teraz na barometrach 1012 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, tylko okresami porywisty, nadal zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
14: Cześć sąsiad, jak firma?
15: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
14: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
15: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
14: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
15: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
16: Ale sztosy!
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
1: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Jesteśmy na wyjątkowym meczu. Meczu o awans do trzeciej ligi piłkarskiej. Jesteśmy w Zdzieszowicach. Kuba Biel, kłaniam się nisko. Audycję realizuje Dariusz Kuzera ze studia Radia Opole przy ulicy Strzelców Bytomskich w Opolu. No i dzisiaj Zdzieszowice. Zdzieszowice, miejscowy ruch, mierzy się z Rakowem Częstochowa. Ale spokojnie, nie z pierwszą drużyną Rakowa Częstochowa, a z Rakowem drugim Częstochowa. To drużyny, które zajęły drugie miejsce odpowiednio w czwartej lidze opolskiej i w czwartej lidze śląskiej. No i to jest pierwszy z dwóch etapów, które mogą pozwolić na awans do ligi trzeciej, czyli na poziom makroregionalny. Dziś ruch Zdzieszowice mierzy się z Rakowem drugim Częstochowa, ale to nie jedyna sportowa rzecz, którą będziemy sobie analizować w audycji Cały Nasz Sport dziś w Radiu Opole, ponieważ będziemy rozmawiali także o wyjątkowym turnieju badmintona. Mistrzostwa Polski odbywają się w Strzelcach Opolskich. No i tam rywalizują deble, właściwie pary deblowe, drużyny województw, bo to takie Mistrzostwa Polski województw, tak to jest skonstruowane. Byliśmy na tych zawodach i oczywiście relacja z tego wydarzenia także będzie. Co jeszcze nas czeka? Dziś swoje 80-lecie świętowała drużyna, pierwsza drużyna ludowego zespołu sportowego w Polsce, bo to tutaj na polszczyźnie rozpoczęła się historia ludowych zespołów sportowych, czyli LZS Sfornica Czarnobąsy. Też miałem przyjemność być na tym bardzo przyjemnym zresztą wydarzeniu. 80 lat to no już taka niezła forma. Przez wiele lat ten sport był propagowany w Czarnobąsach. No i dziś świętują panowie właśnie ze Sfornicy Czarnobąsy. Byliśmy na miejscu, mieliśmy okazję porozmawiać na ten temat, jak to 80 lat przebiegało funkcjonowania sportu w Czarnobąsach i nie tylko, i o tym też również będzie w naszym programie. Ale przed chwilą utwór Jump w Radiu Opole mogliśmy posłuchać, a skoro Jump to skoki, a skoro skoki, no to między innymi wybory nowego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, no bo nowy stary prezes, te wybory się zakończyły i o tym będziemy sobie rozmawiali. Także w audycji Cały Nasz Sport dziś do godziny 19. Przypomnę, jesteśmy w Zdzieszowicach. Tutaj pierwszy etap barażu o trzecią ligę. Rywalizują drużyny, które zajęły w czwartych ligach drugie miejsca. Drugie miejsce w czwartej lidze śląskiej Raków Częstochowa, Raków drugi Częstochowa. No i drugie miejsce w czwartej lidze opolskiej drużyna ruchu Zdzieszowice. Zwycięzca tego spotkania zbierze się w tym finałowym, takim najważniejszym meczu o awans do trzeciej ligi, a wśród drużyn, które mogą, drużyn, które mogą też się bić o ten awans, jest Stilon Gorzów Wielkopolski i Piast Żmigród. Te drużyny rywalizują między sobą. No i ze zwycięzcą tamtego spotkania, zwycięzca tego, które obserwujemy właśnie dziś w Zdzieszowicach, będzie rywalizował o wejście do trzeciej ligi. W tej trzeciej lidze już dwaj reprezentanci opolszczyzny są. To MKS Kluczbork, który pięknie się nam utrzymał w tym sezonie. No i drużyną, która na pewno dołączy do tego szeregu trzecioligowców, jest Stal Brzeg, która wygrała opolską czwartą ligę. Czy będzie to także ruch Zdzieszowice? Przekonamy się na razie po dokładnie 15 minutach spotkania. Bardzo wyrównany mecz. Trzeba przyznać, że na razie jeden i drugi zespół raczej się badają i nie mieliśmy wyjątkowo groźnych sytuacji. Raz nieźle, bardzo dynamicznie zaatakował Cyprian Szulczewski. To jest jeden z liderów tutaj formacji ofensywnej ruchu Zdzieszowice, jeden z napastników, który to miał swoją szansę. Nawet wyszedł niemalże na czystą pozycję, ale troszeczkę jednak dokładności i precyzji zabrakło. Więc na razie w 16 minucie meczu ruch Zdzieszowice-Raków drugi Częstochowa 0-0. Tutaj do Zdzieszowic będziemy wracali, ale także inne tematy, tak jak powiedziałem w audycji Cały Nasz Sport dziś, na pewno do godziny 19 się pojawią. Jeszcze raz Kuba Biel wprost ze Zdzieszowic i Dariusz Kuzera ze studia Radio Opole przy Strzelców Bytomskich. Witamy wszystkich serdecznie w audycji Cały Nasz Sport.

I mamy, doczekaliśmy się otwarcia wyników w pierwszym barażowym meczu o awans do Ligi Trzeciej pomiędzy Ruchem Zdzieszowice a Rakowem II Częstochowa. I uwaga, uwaga, uwaga, prowadzi Ruch Zdzieszowice. Od 18 minuty 1-0 dla popularnych Zdzichów. I ten, który już dawał znać o sobie, który tak kilkukrotnie nam się fajnie pokazał, wyszedł raz do niemalże czystej sytuacji. Za pierwszym razem się nie udało, ale jak mówi stare polskie przysłowie, do dwóch razy sztuka. Cyprian Szulczewski pokonał bramkarza gości Oskara Kubika i prowadzenie Ruchu Zdzieszowice 1-0 od 18 minuty, choć w tej chwili Raków Częstochowa tutaj wywiera mocno presję i przeważa, ale stadion już raz ucieszony. Lokalni dziennikarze tutaj stwierdzili, że oni spodziewali się, że tu będzie z 0 do 4 do przerwy, a tu proszę, takie zaskoczenie bardzo miłe dla Ruchu Zdzieszowice 1-0 prowadzenie w tym spotkaniu. No i no, może być to pierwszy krąg do awansu do trzeciej ligi. Kto wie, trzymamy mocno kciuki za Ruch Zdzieszowice. Teraz mamy przewinienie. Ruch Zdzieszowice jak mądry bokser wyprowadził cios, teraz zasłona, garda, wstrzymują to zawodnicy Ruchu Zdzieszowice, starają się to pięknie wytrzymać, ten napór Rakowa Częstochowa, który jest czymś naturalnym tuż po straceniu bramki. 23 minuta, teraz dobry atak lewą stroną grającego z 11 numerem Kacpra Kotali, to młody zawodnik Rakowa Częstochowa, młody mówię, bo tu cały skład właściwie to młodzieżowcy, jak tak spojrzymy na pierwszą jedenastkę Rakowa Częstochowa, to tylko trzech zawodników nie ma statusu młodzieżowca. To bramkarz Oskar Kubik, który jest kapitanem, to grający z numerem 8 Dawid Kucharczyk, a także bardzo ciekawy napastnik z Demokratycznej Republiki Kongo, Dawid Mukonkole Kabala, tak nazywa się ten zawodnik, który został ściągnięty do Rakowa Częstochowa, występował także w GKS-ie Strzębie, tam był wypożyczony, no i teraz wrócił do drugiej drużyny Rakowa, Rakowa Częstochowa, grającego na co dzień w czwartej lidze, tam drugie miejsce, no i konieczność rywalizacji w barażach. Oczywiście jest tutaj Wojciech Cygan na stadionie w Zdzieszowicach, czyli prezes właśnie Rakowa Częstochowa, obserwuje poczynania i tutaj tak delikatnie kibice żartowali, że może Cypriana Szulczewskiego warto byłoby zatrudnić w Rakowie Częstochowa. Przecież historia zna takie przypadki. W czwartej ligi nomen omen z Rakowa do Wisły Kraków przechodził swego czasu Jakub Błaszczykowski, więc pan Wojciech Cygan się tylko uśmiechnął tutaj na trybunach, jak usłyszał, żeby zatrudnić takiego Szulczewskiego, ale jak jeszcze zapakuje z dwie bramki Cyprian Szulczewski, to być może i panu prezesowi Cyganowi mina zrzednie i postanowi wyciągnąć z kieszeni troszkę gotówki, żeby wykupić Cypriana właśnie z drużyny Ruchu Zdzieszowice. Teraz w natarciu Raków Częstochowa dobre zgranie przez, no muszę się posiłkować kartą.

przetrwali to ciśnienie, ten napór Rakowa Częstochowa, zawodnicy ruchu Zdzieszowice i sami próbują jakąś akcję zawiązać pod bramką Rakowa. Jakaś pomyłka tutaj delikatna w linii defensywnej Rakowa. Ponownie ruch Zdzieszowice przy piłce. Teraz Kacper Dachnowski próbował uderzyć, ale 4 metry od prawego słupka bramkarza Rakowa Częstochowa, Oskara Kubika. No, sytuacja dość ciekawa, jeżeli chodzi o ruch Zdzieszowice. Wiemy doskonale, że oni toczyli niesamowity bój w tej czwartej lidze ze Stalą Brzeg. Dwa kluby były w ścisłym czubie tabeli czwartej ligi opolskiej. Stal Brzeg z ambicjami na awans, ale długo musiała gdzieś czuć ten oddech na plecach właśnie zawodników ruchu Zdzieszowice. Ostatecznie to jednak stalowcy będą na pewno reprezentowali nasz region na poziomie trzeciej ligi. Zobaczymy, jak będzie z ruchem Zdzieszowice. Na razie 1-0, więc są o kroczek bliżej, ale to w sumie trzeba zrobić dwa duże kroki, żeby do tej trzeciej ligi awansować. Na razie mamy tutaj sytuację, w której to ruch Zdzieszowice prowadzi. Teraz piłka od bramki dla ruchu. Mieliśmy sytuację podobną do tego, którą obserwowaliśmy między innymi w meczu Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium, kiedy to zawodnik wówczas, Paryżan, wybijał piłkę, nabił swojego obrońcę i sędzia nie podyktował wówczas rzutu karnego, choć wszyscy uważali, że ten Bayern Monachium został, delikatnie mówiąc, przekręcony przez Portugalczyka. Tutaj mieliśmy dokładnie bliźniacza sytuację, też wybijał z własnego pola karnego zawodnik ruchu Zdzieszowice, trafił w swojego zawodnika, sędzia również nie użył gwizdka i to ruch może konstruować kolejną akcję od własnej bramki. Rzeczywiście wysokim pressingiem grają zawodnicy Rakowa Częstochowa, zmuszając do wycofania właściwie do własnego bramkarza piłkarzy ruchu Zdzieszowice, no ale to powoduje, że teraz mamy więcej miejsca w środku boiska. Pięknie ucieka tutaj grający z numerem 9 Denis Sotor, ale nie został dostrzeżony przez swojego kolegę i znów piłkę przejmują zawodnicy Rakowa Częstochowa z numerem 93 Kamil Małota. Kamil próbował, ale też zatrzymał się na defensorach ruchu Zdzieszowice. Teraz mieliśmy przewinienie grający z numerem 2 Jerzego Napieraja. To też młodzieżowiec Rakowa Częstochowa. No i mamy rzut wolny dla drużyny ruchu Zdzieszowice. No to może korzystając z chwili przerwy, ja przedstawię składy obu drużyn, bo tak przedstawiam, tych zawodników przedstawiam, ale nie powiedzieliśmy, kto gra w której z drużyn. Więc zaczynamy tradycyjnie od zespołu gości. Tam w bramce kapitan Oskar Kubik, dalej Jerzy Napieraj, Oskar Bucha z czwórką, Dawid Kucharczyk, Kacper Kotala, Filip Karmelita, Nikodem Całko, Aleks Brud, Kamil Małota, Jan Mordaka, no i z numerem 99, ten, o którym już wspominałem, Dawid Mukonkole-Kabala. To jedenastka, którą wystawił do boju trener Michał Mizgała. Jeżeli natomiast chodzi o drużynę ruchu Zdzieszowice, tutaj w bramce Adam Jurewicz, Dawid Kiliński, to kapitan z numerem 3, James Poson, Kosia Fomba, to zawodnik ruchu Zdzieszowice. Dodatkowo to zawodnik, który już tu ładnych kilka lat gra w tym ruchu Zdzieszowice. Zawodnik rodem z Ukrainy i proszę, niech tutaj ta nazwa taka długa nikogo nie zmyli. Obywatelstwo ukraińskie, ale urodzony w Sierra Leone, czyli też taki egzotyczny kierunek, jeżeli chodzi o ruch Zdzieszowice. James Poson, Kosia Fomba, tak nazywa się ten zawodnik. Dalej z numerem 7 Przemysław Tramsz, z numerem 9 Denis Sotor, z 10 Cyprian Szulczewski, zdobywca bramki, z numerem 11 Dariusz Zapotoczny, z 14 Maksymilian Janowak, Kamil Giera z numerem 19, Kacper Dachnowski z numerem 20 i Bartosz Kowalczyk z numerem 21. To skład desygnowany do gry przez Adriana Pajączkowskiego, czyli trenera ruchu Zdzieszowice. Minuta 24, teraz rzut z autu na wysokości pola karnego drużyny ruchu Zdzieszowice. No głęboko już cofnięty ruch, to może być bardzo niebezpieczne i przykre w konsekwencjach. Dośrodkowanie i jakimś cudem interweniuje bramkarz drużyny ruchu Zdzieszowice Adam Jurewicz, no ale to już taki bardzo poważny sygnał ostrzegawczy dla drużyny ruchu Zdzieszowice, bo no rzeczywiście ten napór Rakowa II Częstochowa trwa, mają zdecydowaną przewagę i mogło się to zakończyć bramką wyrównującą. Na razie jednak mamy dłuższą przerwę, 1-0, 20-30 już ponad minuta. A jak się tak skupimy, to nawet 34.
34. minuta tego spotkania. Pojawili się

Nawet kibice Rakowa Częstochowa, wspomagani kibicami Chemika Kędzierzyn-Koźle, no bo to przecież zgoda kibicowska tak zwana, są, śpiewają, dopingują. Tutaj też ten mecz w Zdzieszowicach wywołuje niemałe zamieszanie. Jak tak spojrzymy sobie na trybuny, no to pojawili się to ludzie, którzy od dawna nie byli na meczu Ruchu Zdzieszowice, ale w końcu jak przyjeżdża Raków Częstochowa, nawet gdy jest to drugi garnitur tego zespołu, no to zainteresowanie, jak się okazuje, jest dość spore. Ruch Zdzieszowice wznowił grę. W tej chwili próbuje zawiązać jakąś akcję. Podanie na lewą stronę. Jest tutaj Denis Sotor, ale piłkę przejmuje ponownie Raków Częstochowa. No rzeczywiście to są zawodnicy młodzi, ale z ogromnym talentem. Teraz próba niczym Zinedine Zidane, takiej rulety w wykonaniu jednego z zawodników Rakowa Częstochowa. Sędzia teraz nie dojrzał faulu na napastniku Ruchu Zdzieszowice, a dojrzał na przewinienie na pomocniku Rakowa Częstochowa i to Raków będzie tutaj rozpoczynał akcję od rzutu wolnego. Mniej więcej 38 metr od bramki Adama Jurewicza. No i zobaczymy, jak sobie poradzi Ruch Zdzieszowice w tej grze defensywnej, no bo tutaj napór Rakowa Częstochowa drugiego trwa w najlepsze. Dzieje się na tym boisku dużo, ale dzieje się za sprawą właśnie rezerw naszego ekstraklasowicza drużyny, która tak świetnie w ostatnich latach spisywała się w europejskich pucharach. No, teraz mieliśmy przewinienie ewidentne napastnika drużyny Rakowa Częstochowa, Dawida Mukonkole Kabali, który przepychał się na linii 16 metra i powalił na ziemię naszego Jamesa Kosiefombe i w ten sposób doszło do przewinienia w ataku. Ale rzeczywiście tutaj presja ogromna ze strony Rakowa Częstochowa. Właściwie Ruch nie potrafi wyjść poza swoją połowę. Gdzieś te piłki w wyniku wysokiego pressingu stawianego przez Raków Częstochowa są szybko odbierane i Raków cały czas może sobie spokojnie konstruować akcję. Zaczyna nam tu coraz mocniej wiać, niebo robi się ciemniejsze. W perspektywie możemy mieć nawet tutaj jakieś wyładowania atmosferyczne, burze albo też deszcz. Kibice zapinają kurtki w obawie przed tym, że spadnie deszcz. Natomiast no, cieszmy się z tego, że tutaj trybuna jest zadaszona, jeżeli chodzi o stadion Ruchu Zdzieszowice. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy. Na razie prowadzi Ruch Zdzieszowice. To powód do radości. Mniejszy jest taki, że gdyby Raków Częstochowa, młodzi zawodnicy tej drużyny byli ciutkę bardziej dokładni i ciutkę bardziej skuteczni, to mogło być tutaj już spokojnie 1-1. Na razie jednak 1-0, więc przy takim wyniku się rozstajemy. 1-0 prowadzi Ruch Zdzieszowice i na stadion w Zdzieszowicach wrócimy już za chwilę.

0: Troszeczkę się stęskniliśmy za piłką nożną oglądaną na żywo, no bo te ligi centralne, jak i trzecia liga już jakiś czas temu pokończyły swoje rozgrywki, a tutaj jesteśmy na meczu, w którym spotykają się drużyny rywalizujące o to, aby grać w trzeciej lidze. Drużyny, które zajęły drugie miejsca w Lidze Śląskiej i w Lidze Opolskiej, czyli Raków II Częstochowa, Ruch Zdzieszowice. Jesteśmy w Zdzieszowicach na stadionie, gdzie relacjonujemy spotkaniem właśnie tych dwóch drużyn. 42 minuta, bo ta tablica świetlna w Zdzieszowicach dokładnego czasu nie pokazuje. 40 ponad minuta spotkania, tak będzie bezpieczniej powiedzieć. 1-0 cały czas prowadzi drużyna popularnych Zdzichów, Ruchu Zdzieszowice z Rakowem II Częstochowa, choć to popularne medaliki nieco mocniej napierają od dłuższego już czasu na bramkę Adama Jurewicza, młodego golkipera zespołu właśnie Ruchu Zdzieszowice. No 24 lata, więc jeszcze możemy powiedzieć, że młody. Teraz rzut wolny, okolice 33 metra od bramki Ruchu Zdzieszowice. Mocne uderzenie w kierunku bramki i gdyby leciało w kierunku właśnie tych słupków dwóch i poprzeczki tego prostokąta, to mogłoby zaskoczyć Adama Jurewicza, a tak strzał kilka metrów obok prawego słupka golkipera Ruchu Zdzieszowice. Ruch teraz próbuje zawiązać swój atak. Na razie mamy po kontrze. Właściwie Ruch Zdzieszowice wyprowadził dwie kontry groźne. Jedna była nieskuteczna, druga już skuteczna. Przypominam, Cyprian Szulczewski był zdobywcą bramki dla Ruchu Zdzieszowice, a teraz próba dobrego krosowego zagrania na lewe skrzydło do Denisa Sotora wywołała emocje. No to mogą sobie Państwo wyobrazić, jak pragną tutaj kibice Ruchu Zdzieszowice takiej pogłębionej ilości ataków, powiększonej zdecydowanie w wykonaniu właśnie popularnych Zdzichów. Raków ponownie przy piłce, próbuje zawiązać akcję. Aleks Brud teraz w środku pola, zagrywa na lewą stronę, przyspieszenie akcji, ale niedokładność po stronie Rakowa Częstochowa, piłka pod nogami zawodników Ruchu Zdzieszowice. Czy kolejny raz pokaże się do akcji Denis Sotor? Tak jest, piłka przy jego nodze, lewa strona boiska, próba zejścia do środka i faulowany tutaj w środku zawodnik Ruchu Zdzieszowice przez Nikodema Całko i my możemy spokojnie teraz delikatnie truchtem, a właściwie nawet nie marszobiegiem, takim Nordic Walkingiem przenieść ciężar gry nieco bliżej bramki Rakowa drugiego Częstochowa. Czy na to się zanosi? Nie wiem, bo długa piłka od Jamesa Kosifomby w lewą stronę. Ta piłka była kierowana ponownie do Denisa Sotora, ale tam przecięta przez jednego zawodników Rakowa Częstochowa i Ruch Zdzieszowice teraz w polu karnym. Trzecia okazja Zdzichów, ale tym razem nieudana. Dośrodkowanie, właściwie taki centrostrzał, tak chyba to trzeba nazwać, ale jednak bardziej centro niż strzał. Piłka znalazła się poza linią boczną pola karnego. Tam próba ponownego wrzucenia, ale tym razem nieskuteczna. No i wybicie przez Raków Częstochowa. Nieco mocniej przycisnął Ruch Zdzieszowice. Dobre zagranie ponownie do Cypriana Szulczewskiego. Szulczewski próbował odegrać w lewą stronę do Denisa Sotora, ale zrobił to delikatnie za mocno. No teraz kolejny odcinek serialu Zgaduj Zgadula. 43 minuta i chyba 37 sekunda na tablicy świetna, jeżeli chodzi o czas. Kibice tutaj pokazują mi, że okej, zgadł pan, tym razem można grać w jakiegoś totolotka albo inną loterię. Być może tam też będzie szczęście sprzyjało. Czyli za chwilę powinniśmy mieć już doliczony czas gry. Na razie, przypominam, 1-0 Ruch Zdzieszowice prowadzi z Rakowem II Częstochowa. Teraz znów medaliki w natarciu, próba zagrania sprytnego tam do napastnika Kamila Małoty, ale też na linii podania znalazł się jeden z defensorów Ruchu Zdzieszowice. No a teraz tutaj będzie na pewno żółta kartka, bo znów Cyprian Szulczewski wykazał się dużym sprytem i chciał tutaj, po pierwsze, wyprzedził defensora Rakowa Częstochowa, już zmierzał w kierunku bramki i został pociągnięty za koszulkę. Przerwana ta akcja, faul taktyczny i mamy żółtą kartkę dla Rakowa Częstochowa. Pan Oskar, szukamy pana Oskara. Oskar Mucha z numerem 4 zapisał na swoim koncie żółtą kartkę. Sędzia tego spotkania pokazał 3 minuty doliczone do pierwszej części gry. No to może jeszcze tak do szatni na 2-0, ale byśmy sobie chyba wszyscy tego życzyli tutaj na stadionie w Zdzieszowicach, że akurat Ruch Zdzieszowice, który nie był drużyną wiodącą w tej pierwszej połowie, ale prowadzi 1-0, to jest właśnie futbol, jeszcze dorzuciłby jedną bramkę jakimś cudem do tej pierwszej połowy, to już byłoby duże zaskoczenie i komfort, chociaż 2-0, piłkarski klasyk mówi, że to jest bardzo niebezpieczny wynik, więc zobaczymy. Najpierw trzeba jednak dostać się pod pole karne Rakowa Częstochowa, a to wcale nie jest takie proste w dzisiejszym spotkaniu. Teraz Aleks Brud się obciął, jak to się mówi w języku piłkarskim, nie chodzi nawet o zmianę fryzury, tylko w ślizg nieudany. Piłka w polu karnym Rakowa Częstochowa, dogranie na lewą stronę. Tutaj kolejny raz wymieniamy nazwisko Denisa Sotora, który jest aktywny na tej lewej stronie, i Cyprian Szulczewski kolejny raz tutaj robi kółeczka w środku pola. Cyprian Szulczewski, próba dogrania, ale powstrzymany przez zawodników Rakowa Częstochowa. Piłka nadal przy nogach jednak Ruchu Zdzieszowice. Podanie do środka pola, troszkę niedokładności się wkradło, no i już wychodzą z pressingiem zawodnicy Rakowa Częstochowa. Dobrze byłoby to jakoś szybko zakończyć, uciąć, zagrać na wolne pole i troszkę poszanować tę piłkę, bo to by się mocno przydało. No i tym razem już lepiej. Teraz już się nie obciął Aleks Brud, teraz skutecznie wywalczył piłkę dla Rakowa. Był nawet faulowany. No i Raków Częstochowa od rzutu wolnego rozpocznie kolejną akcję. Zdegustowani zachowaniem sędziego kibice w Zdzieszowicach krzyczą: coś ty zrobił chłopie, coś ty zrobił chłopie. No cóż, od tego jest sędzia, ewentualnie delegat, obserwator, który później oceni pracę sędziego. My nie oceniamy. Kibice mogą być ukontentowani decyzją sędziego, mają do tego pełne prawo, no ale sędzia tutaj jest najważniejszy. W końcu gra się do tego momentu, kiedy sędzia gwizdzi, ale kolejna sytuacja. Cyprian Szulczewski kolejny raz wyprzedza zawodnika Rakowa Częstochowa. Czy będzie tak, jak mówiłem? Końcówka pierwszej połowy, no i teraz przydałoby się strzelić, ale nie zdecydował się na strzał Cyprian Szulczewski. Kolejny raz pokazał, że jest szybszy od defensorów Rakowa Częstochowa. Brakło jednak odpowiedniej techniki wyprzedzenia, miejsca na oddanie strzału. Cyprian Szulczewski otrzymuje brawa od kibiców Ruchu Zdzieszowice, ale ja jednak jestem nie w pełni zadowolony, ponieważ z tego można było zrobić zdecydowanie więcej. Na razie 1-0, już mamy doliczany czas gry, właściwie te 3 minuty powinny nam już dobiec końca. Atakuje wciąż Raków Częstochowa, była szansa na zdobycie bramki na 2-0, ale brakło gdzieś tam skuteczności i wykończenia w tym przypadku cały czas Raków. No ale teraz przejmujemy piłkę, jest szansa na pójście kontry. Czy będzie zagranie ponownie do Cypriana Szulczewskiego? Nie, tym razem zagmatwali się gdzieś w środku zawodnicy Ruchu z Zdzieszowice. Jest z dziewiątką Denis Sotor, on tu walczy jak dzik w tej lewej części boiska, faulowany, sędzia odgwizda przewinienie. No i czy zdążą jeszcze wykorzystać ten rzut wolny, czy też nie? Za chwilę powinniśmy mieć koniec pierwszej połowy. Sędzia podchodzi, jeszcze krótka rozmowa wychowawcza z Filipem Karmelitą. To jest prawy obrońca, tak chyba możemy o nim powiedzieć, drużyny Rakowa Częstochowa. No i nic się więcej nie wydarzy w tej pierwszej połowie. Dość niespodziewanie, ale jednak, bo faworytem tego spotkania były rezerwy Rakowa Częstochowa. 1-0 po bramce Oskara Szulczewskiego prowadzi Ruch Zdzieszowice w pierwszym barażowym meczu o awans do trzeciej ligi. Tak kończy się pierwsze 45 minut. Na drugie wrócimy w drugiej godzinie, a tymczasem pragnę państwa zaprosić na relację z ciekawego wydarzenia. Otóż w Strzelcach Polskich odbywają się Mistrzostwa województw w badmintonie. Bardzo ciekawa impreza, na którą przyjechało mnóstwo drużyn, mnóstwo zawodników. Jak było? Zapraszam do posłuchania.
1: Mirosław Marek, dyrektor sportowy i trener MKS Strzelce Opolskie.
0: Opowiedzmy o tych drużynowych wojewódzkich mistrzostwach Polski w badmintonie, które są rozgrywane w Strzelcach Opolskich, bo no, potężna impreza, 4 dni grania w badmintona. Podkreślamy badmintona, nie paddingtona.
1: Tak jest, wszyscy się śmieją, ale ta literówka jest ważna. Badminton, etiologia zresztą pochodzi od nazwy miejscowości, która jest podstawą do stworzenia nazwy dyscypliny olimpijskiej, jaką jest badminton. No przyjechała do nas cała Polska i co najważniejsze, nie w jednej kategorii, tylko we wszystkich. Są to już cyklicznie rozgrywane zawody w drużynowych wojewódzkich mistrzostwach województw. I co są to ogólnopolskie zawody w formie o Mistrzostwo Polski. Więc przyjechało do nas 59 drużyn, ze względu na to, że jeżeli drużyna danego województwa jest liczniejsza, może sobie zgłosić na przykład dwie drużyny w kategorii. A kategorie mamy U13, U17, U19, U23 i U15.
0: Okej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o województwo polskie? Mamy reprezentację, no bo kiedyś przed laty, jeżeli ktokolwiek się interesował sportem, no to był badminton, myślał głupczycy, no ale zakładam, że skoro jesteście gospodarzem, to już nie tylko technika, ale także i wy.
1: Zawsze mieliśmy, mamy i myślę, że długo będziemy mieć w województwie polskim bardzo mocne kluby i drużynę. Te szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. My tylko dołączyliśmy do tych klubów przodujących, czyli Głubczyce, Kędzierzyn, które mają cykliczne szkolenia i już klasy sportowe pod to. My na razie raczkujemy, aczkolwiek mamy swoich reprezentantów tutaj w województwie i też wiodą prym, więc na fajnym chyba poziomie to szkolenie jest. Zobaczymy, jak będzie za parę lat. Coraz więcej dzieci, już jest kilkadziesiąt dzieci, które przewinęły się przez klub i kilkadziesiąt również trenujących na co dzień.
0: Mamy tu też najlepszych zawodników w całej Polsce, jeżeli chodzi o badminton, czy ta ścisła czołówka, no to wiadomo, tam ma swoje zawody, powiedzmy to proturowe, a tutaj są taki drugi garnitur.
1: Nie, wręcz odwrotnie. Jest tutaj pierwszy garnitur i to z wszystkich kategorii. Przyjeżdżają tutaj w większości trenerzy wojewódzcy, a zarazem często to są też trenerzy kadr Polski. Więc jest to przegląd, jest to prestiż bycia na tych zawodach, ze względu na to, że trenerzy kadrowi z województw powołują tylko zawodników najlepszych, więc przyjeżdża tutaj najlepsza śmietanka, chyba że w tym momencie jest wyjazd kadry Polski i jakieś tam perełki z niektórych kategorii mogą być w tym momencie w innym miejscu, na innych zawodach, ale raczej jest cała czołówka.
0: No to jak wygląda to w kwestii województwa polskiego, kto nas reprezentuje, w jakiej kategorii?
1: No tak, musiałbym tutaj wymienić jakieś 40-50 nazwisk, czego nie jestem w stanie, natomiast mogę powiedzieć, że ten pierwszy garnitur będzie walczyć o pierwszy garnitur, mam nadzieję, będziemy się widzieć w finale, nieskromnie powiem, ale przynajmniej w ostatnim dniu. No jest w kilku kategoriach duża szansa, że jeżeli dzieci pokażą swój poziom, to mamy możliwość powalczenia. Natomiast to nie jest kluczowe w tych młodszych kategoriach. Cieszymy się, że są, ale na pewno będziemy walczyć o najwyższe.
0: Na kogo konkretnie po cichu liczymy, jeżeli chodzi o sukces?
1: No i tutaj przewrotnie powiem, w każdej kategorii mamy szansę, ale U13 tutaj jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o nasze województwo. 17 mamy bardzo mocne, dziewczyny w 15 mają o co powalczyć. No będzie ciekawie będzie. Jest koleżanka Serafin, bardzo fajna, jeżeli chodzi o Głubczyce. Jest Sandra Merek ze Strzelec Opolskich. To uzupełniają dziewczyny z Kędzierzyna Koźla. I ta trójeczka jest na tyle mocna w Polsce, bo to są pierwsza piątka, szóstka, no niech będzie ósemka w Polsce dziewcząt, więc one zarówno osobno, jak i razem, no mogą robić bardzo cenne punkty, a gramy do trzech wygranych, więc tutaj debel plus dwa single robi już fajną robotę. No ale ja to zawsze mówię, to jest sport. Sandra weszła na pierwszy mecz gdzieś z głową jeszcze w chmurach i to jest tylko dziecko i przegrała mecz z, wydawałoby się, dużo słabszą zawodniczką. To jest sport. No właśnie, idzie ku nas. Sandra, no ale gdzieś tam biegnie do góry.
0: Tak, badminton przez lata kojarzył się z taką grą towarzyską, gdzieś na grillu, gdzieś na jakimś kempingu jedziemy, rozkładamy siatkę albo bierzemy po prostu rakietki i sobie odbijamy tę lotkę. Natomiast dlaczego ten badminton jest tak popularny, tak fajny? Bo to, jak się już wejdzie na ten taki nawet półprofesjonalny poziom, to jest gra wymagająca wielu takich małych elementów, które wpływają fajnie na rozwój także młodych ludzi.
1: Fajnie, że pan redaktor powiedział, jeszcze trzeba dołożyć to, że mówimy badminton i 15 innych odmian, czego staram się nie używać. To, że nie są to paletki, tylko rakiety, że nie jest to odbijanie na plaży, jak to wszyscy myślą, albo przez płot, bo to jest kometka, a różni się to tym od sportu kwalifikowanego, czym jest dyscyplina olimpijska, że gramy lotką, która lata z prędkością 565 km na godzinę, że szybkość reakcji jest najszybszym sportem obecnie na świecie i dzieciaki, które grają, i właśnie tu dobrze pan redaktor powiedział, w Polsce jeszcze jest niszową dyscypliną, bo po prostu się mało o niej mówi. W całej Europie obecnie jest to najszybciej rozwijający się sport. Wszystkie kluby piłkarskie mają otworzone sekcje badmintona ze względu na specyfikę po prostu pracy zawodników wszechstronne i szybkość reakcji.
0: No i polecamy, dlatego między innymi.
1: Tak jest, polecamy, zapraszamy od małego do dużego. A teraz muszę powiedzieć, bo to jest bardzo fajna rzecz, właśnie z ministerstwa otrzymaliśmy środki w Strzelcach, uruchamiamy darmowe zajęcia dla dorosłych, rodziców i będą uczyć się wszyscy za darmo. Zobaczą, jaki to jest piękny sport.
2: Cały nasz sport w Radiu Opole.

0: Zbliża się godzina 18 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole, pora na serwis informacyjny. Naukę w lekkiej, bo piknikowej formie serwują na placu Kopernika w Opolu.
1: Kosmos to jest w ogóle takie hasło przewodnie dzisiejszego pikniku.
2: Każdą dziedziną nauki się interesuje, tak ogólnie.
0: Pracownie densometryczna i tomograficzna powstały w Opolskim Szpitalu Klinicznym. 80-lecie świętuje sfornica Czarnowąsy, to był pierwszy w kraju ludowy zespół sportowy.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Na placu Kopernika w Opolu stanęło miasteczko naukowe. Można tam oglądać eksperymenty, wziąć udział w warsztatach czy pokazach, na przykład astronomicznych, a wszystko to w ramach opolskiego pikniku naukowego. Mamy tu kilka stanowisk. Sekcja germanistyczna czy logopedyczna proponują gry i zabawy językowe, mówi dr Małgorzata Jokiel z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
1: Kolejny namiot to jest anglistyka, która proponuje również takie kosmiczne gry i zabawy dla dzieci. Kosmos to jest w ogóle takie hasło przewodnie dzisiejszego pikniku.
2: Każdą dziedziną nauki się interesuje, tak ogólnie. Na temat różnych roślin, botaniki.
4: Postanowiłam zorganizować tak zwany zielnik na żywo. Mam zebrane gatunki roślin drzewiastych. Są to pędy, są to szyszki i mam pewne narzędzia, które są potrzebne botanikom w terenie. Siatkę botaniczną do pokazania, lupy.
0: Dodaje Sylwia Nowak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Odwiedzający piknik mogą się też sprawdzić w roli małego chemika. Robimy doświadczenia z gazem palnym czy sublimacją jodu, mówi Artur Suchan z Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.
5: Wywołujemy w tych parach jodu odciski palców, no takie trochę detektywistyczne ćwiczenie. Robimy lampę Aladyna, powiedzmy, z karbidu, z węgliku wapnia. W reakcji z wodą otrzymujemy acetylen, który jest palny. Co my tam jeszcze robimy? Sztuczną krew. No i mamy jeszcze takie doświadczenie dla najmłodszych dzieci. Posługują się sokiem z czerwonej kapusty, zmieniają kolor za pomocą odpowiednich odczynników, takich prostych, domowych, jak kwasek cytrynowy, ocet.
0: Piknik trwa do godziny 22, a wstęp jest wolny.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Nowoczesne pracownie densytometrii i tomografii stożkowej powstały w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Pacjenci będą więc mieć lepszy dostęp do precyzyjnych badań. Densytometria umożliwia ocenę gęstości kości i wczesne wykrywanie osteoporozy, mówi radiolog doktor nauk medycznych Katarzyna Schneider, kierownik zakładu.
6: To szybkie, bezbolesne i niskodawkowe badanie pozwala ocenić ryzyko złamań, zanim pojawią się objawy choroby. I to ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla osób starszych oraz dla pacjentów z czynnikami ryzyka. Badanie, jakim jest tomografia stożkowa, zapewnia nam trójwymiarową diagnostykę struktur twarzoczaszki z wysoką rozdzielczością. To badanie znajduje zastosowanie m.in. w stomatologii, implantologii, chirurgii szczękowo-twarzowej.
0: 7-miesięczne dziecko pomogli uratować tyscy strażacy. Do zdarzenia doszło przed południem. Maluch wymagał pilnej pomocy medycznej. Matka wiozła go do szpitala, kontaktując się na bieżąco ze służbami. Instruował ją dyspozytor. Powiadamiał też na bieżąco służby ratownicze o sytuacji. Do spotkania kobiety i karetki doszło przy komendzie. Strażacy też ruszyli z pomocą i pomogli wyjąć dziecko z pojazdu oraz przystąpili do jego reanimacji. Potem działania przejęli ratownicy. Dzięki natychmiastowo udzielonej pomocy i współpracy służby dziecko odzyskało funkcje życiowe i karetką przewiezione zostało do szpitala.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: To w Czarnowąsach narodziła się historia ludowych zespołów sportowych w Polsce. Sfornica Czarnowąsy, pierwszy klub LZS-u w kraju, obchodzi właśnie 80-lecie. Klub wychował wielu zawodników i zapisał się w historię polskiego futbolu, mówi Krzysztof Kantorski, prezes Sfornicy Czarnowąsy.
7: Najlepsze to były właśnie po roku 2000, zwłaszcza 2003, gdzie byliśmy w trzeciej lidze krajowej i wtedy takie kluby jak Śląsk Wrocław, nasza kochana Odra Opole, Zagłębie Sosnowiec, Mieć Legnica, Polonia Bytom grały ze Sfornicą w jednej lidze. No i to była wspaniała przygoda, którą staramy się pamiętać do dziś.
0: Podczas jubileuszu przypomniano największe sukcesy klubu, wyróżniono też zawodników, trenerów i działaczy. Najlepszym trenerem 80-lecia, a zarazem jednym z zawodników wybranych do historycznej jedenastki został Wojciech Ścisło.
8: Ogromne wyróżnienie, duże zaskoczenie też mimo wszystko. Cieszę się, że gdzieś faktycznie to piętno z mojej strony zostało tutaj odciśnięte. Zawsze starałem się zostawiać serducho, czy to w roli trenera, czy zawodnika.
0: A na koniec kultura. Nowy festiwal muzyki klasycznej pojawił się w kalendarzu wydarzeń kulturalnych regionu. Glogowia Klasika odbywa się w Głogówku. Jutro w ramach tego festiwalu odbędzie się kameralny koncert na skrzypce i organy. Początek o 17 w kościele świętego Bartłomieja. Wstęp wolny.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże, mają nam też jeszcze towarzyszyć przejaśnienia, także przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura spada już, teraz w centrum województwa 18 stopni Celsjusza, przeszło 19 na południu regionu, na barometrach 1013 hektopaskali, wiatr jest umiarkowany, okresami porywisty, zmienny.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Druga godzina audycji Cały nasz sport w Radiu Opole. Dziś wyjazdowa ta nasza audycja, ponieważ jesteśmy w Zdzieszowicach na spotkaniu tutejszego ruchu z Zdzieszowice, czyli możemy po dłuższej przerwie oglądać piłkę nożną na żywo. Ruchu Zdzieszowice, który rywalizuje z Rakowem II Częstochowa i nie jest to mecz sparingowy, broń Boże, jest to mecz o awans do trzeciej ligi. No i przypominam, że zwycięzca tego spotkania zmierzy się ze zwycięzcą z pary Stilą Gorzów Wielkopolski Piast Żmigród. No bo tak się drabinka poukładała, że drugie zespoły z czwartej ligi, z każdej z czwartej ligi, czyli lubuskiej, dolnośląskiej, opolskiej i śląskiej, spotykają się w barażach o awans do trzeciej ligi. Awansuje tylko jedna drużyna, która wygra taki mini turniej. No i w jednej drabince właśnie drużyny z lubuskiego i z dolnośląskiego, no a w drugiej z opolskiego i z śląskiego, te, które zajęły drugie miejsca w czwartych ligach. Tutaj reprezentant Opolszczyzny, Ruch Zdzieszowice, mierzy się z drugą drużyną województwa śląskiego, czyli z Rakowem II Częstochowa. Na razie 1-0 po pierwszej połowie prowadzi Ruch Zdzieszowice, który przez większość tej pierwszej połowy grał dość defensywnie, ale dwie, trzy właściwie kontry próbował wyprowadzić. Jedna z nich okazała się skuteczna. Cyprian Szulczewski był zamieszany w każdą z tych trzech akcji. No i jedną udało się wykorzystać. Ruch Zdzieszowice prowadzi 1-0 po pierwszej połowie. W tej drugiej kilka zmian w zespole Rakowa Częstochowa. Jednak obraz gry się nie zmienił. To Raków cały czas w natarciu i cały czas napiera na bramkę Adama Jurewicza. Jednak Ruch dzielnie się broni. Już mamy 50. No i znów zgadujemy, bo ta tablica świetlna nie jest zbyt dobra. 52, 53 może minutę, 57 sekunda w każdym razie, więc za chwilę się zmieni i będziemy mogli powiedzieć więcej. 51 minuta, no właściwie druga nam się już, 52 nam się rozpoczęła. Rzut wolny dla Rakowa II Częstochowa w niebezpiecznej odległości, około, no tak strzelam, 24-5 metrów od, no może 6 metrów od bramki Ruchu z Zdzieszowice. Sędzia tego spotkania wyciągnął piankę do golenia i zaznaczył, gdzie mogą stanąć zawodnicy Ruchu. Do strzału przygotowuje się grający z numerem 97 Jan Mordaka w drużynie Rakowa Częstochowa. To on ustawił sobie piłkę. No i zobaczymy, kto będzie lepszy, czy Jan Mordaka, czy bramkarz Adam Jurewicz, bramkarz Ruchu Zdzieszowice. Mordaka strzela po długim słupku, ale daleko, daleko poza tak zwane, to jest moje ulubione określenie, światło bramki. Nie trafił zawodnik Rakowa Częstochowa. No i od 5 metra defensor Ruchu Zdzieszowice James Poson Kosiafomba. On wznowił grę. No i tutaj proste rozwiązania taktyczne nakreślone przez trenera Adriana Pajączkowskiego. Kick and rush daleko, może coś się uda powalczyć gdzieś z przodu. Teraz sędzia przerwał nam akcję. Będziemy mieli żółtą kartkę, tym razem dla zawodnika Ruchu Zdzieszowice. Skoro to jest lewa strona, to obstawiam w ciemno, że był to Denis Sotor. I chyba nawet się nie pomyliłem. Duże prawdopodobieństwo, że tak? Denis Sotor, rzeczywiście. On tam bardzo aktywnie na tej lewej stronie porusza się od linii obrony przez linię pomocy do ataku. Taki typowy gracz wahadła. I teraz no, zbyt agresywnie z tym swoim atakiem przewinił, zobaczył żółtą kartkę. Od bramki Ruch Zdzieszowice po kolejnej niedokładnej akcji Rakowa Częstochowa. Piłka na lewej stronie i no nie nacieszyli się długo zawodnicy Ruchu Zdzieszowice tą piłką, ponieważ przejęta przez zawodników Rakowa. Medaliki teraz przerzucają ciężar gry na lewą stronę. Jest Przemysław Tramsz, który zagrywa długą piłkę w stronę napastników, tak to powiedzmy, ale też piłka niedokładna. No, ten pressing jest dość duży i jak na razie zawodnicy Ruchu Zdzieszowice sobie radzą z tym pressingiem, nie popełniają za dużo błędów. Teraz dobrze popalczył na prawej stronie boiska grający z 19 Kamil Giera. Nabił swojego przeciwnika, wywalczył rzut z autu. Ten będzie wykonywał Maksymilian Nowak. I była szansa na to, żeby ten ciężar gry nieco przenieść bliżej bramki Rakowa Częstochowa. Teraz Nowak dobrze zagrał do środka. Dobre zagranie za Potocznego na lewą stronę do Sotora. Jest Sotor, który nabił swojego przeciwnika, ale sędzia dostrzegł, że było tam zagranie ręką. Szybkie wznowienie i ruch Zdzieszowice z piłką na 35 metrze przed bramką Rakowa Częstochowa. Zagranie do środka, jednak niedokładne przyjęcie i dość spore problemy. Przy piłce cały czas jednak ruch Zdzieszowice. Jest Dawid Kiliński. Kiliński znów przerzuca na lewo do Sotora. Jest Sotor. Tam się wdał w jakąś przepychankę, ale udało się zatrzymać piłkę. Jest szansa na dogranie gdzieś bliżej pola karnego. Ponownie próbował Cyprian Szulczewski. Nabił swojego przeciwnika. Piłka wyszła na rzut rożny dla ruchu Zdzieszowice. No i mamy potencjalnie niebezpieczną sytuację. Cofa się we własne pole karne. Dawid Mukonkole Kabala. On tam może powalczyć. Jest rosły, jest silny. Jak tur zbudowany zawodnik pochodzący z Demokratycznej Republiki Kongo, no i na pewno może się przydać w tej strefie obronnej, ale jest też wysoki w polu karnym James Kosiapomba, który może zaskoczyć przeciwników, no i ten, o którym wspominałem przed chwilą, czyli Mukonkole, wybija tę piłkę, nie na długo, bo cały czas ruch Zdzieszowice próbuje walczyć w pobliżu pola karnego, sędzia nie odgwizduje przewinienia, ruch Zdzieszowice już w polu karnym, czy teraz będzie szansa zagrania przed pole karne? Strzał mocno i było blisko, ale na linii strzału stanął Jerzy Napieraj. Była szansa na to, aby zdobyć bramkę numer 2. Próbują zmieniać, a konkretnie Michał Mizgała szuka rotacji w swoim zespole. Już do wejścia przygotowany Kacper Bandura, który za chwilę pojawi się na boisku, ale tymczasem mamy kolejny rzut rożny dla ruchu Zdzieszowice. No, dobry fragment Zdzichów może okazać się, że zostanie wykorzystany. 54. minuta na radiowym zegarze. Na zegarze. Po prostu podanie na pole karne. Tam jest Denis Sotor, wypychany Sotor. Faulowany nie był. Jest już w narożniku jak niegdyś Lubański, ale tutaj do walki o to, aby gdzieś tam z tym czasem walczyć jeszcze długo, długo do końca tego spotkania. Był wypychany, wybił, nabił na zawodnika Rakowa Częstochowa. Piłka wyszła na rzut rożny. Kolejny rzut rożny drużyny ze Zdzieszowic. Pędzi tam do prawego narożnika Dariusz Zapotoczny, który lewą nogą będzie egzekwował, czyli piłka dochodząca do zawodników. Tutaj jakieś ciekawe takie zagranie taktyczne, chyba piłka wyszła już za boisko, ale nie została. Sędzia nie przerwał gry, dalekie zagranie, przejmuje piłkę Jurewicz, a ciśnienie się podniosło kibicom ze Zdzieszowic, natomiast wybił piłkę na aut. No i wcześniej wspominana zmiana w drużynie Rakowa Częstochowa. Kacper Bandura za chwilę pojawi się na placu gry, a zmienia grającego z numerem 22 Filipa Karmelita.
2: A z 19 wchodzi Kacper Bandura.
1: Raków Częstochowa próbuje zawiązać kolejną akcję. No, Raków jest tą stroną dominującą, która prowadzi grę w tym spotkaniu, ale brakuje tego, co najważniejsze w futbolu, czyli skuteczności gdzieś tego ostatniego podania i być może zagrania do Davida Mukonkole Kabali, który mógłby tam troszkę wiatru i zamieszania wprowadzić w szeregach defensywnych ruchu Zdzieszowice. A ruch, taktyka znana, poszukiwany Cyprian Szulczewski, kolejny raz znaleziony gdzieś z przodu. Szulczewski próbuje się przebijać. Szulczewski i rzut rożny kolejny wywalczony przez Szulczewskiego. No, jeżeli gra na ocenę, jeżeli gra na film promocyjny, jeżeli gra na to, żeby wzbudzić zainteresowanie włodarzy Rakowa Częstochowa, to gra dziś na tyle efektownie i raz też efektywnie, że ja bym się zastanowił, będąc na miejscu jakiegoś właściciela, współwłaściciela, prezesa, czy no może nie znaleźć jakiegoś miejsca dla tego wyróżniającego się zawodnika ruchu Zdzieszowice, a jest stosunkowo młody Cyprian Szulczewski, bo to rocznik 2002, powiedziałem już, że ma 24 lata, a więc jeszcze kariera nie jest zamknięta przed nim. Ruch Zdzieszowice z rzutu rożnego do środkowania, piłka ląduje pod nogami Sotora, czy nie, ten jej pozwoli spokojnie opuścić. opuścić linię boczną boiska, bo gdzieś jeszcze po drodze wybił tę piłkę zawodnik Rakowa Częstochowa, Sotor, po prawej stronie tym razem. On jest wszędzie dzisiaj w tym meczu. Sotor na prawej stronie. Sotor próbował zagrać do swojego kolegi, który był ustawiony pod polem karnym, ale było to zagranie niedokładne. Teraz przejęli zawodnicy Rakowa Częstochowa. Przedziera się tutaj pięknie grający z numerem 97 Jan Mordaka, który wywalczył rzut z autu, szybko wznowił, chciał dograć do Davida Mukonkole Kabali, ale to się nie powiodło. 59 już minuta, prawdopodobnie tak, może być, albo 55. 55 minuta, jeżeli coś się zmieni, to będziemy tutaj się gdzieś zastanawiać mocno. 13 minuta pierwszej połowy, drugiej połowy strzelamy, 45-50, no może być. Dośrodkowanie teraz w kierunku pola karnego, ruch Zdzieszowice, mocno, jest bramka. Wyrównanie, ten, o którym wspominałem, David Mukonkole Kabala, i 1-1 w meczu ruchu Zdzieszowice z Rakowem Częstochowa. I to jest dobry moment, abyśmy też zrobili sobie krótką przerwę.

0: I wracamy do Zdzierzowic, gdzie Ruch Zdzierzowice mierzy się z Rakowem II Częstochowa. To pierwszy mecz play-off o awans do trzeciej ligi. Długo prowadził Ruch Zdzierzowice, długo się dziernie bronił, ale Dawid Mukonkole Kabala wyrównał, pokonując Adama Jurewicza 1-1 w 63 minucie tego spotkania. Oczywiście my będziemy przyglądali się temu, co dzieje się na boisku w Zdzierzowicach, choć może jeszcze się wstrzymam na chwilę, bo niezła akcja kolejna właśnie w wykonaniu Ruchu Zdzierzowice i będziemy mieli rzut rożny, więc zostańmy tutaj na ten stały fragment gry, a za chwilę porozmawiamy sobie o wyjątkowym święcie. Bo jeden z opolskich zespołów, tak na razie tajemniczo powiem, obchodził swoje 80-lecie, a to zespół szczególny na mapie Polski właściwie. Szczegóły już za chwilę, więc zostańcie z nami. Tymczasem jednak rzut rożny dla Ruchu Zdzierzowice. 1-1 w tym momencie, a jest 64 minuta. Czekamy na wykonanie tego stałego fragmentu gry. Piłka leci tak wysoko zawieszona główka, ale ponad poprzeczką ten strzał piłkarza Ruchu Zdzierzowice grającego z numerem 8 Szymona Greka. No niestety tym razem nie był to skuteczny stały fragment gry, a szkoda. 1-1, 64 minuta, no to teraz już mogę powiedzieć nieco więcej o tym wydarzeniu, które miało dziś miejsce. Otóż proszę sobie wyobrazić, że dokładnie 80 lat temu tuż pod Opolem powstał pierwszy w Polsce ludowy zespół sportowy. To wszystko miało miejsce w Czarnowąsach. Tam wówczas powstał LZS Czarnowąsy, a później LZS Słornica Czarnowąsy, a później to już wszystko jest historią. Prawie 20 tysięcy LZS-ów w okresie PRL-u powstało w całej Polsce, ale tym pierwszym właśnie był ten spod Opola. No i dziś świętowali swoje 80-lecie. Byłem na miejscu, rozmawiałem z wieloletnim prezesem tego właśnie klubu, Krzysztofem Kantorskim. Zapraszam serdecznie na tę właśnie wspomnieniową rozmowę o pierwszym LZS-ie w Polsce. Ryszard Szurkowski, Irena Szewińska, Szymon Kołecki. To są wszystkie te postacie, które są związane z ludowym zespołem sportowym. Albo jako działacze, albo osoby współpracujące, albo osoby, które wychowały się na LZS-ach. I tego wszystkiego nie byłoby, gdyby LZS w Czarnowąsach, bo tutaj 80 lat temu narodziła się historia polskiego LZS-u. O tej historii, o kondycji 80-latka porozmawiamy z aktualnym prezesem Słornicy Czarnowąsy, ludowego zespołu sportowego, Krzysztof Kantorski. Panie prezesie, to jak to jest z tą kondycją 80-latka?
1: Według wieku, ale ogólnie rzecz biorąc, podał pan piękne nazwiska z historii naszego sportu, które są światowymi nazwiskami. Na pewno to, że miały związek z ludowymi zespołami sportowymi, to jest po prostu piękna sprawa i piękna karta w naszym sporcie ogólnonarodowym. Ja troszeczkę twardziej stąpam po ziemi i staramy się robić coś tutaj lokalnego. To, że to nieraz wyjdzie poza obszar teraz miasta, prędzej gminy, że to wyjdzie poza obszar miejscowości, powiatu, a nawet województwa, bo tak były też takie te lepsze czasy sportowe, to jest tylko, uważam, in plus dla całej

0: w okresie PRL-u, wówczas blisko 20 tysięcy LZS-ów w całej Polsce funkcjonowało. Później było troszkę gorzej, bo ten kryzys lat 90. przyszedł, ale Sfornica Czarnowąsy oparła się tym wszystkim kryzysom i ten pik to był początek XXI wieku. Wówczas tutaj trzecia liga piłkarska, wielkie nazwy klubów, no bo z tego co pamiętam, to nawet Sząbierki Bytom tutaj grały i Chrobry Głogów tutaj grał, czyli kluby o marce, markach, które wcześniej czy później były też w tych czołowych szczeblach centralnej piłki nożnej w Polsce. No i to przypadło na pana kadencji, więc kawał dobrej roboty.
1: Mógłbym najwięcej mówić właśnie o tych latach ostatnich 30, których staram się prezesować temu klubowi. I to było rzeczywiście najlepsze lata, bo jak tutaj przyjechałem z Opola w 96 roku, no to drużyna była w klasie B, czyli ostatniej klasie rozgrywkowej, na 10 miejscu. Parę chłopaków z Opola przyjechało tutaj grać, no i tak żeśmy zostali. Część dłużej, część krócej, ale po prostu związaliśmy się z tą miejscowością i tak jak pan mówi, lata 90. to już były takie lepsze, a najlepsze to były właśnie po roku 2000, zwłaszcza 2003, gdzie byliśmy w trzeciej lidze tej takiej krajowej, czyli była prawdziwa trzecia liga i wtedy z jakichś tam niewiadomych perturbacji raczej finansowych i organizacyjnych takie kluby jak Śląsk Wrocław, nasza kochana Odra Opole, Zagłębie Sosnowiec, Mieć Legnica, Polonia Bytom, czyli kluby praktycznie teraz ekstraklasowe lub pierwszoligowe, grały ze Sfornicą w jednej lidze. No i to była wspaniała przygoda, którą staramy się pamiętać do dziś.
0: Ja tak sobie myślę, że to była świetna opcja, że jest taki klub tuż przy tym ośrodku centralnym, jaki jest Opole, z prostego względu. No, nie oszukujmy się, ci, którzy chcieli grać w Odrze Opole, a z jakichś powodów grać nie mogli, mieli blisko domu albo w okolicy klub, w którym też mogli realizować się sportowo i często rywalizować właśnie chociażby z samą Odrą Opole i ci charakterni nieco bardziej mogli stwierdzić, kurczę, my wam pokażemy, skoro nam nie zaufaliście, to my wam pokażemy w Sfornicy Czarnowąsy.
1: No tak jak pan redaktor powiedział, bo derby jednak były i z Dobrzeniem jako gmina, ale derby były też z Opola. Z Opolem, bo praktycznie 95% chłopaków, którzy grali w tym czasie i potem przez drugie lata, to się wywodziło z Odry Opole. Z jakichś tam przyczyn sportowych lub innych nie umieli sobie znaleźć miejsca w Odrze Opole i było, jak to się mówi, za miedzą. Myśmy ich przytulali i oni się potrafili odwzajemnić. Między innymi właśnie tak jak było w 2004 roku na wiosnę, gdzie pokonaliśmy Odrę u siebie 1-0 przy 1200 kibicach, w 90% z Opola. To była fantastyczna sprawa.
0: Panie prezesie, czy to był ten moment, który panu utkwił najbardziej w pamięci, jeżeli chodzi o dotychczasową pana prezesurę tutaj i te lata spędzone w Sfornicy Czarnowąsy? Czy jest jakiś mecz, który do dziś pan wspomina ze szczególnym sentymentem i to sobie myśli, kurczę, ale wtedy graliśmy w piłę?
1: Na pewno derby smakują podwójnie, ale pamiętam jak pierwszy raz pojechaliśmy z Czarnowąs do trzecioligowych, do Zagłębia Sosnowiec i na stadionie ludowym w Sosnowcu było 5000 ludzi.
0: I sobie tak myśleli, co to za Czarnowąsy przyjechały, skąd oni w ogóle są?
1: Dokładnie i pan redaktor, który prowadził tam spikerkę, 4 razy się mnie pytał, gdzie są te Czarnowąsy. Naprawdę był szok, jakim mu powiedziałem, że jest 3000 mieszkańców, z tego 1,5 jest na zachodzie. Byli w szoku całkowitym i to przekazał informację dla całego stadionu, także był lekki ubaw.
0: Czyli ten mecz z Zagłębiem Sosnowiec wyjazdowy to takie wspomnienie najprzyjemniejsze, no ale jesteśmy w takim punkcie, że do setki została wam 20, czyli jesteście całkiem młodzi, jak tak spojrzymy, ale musimy porozmawiać o marzeniach, bo no obecnie jest jak jest, natomiast czy, a właściwie nie pytam czy, tylko widzę, że jest chęć, skoro ciągle tu jesteśmy, skoro ciągle walczymy, to jest chęć i marzenia są na pewno jakieś, pytam jakie?
1: Marzenia zawsze są, tylko trzeba, tak jak mówię, twardo stąpać po ziemi. Jesteśmy w tej chwili administracyjnie, podlegamy pod miasto Opole i troszeczkę realia finansowe, dofinansowania się zmieniły. My jako dzielnica Czarnowąsy nie jesteśmy pępkiem świata i są kluby i

0: które są po prostu i na zdecydowanie wyższym poziomie sportowym, i na zdecydowanie wyższym organizacyjnym. Starajmy się robić to, co jest, starajmy się podziękować za to, co dostajemy i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało do tej setki.
1: No to prezesie, na koniec 200 lat to życzenia od opolskich mediów.
0: Bardzo dziękuję wszystkim mediom za docenienie naszej pracy. Dziękuję bardzo.
1: Przesympatyczny pan prezes Kantorski, prezes Fornicy Czarnobąsa. Do tego jubileuszu jeszcze dzisiaj wrócimy sobie w audycji Cały Nasz Sport, ponieważ porozmawiamy m.in. z Wojciechem Ścisło, zawodnikiem, który grał przez lata 8 sezonów w drużynie z Fornicy Czarnobąsy. Był też trenerem tego zespołu i dziś odbyło się tak, że takie podsumowanie 80 lat, wybór drużyny 80-lecia i to zawodnik, który znalazł się właśnie w składzie tej drużyny 80-lecia. Tymczasem przypominam, jesteśmy w Zdzieszowicach, tu pierwszy mecz play-off o barażu o trzecią ligę. Ruch Zdzieszowice gra z Rakowem II Częstochowa. Było 1-0 do przerwy dla Ruchu Zdzieszowice. W drugiej połowie wyrównał David Mukonkole-Kabala i w tej chwili 74. minuta tego spotkania. Cały czas wynik utrzymuje się nam 1-1. No i jeżeli takim wynikiem zakończy się ten mecz, to będziemy mieli tutaj dogrywkę, no bo musimy poznać drużynę, która awansuje do finału barażu o trzecią ligę. Na razie zanosi się na to, że będziemy grali dodatkowy czas gry, natomiast zgodnie tutaj w gronie dziennikarskim podkreślamy, że największe wrażenie na nas robi zdobywca bramki dla Ruchu Zdzieszowice Cyprian Szulczewski. Warto zapamiętać to nazwisko, bo rzeczywiście ten napastnik tutaj daje z siebie 110%, gra na witaminach jakichś dodatkowych chyba, bo świetnie się spisuje. Teraz mieliśmy przewinienie w wykonaniu Dawida Mukonkole-Kabali. On już ma żółtą kartkę na swoim koncie. Teraz przewinił kolejny raz i zbiera sobie tutaj te nieprzychylne opinie, bo przed chwilą też faulował. No to już tak świeci na pomarańczowo, jeżeli chodzi o nazwisko Mukonkole-Kabala w notatniku sędziego. Kto wie, czy ten pomarańczowy kolor nie zmieni się na kolor czerwony niebawem, jeżeli tak dalej będzie Mukonkole-Kabala ryzykował w ataku. Tymczasem 75. minuta, 1-1, do Zdzieszowic jeszcze na pewno wrócimy.

0: 78. minuta meczu w Zdzierzowicach pierwszego barażu o awans do trzeciej ligi piłki nożnej. Ruch Zdzierzowice remisuje 1-1 z drużyną Rakowa drugiego Częstochowa, a my tymczasem wracamy do 80-lecia Swornicy Czarnowosy, czyli pierwszego ludowego zespołu w Polsce. Podczas tej uroczystości mieliśmy między innymi taki bardzo sympatyczny wybór drużyny 80-lecia, trenera 80-lecia i działacza 80-lecia. No i w dwóch kategoriach wyróżnionym został Wojciech Ścisło. Wojciech Ścisło, były zawodnik między innymi właśnie Swornicy Czarnowąsy, czy też Oderki Opole. On został wyróżniony w kategorii drużyny 80-lecia, a także został trenerem 80-lecia Swornicy Czarnowąsy Wojciech Ścisło. No i też miałem przyjemność z nim porozmawiać o jego wspomnieniach związanych z grą w tym właśnie klubie. Cały nasz sport. Dzisiaj jesteśmy na 80-leciu LZS-u Swornicy Czarnowąsy i generalnie świętowaniu tego 80-lecia pierwszego LZS-u w Polsce. Z nami Wojciech Ścisło, zawodnik, nie chcę powiedzieć legenda, ale 8 sezonów spędzonych na boisku w Czarnowąsach, no i wybrany jako zawodnik i trener 80-lecia. No wyjątkowe wyróżnienie. Zacznijmy od tego, że się pięknie przywitam. Cześć Wojtku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to jak to jest być tym trenerem 80-lecia i jednocześnie zawodnikiem 80-lecia, właściwie w tej 11 80-lecia. Pamiętają tu o tobie w Czarnowąsach i takie mocne piętno wywarłeś na Czarnowąsy właśnie.
1: Naprawdę ogromne wyróżnienie, duże zaskoczenie też mimo wszystko. Cieszę się, że gdzieś faktycznie to piętno z mojej strony zostało tutaj odciśnięte. No zawsze starałem się zostawiać serducho, czy to w roli trenera, czy zawodnika, więc tak jak powiedziałem. Ale mimo wszystko bardzo duże zaskoczenie, bo myślę, że wiele osób tutaj również w dużym stopniu przyczyniło się do propagowania Swornicy Czarnowąsy i dlatego, tak jak powiedziałem, ogromnie się cieszę. Natomiast no nie ukrywam, że jestem na pewno dziś pozytywnie zaskoczony.
0: Tak się zastanawiałem nad tą Swornicą Czarnowąsy. Podkreślamy, że to pierwszy klub o charakterze LZS-u w Polsce. Później przez lata w okresie PRL-u mocno się to rozwinęło. 12 tysięcy klubów ludowych zespołów sportowych. No ale to był ten pierwszy i ta Swornica przez te lata, w szczególności 2000-2010, to była mocna siła, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I tutaj do Czarnowąsów przyjeżdżały naprawdę ciekawe zespoły, bo ich Robry Głogów się pojawiał, między innymi drużyny, które gdzieś później rywalizowały nieco zdecydowanie wyżej, czy też były Mistrz Polski, Sząbierki Beton też tutaj grali na tym stadionie w Czarnowąsach, więc kawał historii.
1: Tak, myślę, że tu jeszcze wiele klubów można by było, jak Polonia Bytom i inne powymieniać, więc no na pewno to, że takie kluby witały tutaj do Czarnowąs. My jeździliśmy również na te stadiony do tych klubów. Pokazywało, że naprawdę to zaangażowanie tutaj ludzi pracujących, stworzenie naprawdę kapitalnego klimatu. Tutaj naprawdę czuł się człowiek jak przysłowiowej rodzinie i to tworzyło więzi. To tworzyło to, że też jak gdyby na boisku no zawsze jak gdyby zostawialiśmy serce i mimo czasami tych umiejętności, gdzie gdzieś brakowało, no to potrafiliśmy tym smer duchem przysłowiowym wiele rzeczy nadrabiać i naprawdę dziś pokazywać, że sportowo również jesteśmy w stanie z tymi drużynami rywalizować.
0: No i drugi też wątek to też taki klub, który był blisko Opola, blisko tego ośrodka centralnego dla regionu, tego nazwijmy. No i ci, którzy mieli umiejętności, ale nie tak dużo, że mogli grać w Odrze Opole, zawsze mieli blisko domu jakiś klub, do którego mogli przyjść, pograć, pokopać piłkę.
1: Często tak się mówiło, że ci chłopacy, którzy, ja bym powiedział, że może nie do końca docenieni też w Odrze Opole, tutaj gdzieś tam dołączali do tej drużyny i pokazywali, że mimo wszystko warto też było może dać im trochę więcej szansy, bo tak jak powiedziałem, no te wyniki to było właśnie w dużym stopniu zasługa tych chłopaków, którzy tutaj w dużym gronie takich byłych zawodników Odry się znajdowali.
0: No to jeszcze jeden ostatni wątek, bo wyróżniono także działaczy i no było, nie było Swornica Czarnowąsy, którą znamy z ostatnich 20 lat, nie byłaby tą Swornicą, gdyby nie Krzysztof Kantorski, prezes, jak się okazało, 80-lecia. Ty znasz ten klub jak własną kieszeń, no postać wyjątkowa dla tego miejsca, dla tej dzielnicy teraz już Opola, bez niego to chyba by nie funkcjonowało tak, jak funkcjonuje.
1: Na pewno, tu trzeba oddać się prezesowi Krzysztofowi, że naprawdę przez te lata robił wszystko, żeby ten klub funkcjonował jak najlepiej. To też, mówię, zostawienia, mnóstwo serca z jego strony, mnóstwo zaangażowania. Oczywiście miał wsparcie też innych osób, wiceprezes Rusi. No można tutaj by było wymienić naprawdę spore grono osób, które też wspierały prezesa, ale uważam, że tak, gdyby nie prezes Krzysztof Kantorski, na pewno tego świetnego okresu w działalności Sfornicy by nie był.
0: No to życzymy całej Sfornicy Czarnowąsy 100 lat, 200 lat, żeby ten klub trwał i miał się dobrze. 84. minuta meczu Ruchu Zdzieszowice z Rakowem II Częstochowa. 1-1 cały czas do Zdzieszowic. Zwrócimy na ostatnie fragmenty tego spotkania.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 88. minuta spotkania Ruchu z Rzeszowice z Rakowem, drugim Częstochowa. To pierwszy playoff o awans do trzeciej ligi piłkarskiej. Gramy z drużyną, która zajęła drugie miejsce w czwartej lidze śląskiej. No i 1-1, więc ciekawi jesteśmy, co tutaj dalej się wydarzy, bo przypomnę, że jeżeli ten mecz zakończy się takim wynikiem, będziemy mieli dodatkowy czas gry w Rzeszowicach, 2 razy po 15 minut, a później ewentualnie rzuty karne. I na to na razie się nam zanosi, ponieważ w tej chwili kolejna próba zawiązania ataku przez Ruch Rzeszowice skończyła się stratą i wybiciem piłki na aut, a znów Raków Częstochowa też jakoś specjalnie nie wypracował sobie klarownych sytuacji, które mogłyby zostać zamienione na bramkę, także to 1-1 jest całkiem sprawiedliwym wynikiem, no ale kto wie, może coś się zmieni. Strzał mocny, ależ bramka! Stadiony świata w wykonaniu Rakowa Częstochowa i 2-1 w 90 minucie. Raków drugi Częstochowa zdobywa bramkę na 2-1. No nic się nie zanosiło, ale huknął sprzed pola karnego jeden z zawodników Rakowa Częstochowa i mamy kapitalne trafienie Rakowa i w ten sposób raczej tutaj wszystko się wyjaśniło. Zaczęło nam padać na stadionie w Rzeszowicach. Być może zawodnicy jednej albo drugiej drużyny, w tym przypadku Rakowa, nie chcieli moknąć za długo i postanowili, że strzelą bramkę. Strzelili kapitalnie w 90 minucie. Szczerze mówiąc, nie widziałem, kto nawet strzelił tę bramkę, ale jest 2-1 i o krok od awansu do finału baraży o trzecią ligę Raków drugi Częstochowa. No, trzeba przyznać, że nawet kibice w Rzeszowicach zaczęli bić brawo. Takie to było uderzenie. Fenomenalny strzał. Ustalamy, kto strzelił. To był Kacper Kotala. Kacper Kotala, grający z numerem 11. No, stadiony świata. Jeżeli to była jedna z najpiękniejszych albo najpiękniejsza bramka w jego życiu i karierze, to wcale bym się nie zdziwił. Piękne trafienie. Nie miał nic do powiedzenia bramkarz Ruchu Rzeszowice Adam Jurewicz. No, takiego strzału to najlepsi golkiperzy by nie zatrzymali. Naprawdę coś fenomenalnego. Trafienie, stadiony świata. 2-1 dla Rakowa. Sędzia już nawet jest zmęczony tym spotkaniem. Gdzieś tam się podparł delikatnie o kolana pan arbiter. No może być, bo się nabiegał biedny od jednej bramki do drugiej. Nawet nie widziałem, ile minut doliczył do tej drugiej połowy. 5 otrzymuje podpowiedź. No, mamy tutaj sędziego technicznego obok, który nam pięknie podpowiada 5 minut. No, to będziemy z Państwem niemalże do samego serwisu informacyjnego, choć właściwie minuta już nam uciekła. Zbliża się godzina 19, zbliża się też koniec audycji. Cały nasz sport w Radiu Opole. Teraz przewinienie Rakowa Częstochowa. No i zobaczymy, czy jeszcze jakiś szalony atak w wykonaniu Zdzichów, czy też jednak to Raków Częstochowa awansuje do finału baraży o trzecią ligę. Szkoda, bo naprawdę dzielnie bronili się zawodnicy Ruchu z Rzeszowice w tym dzisiejszym spotkaniu. Grali ciekawą piłkę, kilka razy z bardzo dobrej strony pokazał się moim zdaniem MVP tego spotkania, czyli Cyprian Szulczewski, zdobywca bramki dla Ruchu z Rzeszowice. Myślę, że jeżeli byłby tu jakiś przedstawiciel klubu trzecioligowego, to śmiało mógłby się zastanowić nad tym, na przykład ktoś, nie wiem, z Kluczborka albo z Brzegu, czy nie wiem, nie zakupić albo nie wykupić w jakiś możliwy sposób Cypriana Szulczewskiego do siebie, nie wiem, 10 piłek albo jakaś dotacja koszulek na zespół Akademii Ruchu z Rzeszowice, bo naprawdę to zawodnik ciekawy, który mógłby spokojnie grać, wydaje mi się, ligę wyżej, a na przykład zespół z Opolszczyzny, wspomniane MKS Kluczbork albo Stalbrzeg miałyby z tego zawodnika, tak mi się wydaje, pożytek, bo rzeczywiście całkiem przyzwoicie się zaprezentował. Teraz szansa nie dla Ruchu, a dla Rakowa Częstochowa na zdobycie trzeciej bramki, dośrodkowanie i był blisko zdobycia bramki ten, który wszedł na plac gry, czyli Rhys Dziedziński. Ten zawodnik próbował strzelić bramkę głową, właściwie uderzył futbolówkę głową, ta jednak przeleciała metr od bramki Adama Jurewicza. 2-1, czekamy na ostatni gwizdek, 18.55 na zegarze. Jeszcze Ruch z Rzeszowice próbuje już w takim dość heroicznym i stylu zaatakować bramkę Rakowa Częstochowa. To się jednak nie udaje. Piłka dośrodkowana ostatecznie trafia do rąk bramkarza Oskara Kubika. Ten teraz już daleko, daleko, wysoki poziom wybija tę piłkę pod pole karne ruchu z Rzeszowice. Tutaj Dziedziński próbuje przejąć tę piłkę, jednak ostatecznie trafia ona pod nogi ruchu z Rzeszowice. Kolejny raz zagranie do Cypriana, dalekie, długie, ale tym razem defensorzy Rakowa kolejny raz świetnie się spisują. No, próbuje ten Cyprian zdobyć swoją drugą bramkę, ale nie idzie. No, a szansa na trzecią bramkę Maraków Częstochowa. Strzał, poprzeczka, był blisko zdobycia bramki numer dwa swojej, David Mukonkole-Kabala, i tym razem się pomylił. No to już wiemy, dlaczego nie gra w pierwszej drużynie Rakowa Częstochowa, bo jeżeli marnuje takie sytuacje, to nie ma się co dziwić, że gra tylko w rezerwach. David Mukonkole-Kabala, no, nie przystoi zawodnikowi nie trafić w takiej sytuacji. Sytuacja z tych, które starsi kibice pamiętają, Polska-Anglia, Leszek Pisz też miał taką sytuację w meczu właśnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wtedy Dariusz Pakowski wykrzyczał słynne szansa, a Jezus Maria, no i tak też tutaj było. Sam na sam z bramkarzem David Mukonkole-Kabala trafił w poprzeczkę. Jeszcze jedna jakaś taka szalona akcja ruchu z Rzeszowice. Sędzia już patrzy na zegarek. Mukonkole-Kabala wybija na aut. Jeszcze około minuty nam zostało do zakończenia tego spotkania. No, czy jeszcze jakiś atak ruchu z Rzeszowice? Wszyscy kibice oczekują na to, że być może uda się zdobyć tę bramkę, ale no to taka sytuacja, jeżeli atakujesz, to mocno się otwierasz i możesz nadziać na kontrę dośrodkowanie w pole karne Rakowa Częstochowa, ale Raków to jednak wybija. Ekspediuje tę piłkę daleko, daleko w aut i jeden z defensorów Rakowa Częstochowa, tutaj asystent trenera, aż podbiegł po piłkę, podał sobie zawodnika. Zawodniko, ruch z Rzeszowice jeszcze próbuje jakąś ostatnią wrzutką zbliżyć się pod pole karne Rakowa Częstochowa. Raków wybija, ale piłka trafia pod nogi Denisa Sotora. Denis Sotor na lewej stronie boiska, przedzierają się zawodnicy ruchu i faul odgwizdał arbiter tego spotkania. I w tym momencie zakończył pierwszy baraż o awans do trzeciej ligi. Niestety ruch z Rzeszowice przegrywa z Rakowem Częstochowa 1-2 po kapitalnej bramce Kacpra Kotali w 90. minucie spotkania. Było blisko, niestety się nie udało. Ruch odpada, Raków Częstochowa gra dalej i zmierzy się niebawem w finale baraż o awans do trzeciej ligi. Na tym kończymy. Dziękuję bardzo. Kuba Biel ze stadionu w Rzeszowicach. Audycję realizował Dariusz Kuzera w studiu Radia Opole.
0: Cały nasz sport w Radiu Opole.

0: Zbliża się godzina 19. Słuchają Państwo Radia Opole. Na naszej antenie teraz wiadomości. 3 miesiące aresztu dla patomorfolożki Magdaleny H. Helena Kamerska, bohaterka Powstania Warszawskiego i powieści wśród gości Festiwalu Książki w Opolu.
1: To jest powieść biograficzna, inspirowana wspomnieniami Heleny Kamerskiej, naszej tutaj mieszkanki województwa.
0: Po 2 porażkach z rzędu w Lidze Narodów polscy siatkarze zagrają z Ukrainą.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H., która zakopywała ludzkie płody i odpady medyczne na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu. Sąd rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
3: Sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 10 września bieżącego roku. W swoich wyjaśnieniach podejrzana nadała, że sama zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów. Chociaż podejrzana jest mieszkanką Rzeszowa, to pracowała, miała umowę z szpitalem położonym w Zamościu, gdzie wykonywała swoją praktykę jako lekarz-patomorfolog.
0: Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące zbezczeszczenia ludzkich zwłok, a także porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności. Magdalena H. została zatrzymana wczoraj rano w Zamościu, dotychczas na posesji w Lutoryżu. Śledczy ujawnili ponad 30 płodów ludzkich.
2: To dzieje się teraz w regionie.
0: Wśród gości sobotniej odsłony Festiwalu Książki w Opolu była Ewa Wojdyło, psycholożka i terapeutka, autorka poradników rozwojowych. Z czytelnikami spotkała się na dużej scenie na Placu Wolności. W moich ostatnich książkach skupiam się na pokazaniu, że życie jest piękne, podkreśla.
4: Żeby życie, które zależy od pojedynczej osoby, dbać o to, żeby go nie psuć, żeby dbać o relacje, więc taki pozytywny przekaz. W szczególności teraz, kiedy w ogóle ludziom trudno się żyje, jest dużo zagrożeń, a jeżeli jeszcze między sobą nie potrafią tych stosunków ułożyć, to wtedy już naprawdę katastrofa.
5: Pani Ewa jest niezwykle mądrą kobietą i to, co przekazuje czytelniczką i czytelnikom, jest takie bezcenne.
6: Życiowe, po jej czytaniu książek chce się żyć.
0: Dodają czytelniczki. Jednym z wydarzeń towarzyszących Festiwalowi Książki było spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej z Heleną Kamerską, sanitariuszką Powstania Warszawskiego. Jej wspomnienia zebrał Paweł Brol w książce zatytułowanej Helena Halina Hala Oblicza Powstania. Mamy w tej książce połączenie regionu z tym, co krajowe, mówił Paweł Brol na naszej antenie.
1: To jest powieść biograficzna, inspirowana wspomnieniami Heleny Kamerskiej, naszej tutaj mieszkanki województwa opolskiego, tego jak się z nią spotkałem i usłyszałem, jaką miała historię, jaką przeżyła, oczywiście dramatyczną historię związaną z powstaniem, z okupacją, to postanowiłem to spisać, oczywiście w wersji fabularyzowanej, bo to jest pamięć sięgająca ponad 80 lat wstecz, żeby inni mogli się dowiedzieć szerzej.
0: A Festiwal Książki w Opolu także jutro. Koncerty, wydarzenia sportowe, atrakcje dla dzieci składają się z kolei na tegoroczne Dni Strzelec Opolskich, które trwają przez cały weekend. Muzyczne Święto Miasta wzbogacą m.in. zespół Kobra Nocka oraz Piotr Cugowski. Ich koncerty w niedzielę wieczorem, mówi Jan Wróblewski, burmistrz Strzelec Opolskich.
7: Mamy coś, że tak powiem, dla każdego, czyli powiedzmy dla bardzo młodych ludzi, dla młodych ludzi i dla tych nieco starszych i myślę, że w tym repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Szczegółowy program na stronie gminy Strzelce Opolskie.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Siatkarska reprezentacja Polski mężczyzn przegrała 2 z 3 spotkań podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów w chińskim Linyi. Po pokonaniu Kuby 3-0 podopieczni Nikoli Grbicia ulegli po 2-3 Słowenii i Japonii. Jutro ostatnie spotkanie turnieju z Ukrainą. Rozgrywający Marcel Bakaj liczy na przełamanie po pechowych porażkach.
8: No niestety taki jest sport i taka jest siatkówka, że zabrakło tego 1-2 punktów i szale przełożyłyby się na naszą korzyść. Teraz wyciągamy wnioski, zapominamy o tym, że przegrywaliśmy te mecze i nastawiamy się na nasz mecz w niedzielę z Ukrainą. Na pewno będziemy zmobilizowani, żeby przywieźć ostatnie zwycięstwo.
0: Mecz Polska-Ukraina rozpocznie się jutro o 7 rano czasu w Polsce.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i zachmurzyło się, tak jak przewidywali synoptycy. Mogą nam jeszcze towarzyszyć przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Temperatura przekracza 20 stopni Celsjusza na południu naszego województwa. W centrum sięga 18 stopni na barometrach, natomiast bez zmian 1013 hektopaskali. Wiatr jest teraz słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty, nadal zmienny.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska Lista Polskiej Piosenki.

No tych łez to oczywiście Państwu nie życzę. Dobry wieczór, Witold Sułek. Rozpoczynamy o polską listę polskiej piosenki. To była oczywiście pierwsza propozycja. Tytuł piosenki to Rzeczywistość, a zespół Honker ją wykonywał. Listę realizuje Arkadiusz Czyżewski niezmiennie od wielu, wielu lat. A Honker pochodzi z Opolszczyzny. Ma tu związki. Jeżeli wejdą na listę, to więcej na pewno o nich opowiem. Tymczasem jako druga Ania Szlagowska z piosenką Ile?

0: Ile? To druga propozycja, śpiewała Ania Szlagowska, a za chwilę kolejny akcent z Opolszczyzny. Nie jest to absolutnie celowe. Tak się akurat złożyło, że te piosenki dostałem też jako propozycje mailowe. No a dlaczego z Opolszczyzny? Natalia Zastępa, Krapkowice, 2002 rok. Niedawno zresztą miała urodziny. Piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, czyli jak to mówimy, songwriterka. I zupełnie nowy, premierowy utwór. Kto wie, czy nie na urodziny właśnie nagrany, bo w okolicach 28 maja tę piosenkę właśnie dostałem. Urodziny.
1: Masz

Natalia Zastępa, urodziny przy okazji wszystkiego najlepszego. Myślę, że Państwo dołączycie, bo wiadomo, że trochę po urodzinach jeszcze można życzenia składać. Czasami nam się zdarza po prostu gdzieś pominąć, albo jesteśmy na jakimś wyjeździe, zapomnieliśmy. Myślę, że ci, którzy mają urodziny, nie obrażą się, jeżeli dostaną kilka dni później. Gorzej, jeżeli wcale ktoś nie dostanie, czego Państwu oczywiście nie życzę. Natalia Zastępa to była propozycja numer 3, a jako czwarty będzie wokalista Bruszewski i piosenka Nowy Świat.

Gruszewski i Nowy Świat jako propozycja numer 4, a jako piąta Babie Lato. Babie Lato to nie jest jednorodny projekt, no, właściwie jest to projekt, który co roku się zmienia, jak się okazuje, bo rok temu były to inne wokalistki, ale trzy, w tym roku są trzy zupełnie inne. Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. No i oczywiście ich wakacyjny przebój, nie tylko babieletni, ale właściwie letni, bo ukazał się na lato, a nie na Babie Lato. Dwa słońca.

Te majowe piosenki oczywiście dlatego są dziś, bo mieliśmy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki i wtedy w jedną sobotę nie było listy. Przypomnę dla tych, którzy pisali w tej sprawie, jeżeli z jakiegoś powodu lista się nie odbywa, to wtedy oczywiście głosujemy normalnie do czwartku, a później czekamy na kolejne wydanie i wtedy ogłaszam wyniki. Ale głosujemy tylko i wyłącznie do czwartku. Nie jest wtedy wydłużone głosowanie na piosenki. Wszystko odbywa się normalnie, natomiast samo ogłoszenie wyników jest później, w pierwszym po prostu terminie, w którym lista się odbywa. Zresztą wszystkie też informacje, jak głosujemy i potrzebne są na stronie internetowej Radia Opole. Tam zresztą, gdzie Państwo głosujecie, macie po lewej stronie tytuły, okładki, linki do odsłuchania piosenek i łapki do głosowania, a po prawej stronie pod zdjęciem są zasady Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. A teraz kolejny utwór i przed nami szósta propozycja. Grupa nazywa się No Limits i chcą być neonami.

Kolejna propozycja. Kojarzycie Państwo na pewno zespół Kloster Keller, ale nie będzie to piosenka zespołu Kloster Keller, dlatego że Adam Neumann, perkusista tego zespołu, założył nowy autorski projekt. Nazywa się Atma, ale jest pomiędzy T i M literka H, więc Atma, gdybyście chcieli sobie pogooglać i poszukać. No i właśnie zupełnie świeży, bo 12 czerwca ukazał się debiutancki singiel w objęciu gwiazd. Do tego projektu zaprosił również Adam Neumann wokalistkę. O, myślę, że o dosyć drapieżnym głosie. Sporo jest rzeczywiście ostatnio dziewczyn w Krajowy Festiwal tego dowodem, drapieżnie mocno śpiewających. Tutaj jest tak, powiedzmy, pół na pół między subtelnością a drapieżnością w objęciu gwiazd.

No i muzyka bardziej też hard rockowa, rock'n'rollowa niż w Kloster Kellerze, no ale taki jest sens zakładania osobnych projektów. Atma to propozycja numer 8, a jako dziewiąty zespół, który około pół roku temu raz się u nas pojawił, nagrali nowy singiel. Przyglądałem im się uważnie, długo trzeba było czekać, moim zdaniem warto. Grupa nazywa się Cynamonowy Ogród, a tytuł piosenki Taki jak Ty.

przed nami jeszcze jedna propozycja, numer 10, bo jako 9 przypomnę Cynamonowy Ogród, którego przed chwilą wysłuchaliście, a jako 10 będzie duet Cortez. Myślę, że Corteza nie trzeba specjalnie przedstawiać, chociaż od dłuższego czasu było jakoś tak cicho o nim, natomiast bez wątpienia mistrz nastroju, subtelności, chwytania za serca i za gardło, ale to tak ze wzruszenia oczywiście. Tym razem do duetu, do współpracy zaprosił Maję Kleszcz. Nagrali wspólnie utwór. Maja Kleszcz przez wiele lat znana też z zespołów nie pod własnym nazwiskiem, Incarnations między innymi, Fryderyka nawet dostali nominację w roku 2012. Sporo czasu już minęło. Robi też muzykę teatralną, filmową, do wielu spektakli. No, na tym trudno jest się tak naprawdę wybić. Ostatni solowy jej duży sukces to 2023, więc 3 lata temu Fryderyk za płytę Blues. No i mamy teraz duet. Mniej bluesowy, bardziej myślę Cortezowy, chociaż to spotkanie się dwóch indywidualności na pewno tutaj sprawia, że każde włożyło coś od siebie i utwór, który ma tytuł Mam Nadzieję, Państwu się spodoba jako zupełnie osobny utwór.

0: choć sekundę wcześniej serce moje niech przestanie bić.
1: Opolska lista polskiej piosenki.
2: Lepiej, żeby żadne serce nie przestawało bić. Kończymy, 10. propozycja wybrzmiała, więc rozpoczynamy finałową 30. Rozpoczynamy od również fenomenalnie śpiewającej, także na festiwalu niedawnym, Krystyny Prońko, Ciemności złote, ciemności srebrne.

Krystyna Prońko. Na 30, a na 29 Igor Herbut wystąpi 17 w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego z projektem Grechuta i z piosenkami Grechuty u nas z własnym utworem. Tak ma być.

0: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. W zbiorowej mogile w Hucie Pieniackiej może spoczywać do kilkuset ofiar Donald Trump o podpisaniu jutro porozumienia z Iranem. Jedna z największych wystaw rolniczych w kraju, Opolagra, także w niedzielę w polskiej Nowej Wsi. W tym serwisie także wiadomości sportowe.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Szczątki nawet kilkuset ofiar mogą znajdować się w odsłanianej przez badaczy zbiorowej mogile w Hucie Pieniackiej, dowiedziało się Polskie Radio. W nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim prowadzone są prace poszukiwawcze szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Badaczom w Hucie Pieniackiej udało się odsłonić około 40 metrów kwadratowych jamy grobowej. Jak wyjaśnia mi pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, choć na razie trudno o dokładne szacunki liczby ofiar w mogile, to
3: jeśli by się okazało, że te szczątki spoczywają na całej powierzchni tej jamy, no to mówimy tutaj o dziesiątkach, setkach.
2: Badacze są jednak pewni tego, że odnalezione szczątki to ofiary zbrodni sprzed ponad 80 lat. Prace badawcze potrwają do 18 czerwca.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Porozumienie z Iranem ma być podpisane jutro, napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej. Amerykański prezydent dodał, że po podpisaniu porozumienia od razu otwarta zostanie cieśnina Ormus. Trump podkreślił w mediach społecznościowych, że jego porozumienie z Iranem jest murem dla broni nuklearnej. Według medialnych doniesień umowa ma być podpisana zdalnie. Rzecznik prasowy irańskiego MSZ-u Esmail Baghaei mówił wcześniej, że do fizycznego podpisania umowy nie dojdzie jutro, za to prawdopodobne są kolejne dni. Wątek nuklearny nie będzie częścią porozumienia. Za znaczącym postępem w negocjacjach USA z Iranem może stać zespół psychologów. Mieli ich zatrudnić irańscy negocjatorzy, a głównym zadaniem jest analiza stanu psychicznego Donalda Trumpa i na tej podstawie dobieranie strategii negocjacyjnej. Tę informację ujawnił Jeremy Scahill, uznany amerykański dziennikarz śledczy, powołując się na źródła irańskie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Prokuratura rejonowa w Opolu nadzoruje postępowanie w sprawie opiekunki jednego ze żłobków w mieście. Kobieta miała brutalnie obchodzić się z 2-letnim chłopcem. O zdarzeniu Radio Opole poinformował rodzic. Według jego relacji dziecko wróciło do domu z krwiakami i siniakami. Na nagraniu monitoringu widać, jak kobieta ciągnie 2-latka za ręce, szturcha i szarpie. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek 8 czerwca w prywatnej placówce. Pod opieką opiekunki przebywało wówczas 12 dzieci. Sprawę bada też policja w Opolu. Jak przekazał Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez opiekunkę. Zabezpieczono monitoring, przesłuchano dyrektorkę placówki. Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Nikomu nie postawiono dotąd zarzutów. Zmieniamy tematykę. Opolagra to nie tylko nowoczesne maszyny i widowiskowe pokazy, to także miejsce spotkań i wymiany doświadczeń przez rolników. W polskiej Nowej Wsi do jutra trwa jedna z największych wystaw rolniczych w kraju. Dla producentów rolnych największym wyzwaniem jest panująca susza, mówi Mariusz Jabłoński, organizator.
4: Jak sobie z tymi problemami radzić? Są z nami agencje rządowe, jest KRUS, jest KOWR, kwestia odpowiedzi na pytania dotyczące dofinansowań, programu, ubezpieczeń i wszystkiego tego, z czym spotykają się dzisiaj rolnicy.
5: W tej chwili jest kryzys. Ceny mleka spada z miesiąca na miesiąc. Było kiedyś 2,70, teraz jest 1,70 zł, czyli to jest poważna sprawa.
6: No dość dużo rzeczy można tutaj spotkać i pozobaczyć, nie? 50 hektarów mamy, nie? Ale tylko uprawy, nie ma hodowli.
0: A zwiedzający jutro mogą odwiedzać stoiska Opolagry od godziny 9 do 17.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Reprezentant Polski w kajakarstwie Aleks Borucki, złotym medalistą wyścigu K1 na 500 metrów podczas Mistrzostw Europy w sprincie rozgrywanym w portugalskim Montemor. 20-letni Polak bezpośrednio po starcie został zdyskwalifikowany, ale po 2 godzinach pozytywnie rozpatrzono protest naszej ekipy. Borucki wyprzedził o 280 tysięcznych sekundy Czecha Josefa Dostala i o 375 tysięcznych sekundy Niemca Jakoba Schopfa.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po godzinie 20 i więcej sportu.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Finał baraży o trzecią ligę nie dla Ruchu Zdzieszowice. Popularne Zdzichy przegrały 1-2 z rezerwami Rakowa Częstochowa w pierwszym meczu rozgrywek play-off dla zespołów, które wywalczyły drugie miejsca w rozgrywkach czwartej ligi. Bramkę dla Ruchu Zdzieszowice zdobył Cyprian Szulczewski. Dla gości trafili Dawid Mukonkole-Kabala i w 90. minucie Kacper Kotala. Ogromna szkoda, bo zaprezentowaliśmy się bardzo przyzwoicie na tle mocnej drużyny, która prezentowała się solidnie w rozgrywkach śląskiej czwartej ligi, powiedział po meczu Adrian Pajączkowski, trener Ruchu Zdzieszowice.
8: W pierwszej połowie uważam duża dominacja nasza, sporo utrzymywania się fajnego przy piłce, fajnie budowane akcje, kilka sytuacji podbramkowych, były też szanse na zdobycie kolejnych goli. Uważam, że w pierwszej połowie zdominowaliśmy to spotkanie. W drugiej troszeczkę Raków już nie miał nic do stracenia, więc poszedł zdecydowanie wyżej, troszkę szybciej nam zabierali piłkę i ta druga połowa na pewno ze wskazaniem na gości, tyle.
7: Relacja z tego spotkania i opinie pomeczowe w niedzielnym wydaniu audycji Cały Nasz Sport w Radiu Opole. Zapraszamy po godzinie 21. Raków Częstochowa w finale barażu zmierzy się ze Stilonem Gorzów Wielkopolski, który pokonał po rzutach karnych drużynę Piasta Żmigród. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy rangi ATP. W meczu półfinałowym tenisowego turnieju ATP w holenderskim Hertogenbosch sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie Polak pokonał 8. rakietę świata Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6, 6-1. Mecz trwał 89 minut. Finałowym rywalem polskiego tenisisty będzie Kanadyjczyk Alex de Minaur, który w półfinale wygrał z Francuzem Adrianem Manarino 6-4, 6-0. Polski sędzia Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyna-Algieria na piłkarskich mistrzostwach świata odbywających się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Będzie to spotkanie grupy J, które zaplanowano na stadionie w Kansas City na środę 17 czerwca o godzinie 3 rano polskiego czasu. Marciniakowi będą asystować jako liniowi Tomasz Liskiewicz i Adam Kupsik. Pochodzący z Płocka arbiter po raz trzeci pracuje na mundialu. W 2022 roku sędziował finał Argentyna-Francja. A już za godzinę meczem z Katarczykami reprezentacja Szwajcarii rozpocznie udział w piłkarskich mistrzostwach świata. Helweci są zdecydowanym faworytem tego spotkania. Zajmują 19 miejsce w rankingu FIFA. Ich rywale plasują się na 56 pozycji. Pozostałymi rywalami Szwajcarów w grupie B są ekipy Kanady oraz Bośni i Hercegowiny. Mecz tych dwóch drużyn zakończył się remisem 1-1.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie jest duże, z tych chmur może jeszcze przelotnie popadać i dziś też może zagrzmieć. 20 stopni Celsjusza, tyle pokazują termometry na południu regionu. W centrum województwa niespełna 17 stopni, na barometrach nadal 1013 hektopaskali. Wiatr jest słaby, umiarkowany zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
10: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
9: Na scenie wystąpią Stwory Głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
10: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
9: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
11: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
12: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

Manam w poprzednim notowaniu debiutował na liście. No wiemy, że mamy pomnik Kory teraz pod Opolskim Dworcem, ale bardzo trudno mi się do niego jakoś odnieść i szczególnie o nim mówić w superlatywach. Całe szczęście, nie musimy skupiać się na pomniku. Zostaje fantastyczna muzyka, a ta po raz drugi na liście. No i z radością też witam na liście Zbigniewa Wodeckiego. Po długiej, długiej przerwie kolejna piosenka Fantazja jako debiut.

Oczywiście ten debiut to na polskiej liście polskiej piosenki. Utwór ma już swoje lata, chociaż przez wiele lat był nieznany, ukazał się niedawno na płycie Wodecki Jazz. A teraz Happy Set, Nie będziemy płakać, live.

Taki kącik psychodelicznych brzmień nam się zrobił w tej trzeciej dziesiątce, bo i Happy Set, i Half Light, a za chwilę dołączy do tego duetu Jan Bednarz z utworem Bezdusznie.

A za chwilę piosenka, która nawiązuje do słynnej maksymy cesarza Augusta. To on powiedział festina lente. A piosenkę, która do tego nawiązuje, śpiewa na opolskiej liście polskiej piosenki. Kto? Sara. Spieszę się powoli.

słychać było ten stukotku, prawda? Piosenka poetycka, bo wszystkie utwory są do wierszy różnych autorów, które komponuje Kotyś i przyjaciele. Może będzie okazja kiedyś zaprezentować ich więcej w innej audycji. Tymczasem na miejscu 19 po raz czwarty Czorski, Kogoś kto.

0: Kaczorski, gdyby był w trzeciej dziesiątce, nawiązałby ładnie do kącika psychodelicznego, a za chwilę będzie bardziej drapieżnie, bo przed nami na 18 Defekt i Szy-Szy.
1: Spuchnięta dłoń, spuchnięta

muszę brać. Pokarmem są bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę zjeść.

się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.

Tu akurat w przypadku grupy Szyszy, bo to nowy projekt, jeden z muzyków gra w grupie Happy Set. Wspominam o tym, ale nie mówię, żeby robić specjalnej reklamy. Póki co radzą sobie lepiej niż Happy Set, który jest na liście ciągle opolskiej. Dłużej, ale za to na niższej pozycji. Przed nami miejsce 17. Nieco niżej też, ale niedużo. Ewa Aksamit, Uśmiecham się jak klaun.

No, a klaun, jak wiemy, przynajmniej jeżeli chodzi o Batmana, potrafi tak się uśmiechnąć, że ojej, aż ciarki idą po plecach. Ale tutaj akurat jest troszeczkę inaczej, zwłaszcza jeżeli zobaczycie teledysk, a przypomnę, teledyski są na stronie tam, gdzie głosujecie, na stronie Radia Opole. I jeszcze jedna piosenka. Karolina Lewińska i Przestrzeń.

0: Zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radio Opole. U nas wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki złoży jutro wizytę u Donalda Trumpa. Irańscy negocjatorzy do komunikacji z Trumpem zatrudnili psychologów. Finał baraży nie dla ruchu Zdzieszowice, awansował Raków po bramce w 90. minucie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak spory lej kondensacyjny zaobserwowano po południu w rejonie miejscowości Nowa Różanka na Warmii i Mazurach. Nie mamy obecnie informacji o tym, aby dotknął on ziemi, informuje sieć obserwatorów burz. Przez Polskę przechodzą silne burze z ulewnym deszczem, mogą pojawić się również trąby powietrzne. Dla 11 regionów, w tym dla części województwa opolskiego, obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami. Najbardziej gwałtowne zjawiska występują na północnym zachodzie i w centrum kraju. Alerty obowiązują do godziny 23.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Prezydent Karol Nawrocki złoży jutro wizytę u Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Prezydenci USA i Polski mają się spotkać w cztery oczy. Trump zaprosił również Karola Nawrockiego na przyjęcie z okazji swoich urodzin. Dziennikarka Magdalena Górnicka-Partyka mówiła w Polskim Radiu 24, że Trump ceni sobie rozmowy zakulisowe.
2: Już jako urzędujący prezydent wybierał się na galę UFC, na galę MMA, w takim otoczeniu swoich najbliższych współpracowników. Tam często z nim był Marco Rubio, Elon Musk i oni też tak zakulisowo sobie dyskutowali o bardzo wielu różnych rzeczach, więc pytanie, czy zobaczymy w takim towarzystwie też Karola Nawrockiego i o jakich zakulisowych tematach będą obaj przywódcy dyskutować.
0: Do Waszyngtonu wraz z Karolem Nawrockim leci również polski zawodnik MMA Jan Błachowicz. Jutro Donald Trump obchodzi 80. urodziny.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Do 10 lipca firmy mają czas, by wystartować w przetargu na gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Skautów Opolskich w Opolu. Obiekt na opolskim osiedlu Armii Krajowej od lat czeka na renowację. Powstanie miejsce sprzyjające rozwijaniu talentów i zainteresowań mieszkańców, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
3: Wiele różnych nowych pracowni, dużo lepsza infrastruktura, pojawi się też duża sala, więc będzie można organizować choćby spotkania z kabaretem, wieczory autorskie, kino. To jest modernizacja starego budynku, ale też powstanie ta nowa część.
0: Koszt prac oszacowano na 40 milionów złotych.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: Finał baraży o trzecią ligę nie dla ruchu Zdzieszowice. Popularne Zdzichy przegrały 1-2 z rezerwami Rakowa Częstochowa w pierwszym meczu rozgrywek play-off. Bramkę dla Zdzieszowic zdobył Cyprian Szulczewski. Dla gości trafili Dawid Mukonkole-Kabala i w 90. minucie Kacper Kotala. Ogromna szkoda, bo zaprezentowaliśmy się bardzo przyzwoicie na tle mocnej drużyny, mówił po meczu Adrian Pajączkowski, trener ruchu Zdzieszowice.
4: W pierwszej połowie uważam duża dominacja nasza, sporo utrzymywania się fajnego przy piłce, fajnie budowane akcje, kilka sytuacji podbramkowych. Były też szanse na zdobycie kolejnych goli. Uważam, że w pierwszej połowie zdominowaliśmy to spotkanie. W drugiej troszeczkę Raków już nie miał nic do stracenia, więc poszedł zdecydowanie wyżej. Troszkę szybciej nam zawierali piłkę i ta druga połowa na pewno ze wskazaniem na gości. Tyle.
0: Relacja z meczu i pomeczowe opinie w niedzielnej audycji Cały Nasz Sport. Raków Częstochowa w finale baraży zmierzy się ze Stilonem Gorzów w Wielkopolski, który po rzutach karnych pokonał Biasta Żmigród. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy rangi ATP w meczu półfinałowym tenisowego turnieju ATP w holenderskim mieście Sierto-Henbos. Sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie Polak pokonał 8. rakietę świata Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6-6-1. Finałowym rywalem polskiego tenisisty będzie jutro Australijczyk Alex de Minaur, który w półfinale wygrał z Francuzem Adrianem Mannarino 6-4-6-0. A na koniec, za znaczącym postępem w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może stać zespół psychologów. Miał ich zatrudnić zespół irańskich negocjatorów, a głównym zadaniem jest analiza stanu psychicznego Donalda Trumpa i na tej podstawie dobieranie strategii negocjacyjnej z Amerykanami.
5: Informacje te ujawnił Jeremy Scahill, uznany amerykański dziennikarz śledczy, powołując się na źródła irańskie. W podcaście Breaking Points powiedział, że Irańczycy zatrudnili grupę doświadczonych psychologów, których zadaniem jest sprawdzanie komunikatów wysyłanych do Donalda Trumpa. Powiedzieli, rozumiemy, że mamy do czynienia z osobą upośledzoną umysłowo, dlatego sięgnęliśmy po doświadczonych specjalistów, żeby stworzyli profil psychologiczny tego, co dzieje się w jego głowie. Scahill dodaje, że przedstawiciele niektórych krajów zaangażowanych w mediację również zaczęli się niepokoić tym, jak nieprzewidywalny jest Donald Trump. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
0: Donald Trump, który jutro świętuje 80. urodziny, regularnie podkreśla, że jest doskonałego zdrowia.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Słońce już zaszło, ale też gdyby jeszcze nie zaszło, to i tak byłoby przykryte przez gęste chmury. Może dziś jeszcze przelotnie popadać lub zagrzmieć. Temperatura spadła do niespełna 17 stopni Celsjusza. Na barometrach nadal 1013 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
7: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
9: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
6: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

Aleksandra Klimańska na 15. Jutro będzie lepsze. Świetna maksyma. Zawsze trzeba się tego trzymać, że jutro będzie lepsze, zwłaszcza, że coraz bliżej piękne letnie dni. Ola Równiak i Paweł Lisek przed nami.

Ola Równiak, Paweł Lisek na 14, a na 13, no jedna z artystek była na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, Julia Wasilewska ze swoim utworem. Tam bez dużego sukcesu nie wygrała, ale u nas 4. tydzień z Leszkiem Komosą i utworem Sen o Tobie.

Zamykamy drugą dziesiątkę. Przed nami jeszcze dwa miejsca. Będzie By przez ciebie nikt nie płakał, Bartek Wojnar i Tala Kobieta, czyli reprezentanci Opolszczyzny na 12 i 11.

Muzyki Blues Band na 6, a na 5 i za chwilę będą niespodzianki, bo nie było jednej piosenki na razie istotnej. Póki co na 5 Blisko Siebie i Smoketown.

Smog tam z czwartego, Dziki Blues Band też niżej, dlatego że prawie udało się na podium. No prawie, bo na czwartym miejscu. Berry Blue, pierwszy raz tak wysoko. Utwór Na fali.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: No i tyle, jeżeli chodzi o zmiany na liście, jeżeli chodzi o to wydanie, bo Podium zostało bez zmian. Na trzecim Coldfire, na drugim Freedom Beards i na pierwszym Ania Blush. Zobaczymy, może Berry Blue uda się za tydzień wskoczyć jednak na podium. Tymczasem finałowa trójka, ja wam życzę dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, na zegarach. Tak jak wspomniałam, 22 pora na wiadomości. Biegnie prawie 500 km, by wesprzeć zbiórkę dla Głubczyckiego Stowarzyszenia Tacy Sami. Były mistrz KSW Jan Błachowicz leci z prezydentem Karolem Nawrockim do USA. Historia półwiecza opolskich konfrontacji teatralnych na plakatach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak plama substancji ropopochodnej w Sidzinie w powiecie nyskim, długa na kilkaset metrów, a co gorsza, ciągnie się po drodze krajowej 46, po wojewódzkiej 401 i po drodze powiatowej. Na miejscu działają 4 zastępy straży pożarnej, neutralizują substancje. Na wspomnianych drogach możliwe utrudnienia w ruchu.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Stowarzyszenie Tacy Sami w Głubczycach, zrzeszające rodziców dzieci niepełnosprawnych, chce dla nich utworzyć mieszkania chronione i wykupić siedzibę swojej organizacji. W tym celu ruszyła publiczna zbiórka pieniędzy. Na początek potrzebny jest 1 000 000 zł. Pomoc zaoferował biegacz Krzysztof Mielnik, który w ramach akcji chce pokonać 444 km głównym szlakiem sudeckim. Zawodnik od wczoraj jest w drodze. Jak mówi z kolei Krzysztof Hajda, prezes Stowarzyszenia Tacy Sami, każda złotówka, każde wsparcie jest na wagę złota.
2: Chcemy od 1 000 000 ludzi, żeby wsparło nas 1 złotówką. To cel zostanie osiągnięty. A celem jest opłacenie rehabilitacji i o wiele większe plany. Jeżeli się to uda, naszym marzeniem jest budowa centrum dla osób niepełnosprawnych, mieszkanie dla 20 niepełnosprawnych pod nadzorem. Potrzebnych jest na to około 3 milionów, ale ten pierwszy milion to już by był jakiś początek.
0: Szczegóły akcji można śledzić na Facebooku pod hasłem 444KM1CL. Stowarzyszenie przez lata nieodpłatnie miało siedzibę w budynku należącym do rolniczej firmy Top Farms. Po zmianie właściciela nadal stowarzyszenie może tam funkcjonować.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Porozumienie z Iranem ma być podpisane jutro, napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej. Amerykański prezydent dodał, że po podpisaniu porozumienia od razu otwarta zostanie cieśnina Ormus. Trump podkreślił w mediach społecznościowych, że jego porozumienie z Iranem jest murem dla broni nuklearnej. Według medialnych doniesień umowa ma być podpisana zdalnie. Rzecznik prasowy irańskiego MSZ-u Esmail Bagah Hej mówił wcześniej, że do fizycznego podpisania umowy nie dojdzie jutro, za to prawdopodobne są kolejne dni. Wątek nuklearny nie będzie częścią porozumienia. A jutro, 14 czerwca, Donald Trump kończy 80 lat. To 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Republikanin, a także przedsiębiorca i potentat rynku nieruchomości. Na urząd zaprzysiężony został 20 stycznia 2025 roku po raz drugi. Wcześniej w latach 2017-2021 był 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Jan Błachowicz, były mistrz KSW w wadze półciężkiej, leci z prezydentem Karolem Nawrockim do Waszyngtonu, m.in. na galę UFC w Białym Domu z okazji 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa i 250-lecia niepodległości USA. Amerykański prezydent jest fanem UFC. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na tą uroczystość. Błachowicz to zawodnik mieszanych sztuk walki wagi półciężkiej, także utytułowany grappler i zawodnik boksu tajskiego. Koszykarze Legii Warszawa pokonali w Zielonej Górze Zastal 79-63 w trzecim meczu finałowej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. W serii do 4 zwycięstw warszawianie objęli prowadzenie 2-1. Czwarty mecz finału Orlen Basket Ligi zostanie rozegrany ponownie w Zielonej Górze w poniedziałek 15 czerwca. Początek meczu o 20:15.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Wystawa plakatów z opolskich konfrontacji teatralnych towarzyszy tegorocznej 50. edycji tego wydarzenia. Plakaty można oglądać w przestrzeni publicznej Opola. Chcieliśmy pokazać, jak festiwalowe plakaty zmieniały się przez te 50 lat, podkreśla dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu Norbert Rakowski.
3: Chcieliśmy widzom przybliżyć artystów, twórców, którzy przez 50 lat tworzyli plakaty opolskich konfrontacji teatralnych. Kiedyś szkoła plakatu była nie tylko silna, ale w ogóle bardzo znana w Europie, tak zwana polska szkoła plakatu. No i tutaj całą historię tych 50 lat pokazujemy oczywiście w dużym skrócie. Taki rozwój od tych elementarnych rzeczy też, które były szkicowane piórkiem albo gdzieś ryciną, aż do dzisiejszej technologii, która już jest tylko tak naprawdę pędzlem elektronicznym.
0: Plakaty eksponowane są na Placu Wolności w Opolu. Dodatkowo niektóre wydrukowano na płachtach, które otaczają plac budowy przed wejściem do teatru.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 15 stopni pokazują teraz termometry w województwie. Na barometrach nadal 1013 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje z zachodu. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu są zapowiadane. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 11 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana rocka.

utworem Aurora z płyty pod tym samym tytułem grupy Yes. Witamy się z wami, Darek Kuzera, za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Od razu zapraszam was do kontaktu adam.wolek@radio.opole.pl. Wasze maile spływają, co mnie bardzo cieszy, i dzisiaj też troszkę tych życzeń spełnimy, między innymi za sprawą zespołu Believe czy Lebowskiego. Lebowski w drugiej godzinie. Teraz przyszedł czas na premierę. Dokładnie wczoraj Aurora takową miała i miałem pewien problem ze złapaniem zakrętu do sklepu muzycznego w Opolu, do salonu w sumie takiego muzycznego, nie będę wymieniał nazwy, ale to ten na E. I muszę wam powiedzieć, że najpierw słuchałem ze streamingu, ale stwierdziłem, że płyta musi być w moim posiadaniu, no bo to w końcu zespół jest. Słyszałem już też utyskiwania, natomiast trochę ich nie rozumiem ze względu na to, że to jest bardzo przyzwoita płyta. Bardzo sympatycznie się jej słucha i dzisiaj posłuchamy także znakomitego utworu, tego 13-minutowego Counter Movement. Tutaj jeśli nawiązują do tych swoich najlepszych progresywnych, symfonicznych czasów, a chciałbym tylko powiedzieć, że te symfoniczne aranże przygotowała czeska orkiestra symfoniczna, więc ta współpraca jest z tymi orkiestrami na najwyższym poziomie. Wokal oczywiście znakomity, bo obecnie ten wokal obsługują John Davison i Steve Howe, którzy to naprawdę są znakomitymi śpiewakami. Klawisze też nas bardzo interesują, bo od 2011 roku obsługuje je Geoff Downes. Nie ma już Ricka Wakemana w zespole. Rick Wakeman solowo sobie radzi i to całkiem nieźle. Niejednokrotnie także jego solowych dokonań słuchaliśmy na antenie Polskiego Radia Opole w progresywnej zmianie rocka i myślę, że zapewne jeszcze i do nich wrócimy. Jeżeli chodzi o Yesów, to ja nigdy nie miałem z nimi problemu, dlatego że każda płyta mi się podobała, łącznie z tą, która wyszła w 1983, czyli 1925. Ona zaliczyła kilka platyn, kilka złotych płyt w różnych krajach, bo była to płyta po prostu bardzo, ale to bardzo przebojowa. Owner of a Lonely Heart choćby znalazł się na tym krążku, ale jeżeli chodzi o nową płytę, czyli o Aurorę, to tutaj nie mamy takiego wybijającego się kawałka i to może dobrze, bo płyta jest bardzo, ale to bardzo równa. I mówię to naprawdę po kilku przesłuchaniach, bo jak na razie nie odrywam się od tego albumu, bo dla mnie każde wydanie płyty Yesów jest wielkim świętem. Pamiętam rok 2023, 19 maja wyszła Mirror in the Sky, a w 2021 The Quest. Tylko chciałbym jeszcze zaznaczyć, że zespół ten swoją pierwszą płytę zatytułowaną po prostu Yes wydał w roku, uwaga, 1969. Nie wiem, jakie wy macie zdanie na temat Yesów, a chciałbym je poznać i możecie pisać swoje komentarze pod filmem zapowiadającym audycję. Ja natomiast uważam, że oni nigdy nie mieli płyty słabej. Były płyty, które troszkę były na niższym poziomie od tych wielkich klasyków, jak choćby moja ukochana Close to the Edge z 72, ale nigdy nie były to płyty słabe. Tam ciągle było słychać pasję i te wielkie umiejętności, które niewątpliwie panowie z Yes posiadali i posiadają nadal, tworząc przecież, tak jak w tym przypadku, płytę Aurora. Myślę, że przyszedł czas na to, by posłuchać tego znakomitego utworu, który trwa ponad 13 minut i nawiązuje do tych wspaniałych czasów Yesów, kiedy to była progresja pomieszana z symfonią. A ten kawałek to 13-minutowy Counter Movement. Naprawdę warto zagłębić się i w fotel z kubkiem kawy, tak jak ja, bądź herbaty, a przede wszystkim zagłębić się w tych dźwiękach. Zapraszam, Counter Movement, Yes i płyta Aurora.

Yes i Aurora. Myślę, że to nie jest nasz ostatni kontakt z tą płytą. W przyszłym tygodniu bardzo chętnie jeszcze bym do niej wrócił, ale ważne są także i wasze życzenia muzyczne. Jedno szczególnie mnie ucieszyło, a mianowicie dotyczące zespołu Belief. I nie ukrywam, że to także byłoby jedno z moich życzeń, gdybym był po drugiej stronie, a w związku z tym, że wspólnie tworzymy ten program, to możecie to potraktować również jako moje życzenie. Jolanta z Mielca i Adam z Opola żądają i proszą i chcą, życzą sobie, aby ukazał się fragment znakomitej płyty The Bread Is Mine z roku 2009 w wykonaniu świetnego polskiego zespołu Belief. 7 płyt jak na razie na koncie. Pierwsza to Hope to See Another Day, która ukazała się 20 lat temu i niebawem będziemy tę 20. rocznicę obchodzić. Druga to Yesterday is a Friend, rok 2008. Rok później ukazuje się dzisiejsza bohaterka, czyli This Bread is Mine. Potem World is Round, Warmest Sun in Winter, Seven Widows i ta, którą długi czas się zajmowaliśmy w 2024 i 2025, czyli The Wilding Way. Obecnie naturalnie nie ma już w zespole wokalistów takich jak Tomasz Różycki czy Karol Wróblewski. Zastąpił ich Ginian.

W 2009 roku, kiedy pierwszy raz prezentowałem wam płytę This Bread Is Mine, Believe, pamiętam, że zacząłem od utworu Silence. On się dzisiaj także pojawi i to już za chwilę. Pojawi się także ten tytułowy. Jak dla mnie tej płyty należy słuchać w całości, ale niestety nasz czas na antenie Radia Opole z gumy nie jest, więc trzeba sobie dawkować. Więc Silence i This Bread Is Mine już za chwilę na antenie Radia Opole, a w drugiej godzinie będziemy mieli kolejną premierę, ale zanim premierę sobie omówimy, to jeszcze sięgniemy po jeden klasyczny zespół, który ruszył w trasę i na koncert, którego czekają fani, którym udało się zdobyć bilety. Mnie się nie udało. Ja natomiast bardziej niż na ten koncert czekam na płytę, choć z występów live zespołu Rush także bardzo się cieszę. Zanim jednak to najpierw musi wybrzmieć Believe, potem wiadomości na antenie Radia Opole, a my z Darkiem Kuzerą wrócimy do was po 23. A Believe będzie wybrzmiewał za sprawą znakomitych utworów Silence i This Bread Is Mine.

0: Zbliża się godzina 23 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. W Opolu do jutra trwa jubileuszowy 10. Festiwal Książki. 3 miesiące aresztu dla patomorfolożki Magdaleny H. 80-lecie Sfornicy Czarnowąsy to był pierwszy w kraju ludowy zespół sportowy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Ale najpierw w Pruszkowie, w powiecie opolskim, kierujący autem osobowym uderzył w leżące na drodze powalone drzewo. Kierowca nie odniósł obrażeń. Także w kilku innych miejscach regionu strażacy usuwają połamane drzewa lub konary drzew. Powalone drzewo leży na drodze w podopolskich Dylakach. Połamane gałęzie usuwane są w Namysłowie i Ligocie Książęcej w powiecie namysłowskim, a także w Opolu na ulicy Gospodarczej.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H., która zakopywała ludzkie płody i odpady medyczne na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu. Sąd rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
2: Sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 10 września bieżącego roku. W swoich wyjaśnieniach podejrzana nadała, że sama zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów. Chociaż podejrzana jest mieszkanką Rzeszowa, to pracowała, miała umowę z szpitalem położonym w Zamościu, gdzie wykonywała swoją praktykę jako lekarz-patomorfolog.
0: Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące zbezczeszczenia ludzkich zwłok, a także porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. Dotychczas na posesji w Lutoryżu śledczy ujawnili ponad 30 ludzkich płodów.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Przeszło 40 spotkań autorskich, koncerty znanych artystów i tysiące książek do kupienia. W Opolu trwa 3-dniowe święto literatury, czyli 10. jubileuszowy Festiwal Książki. Dziś na dużej festiwalowej scenie na Placu Wolności z czytelnikami swoich poradników spotkała się Ewa Wojdyło, psycholożka i terapeutka. W moich ostatnich książkach skupiam się na pokazaniu, że życie jest piękne, podkreśla.
3: W szczególności teraz, kiedy w ogóle ludziom trudno się żyje, jest dużo zagrożeń, a jeżeli jeszcze między sobą nie potrafią tych stosunków ułożyć, to wtedy już naprawdę katastrofa.
4: Pani Ewa jest niezwykle mądrą kobietą i to, co przekazuje czytelniczkom i czytelnikom, jest takie bezcenne.
5: Życiowe, bo jej czytaniu książek chce się żyć.
0: Dodają czytelniczki. Odwiedzający Festiwal Książki w Opolu mogą zapoznać się z propozycjami 150 wystawców. Magdalena Gębicka z wydawnictwa Media Rodzina mówi o tegorocznych nowościach.
6: Cała masa cudownych książek dla każdego tak naprawdę. Dla dzieciaków mamy książki o świnkach morskich. Dla troszeczkę starszego, tego powiedzmy 10-11-stoletniego czytelnika, znajdą się nowe wydania Harry'ego Pottera z pięknymi ilustracjami naszej polskiej projektantki Kai Bajowskiej. A dla starszych, dorosłych czytelników świetne kryminały naszych polskich autorów Dariusza Gizaka i Michała Rittera.
0: A Festiwal Książki w Opolu także jutro. Służby z powiatu nyskiego ćwiczyły dziś w Nowym Świętowie w gminie Głuchołazy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i obrony cywilnej. W ćwiczeniach udział wzięło ponad 400 strażaków, policjantów, żołnierzy WOT-u oraz ratowników medycznych, mówi młodszy brygadier Zenon Błoch, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
7: 5 założeń, jednym z nich jest wypadek masowy na przejeździe kolejowym, gdzie cysterna kolejowa uderzyła w autobus przewożący ludzi oraz samochodów osobowych, gdzie łącznie będzie poszkodowanych 25 osób. Następne epizody to epizody związane z powodzią.
0: Dni strzeleczek świętują mieszkańcy tej gminy. Na sportowej rywalizacji w biegach upłynął najmłodszym pierwszy dzień święta. Jutro natomiast występy dzieci i młodzieży, lokalnych zespołów i grup tanecznych, a wieczorem koncerty gwiazd, mówi Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.
8: O 17.15 zapraszamy na koncert Andrzeja Cierniewskiego, który na pewno się wszystkim spodoba. Na godzinę 19 zapraszamy już na legendarny zespół Teraz My. Ten piękny dzień zwieńczymy o godzinie 20.30. Będzie zabawa z zespołem RODOS do samego białego rana.
0: To w Czarnowąsach narodziła się historia ludowych zespołów sportowych w Polsce. Sfornica Czarnowąsy, pierwszy klub LZS-u w kraju, obchodzi właśnie 80-lecie. Klub wychował wielu zawodników i zapisał się w historii opolskiego futbolu. futbolu, mówi Krzysztof Kantorski, prezes Sfornicy Czarnowąsy.
9: Najlepsze to były właśnie po roku 2000, zwłaszcza 2003, gdzie byliśmy w trzeciej lidze krajowej i wtedy takie kluby jak Śląsk Wrocław, nasza kochana Odra Opole, Zagłębie Sosnowiec, Mieć Legnica, Polonia Bytom grały ze Sfornicą w jednej lidze.
0: Podczas jubileuszu przypomniano największe sukcesy klubu, wyróżniono też zawodników, trenerów i działaczy. Najlepszym trenerem 80-lecia, a zarazem jednym z zawodników wybranych do historycznej jedenastki został Wojciech Ścisło.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie od 9 do 11 stopni Celsjusza. Jutro w dzień także zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe będą też burze. Termometry maksymalnie pokażą jutro od 16 do 18 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progres.

Tom Sawyer, Moving Pictures, moja jedna z ulubionych płyt zespołu Rush. Nie mogłem rozpocząć się inaczej. A dlaczego Rush? Bo powiecie, ostatnio się z nimi spotkaliśmy 2 miesiące temu czy 3 miesiące temu, kiedy ogłosili, że wracają na koncertowy szlak. Ano dlatego, że już pierwsze koncerty za nimi. I widziałem kilka na YouTubie fragmentów i muszę wam powiedzieć, że to brzmi naprawdę interesująco. Co prawda wspaniałego perkusisty Neila Peart'a między nami nie ma już od roku 2020. Nie tylko perkusisty, ale też znakomitego reportażysty. Jego reportaż o podróży motocyklowej przez Afrykę jest dziełem świetnym i pokazuje też pewną ciekawość świata, jaką miał w sobie ten człowiek, znakomity perkusista. Natomiast Geddy Lee wraz z Alexem Lifesonem zdecydowali, że trzeba to reaktywować i kanadyjskie trio powraca teraz w konfiguracji kanadyjsko-niemieckiej. Annika Niles w sumie, bo tak powinno wymawiać się jej nazwisko, to osoba, która urodziła się w 1983 roku, zatem 17 lat po powstaniu zespołu Rush w Aschaffenburgu. I jest nie byle kim, bo niektórzy mogą powiedzieć, co tam jakaś perkusistka z YouTube'a, gdzieś ją tam znaleźli. No znaleźli ją w bardzo prosty sposób. Niejaki pan McIntosh, czyli techniczny zespołu Rush, był na trasie z Jeffem Beckiem, u którego Annika bębniła jako muzyk koncertowy. I tak zakochał się w jej graniu, że skontaktował się z Geddym Lee, który nawiązał kontakt i zaprosił Annikę do tego, by występowała jako muzyk koncertowy w zespole Rush. I brzmi to naprawdę dobrze, muszę wam powiedzieć. I też prześledziłem jej media społecznościowe od Instagramu przez Facebook i TikTok. Specjalnie z tego tytułu zainstalowałem sobie TikToka i założyłem konto, żeby jej posłuchać. TikToka już nie mam, natomiast Instagram pozostał i można obejrzeć i posłuchać, w jaki sposób ta kierowniczka Wydziału Perkusji na Akademii Muzycznej w Mannheim gra i jakie cuda wyczynia. Więc ja jestem za tym, żeby nie tylko grali koncerty, ale też pod nazwą Rush wydali płytę. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest łamanie świętości i inne tego typu bzdury. Ja mówię inaczej. Dlaczego ma się to nie rozwijać? Skoro są możliwości i będą chęci, mam nadzieję, to dlaczego ma nie powstać płyta z Anniką? Myślę, że Neil Peart nie miałby nic przeciwko temu, a Annika jest naprawdę kapitalną perkusistką. A skoro Lifeson i Lee zdecydowali się ruszyć w trasę, to znaczy sił mają dużo i dużo werwy. Więc chciałbym, żeby na przykład ten zespół, który miał wielki wpływ na twórczość takich grup jak Anthrax, Primus, Dream Theater, oczywiście Tool, Iron Maiden, Symphony X czy Metallica, nagrali płytę. Ja na to czekam. I nie interesuje mnie ubolewanie i utyskiwanie tak zwanych prawdziwków, którzy twierdzą, że będzie to naruszenie jakiejkolwiek pomnikowej świętości. Niech muzyka gra, moi kochani. Przed nami między innymi The Spirit of Radio, Lakeside Park, czy Overtura. Bawmy się, odpoczywajmy przy tej muzyce, chłońmy ją, ale przede wszystkim dobrze się przy niej czujmy.

Rush to zespół, do którego mam naprawdę ogromną słabość i dosyć często wracam do ich nagrań, szczególnie z Moving Pictures, ale nie tylko, bo i Clockwork Angels równie często kręci się w moim odtwarzaczu. Tam nieco bardziej metalowe brzmienia, ale znacie przecież moją metalową duszę i wiecie, że takie wariacje są dla mnie również pewnego rodzaju muzycznym rarytasem. Moi kochani, przypominam o kontakcie zarówno przez Messenger, mój Facebook jest otwarty, nie ma najmniejszego problemu, przez grupę Progresywna Zmiana Rocka na Facebooku, a także przez maila adam.wolek@radio.opole.pl. Czekam na wasze życzenia, a teraz sięgamy również do życzenia. Tutaj akurat w przypadku tego, co za chwilę zabrzmi na antenie Polskiego Radia Opole, życzenia prosto z Opola, od Mariusza. Bardzo serdecznie dziękuję. Mariusz przyznał się, że od dłuższego czasu jest z nami, nie pisał wcześniej, a nie ma Facebooka, więc stwierdził, że napisze maila. Bardzo serdecznie dziękuję. Lebowski. Moi drodzy, i to od razu pierwsza płyta, ta, która wyznaczyła ich trakt. Cinematic jest znakomitym albumem. Albumem, który absolutnie nie ma słabych punktów i jeżeli ktoś nie wiedziałbym o tym, powiedział mi, że to jest debiut, to mógłbym po prostu stwierdzić, że się z tym nie zgadzam i nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Faktycznie Cinematic jest debiutem, ja miałem okazję widzieć Lebowskiego 2 razy na żywo i na koncertach wypadają równie dobrze jak na płycie, a to świadczy tylko jak najlepiej o samych muzykach. Zespół Lebowski pochodzi ze Szczecina, mają na koncie jeszcze 3 publikacje, także mają na koncie publikację koncertową, więc jest czego słuchać. Są oczywiście na platformach streamingowych, można spokojnie sięgnąć, ale jeżeli nie chcecie robić tego teraz, to zapraszam was do tego, by wypocząć przy 2 utworach, które dla was przygotowałem. Najpierw pójdziemy do kina za sprawą Cinematic, a potem w podróż do Dauszy, czyli do stolicy Kataru. Trip to Doha. Muzyka do nigdy nie nakręconego filmu w wykonaniu sympatycznych Szczecinian zespołu Lebowski.

skoro wróciliśmy już z kina, a także z przepięknej podróży do stolicy Kataru, Dauchy, to teraz przenieśmy się do Skandynawii. Mówiłem wam, że na pewno sięgniemy również i po cięższe odmiany metalu. Mieliście to w przypadku Draconian, natomiast teraz wybierzemy się do Norwegii, dlatego że tam tworzy grupa o islandzkiej nazwie. Chodzi o black metalową formację Dimmu Borgir. Choć jeżeli chodzi o ten black metal, to na tej ich najnowszej płycie i zresztą także na kilku poprzednich jest go akurat najmniej. Ta płyta nosi tytuł Grand Serpent Rising. I muszę wam powiedzieć, że różni się od tych poprzednich, że nie ma wybijającego się ponad całą płytę utworu. I w moim przekonaniu, w przypadku Dimmu Borgir, to akurat dobrze. Szagrat i spółka, do której należy m.in. polski perkusista Daraj, który bębnił niegdyś w black metalowej Wesani, stworzyli płytę bardzo, ale to bardzo solidną. Czy zaskakującą? Znając ich twórczość z ostatnich płyt, to nie. Wydaje mi się, że poziomu muzycznego Puritanical Euphoric Misanthropia nigdy już nie osiągną. Klimatu stworzonego na For Altid czy Stormblast unikają, a przebojowości Enthroned Darkness Triumphant już dawno zapomnieli. Niemniej słucha się tej płyty naprawdę przyzwoicie. Pytacie, dlaczego nie sięgnąłem po ich twórczość 8 lat temu, kiedy wydali Eonian? Już wam mówię, dlatego że w mojej ocenie była to płyta skandalicznie wtórna, skandalicznie słaba, nijaka, miałka i taka średnio słuchalna. Oczywiście ją mam, bo jestem wielkim fanem Dimmu Borgir, natomiast potrafię na ten zespół spojrzeć z bardzo krytycznego punktu. I tutaj akurat w przypadku Grand Serpent Rising black metalu jest najmniej. Tu jest bardzo dużo orkiestracji, co prawda są black i nawet death metalowe w pewnych momentach wokale. Jest dużo melodeklamacji, czyli to, do czego Dimmu Borgir przyzwyczaja nas od płyty Death Cult Armageddon w górę, czyli przez Insortę Diaboli, Abracadabra, czy właśnie Eonian. No niestety, Grand Serpent Rising, jeżeli chodzi o budowę i klimat płyty, niespecjalnie się od nich różni. Różni się natomiast tym, że ta płyta jest od poprzedniczki zdecydowanie lepiej skomponowana. To tyle, jeżeli chodzi o progresywną zmianę rocka, która zakończy się black metalowo, ale zapowiadałem wam to jakiś czas temu, że kiedy tylko Dimmu Borgir nowe się ukaże, to muszę wam to zaprezentować. Darek Kuzera za konsoletą realizatora dbał o to, by te dźwięki do was dopływały. Było nam miło gościć w waszych domach. Ja nazywam się Adam Wołek i mówię wam dobranoc. Cześć.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Kolejna audycja Science bez fikcji. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, a porozmawiamy o szalenie ważnym temacie, który może zmienić absolutnie naszą przyszłość, czyli o elektrowniach termojądrowych, bo jak się okazuje, Polacy dzielnie pracują przy budowie właśnie takiej elektrowni termojądrowej, mówiąc w uproszczeniu, ale również Opolanie. Jest i nim m.in. Marcin Jakubowski, doktor habilitowany z Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I jest z nami również dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I za chwilę przejdziemy do tej rozmowy, także zostańcie z nami.
0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: W studiu Radio Opole w audycji Science bez fikcji. Przypominam, moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Jakubowski, dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i temat elektrowni termojądrowych, który pojawia się w naszych audycjach Science bez fikcji, ale teraz możemy do niego wrócić, ponieważ właśnie doktor Jakubowski ma bardzo dużo ciekawych, nowych informacji, takich, powiedziałbym, nawet optymistycznych, bo jeżeli spojrzymy na to, jak długo udawało się utrzymywać plazmy jeszcze te kilkanaście lat temu, jak Angela Merkel naciskała przycisk.
2: To było dokładnie 10 lat temu.
1: Tak, i 10 lat temu, jak naciskała przycisk, no to wtedy plazmę udało się utrzymać przez
2: 50 milisekund, czyli 50 tysięcznych części sekundy.
1: I dla was to był wtedy wielki sukces, dla całej reszty to było, co tu się wydarzyło, co to jest. Natomiast teraz już te wyniki zaczynają być powoli imponujące i co też bardzo ważne, podejście świata do elektrowni termojądrowych zaczyna nabierać znaczenia.
2: Tak. Ostatnie nasze wyniki, po 10 latach udaje nam się te plazmy już utrzymać przez wiele minut, przez 8 minut. Udało nam się też uzyskać wyniki właśnie w parametrów tego reaktora, tej plazmy, która jest jakby głównym sercem tego reaktora, tak, są tak obiecujące, że w ostatnich latach pojawiły się 3 albo nawet 4 nowe startupy, które zgromadziły finansowanie rzędu miliardów euro, żeby budować właśnie nowe reaktory termojądrowe oparte na pomyśle, które my badamy w Greifswaldzie.
1: No właśnie, ale to może tak najprostszym językiem, dlaczego warto inwestować w te elektrownie termojądrowe? Dlaczego to jest tak ważne dla nas?
2: Elektrownia termojądrowa chce wytwarzać energię tak, jak to dzieje się w naszym Słońcu, jak się dzieje w gwiazdach. Sięgamy bardzo głęboko w centrum, do jądra atomowego. Przez to gęstość energetyczna takiej reakcji jest o wiele, wiele większa od tego, których znamy tutaj na co dzień. Węgiel czy ropa mają około 10 milionów razy mniejszą gęstość energetyczną, czyli wydajność, niż właśnie ta reakcja, która napędza nasze Słońce. I przez to potrzebujemy o wiele, wiele mniej paliwa termojądrowego niż potrzebowalibyśmy w elektrowni węglowej. To jest takie porównanie, jeżeli w elektrowni węglowej codziennie dojeżdża kilka pociągów z tym węglem, tam są miliony ton węgla na rok, które potrzebujemy, to w elektrowni termojądrowej będziemy potrzebowali jedną ciężarówkę na cały rok. I pięknym też tej idei jest to, że nie ma odpadów takich jak hałdy, nie ma odpadów radioaktywnych, które trzeba przez tysiące lat też jakoś zagospodarować i się nimi zaopiekować, czy nawet miliony lat. Odpadem tego wszystkiego jest hel, który nie jest radioaktywnym, który się używa na przykład do napełniania balonów dla dzieci, prawda? Oczywiście dodatkowo do tego dochodzi to, że paliwo termojądrowe nie trzeba wydobywać, nie trzeba złóż gdzieś szukać w krajach Bliskiego Wschodu czy w Rosji, tylko kraj, czy powiedzmy sobie grupa ludzi, którzy zna technologię, jak uzyskać z wody morskiej, bo część paliwa jest w wodzie morskiej, czyli deuter, izotop wodoru, i z litu, który jest wszędzie, to w skałach naokoło nas jest lit, z którego można uzyskać tryt, czyli drugi izotop wodoru. Ktoś, kto zna technologię, po prostu sam sobie to paliwo może zrobić.
1: No ale właśnie, jak kiedyś w takiej książce jednej przeczytałem, że gdyby przylecieli do nas jutro kosmici, to ogólnie wstyd i siara. Ze względu na to, że jakby oni się dowiedzieli, że my pozyskujemy energię grzebiąc w ziemi, niszcząc to, na czym żyjemy, to wstyd. A tutaj w końcu byśmy się mogli oczekiwać na nich, gdyby to udało się zrobić.
2: No prawda, prawda. To też jest takie zabawne, że jakby cały postęp technologiczny na Ziemi, cały nasz dobrobyt, proszę sobie wyobrazić teraz, że nie mamy prądu elektrycznego.
1: No i koniec.
2: To prawda.
1: Czytałem świetną książkę, że my sobie kompletnie nie zdajemy sprawy z tego, co by się stało, gdyby nagle zabrakło prądu, że nam się wydaje, że dobra, nie będę grał w gry, ale nie, bo świat leży, bo nagle śmieci są na ulicach, nikt nie jest w stanie tego wywozić, nie mamy wody. Bo to wszystko jest napędzane poprzez wodę. Wszystkie krowy, miliony krów zaczną zdychać, ponieważ nie będą w stanie być dojone, a to jest wszystko już też potrzebny jest do tego prąd. Że kompletnie sobie nie zdajemy sprawy, jak to jest ważne.
2: No to zdajemy sobie sprawę w tym sensie, że w Berlinie w tym roku, zimą, lewicowi terroryści odcięli dostawy prądu do dzielnicy jednego Berlina i ludzi trzeba było stamtąd ewakuować, bo tam się nie dało żyć. To nie było tylko, nie było wody, nie było ogrzewania, to nie było tylko, że sobie Netflixa nie można pooglądać,
1: tak.
2: Prawda?
1: Bo że jeszcze ludzie myślą romantyczny wieczór ze świeczkami, no nie.
2: Nie, no po prostu nie ma życia dzisiaj, nie?
3: Ja nie muszę jechać do Berlina, przychodzę do szkoły, do liceum, patrzę, nie mam lekcji. Dlaczego? A, bo jest awaria prądu i trzeba, puściliśmy uczniów do domu, no bo toalety, tak? Więc po jednej przerwie nie dało się już żyć, więc uczniowie wszyscy poszli do domu, bo nie było prądu.
1: Dlatego właśnie ten temat energetyczny jest tak szalenie ważny i dlatego to może zmienić świat, jeżeli powstanie taka elektrownia.
3: Znaczy tym bardziej, że jeśli chodzi o fuzję, to potrafimy ją przerwać. W przypadku rozpadu promieniotwórczego, jak już uruchomimy reakcję, no to już jest, musimy po prostu tylko chłodzić i patrzeć, co się dzieje, tak? Nie jesteśmy w stanie tego procesu przerwać. A w przypadku fuzji nie dostarczymy, jest po kłopocie.
2: Ja tylko dodam, że oczywiście nie możemy zapominać, że mamy też odnawialne źródła energii, które też już teraz jakby chętnie i częściej wchodzą do tego naszego miksu energetycznego. Ja myślę, że one w przyszłości też będą stanowiły bardzo ważny element i podejrzewam, że dominujące. Zresztą są takie badania, które pokazują, że każde nowe źródło energii potrzebuje około 60 lat, żeby stać się takim dominującym. Tak było w przypadku węgla, tak było w przypadku gazu i ropy, tak teraz jest w przypadku tych odnawialnych źródeł energii. No tyle też, że problem polega na tym, że one są ciężko skalowalne, bo gdy już dochodzimy do dużych jakby współczynników tego, ile tej energii jest wytwarzane przy pomocy tych wiatraków i paneli słonecznych, to nagle się okazuje, że gdy nie wieje i gdy nie świeci, no to trzeba to jakoś wypełnić. Także ta energia jest bardzo ciężko skalowalna do dużych takich poborów mocy, prawda?
3: Takiej stabilności, prawda?
2: Tak, tak, ale też chodzi o to, że gdyby na przykład potrzebujemy nagle dwa razy więcej energii, to nie tylko budujemy więcej wiatraków i paneli, ale musimy też magazyny energii zbudować, musimy sieci energetyczne przebudować, więc to jest dosyć skomplikowane, prawda? W przypadku takiej właśnie elektrowni termojądrowej, która jak działa, to po prostu działa, to mamy czyste źródło energii, które działa w sposób ciągły, prawda?
1: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji.

0: Wracamy do rozmowy na temat elektrowni termojądrowych nie tylko, bo również opowiemy o Festiwalu Nauki na pewno, który już dzisiaj się odbędzie, czyli w sobotę, początek o godzinie 16, prawda?
1: Tak, 16, Plac Kopernika, do 22, hałasujemy i się bawimy.
0: Tak, to powiedziała dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, ale również jest z nami Marcin Jakubowski, doktor habilitowany z Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie, gdzie jest budowany, no właśnie co, rdzeń to serce takiej przyszłej elektrowni termojądrowej?
2: No, przepraszam. W Greifswaldzie już jest, istnieje od około 10 lat Stellarator. Stellarator to jest próbny reaktor do badania właśnie tych procesów zachodzących w przyszłych reaktorach termojądrowych. On opiera się na tak zwanej plazmie. Plazma to jest czwarty stan skupienia, tak to nazywamy, gdzie znamy trzy poprzednie, czyli gdy sobie podgrzejemy lód, to on się, czyli ciało stałe, topi się, jest woda, czyli ciecz, to jest drugi stan skupienia materii. Gdy podgrzewamy go, tą wodę, do wyższych temperatur, do 100 stopni, pojawia się para wodna, podgrzejemy ją jeszcze bardziej, do milionów stopni, czy dziesiątek tysięcy stopni i pojawia się właśnie plazma, czyli gaz składający się już z dodatnio naładowanych jonów i elektronów, gdzie te oddziaływania elektromagnetyczne między nimi stają się bardzo, bardzo istotne. I dlatego potrzebujemy rozgrzać to do temperatury, plazmy do temperatury 150 milionów stopni Celsjusza, 150 milionów stopni Celsjusza, ja się nie pomyliłem, dlatego że te jądra tego paliwa termojądrowego, którym jest deuter i tryt, są naładowane dodatnio i one się bardzo nie chcą spotkać. Dwie naładowane cząstki się odpychają i trzeba je jakoś skłonić do tego, żeby jednak chciały się spotkać, żeby te siły jądrowe, czyli te najpotężniejsze siły, które w ogóle trzymają naszą materię, które są niestety, działają na bardzo małym obszarze, są krótkozasięgowe, tak my to mówimy w fizyce, żeby one mogły zadziałać, to musimy je zbliżyć do siebie na bardzo dużą odległość, na bardzo małą odległość i do tego potrzebujemy je właśnie rozgrzać, nadać im energii, tak żeby one się ze sobą zderzały. W Słońcu temperatury panują w centrum Słońca około 15 milionów stopnia.
0: To ma się cięższą robotę niż ma Słońce.
2: No, Słońce jest łatwiej, bo Słońce jest ogromne, prawda? Promień Słońca jest 700 milionów metrów. Mm-hmm. Takiego laboratorium nie jesteśmy sobie w stanie zbudować na Ziemi. Bo...
0: Łatwiej by było wtedy, rozumiem.
2: No, tylko Ziemia musiała być trochę większa. Więc musimy to po prostu rozgrzać do jeszcze wyższych temperatur, ale to jest akurat nie najmniejszy problem. To już...
0: Czyli rozgrzać tak umiecie?
2: Tak. Rozgrzać plazmę umiemy, to się już dzieje.
0: A jak to się robi? Jak się rozgrzewa?
2: Jest kilka sposobów. Jedną jest takim, że mamy potężną mikrofalówkę, taką jak mamy w domu w kuchni, przy pomocy promieniowania mikrofalowego, z tym, że potrzebowaliby Państwo około kilkunastu tysięcy mikrofalówek, żeby uzyskać taką, jak my mamy.
0: A i tak rozmawiamy w mega uproszczeniu.
2: Tak, i proszę tego nie próbować w domu. to jest 10 megawatów, czyli około 100 tysięcy, 150 tysięcy razy więcej niż taka właśnie mikrofalówka. I te fale elektromagnetyczne rozgrzewają właśnie elektrony w tej gorącej plazmie i te elektrony oddają swoją energię jonom i podgrzewają je. Możemy też wstrzykiwać przy pomocy tak zwanej wiązki neutralnej też bardzo energetyczne atomy w tą plazmę i one je rozgrzewają. Także jest kilka sposobów dosyć dobrze opanowanych.
0: Czyli to umiemy?
2: To umiemy.
0: Tylko teraz jak to wszystko ogarnąć, tę energię?
2: No właśnie, teraz problemy, z którymi się jeszcze mierzymy, to jest jak wystarczająco długo stabilnie utrzymać to wyładowanie, to jest jedno z wyzwań. I drugie, jak bezpiecznie odebrać tą całą energię. To proszę sobie wyobrazić, że mamy tą plazmę, która ma właśnie te 150 milionów stopni Celsjusza w centrum i musimy to umieścić gdzieś, prawda? No to po pierwsze, żeby ta plazma nam nie wygasła, to jest dosyć delikatne medium i chimeryczne, ale po drugie też, żeby nie zniszczyć tych materiałów, tej komory, prawda? I dlatego utrzymujemy tą plazmę przy pomocy pola magnetycznego. Jak Państwo widzą zorzę polarną, to widzą właśnie Państwo plazmę, która jest utrzymywana z dala od Ziemi dzięki polu magnetycznemu, prawda? Pole magnetyczne Ziemi chroni nas przed wiatrem słonecznym, który przylatuje do nas ze Słońca i tworzy się właśnie taka piękna plazma, którą nazywamy zorzą polarną. My stosujemy proces odwrotny, utrzymujemy tą plazmę właśnie przy pomocy pola magnetycznego w komorze i teraz gro badań, które prowadzimy, skupia się właśnie na tym, jak najefektywniej, jak najkorzystniej dla syntezy termojądrowej utrzymać tą plazmę w tym polu magnetycznym. I jak odebrać z tego wyładowania energię na zewnątrz, tak żeby nie zniszczyć elementów komory.
0: Brzmi to z jednej strony tak szalenie budująco, ale z drugiej strony też no, trzeba przyznać, że brzmi to trochę niebezpiecznie. Tak? To jest tym niebezpieczeństwem.
2: Nie ma takiego niebezpieczeństwa jak w przypadku elektrowni jądrowej. Nie ma niebezpieczeństwa niekontrolowanej reakcji termojądrowej. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli coś by się działo z reaktorem, na przykład element komory by wpadł do wyładowania, to w tym momencie to wyładowanie natychmiast wygasa. To nie jest tak, jak że w przypadku elektrowni jądrowej w Czernobylu, gdzie te procesy się już nie udało się zatrzymać, one już się były w takim jakby pętli sprzężenia, że już tego się nie udało powstrzymać. U nas jest problem odwrotny, my walczymy z tym, żeby ta plazma była jak najdłużej, jak najstabilniejsza, żeby tą reakcję utrzymać.
0: Do tego wątku na pewno będziemy wracać, ale też dlatego warto, żeby być w temacie, żeby poznawać ten niebywały świat nauki, który zmienia świat najbardziej, to warto się pojawić na Festiwalu Nauki.
1: Na festiwalu i na innych towarzyszących wydarzeniach, bo my jako Instytut Fizyki Uniwersytetu Polskiego, współpracujący właśnie z Greifswaldem, no i nie tylko, bo jeszcze z Instytutem Fizyki
2: Plazmy
1: Laserowej Mikrosyntezy, więc współorganizujemy różne spotkania, które umożliwiają jakby spotkanie i poznanie takich właśnie osób, które bezpośrednio pracują przy właśnie reaktorach
2: świata.
1: I przy zmienianiu świata i zmienianiu naszej rzeczywistości. Ale tak naprawdę warto zapytać się naukowca, przyjść na ten Festiwal Nauki, tam będzie na stoisku w fizyce główny koordynator uniwersytecki stał przy stoisku, więc warto zapytać bezpośrednio pana Ireneusza Książka, który często tu występował i mówił też o fuzji termojądrowej, jak to jest, zobaczyć jakie elementy my mamy, bo też mamy przygotowane na stanowisko elementy, nie mamy elektrowni jądrowej, nie da się, ale mamy elementy związane właśnie z wymianą ciepła, będziemy mówić o przemianach fazowych, więc warto przyjść i popytać się bezpośrednio u źródła.
0: Tak, ale co ważne, to są bardzo fajni naukowcy, którzy mają świadomość, że nie ma głupich pytań, że każdy może przyjść i zadać swoje pytanie tak, jak je czuję, a naukowcy odpowiedzą. Bo często jest tak, że ludzie mają blokadę, że się boją zapytać o coś naukowca, bo sobie myślą, o Jezu, powie mi, że to głupie pytanie i mnie pogoni.
1: Moi wszyscy pracownicy, znaczy nasi wszyscy pracownicy, bo nie tylko uniwersytet, ale i Politechnika będzie i będzie Park Naukowy Technologiczny. Osoby, które biorą udział w Festiwalu Nauki z tej strony organizacyjnej, to są osoby, które chcą wyjść z nauką do społeczeństwa. Więc to są osoby, które starają się mówić prostym językiem, bo zawsze można mówić mądrze. Mhm. A można też mówić, opowiadać o tym samym takim językiem, który zrozumie każdy. I warto się pytać, bo my nie zawsze wiemy, czy to jest zrozumiałe, więc trzeba się pytać, trzeba zagadywać danego naukowca, bo on wtedy wyjaśni może w inny sposób, bo nie każde tłumaczenie nie jest jednoznaczne, prawda?
0: Einstein chyba powiedział, prawda, że jeżeli nie umiesz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tego nie rozumiesz. Także ja gwarantuję, że naukowcy...
1: A czasami umiemy wytłumaczyć coś, czego nie rozumiemy. Ja przez wiele lat nie rozumiałam rzeczy, które się dzieją w fuzji termojądrowej. Teraz myślę, że też nie wszystko rozumiem, ale już jestem coraz bliższa. A ty wszystko rozumiesz?
2: No, nauka jest tak rozległa, że nie dasz wszystkiego rozumieć.
1: No właśnie.
0: Ale to jest właśnie niesamowite w nauce. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole.

0: Wracamy w audycji Science bez fikcji do rozmowy o elektrowniach termojądrowych. Moim gościem Marcin Jakubowski, doktor habilitowany z Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie i doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Jest tak dużo wątków, które chciałbym poruszyć a propos tych elektrowni termojądrowych, między innymi te, że ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, że gdyby taka elektrownia została wybudowana, działałaby i w ogóle zaczęłyby działać tak globalnie, co może się wydarzyć, ale nie w przeciągu najbliższych 20, 30 czy nawet 40 lat, to zmieni funkcjonowanie nasze na świecie.
1: To prawda, mam taką nadzieję. Jakby gdy popatrzymy na historię ostatnich 100 lat, to widzimy, że główne konflikty geopolityczne dzieją się wokół pozyskania źródeł energii lub ich kontrolowania.
0: Ropa, gaz,
1: prawda? Kto kontroluje źródła energii, to kontroluje świat, prawda? Te naciski, które Rosja wywierała na Niemcy właśnie, próbując je szantażować gazem. Czy teraz to się dzieje w cieśninie Ormus, prawda? Gdzie Iran cały świat szantażuje właśnie zamykając przejście przez cieśninę. To widzimy, to są wszystko spory o źródło energii, dlatego że nasz rozwój jest nierozerwalnie związany z pozyskiwaniem energii. Od kiedy udało nam się uwolnić energię z przyrody, nasz rozwój cywilizacyjny przyspieszył na nieprawdopodobną skalę i cały czas przyspiesza.
0: Ale jednocześnie rozwój cywilizacyjny jest absolutnie uzależniony od tej energii.
1: Dokładnie tak. Jesteśmy całkowicie uzależnieni od energii. Ja jak robię wykład właśnie dla młodych ludzi lub dla studentów, to zaczynam mój wykład od takiego, polecam Państwu, proszę zobaczyć na YouTubie, jest wideo, gdzie mistrz olimpijski kolarstwa próbuje na rowerze napędzić toster, żeby upiec jednego tosta. To musi wytworzyć 700 watów mocy, prawda, żeby przez około minuty, no i nie udaje mu się.
2: Będzie głodny.
1: Prawda? Do, powiedzmy sobie, do końca XVIII-XIX wieku polegaliśmy głównie na sile naszych mięśni. Gdy nauczyliśmy się uzyskiwać energię z węgla, z ropy, z drewna, uwolniliśmy swój potencjał, prawda? I jesteśmy już do tego tak przyzwyczajeni, że dzisiaj już nie potrafimy żyć bez energii elektrycznej, nie dałoby się. I dlatego potrzebujemy jej coraz więcej. Wchodzą teraz wszystkie zastosowania AI, prawda? Mhm. Gdzie te ogromne farmy komputerowe do wytwarzania sztucznej inteligencji działają. Potrzebują już naprawdę nieprawdopodobne złoże energii, żeby to działało. I widzimy, no będziemy tej energii potrzebowali coraz więcej, a niestety jest też koszt ekologiczny coraz większy tego. Zmieniamy klimat, zmieniamy świat, jesteśmy w dobie antropocenu, prawda? I możemy się założyć, co będzie szybciej, czy uda nam się uzyskać taką energię, która będzie czysta i uwolni nasz potencjał, a nie będzie niszczyła środowiska. Czasami się zlikwidujemy właśnie, że już tak zniszczymy środowisko, że nie będzie się dało żyć na Ziemi.
0: No tak, tylko teraz tak, panie doktorze, problem jest taki ze sztuczną inteligencją, że ona głównie opiera się na tym, co my już stworzyliśmy i co już napisaliśmy. Mhm. Natomiast wy piszecie coś nowego, nową historię. Czy w związku z tym sztuczna inteligencja wam też może pomagać? Pomaga?
1: Bardzo. Jest sporo zastosowań, gdzie używamy tej sztucznej inteligencji. Bierze się to przede wszystkim z tego, że taki reaktor termojądrowy, eksperyment, produkuje nieprawdopodobne ilości danych. Prawda? To są eksperymenty, które produkują petabajty danych. W naszym instytucie pracuje około 100 naukowców, którzy mają jakby są na stale już pracownikami przy tym reaktorze. Do tego dojeżdża około 300 naukowców właśnie z Europy, z Polski i z całego świata. No oni nie są w stanie przejrzeć tych wszystkich danych, prawda? Nie są w stanie wyłapać nowych rzeczy. Więc rozwijamy algorytmy właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji, żeby coś ciekawego w tych danych przeszukać. Ja sam też, jako że też jestem fizykiem, który pracuje na takim projekcie, odpowiadam za takie diagnostyki, które przy pomocy termowizji, czyli pomiaru

0: da się ją tak zaprogramować, aby tych błędów popełniała mniej.
1: No ale weźmy pod uwagę to, że my tą sztuczną inteligencję wykorzystujemy nie po to, żeby wiedzieć, tylko po to, żeby ją zaangażować do roboty.
0: Tak,
1: czyli eliminujemy wszystkie te rzeczy, gdzie my ludzie możemy niczegoś nie zauważyć, a ona tego nie zrobi. Ona dostając odpowiednie zadanie, robi to perfekcyjnie. Marcin mówił, że się myli, ale to jest nasz błąd, naszego promptu tak prawdopodobnie.
0: Bo to ja oczywiście mówię o pomyłce, że coś przeoczymy w danych, że nie zobaczymy jakiegoś elementu. Oczywiście sztuczna inteligencja nie jest po to, żeby rozwijać naukę, bo od tego są nasze mózgi i to one są najlepiej do tego przystosowane. Ludzie jako społeczność też najlepiej sobie z tym radzimy, ale właśnie do tego, żeby zastosować to ją tak jak narzędzie, tak jak kalkulatory, komputery, samochody, stosujemy to jako narzędzie do pracy.
2: No bo to ja takie porównanie mam, że jeżeli ktoś się zastanawia, czy używać sztucznej inteligencji, to dlaczego używasz kalkulatora? No przecież to jest takie samo narzędzie, tylko że w innych czasach jest stworzone.
0: Ja to jeszcze mam takie podejście, to może troszkę filozoficzne powiem. Język ludzki, nasza myśl, to jest coś tak cudownego i unikalnego we wszechświecie. Nie poznaliśmy jeszcze drugiej takiej istoty, która by tak potrafiła pięknie mówić, opowiadać, wymyślać jak my. I naprawdę, dlaczego mielibyśmy to scedować na komputery, skoro my radzimy sobie z tym lepiej. To jest nasza unikalna jakby zaleta i umiejętność.
2: No to...
1: A ty rozmawiałeś kiedyś z takim czatem sobie? On tak fantazjuje, że po prostu aż głowa boli.
2: Ale
1: też... mówię o takich pogaduchach. Ja zawsze od pewnego czasu, jak sobie go pytam tak, żeby pokazać uczniom, że można wykorzystać, to się zastanawiam, ile energii tam poszło na to moje głupie pytanie. Więc staram się już wykorzystywać tylko do pozytywnych rzeczy, na przykład do sprawdziana sprawdzianów.
2: Mhm. Panie doktorze, to teraz konkret chciałbym poznać. Hmm? To za mojego życia ciężko będzie, czy jest szansa?
0: A jest pan zdrowy i uprawia sport?
2: Bardzo dużo sportu.
0: Nie pali pan papierosów?
2: Nie pali papierosów.
0: także jest szansa. Ja już mówiłem, powstaje na południu Francji taki ogromny projekt ITER, który w ogóle powstał jako pomysł pomiędzy Reaganem i Gorbaczowem, jako taki pomysł na pozytywne wykorzystanie właśnie energii jądrowej na cele pokojowe. Sam pomysł powstał już w latach 80. Trochę tam było perturbacji właśnie po drodze, zanim ten projekt tak naprawdę ruszył. On naprawdę ruszył w 2005 roku. I jest budowany, jest na ukończeniu już teraz, także spodziewamy się, że on będzie miał rozruch w 2030, dlatego że to jest urządzenie ogromne, to jest 16 tysięcy metrów sześciennych zamkniętych w takim ogromnym krajostacie.
2: I bardzo międzynarodowy też.
0: Bardzo międzynarodowy. To jest projekt, który buduje cały świat. Porównywalny skalowo z programem kosmicznym Apollo, który kiedyś wysłał ludzi na Księżyc. To jest taka skala projektu i takie koszty. Gdzie właśnie uczestnicy z całego świata, w tym także z Polski, budują tą elektrownię i będą chcieli wytworzyć tam energię. I ta energia tam, pozytywny bilans energetyczny, czyli uzyskamy więcej energii z tego urządzenia niż do niego włożymy, będzie już możliwy około 2040 roku. Z tym, że ja muszę jeszcze dodać, że są takie kraje jak Chiny, które troszeczkę straciły cierpliwość i Chińczycy sobie już sami budują swój własny reaktor. Teraz jest BEST, który będzie pierwszym tokamakiem, który uzyska dodatni bilans energetyczny i już planują i budują reaktor, który ma już też utworzyć dużą ilość energii. I myślę, że Chińczycy będą pierwsi, którzy taki reaktor zbudują, może w przeciągu 20 lat.
2: No właśnie, no bo trzeba odnieść wrażenie, to jest jednak wątek, do którego powrócimy już za chwilę w audycji Science bez fikcji w Radio Pole, bo jest szalenie ważne i na dłuższe rozważania.

0: Audycja Science bez fikcji w Radiopole cały czas trwa. Moim gościem Marcin Jakubowski, doktor habilitowany Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie i doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jeszcze raz dzień dobry. I wracamy do szalenie ważnego tematu, czyli my mamy europejski, międzynarodowy, światowy projekt, który we Francji na południu się odbywa, nazywa się ITER i tam próbujemy wybudować początki elektrowni termojądrowych, które mają powstać już mniej więcej w 2040 roku. Chińczycy się denerwują i chcą zbudować swój. No i tutaj pan doktor kilka minut temu powiedział, że to jednak Chińczycy mogą wygrać ostatecznie w tym wyścigu. A to jest nawet nie sztuczna inteligencja, tylko to jest ten najważniejszy wyścig na świecie chyba.
2: No jeden z najważniejszych, jeden z najważniejszych. Powiem tak, byłem już kilka razy w Chinach w instytutach, właśnie tam współpracuję też z naukowcami z Chin i jest podstawowa różnica, którą widzę, jest jakby zmiana mentalności, która nastąpiła w Europie, a która nie nastąpiła jeszcze w Chinach. W Chinach, jeżeli chce się do czegoś dojść, to się usuwa przeszkody. Mhm. Żeby jak najszybciej do tego, żeby nie mnożyć biurokratycznych pułapek dla tych naukowców, odsuwa im się wszystko na bok, żeby jak jest wola polityczna, to też jest, jakby to się dzieje. Gdzie w Europie mam wrażenie, że myśmy się troszkę już zamknęli właśnie w tej bezpieczeństwie, wygodzie biurokratyczno-opiekuńczej państwa, gdzie jakby każdemu się zdaje ten kordon sanitarny i tak naprawdę troszkę jest takie, jak trudniej się robi naukę w Europie niż w porównaniu do Chin. I myślę, że to jest główna przyczyna.
1: Znaczy tak naprawdę naukowiec w Europie musi napisać projekt, musi go zrobić, właściwie nie tylko naukę uprawia, ale też całą administrację, musi znać się na planowaniu budżetów, od czego Chińczycy mają ludzi, a wykorzystują tylko to swoje science.
0: Czyli tam po prostu wchodzi naukowiec, dostał polecenie, że to ma zostać wybudowane i on po prostu jest skupiony wyłącznie na tym jednym celu, a cała reszta, wszyscy wokół mają mu absolutnie nie przeszkadzać, wyłącznie pomagać, żeby dotarł do celu.
2: Dokładnie tak.
0: Niby takie proste.
2: Ale to w Europie jest też pozytywne, są sygnały też, że to się zmienia. Ja mówiłem o tym naszym projekcie Stellaratorze w Greifswaldzie, który w ciągu 10 lat dostarczył tak nieprawdopodobnie dobre wyniki, że właśnie wyciągnął tą linię badań nad Stellaratorami z zapomnienia i z wygaszania w całkowity renesans. Powstają 2-3 nawet chyba startupy w samej Europie, gdzie rozpoznano właśnie już, że tak jak do tej pory budujemy te eksperymenty przy pomocy angażowania środków publicznych, to nie działa dobrze, działa za wolno, więc stawia się na prywatną inicjatywę. Prywatne firmy, które przy pomocy naukowców z instytutów badawczych wybudują bez tej właśnie biurokratycznej naleciałości bardzo szybko.
0: Bo prywatny biznes działa trochę jak Chiny. Rozumiem, w wersji publicznej.
2: No, jakby ja mogę podać przykład. Jeżeli my chcemy kupić coś za 50 tysięcy euro, to musimy robić przetarg na pół roku. Mhm. Więc to oczywiście wszystko spowalnia, a prywatna firma może sobie kupić coś za 2 miliony i po prostu samodzielnie podjąć decyzję, co jest tak naprawdę dla nich najlepsze. I prywatne firmy oczywiście dbają o to, żeby wydać jak najmniej pieniędzy na głupoty, no bo każdą złotówką, każdym euro muszą dobrze zarządzać, prawda, bo inaczej spankrutują.
1: Mało tego, do tego przetargu angażują ciebie, bo ty musisz specyfikację napisać, czyli już odchodzisz od tego science, tylko musisz zająć się biurokracją, żeby w odpowiednim języku napisać specyfikację do tego przetargu. O to mi chodzi, że my tu marnujemy potencjał.
2: Ja też trochę, no i dokładnie tak. I w tym momencie teraz rząd niemiecki postanowił, że powstanie nowy eksperyment na bazie Stellaratora pod Monachium, w drugiej części instytutu, w którym ja pracuję, gdzie angażowane są środki około miliarda euro na Stellarator, który też ma już uzyskać dodatni bilans energetyczny. To będzie tak zwany Wendelstein Alpha, czyli nasz następca, gdzie właśnie firma prywatna Proxima Fusion we współpracy z Instytutem Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Garching wybuduje nam ten nowy reaktor.
1: Poważnie, że może być taka sytuacja, że przyjdziesz ty i powiesz, że potrzebujesz ten kabel i go masz na drugi dzień?
2: Tak.
1: To jest normalnie science fiction.
0: To bardzo dziwne rozwiązanie by było. Ale trzymamy kciuki, tylko co mnie zaskakuje bardzo, mówimy o projekcie ITER, który jest międzynarodowym projektem przepotężnym, za szalenie grube miliardy, który zmierza do tego, żeby zmieniać świat, a ja o tym nie słyszałem.
2: To też jest, wynika trochę z tego, że w Polsce media, generalnie to jest oczywiście takie dosyć ogólnikowe pojęcie, ale mało się interesują.
0: Bo to się nie klika.
2: Nauką i ja oczywiście tak jak teraz mówię, tak jak ksiądz w kościele mówi na tych, że, o tych ludziach, co nie chodzą do kościoła, mówię do pana, który prowadzi audycje naukowe, prawda? Ale tak to jest. Ja tylko podam taki przykład. Właśnie w tym 2015 roku, gdy mieliśmy to uroczyste otwarcie, gdzie była właśnie Angela Merkel, przyjechały telewizje z całego świata, przyjechała CNN, Al Jazeera, BBC. I z Polski była telewizja, była ekipa Teleexpressu, ale przez przypadek. Bo jest taki pan w Szczecinie, już zaraz zapomniałem nazwiska, który nagrywał dla Telewizji Polskiej audycję o nowych źródłach energii i on się przypadkiem zjawił, tam wezwał tą telewizję, tylko dlatego, żeśmy tą setkę nagrali. Ale tak to by nie było nikogo z Polski. Na otwarciu eksperymentu, który jest 30 km od Świnoujścia. To jest najbliższy Polsce reaktor termojądrowy, na którym pracują polscy naukowcy z Warszawy, z Opola, z Gdańska i z Krakowa. Prawda?
1: Ale myśmy dawali newsy, bo tam był Irek akurat w tym czasie, tak, ale, więc myśmy dawali newsy, ale to nie jest media.
2: Ale to nie jest audycja, gdy się w Niemczech takie coś dzieje, no to jest audycja w głównych wiadomościach o godzinie 20, jest Tagesschau i tam jest to pokazywane. No u nas się nie pokazuje takich rzeczy, bo tego nikt nie chce oglądać, prawda?
0: A to są szalenie ważne rzeczy, które faktycznie mogą wpływać na nasz świat. Bo też wspominał pan, że żeby jakaś energia zaczęła funkcjonować tak już globalnie, komercyjnie, potrzebujemy mniej więcej 60 lat od tych pierwszych prototypów, tak?
2: Czy to jest tak, że oczywiście jest, najtrudniej się przewiduje przyszłość, prawda? Przeszłość jest łatwiej przewidzieć. Badania pokazują, że każde nowe źródło energii potrzebuje około 60 lat, żeby stać się dominującym. To znaczy, że od tych pierwszych jakby prób użycia tego do produkcji energii, do tego, gdzie staje się to głównym źródłem energii, takim dominującym. I to widzimy, taki proces dzieje się teraz z energetyką odnawialną, która powiedzmy zaczęła się 20 lat temu, gdzie pierwsze te próby zaczęły się pojawiać, pierwsze farmy wiatrowe, pierwsze ogniwa fotowoltaiczne, gdzie teraz widzimy, że już dochodzi do kilkudziesięciu procent czasami, nawet w Polsce już zdaje się były takie dni, że było i 50%, prawda? No to właśnie mija już powoli gdzieś 30-40 lat, czyli za 20 będzie to, podejrzewam, 60-70% naszej energii będzie odnawialne. No i podobnie jest z tą elektrownią termojądrową. ITER jest oczywiście narzędziem badawczym, także nas tam, zresztą fizycy to w ogóle nie jest może odpowiednia kadra, żeby budować elektrownie, które mają się opłacać komercyjnie, bo my chcemy jak najwięcej pieniędzy wydać, żeby jak najwięcej móc zbadać. Prawda? I taki jest ITER, dlatego to też jest taki drogi projekt. Ale myślę, że już gdy koncept będzie opracowany, to firmy takie jak Exxon, Shell, czy nawet nasz Orlen mają ręce otwarte i proszę budować. I to już od nich zależy, żeby to się stało opłacalne, prawda? Żeby ta energia była na tyle tania, żeby się ludzie chcieli ją kupować, bo to też o tym decyduje rynek koniec końców. I kiedy i jak, prawda?
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, ale jednocześnie chcieliśmy zaprosić na Festiwal Nauki.
1: Tak, już dzisiaj od godziny 16 na Placu Kopernika do godziny 22. My tam też będziemy mówić o plazmie, bo będziemy mówić o niebie, bo generalnie zaprosiłam specjalnego gościa, Piotrka Koska z Astrofazy, który będzie mówił, jak będzie można podróżować w kosmos. Więc troszeczkę, nie jest to wprawdzie tematyka związana z elektrownią, ale dużo energii trzeba włożyć w to, aby móc wylecieć na orbitę.
2: Ja tylko dodam, to proszę pozdrowić Piotra Koska, który był u nas w Greifswaldzie i nagrywał audycję.
0: O, także wszystko się połączyło idealnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Jakubowski, doktor habilitowany Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: I doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: I do usłyszenia po godzinie 12, bo wtedy wracamy z audycją Science bez fikcji w Radio Opole.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: A to streaming w internecie zakazany od 18 czerwca. Nowe zasady realizacji recept, czy kardiolodzy o stresie kibiców podczas mundialu, czyli dużo różnych tematów pojawi się w ciągu najbliższej godziny w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski, zostańcie z nami.
0: Radio Opole.
1: W audycji Science bez fikcji w Radiu Opole teraz bardzo ważny temat. Militaria, polskie lotnictwo wojskowe oficjalnie wkroczyło w erę piątej generacji. Do bazy w Łasku przeleciały pierwsze myśliwce F-35, które po uroczystym chrzcie otrzymały dumną nazwę Husarz. Zanim jednak maszyny typu Stealth dotarły na miejsce, piloci wykonali przelot pokazowy nad największymi miastami naszego kraju. O szczegółach Piotr Durys.
2: Wczorajszy przelot pod hasłem powitanie z Polską przyciągnął obserwatorów w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie. Nad Wzgórzem Wawelskim potężny ryk silników i nowoczesna sylwetka maszyn wywołały poruszenie wśród zgromadzonych mieszkańców.
3: Bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
4: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie? Warto było czekać na tą chwilę.
2: Prosto z podniebnej trasy myśliwce skierowały się do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po przyziemieniu i opuszczeniu kokpitu pierwszy polski pilot F-35 złożył na płycie lotniska oficjalny meldunek.
5: Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Wart ponad 4,5 miliarda dolarów kontrakt zakłada dostarczenie łącznie 32 husarzy. Kolejne maszyny będą sukcesywnie trafiać do naszego kraju do 2029 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.

0: Jako że wystartowały Mistrzostwa Świata, to chyba warto zadbać o nasze serca w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Kardiolodzy apelują do kibiców piłkarskich, którzy oglądają mecze w telewizji, aby zadbali o właściwą dietę. Lekarze tłumaczą, że sportowe emocje poprawiają krążenie i są dobre dla organizmu, ale tylko w połączeniu ze zdrowymi posiłkami. Zagrożeniem dla serca może być stres, ale tylko w szczególnych sytuacjach.
1: Doktor Andrzej Bolewski ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu wyjaśnia, że stres wywołany sportowymi emocjami bardzo rzadko prowadzi do zawału, szczególnie u osób, które nie chorują.
2: Często musi być nałożone na inną chorobę, że już mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie tętnicze. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
1: Doktor Marek Słomczyński radzi, by odpowiedzialnie podchodzić do oglądania spotkań rozgrywanych nad ranem i by mimo mundialu kibice pamiętali, że dla zdrowia ważny jest dobry sen. Kardiolog przyznaje, że na tych mistrzostwach on i wielu polskich kibiców stresuje się mniej niż w czasie poprzedniego turnieju.
3: Będę oglądał z jeszcze większą przyjemnością, bo nie będę się denerwował, bo nasi nie grają, także czysty sport i obserwacja tego, co się dzieje na boisku, bez dodatkowych emocji i stresu.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej potrwają do 19 lipca. Maciej Szefer, Polskie Radio.

Eksperymenty naukowe, spotkania z naukowcami, dziennikarzami oraz spora dawka faktów o otaczającym nas świecie. Już dzisiaj w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

0: 29. piknik naukowy to ponad 650 eksperymentów i pokazów naukowych przygotowanych przez 133 instytucje z Polski oraz z zagranicy.
1: Jestem przekonany, że będzie to najciekawszy dzień w tym roku dla każdego, kto pojawi się na tym spotkaniu.
0: Mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia.
1: I jeśli mają Państwo taki pomysł, by zarezerwować sobie godzinę lub dwie, to nie ma sensu. Od razu zmieńcie plany. Załóżcie, że będziecie tam cały dzień.
0: To wydarzenie dla każdego, dla starszych i młodszych. W końcu każdy z nas ma w sobie gen odkrywcy i ciekawość świata. Mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
2: Jeśli będziemy tą swoją ciekawość ciągle pobudzać i ciągle ją doceniać i pozwalać sobie za nią podążać, no to na pewno możemy tutaj znaleźć wiele ciekawych rzeczy.
0: 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie potrwa dziś od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.

0: Na to rozwiązanie pacjenci czekali od lat. Dlatego tematem medycznym zajmujemy się teraz w audycji Science bez fikcji. Leki z jednej e-recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Od 18 czerwca apteki dobrowolnie będą mogły wprowadzić nowe zasady realizacji recept. Joanna Stankiewicz więcej o tym.
1: E-recepty będzie można zrealizować w różnych aptekach. Nie trzeba będzie wracać tam, gdzie już wykupiono pierwsze opakowanie leku, wyjaśnia szef Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski.
2: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza. Pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
1: Od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły składać wnioski do Centrum e-Zdrowia o podłączenie do nowego systemu. Rozwiązanie nie jest obowiązkowe, ale jak mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, wszystko zależy od pacjentów.
3: Po prostu pacjenci będą korzystali z tych aptek, które tę możliwość będą im oferowały.
1: Centrum e-Zdrowia ma przygotować mapę aptek, które przystąpią do nowego systemu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.

0: Patostreamy w internecie mają być zakazane. Zdecydował Sejm. Projekt przegłosowany przez posłów niemal jednomyślnie zakłada wprowadzenie kar za publikowanie w sieci patotreści. Martyna Szymczakowska.
1: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekonuje, że to konieczna decyzja.
2: Patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta, więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna.
1: Ustawa powstała ponad podziałami. To sprawa niepodlegająca żadnym dyskusjom, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
3: Do tego podchodziło bardzo wiele instytucji, wielu ministrów, rzeczników. To jest pierwszy raz sytuacja, kiedy to się udaje zrobić.
1: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Radio Opole, 105.1 w Strzelcach Opolskich.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez Fikcji. Kacper Śnigurski i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. Przed nami dwa tematy, po jednym na godzinę. Zaczniemy od sytuacji, kiedy nagle pojawia się obrzęk twarzy, języka, gardła czy też kończyny. Opuchlizna może wystąpić po aktywności sportowej bądź też takim długotrwałym siedzeniu czy też staniu. Mogą ją wywołać też sytuacje dla nas bardzo stresujące. To oznacza, że mamy do czynienia z obrzękiem naczyniowo-ruchowym. Ta opuchlizna może pojawić się nagle i samoistnie zniknąć, ale może też wymagać pilnej interwencji medycznej. Co robić w takich sytuacjach? Jak diagnozować tego rodzaju obrzęki? Jak rozpoznać? Jak wygląda leczenie? O tym wszystkim już za chwilę opowie specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Będzie to lekarz Łukasz Mos. A w drugiej części audycji, czyli po 14, skupimy się na pracy koordynatorów onkologicznych. W kwietniu zeszłego roku zaczęła obowiązywać Krajowa Sieć Onkologiczna, której są oni kluczowym elementem. W jaki sposób pomagają pacjentom odnaleźć się w systemie ochrony zdrowia, jaką rolę dokładnie pełnią, jakie są ich zadania, opowiedzą o tym Malwina Ratajczak, kierująca zespołem koordynatorów onkologicznych w Opolskim Centrum Onkologii oraz koordynatorki Kornelia Janoszka i Daria Kajzer. Zaczynamy, zapraszam.
0: Radio Opole.
1: Pierwsza część audycji ze zdrowiem ci do twarzy. Zapraszam, ze mną pierwszy gość, lekarz Łukasz Mos. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: To specjalista alergologii i chorób wewnętrznych, zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. To także asystent w Instytucie Nauk Medycznych na Uniwersytecie Opolskim. I tak jak zapowiadałam kilka chwil temu, z naszym gościem będziemy rozmawiać o obrzękach. Ale o obrzękach, które nazywają się naczyniowo-ruchowymi. Czym obrzęki naczyniowo-ruchowe różnią się od takich zwykłych obrzęków? Każdy pacjent, myślę, że miał sytuację, kiedy na przykład zbyt długo siedział, zbyt długo pracował, a kto teraz długo nie siedzi. I potem po takim długotrwałym siedzeniu miał opuchnięte nogi. Czasami się budzimy z opuchniętymi palcami. Na koniec dnia czujemy właśnie takie powiększone kończyny, czy to już górne, czy dolne. Czy to jest to samo? Czy to znaczy, że mamy obrzęki naczyniowo-ruchowe? No przecież ruszamy kończynami.
2: No tak, tak. Nazwa rzeczywiście mogłaby to sugerować, ale nie, to zdecydowanie nie jest to samo. To zupełnie dwa różne problemy kliniczne. Obrzęki naczyniowe, czyli takie obrzęki pochodzenia naczyniowego i te całe spektrum objawów, o którym pani redaktor opowiedziała, to bardziej sugerowałyby obrzęki właśnie na tle jakiejś niewydolności żylnej, gdzie po całym dniu ciężkiej pracy, powiedzmy stojącej czy też siedzącej, jest problem z odpływem krwi z kończyn dolnych i wtedy jakby naturalnie, nawet grawitacyjnie po prostu organizm nie radzi sobie i ta krew tam zostaje, to powoduje przesiąkanie płynu i pojawienie się obrzęków. Także to jest jakby ta grupa problemów.
1: I tutaj wskazówka, taka najważniejsza, trzeba się ruszać, tak? Jeżeli długotrwale stoimy czy też siedzimy, to ważne, żeby przerywać to stanie czy siedzenie i
2: tak,
1: jakiś
2: tak,
1: ruch
2: zrobić.
1: To jest
2: zdecydowanie wskazane, ale to się okaże też, co ciekawe, wskazane w przypadku tych obrzęków niektórych naczyniowo-ruchowych, o których zaraz powiemy, więc to generalnie przerywanie, można powiedzieć, i zmiana pozycji jest wskazana, myślę, w obu tych przypadkach, właśnie, żeby nie było takiego zasiedzenia, takiego zastoju w jednej pozycji. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie obrzęki właśnie naczyniowe, czyli te pochodzenie jeszcze naczyniowego, to poza kwestią niewydolności żylnej, bo to myślę, powinniśmy na to zwrócić uwagę, jeżeli pacjentom pojawiają się obrzęki takie ciastowate, nasilone na kończynach dolnych, no to mogą to też być objawy niewydolności serca, więc tutaj wtedy trzeba się pokierować odpowiednio do kardiologa, ale wtedy są to zwykle obrzęki właśnie symetryczne w jednym i w drugim przypadku, czyli takie popuchnięcie kończyn dolnych. W przypadku tych objawów niewydolności serca to te obrzęki mogą nie ustępować, już tak jak w przypadku niewydolności żylnej, gdzie po nocy, gdzie odpoczniemy, obudzimy się i te nogi już wyglądają normalnie, nie odczuwamy tych obrzęków, to tu bardziej myślimy o niewydolności żylnej. Natomiast jeżeli te obrzęki by się dalej utrzymywały, to jest to niepokojący, taki alarmujący objaw i tutaj w pierwszej kolejności myślę ocena lekarza rodzinnego czy internisty, żeby pokierować, ale raczej będzie to kwestia na przykład kardiologa, w niektórych przypadkach też niewydolności nerek.
1: Czyli tak czy inaczej, jak pojawią się obrzęki, to idziemy z tym do lekarza.
2: Zdecydowanie tak, żeby właśnie ukierunkować jakoś tą diagnostykę, bo to może być szerokie spektrum, jak się za chwilę okaże, różnych dolegliwości klinicznych.
1: To co w takim razie są to te obrzęki naczyniowo-ruchowe? Czym one się różnią od takiej zwykłej opuchlizny? No czasami też właśnie, coś nas może ugryźć. Nie zauważyliśmy tego. Dopiero po czasie czujemy jakieś na przykład swędzenie, ale też jest ta ręka spuszczona. wypuchnięte. Czy to są jakieś już te obrzęki naczyniowo-ruchowe?
2: Tak, tutaj w przypadku takiej reakcji miejscowej, no to jednak jest to, może to być reakcja toksyczna miejscowa, ale no, część z tych objawów może być już objawem obrzęku naczyniowo-ruchowego. W zależności od tego, no, jak to wygląda, w sensie jaka jest dynamika też pojawiania się tych zmian i czy towarzyszą temu inne dolegliwości. Przecież często przy okazji żądlenia, na przykład owada, może dojść do wystąpienia pokrzywki takiej uogólnionej i wtedy mogą się pojawić też obrzęki naczyniowo-ruchowe w lokalizacjach zupełnie innych niż to miejsce, w którym byliśmy urządleni.
1: Poproszę.
2: Więc to jakby jednym z takich objawów rozwijających się reakcji anafilaktycznej po żądleniu przez owada może być wystąpienie uogólnionej pokrzywki i na przykład obrzęku wargi, obrzęku w zakresie dróg oddechowych, obrzęku krtani, co może być nawet zagrożeniem życia. Także wcale ten owad, ta osa czy pszczoła, powiedzmy, nie musi nas urządlić w okolice szyi, żeby tam wystąpiła jakaś przeszkoda, problem w połykaniu, który będzie sugerował rozwijający się obrzęk naczyniowo-ruchowy. I to już jest na przykład obrzęk naczyniowo-ruchowy. Jedna z przyczyn, że ten obrzęk naczyniowo-ruchowy jako objaw takiej rozwijającej się reakcji alergicznej może nam się pojawić. Czyli tu najbardziej charakterystyczna jest taka dynamika pojawiania się zmian. Obrzęk naczyniowo-ruchowy zwykle dosyć szybko się pojawia i też dosyć szybko w przypadku reakcji anafilaktycznej, jeśli jest leczony, to wtedy potrafi ustąpić.
1: Ale to już jest taka groźna sytuacja, jeżeli chodzi o taką ostrą reakcję.
2: Tak, to zdecydowanie wszystkie te obrzęki naczyniowo-ruchowe dotyczące tych rejonów dróg oddechowych są stanem zagrożenia życia, więc tutaj jakby staramy się postępować szybko. Jeżeli pacjent czuje taką przeszkodę w gardle, to powinien jak najszybciej wezwać pomoc.
1: W jakich okolicznościach jeszcze pojawiają się te obrzęki naczyniowo-ruchowe? Co je prowokuje? Skąd w ogóle takie obrzęki?
2: Tak, temat jest dosyć rozległy, ponieważ ten obrzęk, który podaliśmy jako przykład, to jest taki dosyć częsty, taki łatwy do wyobrażenia sobie, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że poza reakcjami alergicznymi obrzęk może być spowodowany też przez reakcje immunologiczne w organizmie. I te reakcje immunologiczne mogą doprowadzić do wystąpienia tego obrzęku za pośrednictwem właściwie dwóch substancji. Jedną z tych substancji jest omawiana już przez nas kiedyś histamina,
1: tak,
2: a drugą z tych substancji, o której wtedy nie mówiliśmy, jest bradykinina. To jest zupełnie inna substancja. Ona wiąże się z występowaniem tej rzadszej postaci obrzęku naczyniowo-ruchowego. Niemniej jednak jest cała też grupa problemów chorobowych związanych właśnie z bradykininą i jakby tutaj dla laika ten obraz obrzęku naczyniowo-ruchowego może być prawie że identyczny. To znaczy pacjent po prostu puchnie w różnych lokalizacjach. To może być fragment ręki, fragment twarzy, fragment języka, czy często w ogóle jest asymetryczny na przykład obrzęk tego języka, albo właśnie fragment kończyny górnej czy kończyny dolnej. Zupełnie różne fragmenty mogą nam puchnąć i pojawia się wtedy obrzęk, który nawet nieleczony ustępuje. Natomiast jeżeli dotyczy tych miejsc takich, które stanowią zagrożenie dla naszego życia, jak drogi oddechowe, to wtedy jakby tutaj trzeba działać szybko. Natomiast jeżeli to na przykład byłby obrzęk ręki, byśmy go poobserwowali, czasami tak w klinice robimy, żeby zobaczyć, jaka jest właśnie dynamika, charakter przemieszczania się tego obrzęku u pacjenta, to okazuje się, że on na przykład do 3 dni albo do tygodnia, w zależności od tego właśnie, czy histamina, czy bradykinina za niego odpowiada, jest w stanie ustąpić nawet bez leków.
1: W przypadku histaminy, jak rozmawialiśmy, to była nietolerancja. A jak jest tą z bradykininą?
2: Tak, w przypadku histaminy wtedy rozmawialiśmy o nietolerancji, jako jednej z przyczyn, że tej histaminy jest w organizmie za dużo. Natomiast inne przyczyny, że jest jej za dużo, to właśnie uwolnienie jej z komórek w przebiegu reakcji alergicznej, ale też uwolnienie jej z komórek w przebiegu reakcji niealergicznej, ale takiej immunologicznej, jak na przykład w przewlekłej pokrzywce spontanicznej. To jest taka też spora grupa pacjentów, którą mamy w tej chwili pod opieką, gdzie oni też miewają obrzęki naczyniowo-ruchowe jako jeden z objawów pokrzywki, czyli też ta histamina powoduje, że te obrzęki się pojawiają. Natomiast tą grupę pacjentów, dla nich mamy dosyć skuteczne leczenie i to jesteśmy w stanie opanować. Natomiast jeżeli chodzi o bradykininę, to tutaj jednostką chorobową, z którą się wiąże problem z nadmiarem tej bradykininy, jest niedobór C1 inhibitora. To jest jednostka chorobowa dziedziczna i tutaj częstość występowania jest dosyć rzadka tej jednostki chorobowej, bo to jest mniej więcej 1 na 50 tysięcy pacjentów, czyli to duża rzadkość generalnie, ale problem może się pojawić. I wtedy tacy pacjenci jakby dziedzicznie mają czy to zmniejszoną aktywność enzymu, który odpowiada za rozkładanie tej bradykininy, czy też mają zmniejszone stężenie tego enzymu, który odpowiada za rozkład bradykininy. W związku z tym, jak mają za mało enzymu, który powinien niszczyć tą bradykininę, to ta bradykinina im się kumuluje i jest jej za dużo. To jest taki mechanizm dziedziczny.
1: I skutkiem tego między innymi są te obrzęki naczyniowo-ruchowe i to są takie obrzęki już wrodzone. A czy mogą być nabyte?
2: Tak, może być też tak, że pacjent może mieć nabyty niedobór tego C1 inhibitora, czyli wytwarzają się w naszym organizmie na przykład przeciwciała, które blokują ten enzym. Mimo że on jest, to w jakimś momencie życia może dochodzić do blokowania tego enzymu i on też wtedy nie rozkłada, a powinien tą bradykininę, też tej bradykininy jest za dużo i ten obrzęk się pojawia. To są jeszcze rzadsze przypadki niż ten dziedziczny obrzęk naczyniu ruchowy, ale tutaj jakby spektrum problemów chorobowych jest poważne, ponieważ obserwujemy to w chorobach autoimmunologicznych, czasami reumatologicznych i też w chorobach tak zwanych limfoproliferacyjnych, czyli chorobach hematologicznych, szczególnie w chłoniakach. Może tak być, że też pacjenci nabywają niedobór tego C1 inhibitora i takie obrzęki się pojawiają. Aczkolwiek jak jesteśmy w tym temacie, to tak naprawdę najczęstszą przyczyną w tej grupie pacjentów są obrzęki polekowe.
1: O, no właśnie, bo tutaj mówimy o rzadkich przypadkach, ale mimo wszystko przecież jest całkiem spora grupa pacjentów z tymi obrzękami naczyniowo-ruchowymi. To o jakich pacjentach jeszcze mówimy? Czyli możemy w taki sposób obrzękiem naczyniowo-ruchowym zareagować na jakieś leki z jakiejś konkretnej grupy?
2: Tak jest. I tutaj też jest w tej chwili aktualny podział tych obrzęków naczyniowo-ruchowych, polekowych. Bierze pod uwagę i histaminę, i bradykininę jako mediatory, ale ponieważ jesteśmy teraz przy bradykininie, to powiem, że tutaj najczęstszą przyczyną są obrzęki naczyniowo-ruchowe po inhibitorach konwertazy angiotensyny. To są leki...
1: Proszę
2: nazwa,
1: jaśniej dla pacjenta.
2: Nazwa skomplikowana.
1: Tak.
2: To są leki obniżające ciśnienie krwi, ale stosowane też nawet u pacjentów, którzy mogą nie mieć pierwotnie problemu z nadciśnieniem tętniczym, ale na przykład również w niewydolności serca, w chorobach nerek, jako leki z wyboru. Bardzo dobre leki zresztą. Natomiast no, w małej grupie tak naprawdę pacjentów, bo tutaj się mówi o 0,5% do 0,5% pacjentów, czyli rzeczywiście no, niewiele, niemniej jednak jest sporo osób, które te leki biorą, ponieważ mają wskazania. W związku z tym my obserwujemy tych pacjentów. Tutaj obrzęk naczyniowo-ruchowy może się pojawić w głównej mierze dlatego, że te inhibitory konwertazy angiotensyny, nazwa jest jaka jest, niemniej jednak one poza tymi swoimi działaniami korzystnymi u wybranej grupy pacjentów, którzy na przykład może mają ten C1 inhibitor na jakimś dolnym, jeszcze w normie stężeniu, są w stanie również zahamować właśnie rozkład bradykininy i ona zaczyna się kumulować i dlatego pojawia się ten obrzęk naczyniowo-ruchowy. Co ciekawe, u tych pacjentów obrzęki naczyniowo-ruchowe mogą się pojawić również po wielu latach stosowania tych leków, dlatego że organizm no, nam się starzeje, pojawiają się nowe problemy immunologiczne, na przykład po przebytych infekcjach, w wyniku przebytych stresorów i nagle pacjent zaczyna reagować tym obrzękiem naczyniowo-ruchowym, co jest dla niego trudne do uwierzenia, że tutaj na przykład przychodzi na wizytę, mówi, że od powiedzmy 2 miesięcy nawraca mu obrzęk, powiedzmy, języka, czy tam gardła i no, chce na siłę znaleźć jakiś alergen, a ja mówię, że tu najbardziej prawdopodobną przyczyną jest ten lek, który on bierze, powiedzmy, od 5 lat. I to bywa takie zaskakujące, że jak to możliwe, że przecież ten lek już bierze od 5 lat, to czemu teraz miałby zacząć po nim puchnąć? No i tak niestety może się dziać, no właśnie dlatego, że no jakby nieuchronnie nam organizm się zmienia. Tak, lek jest cały czas ten sam, ale warunki w naszym organizmie się zmieniły.
1: Pojawiają się te stresory, jak pan doktor tutaj zauważył, a czy stres może wywołać takie obrzęki naczyniowo-ruchowe? O to zapytam za chwilę. Przypomnę, gościem audycji jest dr Łukasz Mos, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, spod oddziału chorób wewnętrznych i alergologii, gdzie jest zastępcą kierownika, także z Uniwersytetu Opolskiego, z Instytutu Nauk Medycznych. Proszę z nami pozostać.

0: Gościem audycji jest dr Łukasz Mos, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych, zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, a rozmawiamy o obrzękach naczyniowo-ruchowych. Tak naukowo, medycznie, zawodowo pan sobie upodobał, tak mogę powiedzieć, te obrzęki naczyniowo-ruchowe. Teraz pracuje pan nad tym zjawiskiem medycznym, czy też tymi objawami, bo to właśnie, czy to jest choroba, czy to są bardziej objawy?
1: Tak, no można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o upodobanie, to jak najbardziej. Jeśli chodzi o to, czy choroba, czy objaw, no to przede wszystkim objaw różnych jednostek chorobowych, ale no, nomenklatura rzeczywiście jest taka, że obrzęk naczyniowo-ruchowy to jest objaw, natomiast już dodanie na przykład przedrostka dziedziczny, obrzęk naczyniowo-ruchowy to już ta jednostka chorobowa, więc tutaj jakby bywa problem, natomiast sam obrzęk naczyniowo-ruchowy zdecydowanie jako, traktujemy jako objaw różnych jednostek chorobowych i skutków różnych mediatorów.
0: O których pan doktor mówił w pierwszej części, ale na przykład mamy całkiem sporą grupę pacjentów z pokrzywką i pokrzywce takie obrzęki naczyniowo-ruchowe mogą towarzyszyć. Ta pokrzywka pojawia się spontanicznie. I stres, zapowiadałam, że o to będę pytać, może wpływać na to, że właśnie, że pojawią się te obrzęki naczyniowo-ruchowe, bo też jakieś stresory w organizmie, kiedy ten organizm się starzeje, się pojawiają, to już pan doktor też mówił, ale taki stres życia codziennego może na to wpłynąć?
1: Zdecydowanie tak. Tutaj są nawet badania naukowe na ten temat, że stres życia codziennego może być tym czynnikiem spustowym do pojawienia się pokrzywki, czy też do pojawienia się objawów pokrzywki, która na przykład była w remisji, bo mamy też pacjentów, szczególnie dotyczy to kobiet, rzeczywiście i statystyka też tak pokazuje, że pacjentki miały przewlekłą pokrzywkę, miały objawy przewlekłej pokrzywki przez jakiś czas, powiedzmy, nie wiem, rok, trzy lata. Udało się te dolegliwości opanować. Następnie wchodzą w remisję, nie wymagają leków, nie mają dolegliwości i nagle jakiś stresor życia codziennego powoduje, że te wszystkie dolegliwości znowu wracają. Także to jak najbardziej jest udowodnione, że stresor to może pacjenci, mieć znaczenie.
0: Pacjenci z pokrzywką, którzy mają tendencję do pokrzywki, pacjenci, którzy mają alergię, jakieś konkretne?
1: Jeżeli chodzi o pokrzywkę, to tutaj też mamy problem ten z nomenklaturą, z nazewnictwem, dlatego że mówiąc pokrzywka, też myślimy głównie o objawie. Pokrzywka, czyli pojawianie się takich bąbli, jak po poparzeniu pokrzywą, czy po ugryzieniu przez owady. Niemniej jednak pokrzywka jako przewlekła pokrzywka spontaniczna, to już z kolei jednostka chorobowa. I tu jest o tyle to skomplikowane, że przewlekła pokrzywka spontaniczna to jest choroba, która trwa co najmniej 6 tygodni i z definicji możemy do tej choroby zakwalifikować pacjenta, u którego pojawiają się bąble pokrzywkowe i lub obrzęk naczyniowo-ruchowy. I tutaj jest właśnie ten ukryty obrzęk naczyniowo-ruchowy jako czasami jedyny objaw pokrzywki jako choroby, czyli przewlekłej pokrzywki spontanicznej. To dotyczy 10% pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną, czyli nie tak mało, bo co dziesiąty z tych pacjentów może nigdy nie zaobserwować u siebie bąbli na skórze, a jedynym objawem będzie ten nawracający w różnych lokalizacjach obrzęk naczyniowo-ruchowy. U 40% jeszcze tylko dopowiem, ta pokrzywka będzie towarzyszyć, u połowy będą tylko bąble, czyli bez obrzęku naczyniowo-ruchowego.
0: A czy są jakieś części ciała, które sobie te obrzęki szczególnie upodobały?
1: A tutaj nie ma jakby takiej predylekcji, jeżeli chodzi o tą spontaniczną postać. Każdy fragment ciała może być obrzęknięty i ten obrzęk zwykle się

0: pojawia, znika. To też jest takie charakterystyczne dla obrzęków naczynia ruchowych, że tak jak mówiłem, że to nie jest obrzęk, który już na stałe występuje, tylko pojawia się, znika. To może być kwestia godzin, dni i ten obrzęk z danej lokalizacji ustępuje. Taki typowy obrzęk dla pokrzywki, on musi wręcz z definicji, jak go obserwujemy, ustąpić najpóźniej w ciągu 3 dni w danym miejscu, przy czym może się na przykład grawitacyjnie przemieścić. Powiedzmy, jest na ramieniu i możemy go obrysować, tak robimy w klinice, obserwujemy, w ciągu 3 dni na przykład przemieszcza się na przedramię, a w tym miejscu, w danym, w którym już był, w ogóle go nie ma. To dla nas jest to taki obraz typowej pokrzywki, obrzęku w pokrzywce.
1: Ale zaskakujące jest to nasze ciało. Nagle się pojawia jakiś obrzęk, tak. Potem on się przemieszcza, wędruje. Miał pan taki przypadek, który zapamiętał bardzo dobrze ze względu właśnie na tą swoją szczególność?
0: No zdecydowanie tak, natomiast ten przypadek dotyczył właśnie obrzęku nie pokrzywkowego, tylko obrzęku związanego z niedoborem C1 inhibitora, gdzie było zagrożenie życia, bo to była pacjentka, która otrzymała już wszystkie możliwe leki, takie, które są na co dzień do zastosowania, czyli adrenalina, sterydy, leki antyhistaminowe i obrzęk z zakresu krtani, który nie ustępował. Tu jedną szansą dla niej było przetoczenie osocza i zabezpieczenie przyrządowe tych dróg oddechowych, czyli intubacja, wsparcie lekarzy z oddziału anestezjologii intensywnej terapii i udało się tą pacjentkę uratować, zdiagnozować, także to bywają też takie spektakularne przypadki, oby ich było jak najmniej.
1: A doszliście do tego, co wywołało ten obrzęk?
0: Tak, znaczy tutaj mamy udowodnione, bo akurat udało się pobrać badania, była u nas, więc pobraliśmy badania i mamy udowodnione, że był niedobór w tym momencie tego C1 inhibitora, natomiast okazuje się, że akurat tam nie ma kryteriów rozpoznania w tym przypadku tego dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, więc musiał to być nabyty obrzęk naczynioruchowy i hipoteza jest taka, że mogła to być infekcja, która też jednocześnie się toczyła.
1: Taka zwykła infekcja, jakieś przeziębienie, tak?
0: Też by mogło być, aczkolwiek to bardzo mało prawdopodobne. Tutaj akurat było to zakażenie taką bakterią żołądkową Helicobacter pylori.
1: Bardzo popularna podobno bakteria, bardzo dużo osób podobno to ma.
0: Dużo osób ma, ale ta pacjentka musiała mieć jeszcze dodatkowo jakąś predyspozycję. To jest hipoteza, że tutaj akurat to mogło w tym przypadku mieć znaczenie.
1: No tutaj mamy do czynienia z takim przypadkiem, gdzie było realnie zagrożone życie pacjentki, ale co robić, kiedy pojawia się taki obrzęk, ale nie musimy od razu jechać z tym na SOR?
0: Jeżeli ten obrzęk nie dotyczy dróg oddechowych, nie mamy poczucia zagrożenia życia, nie wiem, jest to obrzęk fragmentu rzeczywiście ręki, no to na pewno warto to sfotografować. To myślę, że jest coś, co w tej chwili każdy z nas może zrobić, bo tak jak mówię, jeżeli ten obrzęk nawet samoistnie ustąpi, to cenne jest ta możliwość na konsultacji u lekarza, później pokazania, jak to rzeczywiście wyglądało, więc na pewno poobserwować. Oczywiście no, miejscowo można spróbować przyłożyć zimny okład, kompres, zobaczyć, jak tutaj będzie, ale w pierwszej kolejności należałoby zastosować lek antyhistaminowy, żeby wiedzieć, czy on działa. Jest sporo leków w tej chwili antyhistaminowych dostępnych bez recepty, więc nawet tą zwykłą tabletkę leku antyhistaminowego można stosować. Jeżeli ten obrzęk ustępuje, to też jest to taka informacja później, która będzie drążona na wizycie, reakcja na leczenie, czy był efekt, czy nie było.
1: I zazwyczaj takie obrzęki krótko trwają, tak?
0: Jeśli chodzi o te obrzęki. Po leku antyhistaminowym to właściwie nawet w ciągu kilku godzin pacjent powinien czuć poprawę, że to ustępuje. No maksymalnie do 3 dni w danej lokalizacji. Jeżeli to trwa dłużej, to już jest duże ryzyko, że tu wchodzimy w kwestię tego mediatora, na przykład bradykininy.
1: A jak często mogą się pojawiać u takiego pacjenta, który zmaga się z obrzękami naczyniowo-ruchowymi? Jak często te obrzęki mogą nawracać?
0: Czyli bardzo często mogą się pojawiać i w przypadku pokrzywki, i w przypadku tego dziedzicznego obrzęku naczyniowo-ruchowego mogą pojawiać się nawet codziennie. Także to może bardzo upośledzać jakość życia pacjenta. Równie dobrze może być tak, że będą się pojawiały raz na tydzień, raz na miesiąc, albo nawet raz na pół roku. Też takie przypadki się zdarzają. Tutaj nie mamy jakiegoś jednego modelu, że w tej jednostce jest tak, a w tej inaczej. Także tutaj częstość może być bardzo różna. Zawsze częstość pytamy pacjenta, bo dla mnie ta częstość jest podstawą do tego, żeby wiedzieć, czy mam efekt terapii. Tak? No bo jeżeli pacjent mówi, że pojawiają mu się obrzęki raz na pół roku, no to ja muszę go przynajmniej rok obserwować, żeby wiedzieć, że już mu ten obrzęk nie nawrócił. Jak mu się pojawiają codziennie, no to dużo łatwiej mi jest powiedzieć, że efekt leczenia jest, no bo już po tygodniu, powiedzmy, widzimy, czy jest redukcja częstości występowania tych obrzęków, czy nie. Mamy dla pacjentów, szczególnie z pokrzywką, takie dedykowane skale obrzęku naczynioruchowego. Taka skala, którą pacjent może się posługiwać, nazywa się AECT, od angielskich nazw obrzęku naczynioruchowego i tego testu. Niemniej jednak jest ona częścią aplikacji, którą udało nam się wprowadzić na polski rynek też dla pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną, ona się nazywa KRUS i nawet nie mając pokrzywki można wypełniać tą aplikację, jeżeli ma się obrzęki naczyniu-ruchowe, bo wtedy ona też lekarzowi policzy tą skalę właśnie obrzęku, czyli pokaże, jak często obrzęk się pojawia. Pacjent nie musi tego pamiętać wtedy, nie? Czy to było raz, powiedzmy, w tygodniu, raz w miesiącu, ale też ta aplikacja, jeżeli się regularnie prowadzi, ona umożliwi też spojrzenie na przykład na wizycie bardzo, bardzo dobrze, to wtedy widać, czy jest na przykład jakaś zależność częstości pojawiania się, że na przykład te obrzęki są zawsze w weekend, albo, że nie wiem, zawsze są w poniedziałek po weekendzie, że może jest jakiś czynnik tutaj, nad którym możemy razem z pacjentem zastanowić się, czy jest coś, co może te obrzęki zaostrzać.
1: Na przykład praca, nie? Po pracy, nie wiem, organizm reaguje po tygodniu w weekend, tak? Jakimś obrzękiem. No właśnie, a jakich informacji potrzebuje pan doktor i potrzebują specjaliści, żeby postawić diagnozę, że tak, to są te obrzęki naczyniowo-ruchowe. Oprócz tego wywiadu, tego, że pacjent będzie sobie robić zdjęcia tych miejsc opuchniętych, obrzękniętych, to jakieś badania krwi też są potrzebne do tego?
0: Znaczy, klinika i wywiad jest najważniejszy. Tutaj, żeby postawić rozpoznanie nawracającego obrzęku naczyniowo-ruchowego, to jakby same badania krwi nie są potrzebne. Ale żeby zdiagnozować przyczyny, to wtedy już tak. Natomiast, żeby postawić rozpoznanie, to zdecydowanie tutaj obraz kliniczny i wywiad są podstawą.
1: Czyli tutaj nie trzeba żadnych specjalistycznych badań. Pacjent po prostu musi dobrze obserwować swoje ciało, co się z nim dzieje.
0: Tak jest, a lekarz na wizycie dokumentuje to, co pacjent relacjonuje, jak często to występuje, jak to wygląda i to zdecydowanie jest podstawa do postawienia już właściwie rozpoznania, a później drążenia, no jakie są oczywiście przyczyny.
1: A co najczęściej mówią pacjenci, kiedy przychodzą pierwszy raz i wiedzą, że zmagają się z jakąś opuchlizną, ale nie potrafią jeszcze tego określić i mówią na przykład, że może to jest naczyniowe?
0: No, znaczy opisują rzeczywiście często to poczucie obrzęku, poczucie puchnięcia, że sami ten wywiad jest trudny, bo ten obrzęk szczególnie w niektórych rodzajach pokrzywki może być wstydliwy dla pacjenta, tak? Bo może dotyczyć też okolic intymnych, może dotyczyć też pośladków stóp, szczególnie na przykład w takiej pokrzywce opóźnionej z ucisku. Czyli jednym z tych czynników, który wywołuje obrzęk, może być ucisk wywierany na tkanki. To dotyczy szczególnie pacjentów, którzy mają na przykład pracę stojącą w większości, tak? Cały czas jest ucisk na stopy od spodu i ci pacjenci mają poczucie, że pojawiają się takie poduszki, tak to opisują, pojawia się takie poczucie, jakby się noga nie mieściła w bucie, ale nie jest to taki obrzęk właśnie od góry, że tak powiem, tylko od dołu, od strony podeszwowej stopy i często asymetryczne, że najpierw raz jedna stopa, raz druga, więc to bywa o dziwo, no tak obserwuję, że jest to objaw, o który muszę aktywnie dopytać. Jak nie dopytam, to pacjent raczej go nie zgłasza, czy też na przykład wstydzi się powiedzieć, że może mu się wydaje, że no bo gdzie to taki objaw może być jakimś objawem chorobowym, tym bardziej, że mu się to pojawia, znika, więc to też nie jest tak, że jest to stałe i może mieć poczucie, że to jest coś normalnego.
1: Tak? No tak, myśli sobie, że to jest coś normalnego, no bo ma pracę stojącą i dlatego mu te nogi puchną.
0: Dokładnie tak. Albo na przykład też, to też bywa taki wstydliwy problem, na przykład obrzęk pośladków po długotrwałym siedzeniu, chociażby po locie samolotem, czy na przykład po jeździe na rowerze, na twardym siodełku. To no, też jakby bez aktywnego zapytania zauważyłem, że tutaj pacjenci jakby sami też nie zgłaszają często tych dolegliwości, chyba że jest to na tyle spektakularne i na tyle uciążliwe, no że jakby z tym przychodzą, no to też tak się zdarza, ale to wtedy już ktoś raczej musiał ich pokierować, najczęściej lekarz rodzinny, że to może być, powinna być wizyta u alergologa akurat.
1: Pod warunkiem, że lekarz POZ-u nie powie, a za długo pan jeździł na rowerze na przykład. Także trzeba na to zwracać uwagę i tutaj nie mamy do czynienia z tą symetrycznością, tak? Z tą symetrią, jak w przypadku obrzęków naczyniowych.
0: Dokładnie, tak. To zwykle jest obrzęk asymetryczny, natomiast jeżeli chodzi o te, powiedzmy, pośladki, na przykład jazdę na rowerze, to może być symetryczny, tak? No bo ucisk jest na oba pośladki, więc tam, gdzie ucisk, to tam to się może zdarzyć. To ten, akurat ten rodzaj obrzęków, jeśli mówimy o lokalizacjach, to poza stopami i pośladkami, to jeszcze ręce u pacjentów, którzy no, noszą, dźwigają, tak? Czyli tutaj jakby nawet noszenie ciężkich siatek, reklamówek ze sklepu do domu już może być przyczyną pojawiania się takich obrzęków.
1: No tak, i pacjent może nawet nie wiedzieć, że to jest objaw jakiejś tam choroby, tak? Że coś się dzieje, że to nie jest wysiłku. Doktor Łukasz Mosy, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, jest z nami w studiu. Rozmawiamy o obrzękach naczyniowo-ruchowych. Za chwileczkę będę dopytywać o leczenie. Proszę z nami pozostać.

0: Lekarz Łukasz Mos, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych, zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii w USK w Opolu, cały czas jest z nami w studiu i cały czas rozmawiamy o miejscach, które się powiększają, są opuchnięte, chodzi o obrzęki naczyniowo-ruchowe. Panie doktorze, to w takim razie, jak leczy się takie obrzęki, kiedy uda się już ustalić, że ta wycieczka rowerowa skończona obrzękiem pośladków na przykład, albo praca stojąca i która kończy się opuchniętymi stopami, że to nie jest zwykłe zmęczenie ciała, tylko że to jest ten obrzęk naczyniowo-ruchowy. Czy to jest uleczalne? Co wy z tym robicie, lekarze? Lekarze.
1: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten ucisk, bo teraz o niego pani redaktor pyta, to wracamy do tego, co powiedzieliśmy na samym początku, jeżeli chodzi o te zwykłe, powiedzmy zwykłe w cudzysłowie obrzęki naczyniowe, czyli żeby zmieniać pozycję. To jakby podstawa. Jeżeli wiemy, że ma być 6-godzinna jazda samochodem albo 6-godzinny lot, to w trakcie tego lotu czy w trakcie tej jazdy muszą być przerwy. No w trakcie lotu wiadomo, przerwy nie tylko wstać, przejść się, tak zmienić, tak żeby nie było ciągłego tego rzeczywiście ucisku. No jeżeli chodzi o siodełko, to proste rzeczy, tak większe siodełko tutaj jak najbardziej. Czyli jakby unikanie narażenia na znany czynnik, no jest zawsze podstawą i to w ogóle jest podstawa w alergologii, czyli tam unikanie narażenia na znany alergen. Jeżeli wiemy, że ten obrzęk jest wyzwalany w ramach reakcji anafilaktycznej, czyli jest to jakiś pokarm albo żądlenie owada, no to unikamy narażenia na te czynniki. W przypadku pokarmu eliminujemy ten pokarm, w przypadku owada repelenty, tak żeby zmniejszyć ryzyko, że będzie żądlenie. Natomiast
0: czasami to jest pokarm i ruch.
1: Tak,
0: prawda?
1: Czasami,
0: że wtedy tak, czasami, występuje ta reakcja.
1: Czasami akurat jeżeli chodzi o reakcję anafilaktyczną, to ona może być sumowana. Tutaj, żeby wystąpiła, to może być konieczność zaistnienia jednocześnie spożytego pokarmu i na przykład dodatkowo ruchu czy tam wysiłku fizycznego. Natomiast wracając jeszcze do tego, co jeszcze robimy, no to jeżeli wiemy, że lek jest przyczyną, no to odstawiamy ten lek, czyli tutaj wracając do tych leków na nadciśnienie, odstawiamy lek z tej grupy, zastępując go innym. Jest bardzo dużo leków, które można wtedy zastosować innych, które nie powodują takich dolegliwości.
0: Czyli tutaj pacjenci mają wybór, tak?
1: Tak. I tutaj
0: jest możliwość zmiany leku.
1: Zmiana leku jest podstawą, no i powinna być zrobiona w tym momencie, kiedy właściwie już na podstawie wywiadu wysuwamy takie podejrzenie, dlatego że akurat jeżeli chodzi o te obrzęki naczyniowo-ruchowe po lekach na nadciśnienie, po tych inhibitorach konwertazy angiotensyny, one się zwykle kończą końcówką pryl w nazwie, czyli pacjent może mniej więcej w tej łacińskiej zobaczyć swojej nazwie, czy ma taką nazwę, to tutaj jest predylekcja do lokalizacji i to niestety jest predylekcja do lokalizacji, bo zwykle jest to język, gardło, krtań, czyli to są obrzęki, które mogą zagrażać życiu. W związku z tym tutaj odstawienie leku jest priorytetem. Zła wiadomość jest taka, że po odstawieniu leku jeszcze do 3 miesięcy ten obrzęk mimo odstawienia leku może się pojawić, bo to nie jest taki mechanizm jak właśnie z histaminą, tylko tutaj jeszcze ten obrzęk mimo odstawienia może się pojawić, dopiero jak przestaje po 3 miesiącach się pojawiać, to wiemy, że tutaj przyczyną był ten lek. Czyli unikamy też narażenia na dany lek, ale jeżeli chodzi o leki, to jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, że taką dużą grupą leków, po której też mogą pojawiać się obrzęki naczyniowo-ruchowe i tutaj mechanizm może być złożony wystąpienia tych obrzęków naczyniowo-ruchowych, są niesterydowe leki przeciwzapalne, czyli też bardzo szeroka grupa leków, takie leki, które stosujemy wręcz bez recepty, czasami w przypadku przeziębienia, infekcji czy jakichś dolegliwości bólowych, choćby głowy, typu ibuprofen, ketoprofen, te najczęściej stosowane, to tutaj też może wystąpić obrzęk naczyniowo-ruchowy, aczkolwiek tutaj uważa się, że histamina odgrywa większą rolę. Te obrzęki zwykle nam idą na leczenie lekami antyhistaminowymi i sterydami, ale u pacjentów na przykład z pokrzywką te leki mogą być też powodem zaostrzenia i wystąpienia obrzęku naczyniowo-ruchowego. Czyli na przykład na co dzień pacjent ma pokrzywkę, obrzęku nie ma, ale spożyje ten lek i obrzęk wystąpi.
0: Mówimy tutaj o eliminacji pewnych czynników, które sprawiają, że pojawiają się te obrzęki. A czy są sytuacje, kiedy pacjent potrzebuje przyjmowania jakichś leków, jakie to leki w przypadku właśnie takich często nawracających obrzęków naczyniowo-ruchowych?
1: W przypadku, jeżeli to są obrzęki w przebiegu pokrzywki, to są to leki antyhistaminowe i tutaj zwykle nie wystarcza pojedyncza dawka, tylko stosujemy dawki wyższe, aż do poczwórnej, czyli czasami bywa tak, że pacjent przewlekle bierze 4 tabletki leku antyhistaminowego na dobę po to, żeby te obrzęki u niego nie nawracały i to może być wystarczające. Tacy pacjenci doraźnie zwykle są też zabezpieczani w steryd i tutaj steryd może przerwać taki nagły napad obrzęku naczyniowo-ruchowego. Natomiast jeżeli to nie wystarcza i jest to ciężka postać pokrzywki, to dla tych pacjentów mamy jeszcze program lekowy leczenia omalizumabem. To jest taki lek dedykowany dla pacjentów z ciężką, przewlekłą pokrzywką spontaniczną. No i część z tych pacjentów ma właśnie nawracający obrzęk jako jeden z tych objawów pokrzywki. Wtedy oni mogą też z tego leczenia skorzystać. mała grupa pacjentów no, nie pójdzie na żadne z tych leczeń, a ma pokrzywkę przewlekłą spontaniczną. Dla tych pacjentów zostają nam badania kliniczne, które również prowadzimy w tej chwili w ośrodku, czyli możemy pacjenta rekrutować jeszcze do badania klinicznego, do leków, które nie są w tej chwili rutynowo dostępne na rynku, ale są badane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa.
0: I to są te badania, które pan doktor prowadzi?
1: To są jedne z tych badań, które prowadzę, tak, jeżeli chodzi o pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną, natomiast niezależnie od tego też nasz ośrodek dołącza w tym roku do sieci ośrodków, do rejestru CARE, który jest prowadzony w ramach sieci ośrodków, w której już jesteśmy, ACARE, od angielskiej nazwy tego obrzęku naczynia ruchowego. I to, te badania z kolei to będą badania tylko takie raportowane, ale pomagające właśnie ustalić na przyszłość. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie w Europie zebrać w ramach tego rejestru i na całym świecie dużą grupę pacjentów, tak żeby zobaczyć, czy są właśnie jakieś szczególne cechy w tych grupach pacjentów, u których pojawia się obrzęk naczyniorówkowy, niezależnie czy to jest pokrzywka, czy to jest polekowe, czy to jest nabyty, czy dziedziczny obrzęk naczyniorówkowy, czyli jakby zebrać takie dane i epidemiologiczne i na podstawie tego, jaki lek był zastosowany u pacjenta, jaka była efektywność tego leczenia u danego chorego, żeby poobserwować, czy jest tutaj jakaś zależność, czy można z tego będzie wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Mamy nadzieję, że tak.
0: Czyli takie badania, takie obserwacje prowadzicie. Czy to jest wyleczalne obrzęki naczyniowo-ruchowe? Domyślam się, że niekoniecznie.
1: No, niekoniecznie w takim sensie, ale jest możliwość wprowadzenia właśnie tego pacjenta w remisję, o tym, co mówiliśmy. Czyli jest możliwe, że tutaj ten układ immunologiczny, jeżeli chodzi o pokrzywkę akurat, że się wyciszy i będzie poprawa, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeżeli chodzi o ten dziedziczny obrzęk naczyniorówkowy, tą rzadszy problem kliniczny, to tutaj jest możliwość skutecznego leczenia przewlekłego w tej chwili u pacjentów, którzy mają nawracające obrzęki naczyniorówkowe, również w ramach programów lekowych. Tego programu aktualnie nie mamy w Opolu, ale jest w innych centrach dziedzicznego obrzęku naczyniorówkowego w Polsce, bo to jest mała grupa, stosunkowo mała grupa pacjentów. Niemniej jednak tam są już w tej chwili skuteczne leki, które mogą być stosowane przewlekle, które powodują, że właściwie ten obrzęk też, można powiedzieć, znika u tych pacjentów.
0: A czy tacy pacjenci, którzy mają tendencję do takich obrzęków naczyniowo-ruchowych, czy oni muszą mieć w domu na przykład adrenalinę, gdyby doszło do obrzęku tutaj górnej części ciała, krtani, języka, ust?
1: W adrenalinę zabezpieczamy tylko tych pacjentów, gdzie obrzęk naczyniorówkowy jest objawem reakcji anafilaktycznej, przebytej reakcji anafilaktycznej. To jest takie główne wskazanie. Lub też no, jest objawem alergii pokarmowej, na przykład u pacjenta z współistniejącą astmą. To też takiego pacjenta będziemy zabezpieczali adrenaliną, lekami systemowymi typu sterydy systemowe, no i leki antyhistaminowe. I dlatego, że u tych pacjentów jest sens podania i u tych pacjentów jest efekt, że podziała to leczenie. Natomiast jeżeli to na przykład jest obrzęk po tych lekach na nadciśnienie, o których mówiliśmy, to tutaj adrenalina i tak nie zadziała. To jest zupełnie inny mechanizm. Adrenalina jest w stanie zadziałać na tą histaminę bardzo szybko, mówiąc kolokwialnie, tak samo sterydy, leki antyhistaminowe, natomiast w żaden sposób nie jest w stanie zadziałać na bradykininę. Tutaj pacjent musi zgłosić się na oddział ratunkowy, bo to jedyne, co można byłoby podać na szybko, no to jest kwestia świeżo mrożonego osocza lub leków dedykowanych, których zwykle na co dzień nie ma. To już musi być postawione rozpoznanie i wtedy taki pacjent, który akurat nie mówimy o obrzękach polekowych, ale o tych z dziedzicznym czy nabytym obrzękiem naczyniorówkowym, może być wyposażony w lek dedykowany dla jego tej rzadkiej jednostki chorobowej.
0: A czy teraz w okresie letnim, kiedy jest tak ciepło i właśnie kiedy w ogóle się pojawiają na przykład często te obrzęki naczyniowe, też widzicie, że macie więcej pacjentów zgłaszających się do poradni z obrzękami naczyniowo-ruchowymi? No bo takie upały to też jest pewnego rodzaju stresor dla organizmu.
1: Nie, tutaj takiej bezpośredniej zależności, szczerze powiedziawszy, nie widać. To tylko mogłoby dotyczyć tych pacjentów, którzy mają jakiś rodzaj pokrzywki cieplnej, bo też takie są. Czyli tu poza uciskiem inne czynniki też mogą sprzyjać pokrzywce, no, ale to jest rzadki problem. Także tutaj w sumie tych pacjentów można powiedzieć, że widzę cały rok w Polsce, niezależnie od sezonu.
0: Czyli tutaj, już tak podsumowując, kluczowa jest obserwacja tego, co dzieje się z naszym ciałem, jeśli chodzi o pacjentów. Tak. Żeby on dokładnie potem przedstawił lekarzowi na przykład swój plan dnia nawet.
1: Dokładnie, tak. To jest bardzo cenne, no bo często w sytuacji stresowej, kiedy ten obrzęk się pojawia, zapominamy o różnych czynnikach. Tak, tutaj może być tak i to też bywa taki problem, który później rozwikłamy na oddziale. Natomiast no, bywa tak, że jest to w duży sposób sposób utrudniony. Na przykład okazuje się, że no wiadomo, obrzęk powiedzmy wystąpił w ciągu dnia, powiedzmy około godziny 16 i my wtedy zaczynamy analizować ten dzień. No pytanie, kto pamięta, zależy jak szybko trafi na oddział już po tym czasie do diagnostyki, ale powiedzmy, że jest na przykład pół roku od tego zdarzenia, a my będziemy pytać, co robił od rana, tak? Czyli co jadł na śniadanie, czy nie bolała go głowa, czy nie wziął jakiegoś leku przeciwbólowego i tu okazuje się, że w tym dniu na przykład coś nowego ze sklepu kupionego, spożytego, a tu jeszcze rzeczywiście głowa mogła boleć, możliwe, że wziąłem ten ibuprofen, możliwe, że wziąłem jeszcze jakiś lek przeciwbólowy tego dnia, może jeszcze ciśnienie wzrosło i doraźnie jakiś lek obniżający ciśnienie i w tym momencie rzeczywiście już mamy tyle czynników, że jakby każdy z osobna musimy później drążyć i rozwikływać, więc no super by było, gdy jeżeli ten obrzęk wystąpi, to raz, że go sfotografować, ale dwa, że dobrze by było rzeczywiście sobie zrobić taki od razu zapis, co w tym dniu się działo. Czy były jakieś sytuacja inna niż zwykle, czy dochodził jakiś kofaktor typu na przykład cięższy